0: wieku 24 lat jest już doświadczonym przez życie i wojnę mężczyzną. W chwili wybuchu I wojny światowej był warszawskim gimnazjalistą, a przedziwne okoliczności pieszej wędrówki do rodzinnego domu we wsi Kozłówka Szlachecka zawiodły go rannego do Odessy i tamtejszej szkoły rysunku. Wrócił do Warszawy, lecz wkrótce po powrocie w szeregach 5. Pułku Legionów trafił na wojnę polsko-bolszewicką. Gdy udało mu się wrócić w szkolne mury, znalazł się pod skrzydłami Pruszkowskiego. Nic dziwnego, że to właśnie jego Prusz wysłał z ważną misją przygotowania gruntu pod pierwszy szkolny plener.
1: Nieregularnik literacki. Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzisiaj jest 11 dzień lipca, dzień, proszę Państwa, kiedy pamiętamy o rzezi wołyńskiej i o dwa słowa będziemy o tym z panem profesorem Jerzym Miziołkiem zamienimy, ale dzisiejsza audycja, jej clue to opowieść o wystawie Giorgio Vasariego w Rzymie, no, nazwisko, które chyba wszyscy znają. Witam pana, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. No cóż, dla nas Polaków pamięć o Wołyniu, miejscu, z którego pochodziło tylu wybitnych Polaków i tylu znakomitych ludzi, straciło życie w tym niesłychanie trudnym do zrozumienia mordzie, to jest coś po prostu głęboko przejmującego. Oczywiście znam film Smarzowskiego, który opowiada o tych wszystkich okropieństwach, które właściwie przywołują jakieś najgorsze instynkty ludzkie, jakie mogą być: rozrywanie końmi człowieka. No to jest po prostu barbarzyństwo stricte azjatyckie. I powiem tak, słuchając kiedyś człowieka, który przeżył rzeź wołyńską cudem, bo wiele osób cudem przeżyło tą rzeź jako dziecko, Hermaszewski. Pamiętam, jak to opowiadał. No człowiek, który potem oczywiście latał rosyjskimi sputnikami, ale to, że ta jego opowieść była niesłychana, niezwykła. Natomiast powiem tak, to jeśli my nie staniemy w prawdzie z naszymi braćmi Ukraińcami w końcu i o tym sobie do bólu wszystkiego nie powiemy i dopóki oni nie uznają tego za zbrodnię przeciwko ludzkości, no to nigdy pełnego porozumienia nie będzie. Popełnili sami w swojej historii wiele błędów. Ten był jednym z najokropniejszych. Przypomnijmy, że przecież brat rodzony Jana III Sobieskiego został zamordowany w bestialski sposób po bitwie pod Batochem. Po prostu wydano, przeszło, nie wiem, kilka tysięcy Polaków na rzeź. Tu jest powtórka. Jeśli tego wszystkiego naprawdę jakoś nie omówimy, nie powiemy sobie, nie staniemy w prawdzie wobec tych zabitych bestialsko dzieci, matek, nie mówiąc oczywiście o wielu, bardzo wielu także przedstawicielach płci męskiej, to wszystko to razem naprawdę będzie taką osłonięte kurtyną smutku. Ten smutek ogromny, on pozostanie, ale musimy o nim po prostu rozmawiać i musimy po prostu nazwać go po imieniu, bo powiem tak, jak ja słyszę opowieść o Buczy, straszną opowieść o zabijaniu ludzi, niewinnych matek i dzieci i przypomnę sobie właśnie Wołyń, no to przecież to, co się stało w Buczy, Rosjanie zrobili to samo, co niestety nasi bracia Ukraińcy, którzy... Ci akurat, którzy mordowali, nie byli braćmi, bo brat nie morduje dzieci i kobiet. Więc czeka nas rzeczywiście trudny bardzo rozdział w naszych relacjach, ale te relacje muszą być oświetlone światłem mądrości, przebaczenia, ale po oczywiście stosownym przedyskutowaniu tematyki. Przebaczenie może przyjść tylko wtedy, gdy ktoś o to przebaczenie prosi.
1: Tak, tak, o tym ja tylko, to już na koniec wspomnę o tym właśnie poecie Zygmunt Jan Rumel, taki napisał Dwie matki, taki wiersz, właśnie to jego rozerwano końmi. Dwie mi matki ojczyzny hołubiły głowę, jednak grzebień bursztynu czesała we włos. No tak się zaczyna ten wiersz. No ale teraz już, panie profesorze, pochylamy głowę nad ofiarami i pamiętamy, ale mamy plan swój na niezwykłą opowieść o wystawie Giorgio Vasariego. W ogóle będą dwie audycje o Giorgio Vasarim, bo no, jak otworzyliśmy te drzwi z panem profesorem, to okazało się, że jest tyle do opowiadania, że to po prostu niesamowicie. Ja dzisiaj, wczoraj wieczorem zastałem z książką, z wielkim książką Estreichera na temat Giorgio Vasariego, jego wstęp do żywotów. Wspaniały. Panie profesorze, co zobaczymy w tym Rzymie? Proszę opowiedzieć, bo pan profesor, jak rozumiem, widział tą wystawę już.
2: Widziałem, posiadam katalog. Namawiam wszystkich do jej oglądania, bo ona potrwa chyba do końca sierpnia. Nie pamiętam dokładnie daty, ale to jest wystawa, która odbywa się zresztą w tych samych wnętrzach, których, panie redaktorze, oglądał pan wraz ze mną wystawę poświęconą Sobieskim. To są te same sale, te same wnętrza. No więc, proszę państwa, zacznę może tak. Wystawa jest absolutnie wspaniała w tym sensie, że jednym z bohaterów jest też Michał Anioł, z którym Vasari się przyjaźnił. Wymienił z nim wiele listów. Ale zanim powiem cokolwiek o tej wystawie, po prostu zadam tylko po prostu sobie i państwu pytanie. Jaka byłaby nasza wiedza na temat renesansu? Od czasów liczymy Cimabuego po samego Vasariego. Vasari też swój żywot opisał w tych przecież wielu tomach o artystach, malarzach, rzeźbiarzach i architektach. Jaka byłaby nasza wiedza, gdyby nie jego niesłychane dzieło? I to dzieło, idea tego dzieła narodziła się w Rzymie. Narodziła się w roku 1545, ale zanim to się stało, trzeba opowiedzieć po tym, jak ta wystawa wygląda, żeby państwa na wyprawę do Rzymu zachęcić, albo przynajmniej jeśli będziecie w Rzymie, żebyście pamiętali, że w muzeach kapitolińskich jest rzeczywiście coś, co warto zobaczyć, bo po prostu jeśli kochacie, czy interesujecie, czy kochacie włoski renesans, interesujecie się wielkimi artystami, to trzeba złożyć po prostu hołd wielkiemu Giorgio Vasariemu. Wystawa jest klarownie podzielona na...
1: Ja tylko wspomnę, że ona jest przygotowana z okazji 455. rocznicy śmierci Vasariego i ma tytuł Vasari e Roma.
2: Bo przypomnijmy, Vasari urodził się w Arezzo, pięknym mieście w Toskanii Południowej, w roku 1511. Kochał to Arezzo zresztą miłością wielką do końca życia. Tam zaczął swoją drogę artystyczną. Tam jest jego dom zresztą świetnie zachowany, o którym opowiemy w następnej audycji, bo to jest naprawdę przeciekawy zespół malowideł jego autorstwa. A więc mamy do czynienia z malarzem i architektem, bo pamiętajmy, że to jest i malarz, i architekt. I ta jego właściwie miał w życiu, powiedzmy sobie, i szczęście, i miał też jakąś niezwykłą dozę przedsiębiorczości, bo zarówno żywoty, o których zaraz powiemy, jak się narodziły i które tylu ze słuchaczy naszych tak dobrze zna, one nie są dziełem tylko jednego pióra. On właściwie pozbierał materiały, korzystał z tekstów czy zapisków wielu innych autorów. Nie ulega to żadnych wątpliwości. Natomiast malując, wiemy to doskonale, o tym zresztą sam pisze w swoim żywocie, bo przecież w tych żywotach jest także jego własny żywot, po prostu wymienia nazwisko takiego na przykład Lorenzo Sabatiniego i paru innych. A więc jak oglądamy te malowidła i rzymskie, i florenckie, i te w Arezzo, musimy mieć świadomość, że to był człowiek, który tak jak Rafael Santi był po prostu znakomicie zorganizowanym, trochę takim przedsiębiorcą, który po prostu potrafił wykorzystać zdolności innych, a jego kontakt ze światem rzeczywiście wielkich ludzi tamtego czasu, znał wszystkich ówczesnych papieży. Przypomnijmy, że po raz pierwszy do Rzymu udaje się w roku 1532, potem jedzie do Rzymu w 1538, a potem oczywiście wraca do tego Rzymu parę razy i przebywa szereg lat po kolei w latach 1542-46, a więc jest to długi pobyt. No i wreszcie potem przecież maluje też tą słynną Sala Regia. Jak chodzimy po Watykanie, zawsze do tej sali wchodzimy. Nie zawsze patrzymy na te obrazy, bo mamy przecież za sobą wizytę już wtedy w Kaplicy Sykstyńskiej, etc. No więc Kaplica Sykstyńska. Vasari pisze właśnie, że w czasie tego pierwszego pobytu zabrał go do tego Rzymu Medyceusz. Medyceusz, kardynał Hipolit Medyceusz. A więc najpierw jest Hipolit Medyceusz, Hipolito Medici, a potem jest Aleksander Farnese. No więc zaczyna się od Medyceuszów, potem przechodzi pod pieczę rodu Farnezych, z których jest przecież Paweł III. No więc ta pierwsza wizyta była dla niego niezwykle ważna. I w tej pierwszej części wystawy, bo jeszcze nie podzieliliśmy tej wystawy na te cztery części. Pierwsza część, powtórzmy, to jest ta wizyta w latach 1532-38, czyli studia podziwianie Rafaela, podziwianie Michała Anioła. Druga część wystawy jest poświęcona właśnie tym latom, o których wspomniałem, czasów, kiedy jest pod skrzydłami, pod opieką kardynała Aleksandra Farnese, rezyduje w Palazzo Farnese. To są lata 1542-46, a potem oczywiście są te czasy właśnie, których wiąże się z Michałem Aniołem, bardzo, bardzo taką wielką przyjaźnią, która trwa do końca życia, ale także jest na usługach papieża Juliusza III, dla którego przecież to on zaczyna budować tą słynną Villa di Papa Giulio, która jest, dziś jest, znajduje się tam Muzeum Etruskie. A potem czwarta część wystawy to jest Vasari Watykan. Na tym Watykanie maluje w takiej wieży, której te freski się dobrze nie zachowały do dziś, ale za to powstaje wspomniana już Sala Regia, o której mam nadzieję coś powiemy. Więc może, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, parę słów na temat tych dwóch pierwszych pobytów w latach 30.
1: No jak najbardziej, choć no zawsze się tylko przyznawał, że jest Florentyńczykiem, to bardzo podkreślał wielokrotnie.
2: No, on podkreśla cały czas. Pamiętajmy, że Michał Anioł też podkreśla, że jest Florentyńczykiem. Także jeśli sobie uświadomimy na dodatek, że przecież jeden z ładniejszych kościołów Rzymu, świętego Jana, bo to jest oczywiście święty Jan Chrzciciel, kościół, który stoi nad Tybrem, tam gdzie się zaczyna Via Giulia, bo nieopodal Watykanu. Ta obecność Florentyńczyków we Florencji, w Rzymie, przepraszam, była przeogromna. Tak więc ten Florentyńczyk, który jest, on jest, podkreśla, że on jest związany z Florencją, ale podkreśla też, że jest Aretyńczykiem, że on jest z Arezzo. On jak gdyby ma podwójną markę, tą toskańską, czyli Arezzo i Florencję. No więc w latach jako Aretyńczyk pisze, że kardynał Hipolit zabiera go do Rzymu w roku 1532. I na wystawie pokazano to w taki sposób, że mamy kopię torso belwederskiego, tej słynnej helenistycznej statuły, bez końcówek nóg, bez głowy, bez rąk, ale to tak zwane torso, które tak Michał Anioł podziwiał i potem przedstawiał przecież swoich aniołów bezskrzydłych w Kaplicy Sykstyńskiej, zafascynowany właśnie torso del Belvedere i odkrytym przecież w roku 1506, przypomnijmy, Laokoonem. Więc na wystawie mamy i torso del Belvedere w postaci kopii i brązowy odlew tej słynnej statui, którą znaleziono wtedy w Rzymie, ale w tej samej sali, obok właśnie tych rzeźb, mamy jedno z naprawdę arcydzieł, chociaż jest to w dużym stopniu nawiązanie do Rafaela, złożenie Chrystusa do grobu. Vasari właściwie od początków swego artystycznego funkcjonowania w świecie, no, namalował szereg obrazów w Arezzo, zanim przyjechał do Rzymu, ale ten obraz, to złożenie do grobu, jak je państwo zobaczycie na wystawie, czy znajdziecie w internecie, bo przecież w internecie jest ogromna dokumentacja dostępna, to państwo natychmiast odkryjecie, że to jest naprawdę nawiązanie do tego słynnego złożenia Chrystusa do grobu Rafaela z lat 1505-1508, namalowanego do Perugii, ale obraz w tej chwili znajduje się w Galerii Borghese w Rzymie. No więc widać wpływ ewidentny Rafaela Santi. Potem Vasari zapatrzy się w Michała Anioła, którym, jak mówiliśmy, nawiąże przyjaźń i w tym opisie powtarzam, że w żywotach artystów, malarzy, architektów, rzeźbiarzy i architektów ostatni żywot to jest żywot jego własny i w tym żywocie własnym, tak pięknie przełożonym przez Karola Estreichera, czytamy, że chodzi do Kaplicy Sykstyńskiej i oczywiście wtedy jeszcze nie ma naturalnie sądu ostatecznego, pojawi się później, ale widzi przecież sklepienie i pisze, że się fascynuje tymi malowidłami, a więc wyrasta ze sztuki i Rafaela Santi, i wyrasta ze sztuki Michała Anioła i może oddziaływanie Rafaela jest w tych pierwszych dziełach, zwłaszcza w tym złożeniu do Chrystusa, do grobu, może tak bardziej widoczne, ale niemniej jednak dalsze jego dzieła, które powstają w czasie tego pobytu drugiego w Rzymie, one pokazują także ewidentny wpływ Michała Anioła, jego twórczości. Zresztą wiemy, że w Żywotach wspaniale opisał właśnie przecież Sąd Ostateczny. To jest po prostu mistrzowski opis. Właściwie żywot Michała Anioła napisany przez Wazariego to jest prawdziwy majstersztyk pisarstwa o sztuce.
1: No więc no właśnie, dodajmy, że wtedy nie było, proszę państwa, reprodukcji, tak? No to też było, to też...
2: Były sztychy, pamiętajmy, no tak, że były sztychy.
1: Ale
2: pamiętajmy, że skoro wspomnieliśmy Rafaela, Rafael wzbudził tak wielki entuzjazm wśród artystów, że Marcantonio Raimondi wykonywał przecież sztychy nawet dzieł, których Rafael nie wykonał, tylko nawet nas szkicował, to Marcantonio Raimondi wykonywał natychmiast, po prostu powielał je w rycinach i one krążyły po świecie. Docierały też do Polski. Mamy refleksy przecież twórczości Michała Anioła, bo Michała Anioła również sztychowano, więc tak, nie było fotografii. Fotografią współczesną były ryciny i na tych rycinach oczywiście budowano, jakby to powiedzieć, no, czerpano wzory, nie zawsze z oryginałów, bardzo często poprzez ryciny.
1: No tak, no ale na przykład w takich żywotach wydawanych nie było rycin wszystkich prac, o których...
2: Nie, no, są tylko portrety, oczywiście, no są tylko portrety. Skoro pan redaktor przywołał żywoty, to powiedzmy tak, ten drugi okres, mówiliśmy, że drugi, no bo były te dwie wizyty, 1532-1538, ale potem jest rzeczywiście ta wizyta długa na dworze kardynała Alessandro Farnese. To jest rodzina oczywiście papieża Pawła III, który jest papieżem, przypomnijmy, od 1534 roku. A więc w atmosferze czasów, kiedy to Michał Anioł maluje kaplicę Sykstyńską, czy kończy, to wtedy już maluje potem freski w Kapella Paolina, w czasie tym przebywa Vasari na dworze, powiedzielibyśmy w Palazzo Farnese, tym słynnym, wspaniałym koło Campo di Fiori pałacu przebywa Vasari i przebywa w towarzystwie wspaniałych, wybitnych ludzi tamtego czasu. Jeśli państwo nawet nie słyszeliście albo słyszeliście przelotnie o Annibale Caro, tak się nazywa Caro, to jest wielki włoski humanista. Jak słyszeliście państwo o Paolo Giovio, no to jest ten słynny biograf. No i właśnie z nimi i z kardynałem Farnese wiąże się historia, którą Vasari opowiada nam nie w pierwszej wydaniu, bo przypomnijmy przecież, my nie mamy niestety przekładu polskiego przekładu pierwszego wydania żywotów Vasariego. To pierwsze wydanie ukazało się w roku 1550, drugie w 1568 i w tym drugim wydaniu Vasari w swoim własnym żywocie, właśnie tym ostatnim z żywotów, które napisał, po prostu pisze o tym, jak pewnego wieczoru przy kolacji odbywa się rozmowa, wszyscy próbują kardynała zabawić jakąś ciekawą opowieścią, kardynał zadaje pytania. To jest ten kardynał, którego sportretował Tycjan. Więc państwo bardzo łatwo możecie znaleźć, tak jak Tycjan sportretował Pawła III, notabene i ten portret Tycjana kardynała Farnese i papieża Pawła III są na wystawie obecne, obydwa dzieła, więc wtedy w czasie tej dyskusji, no to jest dłuższy opis, nie będę go w całości opowiadał, przychodzi na to, że ponieważ wszyscy wiedzą, że to są wybitni humaniści, którzy piszą. Wiemy, że Paolo Giovio jest autorem żywotów wybitnych ludzi epoki renesansu, ale nie tylko renesansu. I papież właśnie do niego zwraca się, żeby napisał coś, co by dotyczyło artystów. Czy właściwie sam Paolo Giovio rzuca taką ideę, że marzy mu się o tym, żeby napisać także o artystach. I wtedy kardynał Farnese sugeruje, żeby Michał Anioł jeszcze tu nie wchodzi w grę, żeby Giorgio Vasari pomógł właśnie temu wybitnemu humaniście w zebraniu materiałów, bo Vasari powiada, że wspomniał w tej rozmowie o tym, że od lat robi notatki. No i wtedy dochodzi do tego, wysyła listę, jakieś spisy do Paolo Giovio. Paolo Giovio odpowiada mu:
1: zrób to sam.
2: W takim wypadku sam to napisz. Dokładnie tak. I proszę państwa, jak ten właściwie tekst czy ta pierwsza wersja żywotów, która jest dużo krótsza oczywiście niż druga, jak bardzo musiał być zaawansowany, nie świadczy fakt, że z listów, które zresztą Estreicher pisze o tym w komentarzach do Giorgio Vasariego tekstu, do jego tego żywota własnego, wiemy, że już w 1546 Annibale Caro przegląda fragmenty książki. Wiemy, że potem jest kolejna korespondencja. Krótko mówiąc, w 1947 roku książka jest tak zaawansowana, że wychodzi bardzo pięknie zresztą w roku 1550 i natychmiast staje się bestsellerem. To jest, jeśli rzeczywiście możemy mówić o słynnych książkach XVI wieku, to rzeczywiście książka Vasariego, Żywoty, i to pierwsze wydanie, potem drugie rozbudowanie, to jest absolutny rzeczywiście bestseller, który po prostu rozchodzi się w ogromnym czy w znacznym nakładzie. Cieszy się wielką poczytnością, no bo jak Państwo znacie, czy włoski, czy angielski, czy nasz polski przekład Karola Estreichera, no to Państwo doskonale wiecie, że to się świetnie czyta. Niektóre żywoty jak Leonarda da Vinci, Rafaela, ale też Giotta, nawet Cimabuego i innych artystów, one są pełne rozmaitych opowieści.
1: Cudowne anegdoty.
2: Zawierają opisy obrazów. No właśnie.
1: Cudowne anegdotki, to w ogóle niesamowita, w ogóle, no właśnie, jak się wraca, to jest najbardziej jest wzruszający w ogóle ten właśnie, że taki momentami to nie jest naukowy język, na przykład on przytacza po prostu rozmowy, jak rozmawiali XVI-wieczni ze sobą malarze i to
2: są. Ale jednocześnie, wejdę panu w słowo, w tej korespondencji właśnie z Annibale Caro jest takie kapitalne zdanie, którym ten doświadczony pisarz i humanista powiada Vasari, Giorgio Vasari, piszcie językiem maksymalnie komunikatywnym i prostym. I rzeczywiście tekst Vasariego to nie jest zawiły język. Popatrzmy, jak czytamy nawet Baltazara Castiglionego, jak czytamy Dworzanina, albo jak czytamy przecież kolejnego Benvenuto Celliniego, autora przecież słynnego żywota własnego.
1: Oni się chyba nie
2: to
1: lubili,
2: jednak
1: co?
2: Vasari rzeczywiście pod wpływem ludzi, którzy, tych mądrych ludzi. Vasari miał to niesłychane szczęście, że miał kontakt z tymi, właśnie z elitą współczesną, że był człowiekiem, który miał kontakt po prostu z ludźmi, którzy widząc znakomitość pomysłu, projektu, na który wszyscy oczekiwali, który wsparł tak ogromnie kardynał Farnese, no więc możemy po prostu powiedzieć, że na dworze, to w Palazzo Farnese, jak Państwo będziecie teraz przechodzili ulicami Rzymu, to pamiętajcie, że to się stało w Palazzo Farnese, gdzie są zresztą też freski, o których za chwilę powiemy dwa słowa, a więc to tam pewnego wieczoru roku 1545 narodziła się idea, która powstała w tak krótkim czasie zrealizowana, no bo w roku 1550 wychodzi kolejne dzieło, wychodzi to dzieło, natomiast kolejna wersja, znacznie rozbudowana, w której Vasari na przykład wykorzystuje żywot Michała Anioła napisany przez Condiviego, samego ucznia przecież Michała Anioła, on właściwie znakomicie to wykorzystuje i pisze, z czego korzysta. A więc my bardzo często wiemy, z czego Vasari korzysta, czyli ma własne notatki, zbiera materiały od innych, wykorzystuje także publikacje takie, jak właśnie ta wydana w roku 1553 niewielka publikacja Condiviego, Żywot Michała Anioła. A więc Palazzo Farnese, rok 1545, narodziny jednej z najsłynniejszych książek świata, która po prostu wielu z nas towarzyszy, gdy ruszamy do Italii, gdy chcemy się czegoś po prostu dowiedzieć o wielkich artystach, a szczególnie o Michale Aniele, bo to jest najobszerniejszy żywot, jaki Vasari napisał, bo miał materiały i osobiste kontakty z tym genialnym artystą.
1: To dużo ponad 100 tych życiorysów. W drugim wydaniu jeden się nie znalazł. Jednego nie uwzględnił. Ciekawe jest, ja nie wiem nawet, o kogo chodziło. Natomiast jednego, że tak powiem, artystę nie uwzględnił w drugim wydaniu, ale wszystkich innych uwzględnił. No i z jednej strony właśnie sięgał daleko przed swój czas, kiedy żył, tak? Bo Cimabue to jest chyba pierwszy, tak? Życiorys?
2: Tak, tak, no, jest pierwszy wymieniony, ale proszę zwrócić uwagę, niech to podkreślę, że właśnie to jest ciekawe, że ten mistrz Giotta, no Giotta wszyscy uznajemy za tego artystę genialnego, którego się porównuje z Apellesem, etc. No wiemy, Giotto di Bondone, prawda? Ale rzeczywiście zaczyna się od Cimabuego. A więc ten Cimabue, który jest przywoływany przez Dantego, my pamiętajmy, że w tradycji włoskiej, tam jest mowa wprawdzie, że Giotto przewyższył Cimabuego, ale ten Cimabue jest w Boskiej Komedii przywoływany przez Dantego i od Dantego idąc, ta tradycja trwa, jak gdyby pamiętając o tym, powstaje idea, że to ma być od Cimabuego do Vasariego. Proszę zwrócić uwagę, od literki C do literki V, no bo jest po prostu, więc mamy po prostu coś absolutnie rewelacyjnego, więc jeśli nawet Państwa trochę może zraża, jak na półce stoi wszystkie 9 tomów, bo przecież te żywoty Vasariego, one mają komentarz Gaetano Milaneziego, to jest z końca wieku XIX komentarz, ale ciągle znakomity i ciągle uzupełniany, dodawane są kolejne komentarze, ale prawda jest taka, że razem jest to 9 tomów w polskim wydaniu. Wszystkie te żywoty, jeśli Państwo kochacie sztukę włoską, warto przeczytać i warto przeczytać również ten żywot własny, który jest na końcu. Ale Vasari napisał szereg innych tekstów, o których dzisiaj nie będziemy mówili, bo one dotyczą jego fresków malowanych w Palazzo Vecchio. Więc może wróćmy do Rzymu, do Palazzo Farnese i może kilka słów na temat sali, która tam została namalowana na zamówienie kardynała Alessandro Farnese, ale która jednocześnie powstała w pewnym sensie z pomocą intelektualną tych wymienionych humanistów, czyli po prostu między innymi no właśnie Annibala Caro. Jego portret na wystawie, chyba go nie ma, o ile dobrze pamiętam, nie mam przed sobą w tej chwili katalogu, na wystawie jest kilka portretów, nie, jest Annibale Caro portret, są portrety rzeźbione i malowane Vasariego, podobnie jak są portrety Michała Anioła. Ale zanim o Michale Aniele powiemy, może panie redaktorze, dwa słowa na temat właśnie tej dekoracji, która znajduje się w takim pomieszczeniu, które się nazywa Sala di Cento Giorni.
1: Jak najbardziej, panie profesorze.
2: Powiem tylko tyle, bo tam niestety niełatwo jest wejść. Tak jak możemy na Watykan pójść i w ramach wizyty odwiedzić, taka możliwość często istnieje, tej Sala Regia, namalowana już w czasach papieża Grzegorza XIII, to jest po roku 1572, to jest końcowa faza życia Vasariego, to ta Sala di Cento Giorni jest trudno dostępna i to są tak naprawdę medytacje polityczne. Po prostu jest to trochę zawiła opowieść o sprawiedliwości, o alegoriach prawdy. No i właśnie między innymi jest alegoria sprawiedliwości, jeden z tych obrazów, który w aurze tego właśnie Palazzo Farnese powstał, gdzie widzimy po prostu no, niesłychaną ilość alegorycznych postaci, a wszystko prowadzi do tego, że no, mamy przed sobą takie typowe dzieło epoki manieryzmu, gdzie mamy po pierwsze duże zagęszczenie postaci. Jak wiemy, klasyczny renesans używał perspektywy zbieżnej. To są obrazy klarownie malowane, nie są przeładowane. To są obrazy, no przypomnijmy sobie klasyczne obrazy Rafaela. Tu natomiast istnieje prawdziwy ścisk naprawdę na tym obrazie i ta alegoria sprawiedliwości w centrum w postaci pięknej, półnagiej kobiety i te wszystkie inne elementy, które są tutaj pięknie wymalowane, to jest taki typowo manierystyczny przykład takiej erudycji, która niemal po prostu nas poraża. No więc ta sala jest pięknie zdobiona, jest taką wielką opowieścią, taką wielką alegorią na temat no, wszystkiego tego, co w polityce jest ważne i wielkie, do czego w pewnym sensie wróci Vasari w tej sali królewskiej, o której powiemy za chwilę, bo w tej chwili przychodzi nam powiedzieć o tym, jak Vasari, czy jak ta wystawa odnosi się do Michała Anioła.
1: No właśnie, kolejna postać. No i dla niego najważniejszy chyba, chociażby ze względu na ilość tekstu, jakim poświęcił Michałowi Aniołowi, no i przewyższył tam i Rafaela, i Leonarda, i wielu innych.
2: No tak, po pierwsze przypomnijmy, że Vasari, który urodził się w 1511 roku, nie mógł poznać Rafaela, który umarł w 1520. Leonardo umarł w 19. Pewnie nigdy nawet po prostu się nie miał szansy z nimi zetknąć, chociaż nie wiadomo, czy jako dziecko nie był z wizytą we Florencji. Natomiast ten żywot i w pierwszym wydaniu, i w drugim jest absolutnie niesłychany. Jest po prostu mistrzowski. Właściwie i opis sklepienia wszystkich postaci, które są, i tych 20 bezskrzydłych aniołów, i wszystkie sceny po kolei, które są, ale przede wszystkim opis sądu ostatecznego. Wiemy, że sąd ostateczny Michała Anioła był krytykowany przez bardzo wielu, choćby przez Aretina, wielkiego zazdrośnika, kolejny notabene urodzony w Arezzo, ale tworzący w Wenecji. Więc my po prostu, jeśli chcemy rzeczywiście w pełni zrozumieć jak gdyby atmosferę tego wszystkiego, co się zdarzyło po odsłonięciu sądu ostatecznego Michała Anioła, to przeczytanie Vasariego jest niesłychanie właściwie pomocne, bo jest, on przyjeżdża w roku 1542, a więc przyjeżdża tuż po odsłonięciu tego fresku, kiedy toczy się ta niesłychana dyskusja. No i po prostu jak sobie przypomnimy słowa, które właściwie już pan wypowiedział, że przewyższył wszystkich. Vasari jest tak

0: który po prostu, no, do którego warto zajrzeć, bo nie będę tutaj parafrazował jego wypowiedzi. No więc jak to sobie poradzono z pokazaniem, odniesieniem się do sądu ostatecznego? Po prostu pokazano rycinę, rycinę. My wiemy, że przedstawień sądu ostatecznego wykonano wiele. To jest swoisty paradoks, że ten ogromny fresk na ścianie ołtarzowej Kaplicy Sykstyńskiej, który był tak krytykowany przez wielu za nagie postacie, za ten niesłychany ruch, etc., etc., to on zyskał natychmiast tak wielką popularność wśród rytowników, że i poszczególne postacie, i choćby rodzina Gizich, czy inni artyści natychmiast rytowali sąd ostateczny. I jedna z tych wersji, rzeczywiście ogromna, złożona z kilku części, skomponowana w jedną całość, znajduje się na wystawie. No więc w ten sposób rzeczywiście pokazano w sali, to jest taka piękna sala wydłużona, na której zgromadzono i portrety ówczesnych patronów, bo wśród tych patronów Vasarego był i ci kardynałowie wspomniani, ale też był taki bankier, który się nazywał Bindo Altoviti. I mamy też oczywiście szereg innych malowideł. Wersje oczywiście obydwu wydań Vasarego, czyli żywotów najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Ale mamy także w tej sali z Michałem Aniołem takie właśnie zestawienie tego sądu ostatecznego w tej wspaniałej rycinie, pięknie oprawionej, z jednym z jego najładniejszych obrazów, obraz, który się nazywa Powołanie świętego Piotra. To jest taki obraz, który się, oczywiście wiemy, rozgrywa. Chrystus przychodzi na brzeg jeziora Genezaret i zwraca się do świętego Piotra, który zdziwiony wychodzi ze swojej łodzi. Co ciekawe, ten obraz, duży, to jest duży obraz, został zamówiony przez papieża Juliusza III. Juliusz III, przypomnijmy, to są czasy 1550-1555 i ten papież tego obrazu o dziwo nie przyjął. Ten obraz trafił wreszcie do Arezzo, do jednego z kościołów w Arezzo, ale rzeczywiście w tym zestawieniu, z tego jest portret przez Daniele da Volterra wykonany Michała Anioła, jest portret malowany przez jednego z artystów współczesnych Michała Anioła, są portrety rozmaitych dostojników z tamtej epoki, którzy odegrali rolę istotną w życiu Michała Anioła, i salę zamyka właśnie tam, gdzie wisiał obraz, portret konny króla Jana III Sobieskiego, to w tym miejscu jest ten przepiękny obraz właśnie, który o dziwo, to jest jedno z najładniejszych dzieł. Dwa obrazy, które, bo Vasari bywa czasami jako malarz ignorowany, ale niektóre jego obrazy, jak choćby ten właśnie, to Powołanie świętego Piotra, czy w ostatniej sali, wyprzedzam trochę fakty, to modlitwa w Getsemani, to są absolutne arcydzieła, chociaż niech podkreślę, my nie do końca wiemy, na ile Vasari jest sam całkowicie autorem, a na ile są to owoce współpracy. A więc konkludując opowieść o tej trzeciej części, powiedzmy, że bardzo pięknie odniesiono się do właśnie żywota Michała Anioła, odniesiono się do tych dwóch wydań tego arcydzieła literatury o sztuce, no i jednocześnie zbudowano to na zestawieniu portretów, także z dokumentami, bo są też wystawione listy, które mówią po prostu o rozmaitych kwestiach, które towarzyszyły powstaniu. Przypomnijmy, że już o tym powiedziałem, ale niech przypomnę, w tej sali, w której jest właśnie mowa o żywotach, że już w 1546 trwa korespondencja Michała Anioła z Annibale Caro, że w 1447 jest kolejny dokument, który mówi o tym, jak Vasari intensywnie pracuje. A więc przepiękna kolejna część wystawy, która w taki wysublimowany sposób opowiada o tych dramatis personae, o tym człowieku, z którym Vasari przecież koresponduje do końca życia, życia Michała Anioła, którego przeżyje przecież o szereg lat. No więc pięknie zbudowana kolejna część wystawy, trzecia, bo dobrnęliśmy tym sposobem do trzeciej części wystawy i pozostała nam część czwarta.
1: No to właśnie, to czas na część czwartą. Proszę Państwa, ja tylko powiem, bo ja właśnie tu przeglądam.

0: Nam materiały i tylko do 19 lipca, więc proszę Państwa, nie jest dużo czasu.
1: Aha, czyli ja przesadziłem, że do sierpnia. Ale może przedłużą tą wystawę, bo wystawa cieszy się dużym powodzeniem. Bardzo wiele ludzi, tak zresztą jak ja na tej wystawie byłem kilka razy, bo miałem przyjemność być w Rzymie po prostu kilka razy, jak otwierano, potem jak ją już była otwarta. Ta wystawa cieszy się ogromnym powodzeniem, ponieważ wszyscy miłośnicy sztuki mają tą samą świadomość, co my tutaj i pewnie wielu naszych słuchaczy, że dotykamy czegoś, co po prostu jest w jakimś sensie jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy, jaka się zdarzyła w epoce renesansu, że to oto objawił się artysta, który sam ucząc się, patrząc na dzieła swoich poprzedników, jednocześnie robi notatki, jednocześnie spisuje fakty z ich życia, które dziś tak ogromnie nam pomagają w tym, żeby właściwie atrybuować dzieła, no ale przede wszystkim przeżywać te dzieła, bo jednak on tak głęboko wniknął choćby w niektóre dzieła Rafaela Santi. No wystarczy poczytać, zresztą Michała Leonarda da Vinci również, ale wielu, wielu artystów, a szczególnie Michała Anioła, żeby sobie po prostu uświadomić, jak wielka to jest zasługa człowieka, który przecież żył nie tak długo, to jest żywot zaledwie 63-letni. To są 63 lata. Oczywiście lata człowieka szczęściarza. To był, poza tym, że trochę może niektóre obrazy się nie podobały papieżowi Juliuszowi III, no ale przypomnijmy z kolei, ten papież ceni go jako architekta bardzo i między innymi w Rzymie stoi ta wspaniała Villa di Papa Giulio, czyli willa papieża Juliusza III, w której dziś znajduje się to piękne muzeum etruskie. Polecam Państwu, jeśli Państwo nie byliście do tej pory, jedno z najpiękniejszych dzieł architektury, które jest oczywiście uzupełnione myślą i Michała Anioła i jeszcze innych architektów, Vignoli między innymi, ale czyli Vasari to jest i pisarz, i malarz, i architekt. Pozostaje nam do omówienia czwarta sala.
0: No to lecimy z tą czwartą salą, panie profesorze. Ja tylko powiem, że ta Villa Giulia to jest nazywana rajem papieży. Papieża była tak określana jako tak cudowne
1: miejsce. No bo tam jest i to nimfeum, jest woda, jest dziedziniec, jest fasada może skromna ta główna, ale potem w środku i ta edikula, taki hemicykl, czyli takie półkole. Wspaniała architektura, notabene potem z tego w Polsce korzystał Stanisław Kostka-Potocki, robiąc rekonstrukcję, robiąc projekt Muzeum Sztuk Pięknych dla Warszawy. Nigdy takie muzeum wreszcie nie powstało w tym kształcie, ale projekt Potocki czerpał z Villa di Papa Giulio. A teraz ta czwarta część. No więc to jest tytuł tej czwartej części, jest Vasari na Watykanie. Ale właściwie ta czwarta część dotyczy także faktu, że i także katalog o tym mówi, że dla papieża Piusa V, bo to są czasy papieża Piusa V, to są czasy bitwy pod Lepanto, jest rok przecież też 1571, o czym mówię dlatego, że jest fresk, który jeden z fresków Vasariego, który tą bitwę ukazuje, a potem przychodzi papież Grzegorz XIII. A więc mamy tych dwóch papieży. Vasari jest już tak słynny wówczas, to są lata 60. i 70. Przypomnijmy, że on w 1563 roku był współtwórcą Akademii Sztuk Pięknych we Florencji, że w 1560 właściwie w bardzo szybkim tempie zbudował Uffizi, o których tu nie będziemy szczegółowo opowiadali. A więc mamy do czynienia z człowiekiem ogromnego sukcesu, którego wszyscy potrzebują, którego wszyscy chcą po prostu rzeczywiście zaszczycić jakimś zamówieniem. Tym bardziej, że Michał Anioł słabnie, umiera, jak wiemy, przecież w 64 roku. No więc Vasari jest tą rzeczywiście wielką postacią i z tego dworu medycyjskiego we Florencji wzywany jest do Rzymu i w tym Rzymie w latach 1570-72 tworzy między innymi, bo to nie jest jedyne jego dzieło, myśmy nie wspomnieli o tym, że dla papieża Juliusza III. W latach 50. Vasari robi też projekty dla kaplicy w kościele San Pietro in Montorio. A więc jak będziecie Państwo ewentualnie chodzili po Rzymie śladami Vasariego, no to jest też na wspaniały kościół San Pietro in Montorio, gdzie też jest kaplica z lat 50. według projektu Vasariego, potem częściowo zmieniana przez innych architektów. Więc czym jest ta sala, ta wielka sala, która się nazywa sala, jak mówiliśmy, villa, to się nazywa sala królewska, sala regia. Otóż to jest sala, w której łatwo się jest pogubić, bo tych malowideł jest wiele. To nie jest jednolite dzieło wykonane przez samego Vasariego, o czym wiemy. Sam wspomina, że pomagał mu przy tym malowaniu i wspomniałem już poprzednio Lorenzo Sabatini. Niech dodam, że Lorenzo Sabatini tak się podobał papieżowi Grzegorzowi XIII, że planował, nie uwierzycie ci z Państwa, którzy tego nie słyszeli nigdy, że planował, żeby Sabatini w miejsce Sądu Ostatecznego Michała Anioła namalował raj. Po prostu, żeby przedstawił raj zamiast w Kaplicy Sykstyńskiej. No więc Sabatini, malarz średniej klasy, ale przyjaciel Rafaela wspomaga Vasariego w malowaniu tych malowideł, ale pomaga mu też grupa, on miał bardzo wielu asystentów, nie będę ich nazwisk wymieniał, kilka jest znanych. No więc powstaje ogromna dekoracja, która jest po prostu w tej chwili bardzo często miejscem uroczystości papieskich, no bo Kaplica Sykstyńska to jest kaplica, to jest po prostu miejsce, gdzie się celebruje msze święte, no są uroczystości religijne. Natomiast ta sala regia z tymi ogromnymi malowidłami, gdzie mamy między innymi przedstawienie ekskomuniki na przykład Fryderyka II, to jest XIII wiek, ten buntowniczy cesarz, który naraził się papieżom. Jest taka scena, czyli taka próba opowiedzenia o dominacji, czy sile papiestwa, ale mamy też przedstawienie między innymi, przede wszystkim jest też ta scena, bo to się wiąże z papieżem Grzegorzem. Otóż nie wszyscy pewnie pamiętamy, że z Awinionu powrócił do Rzymu papież o imieniu Grzegorz XI. I między innymi właśnie taka scena jest też ta w sala regia przedstawiona. Ale może najciekawszym...
0: To jest autorstwa Vasariego, dokładnie.
1: To jest wszystko Vasari we współpracy z Sabatinim, być może też z innymi malarzami. Natomiast koncepcję całości przyznaje się Vasariemu. Być może był wspierany przez... Tu czytamy w komentarzach, że papież Grzegorz XIII osobiście nadzorował powstanie tych malowideł. To jest bardzo ciekawa historia i pomimo, że to nie za jego rządów, tylko za rządów poprzednika, Piusa V była bitwa pod Lepanto, bo Pius V umiera w roku 1572. Fresk jest malowany już po jego śmierci, ale Grzegorz XIII oczywiście zamawia także bitwę pod Lepanto i na wystawie jest pokazany bardzo ładny rysunek przygotowawczy, ewidentny autograf Vasariego. A więc Vasari jest autorem takiego ciekawego pomysłu, właściwie bitwa, która się ma dopiero zacząć. Statki stoją naprzeciwko siebie, stoi taki niesłychany kościotrup. Jak Państwo wrzucicie do Google Sala Regia, to Wam wyskoczą obrazy i między innymi zobaczycie tam wśród tych obrazów, tych wielkich fresków, przedstawienie bitwy pod Lepanto, która po prostu jest jedną z tych bitew porównywalnych z bitwą wiedeńską, bo tak jak na morzu Europa została od inwazji otomańskiej uratowana w roku 1571, tak pod Wiedniem oczywiście Europa została uratowana przez Sobieskiego i sprzymierzonych na lądzie. A więc warto jest o tym malowidle, o tym fresku pamiętać. I warto jest pamiętać, że właśnie już jako 60-letni pan Vasari maluje ten zespół malowideł, które może nie mają tego, jakby to powiedzieć, wysublimowanego aspektu opowieści o dramacie, dramaturgii ludzkiej, o bitwach. To są takie obrazy, które tak jak w wielkiej sali ratusza florenckiego, czyli w Palazzo Vecchio, w tej gigantycznej sali mamy te freski, których jest tyle tych bitew i właściwie trudno jest znaleźć coś, co przyciągnie wzrok, to jednak w przypadku tych malowideł, tych późnych malowideł Vasariego w Sala Regia mamy rzeczywiście bardzo ciekawe koncepcje artystyczne człowieka, który przecież umrze w roku 1574. A więc to jest jego właściwie ostatnie monumentalne dzieło. A więc proszę zwrócić uwagę, jak bardzo, poczynając od tej pierwszej wizyty w 1532, gdzie Vasari studiuje Rafaela, dzieła Michała Anioła, potem 38, gdzie się dalej kształci, ale powstają jego pierwsze, najrozmaitsze dzieła, jak bardzo ten Rzym i w czasach papieża Pawła III, czy też kardynała Alessandra Farnese, a potem Juliusza III i tych kolejnych papieży, których dopiero wymieniłem, jak bardzo ten Vasari jest rzymski. A rzymski jest jeszcze jest tym bardziej, że to właśnie nie we Florencji, a w Rzymie narodziła się idea tej wspaniałej książki. I jeszcze jedna mała uwaga na zakończenie opowieści o czwartej stronie. Otóż, proszę Państwa, tą wystawę kończy przepiękny obraz, właściwie dwa obrazy przepiękne. Jeden to jest Madonna della Misericordia. Coś, co jest nam bliskie, bo przecież o Misericordii mówi Faustyna Kowalska, co Jan Paweł II tak bardzo akcentował w swoim pontyfikacie. Więc piękne przedstawienie Matki Boskiej, która swoim płaszczem okrywa bardzo wielu garnących się do nich ludzi. Ale jeszcze może większym arcydziełem jest obraz ukazujący scenę w Ogrodzie Oliwnym. Ta modlitwa Chrystusa, jego rozmowa z aniołem i trzech śpiących apostołów. Przepiękny obraz. Jeśli kiedykolwiek myślimy, że Vasari to jest taki malarz, który maluje przede wszystkim przeładowane, nudne, wielkie sceny batalistyczne i inne sceny, to te obrazy wybrane na tą wystawę i ten połów ryb, czy powołanie świętego Piotra i ta scena w Getsemanii, ta modlitwa w Ogrodzie Oliwnym, to są naprawdę arcydzieła sztuki renesansowej. A więc wystawa bardzo interesująca, która wydobywa ten aspekt lewite żywotów artystów, ale też pokazuje Vasariego jako naprawdę wybitnego malarza, no i częściowo również także architekta.
0: Panie profesorze, no geniusz na pewno. Wracamy do Vasariego za 2 tygodnie. Będziemy opowiadać o Arezzo i Florencji, bo to naprawdę postać. Jak zapomnieliśmy o czymś z Rzymu, to też wrócimy do tego. Mili Państwo, do 19 lipca na razie być może będzie przedłużona, bo tam właśnie była wspaniała po rodzinie Sobieskich wystawa w tym samym miejscu poświęcona, więc po prostu miejsce, jak ktoś jest w Rzymie albo obok, to zachęcamy, a może specjalnie pojedzie.
1: Jeszcze to symboliczne powiązanie bitwy pod Lepanto i bitwy pod Wiedniem.
0: No właśnie. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego
0: bardzo dobrego.
1: Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, panie profesorze. Profesor Jerzy Miziołek był naszym gościem.
2: Nocne powtórki wnet.
3: Posłuchaj radia wnet.

0: Dobry wieczór Państwu. To już wieczór, właściwie godzina 19, choć jak dzisiaj słońce, to jest to nawet jeszcze przyjemna pora, ale dzisiaj w Warszawie, proszę Państwa, trochę deszczowo i pochmurno.
1: I wiecznie, mój drogi, i wiecznie.
0: Tak jest. No to przedstawmy się.
1: Gabriela Potrac.
0: Jerzy Głuszyk i słuchacie Państwo formatu, który w wakacje będzie Was zastawał co tydzień w środę o godzinie 19 w Radiu Wnet i to jest magazyn filmowy, magia kina, magazyn filmowy Radia Wnet. Zaczęliśmy dziś od Randy Newmana. Nie tylko dlatego, że na ekrany niedawno wszedł film Toy Story 5 bodaj, ale także dlatego, że Randy Newman jest autorem muzyki do filmu, z którego tej muzyki będziemy w drugiej części naszego spotkania słuchali dzisiaj. No a dzisiaj, proszę Państwa, to jest nasze drugie spotkanie w tym formacie z Gabi Potrac. I słuchaj, Gabi, my będziemy Państwu mówili w tych naszych audycjach, no może nie będą to jakieś wykłady naukowe, ale będziemy mówili o tym, co warto może w wakacje obejrzeć, na co poświęcić swój czas, przekręcając gałkę telewizora, żeby też nie błądzić i dokonywać jakichś rozsądnych wyborów, jeśli chodzi o kino, o filmy. To jest czas urlopów, czas odpoczynku i być może trochę tego czasu warto poświęcić sztuce filmowej. Dzisiaj w pierwszej części temu właśnie poświęcimy czas, o czym przed chwilą powiedziałem. W drugiej części porozmawiamy z naszym gościem Piotrem Kinickim o edukacji w tej dziedzinie produkcji filmów. Piotr jest wieloletnim producentem telewizyjnym, ale także nauczycielem akademickim na tym wydziale produkcji filmów jednej ze szkół filmowych. Uczy studentów, ma z nimi do czynienia od wielu lat i pewno o tym nam opowie, bo to ciekawe też zagadnienie, ciekawe też, których naszych... Co się dzieje? Chodzicie sobie Państwo, pan realizator, pan Adam Czerpak i...
1: Tak, i pomaga mi ze słuchawkami dzisiaj.
0: Tak, ale masz problem jakiś?
1: Wiesz co, na jedną słyszę gorzej, nie wiem, może już głuchom, ja na lewe ucho ewentualnie.
0: Ale to nie ma znaczenia, te słuchawki, nawet na jedną słuchawkę można spokojnie. Ja kiedyś pracowałem w radiu, w którym była jedna para słuchawek tylko, a prowadziliśmy wspólnie z moim kolegą audycję i każdy z nas miał po jednej słuchawce wyczepionej z kabłonka i spokojnie sobie radziliśmy.
1: Tak, ale jak podgłośniłam, to mi się przerwało, więc...
0: No dobrze. No to cóż możemy Państwu dziś opowiedzieć? No,
1: słuchaj, teraz aż mi głupio, bo ty zacząłeś jedną z moich ulubionych piosenek z Toy Story. Ja w ogóle jestem fanką Toy Story. Może jestem przed 30, ale myślę, że nie tylko ja tak mam.
0: Dorośli też to bardzo lubią, wiesz? Dorośli
1: mam
0: lubią.
1: Mam nadzieję.
0: Tak.
1: Ostatnio też wspominaliśmy coś o tym Toy Story, chyba, że wychodzi do kin gdzieś tam.
0: Piątka. To znaczy najnowsze. Tak. Polecamy to Państwu. Moja wnuczka już była, a jej ciocia liczyła na to, że pójdzie z nią do kina, żeby jakiś pretekst mieć, że idzie z dzieckiem.
1: To ja jej dam pretekst, może zabrać mnie.
0: Bo sama tak się lekko krępuje. Nie wiem dlaczego. To jest film dla dzieci wprawdzie, ale dorośli też świetnie go odbierają.
1: Tak, to jest też chwila nostalgii dla nas. No, to nie chodzi nawet o samoodbór. Przecież my się wszyscy gdzieś tam wychowywaliśmy na tym.
0: To twoje pokolenie się wychowywało, natomiast moje wychowywało się na innych filmach, bo ale tak, no masz rację, no każdy z nas lubił Toy Story w jakimś momencie swojego życia. Pomyśleliśmy sobie dzisiaj z Gabrielą, że polecimy Państwu znowu jakieś interesujące tytuły. Gabriela jest specjalistką w serialach, które można sobie obejrzeć na swoich telewizorach, komputerach. Nie, ja wiem, ale dla mnie jesteś wyspecjalizowana w tym, jako że ja specjalnie się nie interesuję serialami. To już powiedziałem kiedyś Państwu i Tobie. Bardziej mnie interesuje obrazy kinowe. zawodowe. Natomiast ty pewno przyniosłaś dziś do studia coś bardzo interesującego.
1: Tak, ja stwierdziłam, że pogoda na zewnątrz jest smutna, nie wiem jak wy, nie wiem jak ty, ale tak jak w zeszłym tygodniu polecałam komedię, tak, ja w taką pogodę niestety komedii nie lubię oglądać, więc przynoszę państwu dramat.
0: O Boże.
1: Jest to bardzo tajemniczy dramat. Określiłabym go troszeczkę pokroju stamtąd, jeżeli oglądali państwo serial, też całkiem ciekawy. Ten, który ja przynoszę, nazywa się Silos.
0: Aha.
1: Jest on do obejrzenia na Prime Video i na Apple TV, między innymi.
0: A to jest nowa rzecz jakaś, tak?
1: Wiesz co, nie jest to może do końca nowa rzecz, ale wyszedł właśnie nowy sezon, 3 lipca. Wyszedł trzeci sezon tego serialu.
0: A da się to oglądać, nie znając dwóch pierwszych sezonów?
1: Nie polecałabym. Nie, akurat tego bym nie polecała, ale jest krótki do obejrzenia. Ma po 10 odcinków chyba w każdym sezonie.
0: Te pierwsze, tak?
1: Tak.
0: Pierwsze dwa.
1: No i trzeci też. Trzeci wychodzi najpierw... co tydzień do września. Tak naprawdę pierwszy odcinek wyszedł 3 lipca, teraz trzeciego sezonu, więc cały czas można.
0: Czyli możemy sobie zrobić tak, że siadamy przed telewizorem i oglądamy sobie dwa razy po 5 odcinków każdego dnia pierwszego sezonu, potem kolejne 2 dni i już ruszamy będąc aktualnym w tym wszystkim.
1: Dokładnie, dokładnie. Możemy sobie nawet obejrzeć gdzieś tam po prostu w wolnej chwili ten jeden odcineczek i powoli iść do przodu. No, no mówię, nie ma tego dużo, a jest bardzo ciekawe.
0: To zaraz opowiesz może, tylko wiesz, przygotowałeś kilka utworów. Czy to są utwory z tego serialu właśnie?
1: Tak, właśnie do tego dążę. Chciałam powiedzieć, że jest on określony jako dramat. Jest to dramat sci-fi i moim zdaniem bardzo w tematyce post-apo, którą ja osobiście uwielbiam.
0: Jakiej, przepraszam?
1: Post-apo, postapokaliptyczne.
0: Boże.
1: Jeszcze cię tak, muszę dużo nauczyć.
0: Bardzo, jestem bardzo zacofany w tym.
1: Jeszcze muszę cię dużo nauczyć, ale cała fabuła tego serialu osadzona jest na tajemniczości. I ja tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wiem, o co chodziło tam w wielu wątkach i mam nadzieję, że trzeci i kolejny, czwarty sezon, bo też ma wyjść, trochę je rozwiąże.
0: No ale zanim będziemy o tym mówić, to posłuchajmy,
1: posłuchajmy
0: muzyki. A to co to jest na początek? Co zaproponujesz? Nie pamiętam. Jest, instrumental jakiś.
1: Jest to instrumental, jest to intro do serialu.
0: A, no to idealnie, panie Adamie.

0: Atli Orvarsson, bo to właśnie on skomponował całą muzykę do serialu Heroes, zarówno motyw przewodni, jak i cały soundtrack. Tak jak mogliśmy usłyszeć, bardzo ciekawie łączy muzykę elektroniczną z całą orkiestrą, brzmiąc tak surowo, ale nowocześnie, co bardzo ładnie oddaje ten właśnie mistyczny temat całego Silosu.
1: A tajemniczość tego serialu na czym polega? Że to się gdzieś coś dzieje?
0: Tak, słuchaj, to jest tak. Oglądałeś kiedyś Resident Evil?
1: No tak.
0: Oni byli osadzeni w Ulu, prawda? Nie wiem, czy pamiętasz ten Ul. No to tutaj jest podobnie...
1: Taki znany pszczelarz, bo byłem w przeszłości pszczelarzem. Mam nawet legitymację do dziś. Nie mogłem tego zapomnieć.
0: Aha, to musisz mi pokazać tą legitymację. Natomiast tutaj nie masz Ulu, a bunkier schowany pod ziemią, który mieści około 10 tysięcy osób. I ja śmiejąc się nazywam ten film jednak horrorem, bo nie ma tam wind w pakcie, czyli w ich takim głównym zakazie ustawodawczym, że tak powiem, mają zakaz posiadania windy. Jest to 144 piętra do przejścia bez windy.
1: Jak w dół?
0: Tak, jak chcą zejść na dolne poziomy, to biorą 2 dni wolne w pracy.
1: A po co oni są w tym bunkrze pod ziemią?
0: To jest właśnie jedna z zagadek nigdy nierozwiązanych. Z założenia był sobie 140 lat wstecz. Odbył się bunt, który wynikł nie do końca wiadomo z czego, może bardziej to wyjaśnia książka, bo w ogóle serial jest na podstawie książki. No i coś stało się z tą ziemią, że stała się nie do zamieszkania.
1: Aha, i oni tam po prostu
0: musieli zejść pod ziemię. Dokładnie tak.
1: I tam co, tworzą swoją społeczność?
0: Tak, tam jest w ogóle społeczność oparta na kastach. Niższe kasty tak jakby mieszkają na samym dole tego ula i oczywiście pną się w górę.
1: No nie ula, tylko bunkra.
0: Bunkra, przepraszam, bunkra. A dobrze, że mnie poprawiasz, słuchałeś, co mówię.
1: Nie, nie słucham.
0: nie słuchasz?
1: Podobnie jak słuchacze słucham.
0: I tak, tak naprawdę jest to bardzo postapokaliptyczne stwierdzenie. W sensie nie wiadomo, co tam się stało. Nie wiadomo, dlaczego mogą wyjść na ziemię. Mogę ci powiedzieć na przykład, że mają takie wizjery, które w teorii pokazują, jak wygląda ten świat na zewnątrz, gdzieś tam poza bunkrem. Oni nawet mają coś takiego, że jeżeli powiesz, że chcesz wyjść, to możesz wyjść spoza tego bunkra, taka ciekawostka. Natomiast mówią to, a tak, wychodzę na czyszczenie. Jak gdyby nigdy nie jest, po prostu szli sobie tam przeczyścić szybkę właśnie do tego wizjera, przez który w bunkrze można oglądać, co dzieje się na zewnątrz.
1: Co się dzieje na powierzchni ziemi.
0: Tak, tyle, że oni po wyjściu umierają.
1: Czyli już nie mogą wrócić.
0: Tak. Zakładają się tam nawet, że o, ciekawe, czy przetrwa 3 minuty, czy nie. I opiera się tam też koncepcja...
1: Bo my nie wiemy, czy coś na powierzchni ziemi się dzieje w tym czasie, kiedy oni tam żyją w tej wspólnocie.
0: Tak jest, a oprócz tego rozwiązują, wiadomo, jakieś tam wewnętrzne swoje problemy, morderstwa.
1: No tak, normalne jakieś problemy życia społecznego.
0: Tak, jakieś tam nielegalne przedmioty, kłótnie i inne tego typu rzeczy. Ale wszystko jest oparte na takiej narracji kontroli ze strony urzędów, kontroli ze strony polityków gdzieś tam obejmujących tamte instancje, narracji takiej, że nie można wyjść, bo nie może być tej windy, bo nie możecie mieć... To jest ciekawe. Wszystkie rzeczy. Bunkier ma około 140 lat. Wszystkie rzeczy, które powstały przed bunkrem, zostały spalone, zniszczone lub uważane są za relikty, które muszą być spalone, o których nie można rozmawiać, których nie można przemycać, nie można przechowywać. Więc oni nie mają żadnej dokumentacji na to, co się działo
1: wcześniej. Tak. Czyli kolejne
0: jak
1: pokolenie
0: świat wyglądał
1: wie,
0: na zewnątrz i w którym momencie rozpoczął się ten bunt.
1: Bo tylko ich światem jest ten bunkier. Posłuchajmy może kolejnej piosenki jakiejś.
0: Nie, jeszcze nie, Jurku, tak.
1: I wiesz, ja tak patrzę, na czas.
0: Jeszcze nie, natomiast serial bardzo skupia się na tej narracji, na tym, że oni nie mogą być ciekawi tego wszechświata na zewnątrz. Oni nie mogą zastanawiać się, co tam się dzieje. Nie mogą zadawać pytań. Tych bardziej ciekawskich albo wsadzają do szpitali psychiatrycznych, albo wypuszczają właśnie na to czyszczenie.
1: Czyli jest to absolutne zaprzeczenie poczuciu wolności. Oni są poddani dyktatowi. Oni nie mogą postępować zgodnie z własnym...
0: Tam jest pełna kontrola informacji, pełna manipulacja przekazu.
1: No. Jak w niektórych systemach politycznych.
0: Tak, i serial ten pokazuje, jak łatwo jest to społeczeństwo naciągnąć na tą wygodną narrację, zamiast szukać prawdy. I dlatego przedstawię teraz piosenkę Granson pod tytułem Brain Rot. I Granson jest wykonawcą, kiedyś na pewno kojarzysz zespół Rage Against the Machine. Mm-hmm. Był taki zespół. Tak. I taką nową generacją Rage Against the Machine jest właśnie Granson. Posłuchajmy.

0: No i to był grandson. Co ty na to?
1: No bardzo przyjemnie.
0: Tak, ja wiem, to jest twój ulubiony rodzaj muzyki.
1: Tak, bardzo lubię.
0: Ale myślę, skończymy czymś, co bardziej ci się będzie podobać. No.
1: Mam nadzieję.
0: Bo i ten serial, i ta muzyka, którą wybrałam dzisiaj, pokazują trzy wątki, że tak powiem. Oczywiście oprócz całego post-apo dramatu, właśnie narracji takiej bardzo politycznej, manipulacji treściami, to mimo wszystko serial opiera się na trzymaniu się swoich wartości, na ciekawości wszechświata.
1: Aby
0: zadawać te pytania i nie gubić swoich zasad w trakcie zadawania ich.
1: To tym być może mnie nawet zainteresowałeś.
0: No słuchaj, jest to motyw przewodni. Aha. Przede wszystkim. Wszystkie te postacie, nieważne co się z nimi dzieje, główne przynajmniej, bo mówimy oczywiście o głównych bohaterach, właśnie tym się kierują. I jest jeden taki wykonawca, którego ja wcześniej już puszczałam, na pewno nieraz i w naszych audycjach, oczywiście Sean James, który od zawsze na zawsze będzie kojarzył mi się z muzyką z seriali, filmów i gier post-apo, ponieważ napisał muzykę do gry The Last of Us.
1: A no widzisz, ty mówisz tak, jak ja bym znał tę grę. No,
0: słuchaj, ja ci o niej coś tam chyba opowiadałam.
1: Ale teraz tak, czy to jest film dla mojego pokolenia? Także, czy to, tak? Czy ja mogę spokojnie, bez ryzyka siąść przed ekranem?
0: Zawału nie dostaniesz, tak.
1: Dobrze, czyli dobrze. Tam, mimo tych różnych podawanych tutaj przez ciebie pojęć, które nie do końca są, były mi
0: nie,
1: znane.
0: Te pojęcia, no to mówimy, mówię o tych pojęciach dla ludzi, którzy gdzieś tam siedzą w tych filmach, tak jak ja. Siedzą w serialach, siedzą w grach, pewnie dla troszeczkę młodszego społeczeństwa, no ale zawsze mówiliśmy o tym, że jednak ta różnica pokoleń u nas gdzieś tam występuje. No ale na pewno i twoje pokolenie miało swoje treści postapokaliptyczne. No nie powiesz mi, że tak nie było, bo to są treści...
1: Cały czas mam. No dobrze. No. Pan mnie wyłączył w międzyczasie na chwilę, wiedząc, jaka może być moja reakcja.
0: Nie, on się to powiedział.
1: No dobrze.
0: Tak, uratuje nas dzisiaj po raz trzeci, bo jeszcze odgarniał mnie od dżungli. Także dziękujemy dzisiaj serdecznie realizatorowi. Natomiast wrócę do wątku, żeby nas nie zagadywać. Piosenka The Guardian Seana Jamesa opowiada właśnie o odwadze, odpowiedzialności i gotowości, nawet jeżeli wykonana jest dalej w takim samotnym, postapokaliptycznym stylu. Posłuchajmy.

0: No, mówiliśmy o serialu, przypomnij tytuł, do którego, do którego Państwa zachęcamy, żeby sięgnąć, bo już niedługo trzeci sezon. No a ja przejdę do tego, co moim zdaniem mógłbym polecić Państwu, jeśli chodzi o sztukę filmową, tą, którą możemy, na którą możemy trafić w kinach. Pamiętam, że przed tygodniem rozmawialiśmy o filmie włoskim, który dzieje się na Sardynii i to był taka, to była taka historia konfliktu jednostki z korporacją i takim niejednoznaczną oceną zwycięstwa tej jednostki nad korporacją. Bo z jednej strony to wspaniale, ale miejscowa społeczność na Sardynii nie do końca była zadowolona.
1: Wiesz, ja to pamiętam, ale i tak taka pogoda za oknem, że zatrzymałam się na tej Sardynii, wyobraźnię.
0: No, tak, przepiękne miejsca. Natomiast coś dziwnego się dzieje, bo ja jestem wielkim miłośnikiem kina amerykańskiego i niezmiernie cenię właściwie kino zarówno autorskie, to amerykańskie, jak i kino komercyjne również, w szczególności to te dobre produkty hollywoodzkie. Ale też i powiedziałem to kino autorskie, które czasem jest niskobudżetowe. Amerykanie potrafią robić filmy, to są mistrzowie w tej dziedzinie. Natomiast już po raz drugi sięgam, polecając Państwu coś, co jest na ekranach kin w Polsce, do filmu włoskiego. To jest kameralne kino, na które trafiłem teraz w takim pokazie przedpremierowym, bo film wchodzi dopiero 17 lipca i nosi on tytuł O czym sobie nie mówimy. To jest, wydawałoby się, taki pewien schemat, który pojawia się w kinie czasem. Film zrealizował Muccino właściwie, reżyser, no znany reżyser włoski, ale tegoż filmów włoskich na polskich ekranach nie jest zbyt wiele.
1: Nie ma za dużo, tak.
0: Prawda? Ja jestem z tego pokolenia, w którym dorastając, jeszcze byłem za głupi na to, żeby oceniać czy analizować filmy Viscontiego, Felliniego, ale już na przykład filmy Antonioniego, jak na przykład Czerwona Pustynia czy Zabriskie Point, robiły na mnie duże wrażenie i być może ten sentyment do kina włoskiego powoduje, że ja po raz drugi, proszę Państwa, w kolejnej audycji polecam Państwu film włoski, ale to jest bardzo dobry film na wakacje właśnie.
1: A to jest dramat, komedia, romans?
0: Słuchaj, to jest wszystko trochę w sobie ma, bo to jest i dramat, i z elementami humorystycznymi, a nawet na koniec tego filmu mamy do czynienia z kryminałem. O cóż tu chodzi? Dwie pary dojrzałych ludzi wyjeżdżają do Maroka, podejmują taką decyzję, że na wakacje jadą tam. Obie te pary dotknięte są no, pewnym takim kryzysem wzajemnych relacji między sobą. On, mówię o tej jednej parze, jest profesorem filozofii, ona jest dziennikarką. On przeżywa pewne kryzysy związane z nie do końca satysfakcjonującym go tym zawodem, który wykonuje. Ma pewne problemy polegające na takim wypaleniu. I drugie małżeństwo, które jedzie jeszcze z córką też razem, oni postanawiają spędzać wakacje, wyjeżdżają głównie z jednego powodu, że są dotknięci pewnymi problemami wzajemnych relacji. Tam nie ma pomiędzy tymi małżonkami już namiętności. Tam jest przyzwyczajenie właściwie. Oni jadą licząc na to, że coś w swoim życiu zmienią. Że być może te wakacje będą oczyszczające, pozwolą im ponownie znaleźć relacje emocjonalne, miłość, którą zgubili gdzieś po drodze. Być może ten tytuł, nawet na pewno, proszę Państwa, nie jest przypadkowy. O czym sobie nie mówimy? Bo rzeczywiście wśród wielu, nawet moich znajomych, w tym starszym pokoleniu jest bardzo wiele ludzi, którzy rzeczywiście żyją ze sobą tylko dlatego, że się przyzwyczaili. Być może tam jest jakaś przyjaźń, być może tam się mówi o tym, co dziś zrobimy na obiad, albo jakie zakupy należy zrobić, ale nie mówi się o wzajemnych relacjach. Miłość wyparowała. Czy jesteśmy w stanie w wakacje odtworzyć te relacje i wrócić w pełni satysfakcji, że oto odnowiliśmy naszą miłość? To się okaże, jak Państwo obejrzycie ten film. Tam jest wiele różnych wątków. Na przykład ta córka, z którą to jedno małżeństwo wyjeżdża, 14-letnia, olewana przez tych swoich rodziców, zaczyna lgnąć do tego filozofa dojrzałego, starego. On spotyka też w tym Maroku studentkę filozofii. Zaczyna się tam wielowątkowa akcja dziać. Pytanie, czy oni wracają uzdrowieni, czy wprost przeciwnie, do końca rozsypani. Musicie Państwo to zobaczyć. Film jest interesujący. Film nie tylko jest tym dramatem, o którym mnie tu zadałeś pytanie, ale ma dużo wątków właśnie takich humorystycznych, rozładowujących pewne napięcia, które tam się dzieją. Kolejny film, proszę Państwa, włoski, który gorąco Państwu polecam w okresie wakacyjnym.
1: A jeszcze raz, kiedy wychodzi to polski
0: 17. Teraz można zapamiętać. Być może na niektórych pokazach przedpremierowych to sobie zobaczyć, ale 17 możemy oglądać to już w kinach w całej Polsce. Jeszcze raz przypomnę, o czym sobie nie mówimy. Taki jest tytuł włoski. I teraz pana Adama poproszę o utwór, który otworzy kolejny rozdział naszego dzisiejszego spotkania. I to jest piosenka z filmu Maverick, do którego to filmu muzykę dobrał, bo niekoniecznie skomponował, bo
1: dobrał
0: to są
1: Jurek.
0: Otwory poza Jurkiem. Dobrał jeszcze Randy Newman, który zresztą śpiewa tam jedną piosenkę, ale jest autorem muzyki.

0: Tak jest.
1: Bardzo się cieszę.
2: Jeszcze nie wie, co go czeka po prostu.
0: ale przyjmuję to na klatę.
1: Dobrze. Piotr Kiński, proszę Państwa, ja go pamiętam z czasów minionych również, był przez wiele lat producentem telewizyjnym w telewizji publicznej, a od jakiegoś czasu jest nauczycielem akademickim, kierującym Wydziałem Produkcji Filmowej i powiedz, jaką uczelnię reprezentujesz.
0: Tak, to jest uczelnia, która się nazywa Społeczna Akademia Nauk. Mhm. Jest to jedna z największych polskich prywatnych uczelni, w której studiuje w porywach kilkanaście tysięcy studentów.
1: Co to, ty powiesz, tak? Tak wielka?
0: Tak wielka, wiele filii. Teraz jakby trochę się skoncentrowała na, poza oczywiście kierunkami artystycznymi, na kierunkach medycznych. I od niedawna uczelnia ma Wydział Lekarski w Łodzi, świetna uczelnia medyczna, świetnie wyposażona, ze świetnym wyposażeniem, także
1: czekamy.
0: Jest to nasza duma, można powiedzieć, bo nie jest łatwo utworzyć Wydział Lekarski, nie jest to proste.
1: No dobrze, ale ty pracujesz w tym kierunku artystycznym, tak?
0: Tworzysz
1: ta filia. Gdzie się znajduje ta Czyli rozumiem, że siedziba główna jest w Łodzi.
0: Jest to łódzka uczelnia z korzeniami łódzkimi. 34 lata już ma. Jest to mało takich jest prywatnych uczelni, które tak długo działają bez zachwiania i taki poziom utrzymują, prawda? Że cały czas ta liczba studentów jest absolutnie wysoka i przybywa, jakby przybywa wydziałów i tak dalej. 25 specjalności ma uczelnia, także jest to naprawdę multiuczelnia. A ja w 2012 roku, kiedy rozstałem się z Telewizją Polską, zaproponowałem władzom uczelni, abyśmy utworzyli Wydział Filmowy na Społecznej Akademii Nauk. I tak to się zaczęło.
1: I ten wydział jest w Warszawie?
0: I wydział jest w Warszawie, przy ulicy Łódzkiej 11, samo centrum Warszawy. Idealnie. Przez ścianę z Norblinem jesteśmy. To jest takie bardzo miejsce znaczne.
1: Powiedz, jak dużo tam masz studentów?
0: Na wydziale na trzech latach aktualnie jest około 200 studentów. Ja dokładnie teraz nie powiem, ale około 200 studentów.
2: To jest
0: I to są studia i stacjonarne, i niestacjonarne. Prawda? Ale na poziomie pierwszego stopnia, czyli na poziomie licencjatu. Tak jest.
1: I tam, rozumiem, studenci przygotowani są do pracy w filmie, przy produkcji filmu, telewizyjnych.
0: Dokładnie. Kształcimy we wszystkich pionach produkcyjnych filmowych, prawda? Aha. Czyli jest pion producenta, jest pion kierownika produkcji, pion reżysera, operatora, scenografa, kostiumografia i tak dalej, i tak dalej. Czyli nasz student dostaje takie multi wykształcenie we wszystkich pionach sztuki filmowej. Prawda? To jest chyba jedyna taka formuła uczelniana w uczelniach artystycznych w Polsce. Ja nie spotkałem.
1: No bo mamy filmówkę łódzką.
0: To jest wielka firma.
1: Właśnie kształcąca w tej dziedzinie filmu. Mamy również w Warszawie prywatne firmy, na przykład Ślesickiego chyba też jest.
0: Warszawska Szkoła Filmowa, tak? Tylko tam bardziej ukierunkowane są na szczególne specjalności, jakby. Nie ma takiego multi.
2: Tutaj jest całokształt.
0: A tutaj jest jakby student poznaje cały alfabet sztuki filmowej, po prostu, jeśli oczywiście tego pragnie, prawda? Tak. Bo jeżeli pragnie tylko zaliczyć i sobie gdzieś tam, no to nie będzie mu łatwo w życiu.
1: No mówmy sobie szczerze, Piotrze, że już towarzysz Lenin w roku 1922 mówi, że film jest najważniejszą ze sztuk. Jest takie jego słynne wystąpienie, w którym on kierował to do komisarza od spraw oświatowych, że tam trzeba dzielić ten film na filmy komercyjne, bo dzięki tym komercyjnym rozrywce możemy za chwileczkę przemyśleć chwycić kwestie pewne, propagandowe. Takie. Więc rozumiem, że ty już słuchany nawet w klasyków...
0: Einstein, to jest po prostu podwaliny kina światowego
1: Tak.
0: On pokazał całą drogę. To są lata po śmierci Lenina.
1: Posłuchaj, skąd się... To są Polacy, to czy

0: To są polscy studenci?
1: Znaczy, mamy młodzież zróżnicowaną, jeśli chodzi o pochodzenie, prawda? Głównie są studenci polscy, ale bardzo sporo mamy studentów z Ukrainy, z Białorusi, z Kazachstanu. Tak. Kiedyś jeszcze mieliśmy z Rosji studentów. Mhm.
2: Ale w języku polskim uczą się?
1: Uczą się w języku polskim. Studenci, którzy zagraniczni, którzy do nas przychodzą na studia, mają, szkoła organizuje taki bezpłatny kurs miesięczny języka polskiego. Teraz się te przepisy trochę zaostrzyły i od tego roku akademickiego, który teraz właśnie mija, studenci muszą zdać egzamin B2 z języka polskiego po prostu.
0: A powiedz mi, Piotrze, absolwentów już macie.
1: Mamy,
0: czy ci absolwenci mają już jakieś pozycje, osiągają jakąś pozycję na tym artystycznym rynku?
1: Tych, których ja utrzymuję kontakty i tak dalej, bo sporo naszych studentów, którzy ukończyli u nas studia pierwszego stopnia, szukają swojej dalszej drogi życiowej, idą na studia drugiego stopnia i bardzo dużo studentów wybrało Wielką Brytanię i tam zrobili tytuły bachelor. I tam zostało. I tam tworzą filmy, pracują na planach filmowych i tak dalej. I to rzeczywiście nawet dla mnie czasami zaskakujące było, ale sporo studentów naszych tam.
2: Ale to bierze się z tego, że tam jest łatwiej o to, więcej tej produkcji?
1: Pewno się trudniej utrzymać tam jest. Mm-hmm. Tylko, że tam są pewne możliwości stypendialne. Prawda? I teraz, jeżeli student przekonał daną uczelnię, czyli składają swoje portfolio, że jest dobry i tak dalej, dostaje stypendium. To stypendium mu się pozwala utrzymać w 70%. 30% musi dorobić, żeby tam się utrzymać. Tak mniej więcej mi opowiadali studenci, prawda? Żeby sobie skomierzyć. Natomiast tam się tyle rzeczy dzieje w branży filmowej, więc ta praca tam jest. Tam oni wszyscy znajdują zajęcia i tak dalej w różnych pionach jakby produkcyjnych. Tutaj.
0: A masz jakieś osiągnięcia, jak chodzi o studentów?
1: Jeśli chodzi o moich studentów, to na przykład do takim, można powiedzieć, największym na razie osiągnięciem jest Marcin Sauter. To jest reżyser, scenarzysta, operator, ale głównie główną nagrodę w sztuce operatorskiej zdobył za swoim gdzie. I on już u nas ukończył uczelnię naszą, ale też był dosyć ukształtowany artysta. I on za film Żalanasz, Pusty Brzeg zrealizował film, który realizował 2 lata. Długa produkcja dokumentalna.
0: To jest dokument?
1: Jest dokument, tak, który był realizowany, no można powiedzieć, na dnie Morza Aralskiego, które wyschło na terenie Kazachstanu, w tych rejonach, tam Uzbekistan, kiedy Stalin kazał, bo to kiedyś było piękne Morze Aralskie, słodkie morze, można powiedzieć, w środku lądu. I Stalin dekretem kazał wybudować kanały, żeby nawadniać w Uzbekistanie, w tych okolicznych republikach, plantacje bawełny. I to morze wyschło. I on nakręcił film o ludziach, którzy tam mieszkają, którzy pamiętają to morze. Piękny film, poetycki w ogóle, z wspaniałymi zdjęciami i za ten film zdobył nasz, można powiedzieć, absolwent, student, główną nagrodę na Camera Image, czyli Złotą Żabę. Najważniejszą nagrodę filmową na świecie, w świecie filmu.
0: Tak.
2: Brzmi bardzo ciekawie, muszę obejrzeć, ale jeszcze raz, jak się nazywa?
1: Żalanasz, Pusty Brzeg. Mhm. Marcin Sauter, reżyser. Mhm. I w dalszym ciągu, jako reżyser się rozwija, zrobił tam kolejny film. Po prostu to było takie mocne wejście. No wyobraźcie sobie państwo, że ten chłopak sprzedał samochód, który był niewiele wart, bo sprzedał go za 5000 po prostu, żeby mieć na życie, bo nie miał na jedzenie, na nic, po prostu wszystko, swoje oszczędności, wszystko, co miał,
0: włożył w produkcję tego filmu.
1: Po prostu.
2: No to 2 lata produkcji to...
1: I dopiero jak zdobył Złotą Żabę, to otworzyło mu to w Holandii, na festiwalu główną nagrodę i po świecie i tak dalej. No, i los mu
0: A mamy możliwość zaproszenia go do naszej audycji.
1: Jeżeli tylko będzie w Warszawie, to jest wspaniały człowiek, także ja go z chęcią zaproszę i porozmawiamy.
0: Piotrze, no to koniecznie zapraszamy ciebie razem z absolwentem twojej uczelni, żebyśmy o tym filmie porozmawiali, bo to jest bardzo interesująca rzecz, o której opowiadasz.
2: Tak, o filmie, ale i o waszej współpracy akademickiej, bo to myślę też może być całkiem ciekawe. ten wątek.
1: Tak, ja bardzo. Jeszcze powiem jeszcze o jednym studencie, Maciej Cuskę, też reżyser, też wspaniała postać, który też jest naszym absolwentem, później ukończył ostrą filmówkę po naszej szkole. I on takim filmem, można powiedzieć, dyplomowym i swoim, Wieloryb z Lorino, nagrał przepiękny film, który z kolei był realizowany na końcu świata, Czukotka. W ogóle świat już nieistniejący w ogóle.
0: Też dokument?
1: Też dokument, tak.
2: Dokument, wspaniały film. Słyszałam.
1: Zdobył wiele nagród, był nominowany do Złotych Orłów, do Nagrody Polityki i tak dalej. Bardzo przepiękny film. Teraz ostatnio nakręcił swój też film dokumentalny. Oj, wyleciał mi. Tak ma, mówiłem jemu na premierze, Maciek, ciągle tego twojego tytułu. Nawet siedzę w kinie i nie mogę zapamiętać tego tytułu.
0: Ale teraz była premiera?
1: Teraz była premiera, niedawno w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, dwa tygodnie temu.
0: Tu, w tym nowym pudełku. Kinie,
1: w tym pudełku. Ale tam jest drugie pudełko, obok jest kino. Nawet o tym nie wiedziałem. I podziemek
2: Kandydaci
1: śmierci, tak jest jego najnowszy film. To jest film, można powiedzieć, trochę taki autobiograficzny. A Kandydaci śmierci to jest...
2: Ten tytuł to nie brzmi bardzo
1: autobiograficznie. On nie brzmi zachęcająco. Ale on, dopiero po obejrzeniu odkrywamy, że to jest taka metafora jego myśli, bo... Jako młode chłopaki, chłopcy, jego syn, jego otoczenie i tak dalej, postanowili sobie kręcić filmy z wampirami, ktoś ucieka, kogoś, to byli Kandydaci śmierci serial, 10 odcinków.
0: Tak sobie wymyślili.
1: Tak sobie wymyślili po prostu. A tutaj w filmie tym opowiada, w tle są te przebitki z tych zdjęć do tych kandydatów śmierci o jego życiu, o jego jak tworzył, o jego marzeniach, o jego niepowodzeniach, trudach w ogóle i tak dalej. Bardzo, bardzo naprawdę mądry film i ja uważam, że to jeden z najlepszych dokumentalnych filmów w tym roku, jakie powstały.
0: Piotrze, no to znowu tutaj też cię proszę o to, żebyś nam zaprosił reżysera i przyszedł z nim tutaj, żebyśmy sobie porozmawiali.
1: Maciej, ja też
0: tym bardziej, że to jest nowy film, którego premiera była kilka dni temu, rozumiem, tak?
1: No, niespełna dwa tygodnie temu.
2: No to sobie obejrzymy i możemy ładnie zrecenzować.
0: Słuchaj,
1: Maciek ma bardzo dużo do powiedzenia, w ogóle bardzo ciekawa historia, jak realizował tego Wieloryba z Lorino też ma tutaj.
2: Tak, to koniecznie, o całej twórczości. Na
0: Słuchaj, ale to jest bardzo ciekawe, bo masz fajnych ludzi młodych, którzy mają, nie bardzo mam kogo mu powiedzieć, żeby ścisnął telefon, bo tu chodzi o mój telefon tym razem. Ty ścisłeś. Tak. A przede wszystkim bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, a w szczególności stałego słuchacza, który słucha nas także. Piotrze, to dobrze, bo właśnie to najlepiej o uczelni, w której się pracuje, o której mówisz, świadczą sukcesy absolwentów.
1: Jest jeden z naszych absolwentów. Na przykład tak się spozycjonował, że pracuje w Stanach Zjednoczonych. I tam jakby został zaakceptowany do specjalisty, który odpowiada za plan filmowy w filmach erotycznych.
2: To jest specjalizacja.
1: To są specjalne osoby tylko tam do tego wyznaczane o odpowiednich poglądach, że tak powiem, po prostu. I prowiniencji.
2: To nawet nie wiedziałam, że do tego trzeba mieć poglądy.
0: Nie wiedziałam, że trzeba kończyć wyższą uczelnię.
1: Ale skończył i dla niego to był sukces niebywały w ogóle po prostu.
2: Rzeczywiście.
1: I tutaj tutaj naprawdę...
2: Myślę, że to jest troszeczkę bardziej skandaliczne w Polsce niż w Ameryce przede wszystkim. Nie oszukujmy się.
1: Ja jeszcze może parę słów powiem, bo przez naszą szkołę przewinęło się parę ciekawych postaci jakby, jeśli chodzi o reżyserów. Na przykład pierwszym takim reżyserem, który u nas wykładał reżyserię filmu fabularnego, był Jerzy Gruza. Ale słuchajcie, to był niesamowity wykładowca. Po prostu...
0: No właśnie, miał bardzo dobre relacje, kontakt ze studentami.
1: Kontakt był rewelacyjny. Po prostu oni, studenci czekali po prostu, żeby tylko mieć z nim kontakt. I on tak pięknie plan filmowy, uczył ustawienia planu filmowego, jak się rysowało i tak dalej, te zajęcia studenci chłonęli po prostu. I to był cudowny wykładowca, można powiedzieć, starej szkoły Munka, Hassa, Luby i tak dalej. Po prostu tych wielkich postaci świata kina. Wykładał u nas również Jan Kidawa-Błoński, prawda? Też bardzo dobry reżyser.
0: Kawał autorskiego kina z kolei.
1: Tak. I akurat wtedy realizował taki film poświęcony, my to pamiętamy, piłkarzowi Jerzemu Banasiowi, Gwiazdy. I to też były bardzo ciekawe zajęcia, bo on był w trakcie produkcji i robił na zajęciach analizę reżyserską kolejnego etapu kręcenia filmu.
0: Czyli wciągał
1: studentów, pokazywał im fragmenty, co tutaj i tak dalej. Niesamowicie ciekawe zajęcia w ogóle. I tutaj naprawdę też chwała Jankowi za te wspaniałe zajęcia, które tam z nami prowadził. Oczywiście nasza szkoła się opiera też w dużej mierze, że można powiedzieć, na wykładowca łódzkiej filmówki, bo to są najlepsi wykładowcy. Tak. Jacy są w Polsce. Tak. Nie ma po prostu lepszych wykładowców.
0: Czyli zatrudniacie też...
1: Też zapraszamy do współpracy z łódzkiej filmówki. Ja mogę... Znaczy, nie każdy reżyser, operator, scenarzysta...
0: Jest dobrym wykładowcą.
1: Większość jest niedobrych po prostu. I teraz na przykład, to taką wam powiem anegdotę, tutaj Jerzy Kawalerowicz, Pantona, Sławy, lata 70. i tak dalej, Henryk Kluba, rektor łódzkiej filmówki, mówi: Jurek, mówi, słuchaj, mówi, no przecież tu wszyscy się kochają w ogóle i tak dalej, może byś został tutaj u nas w szkole, będziesz wykładał reżyserię w ogóle i tak dalej. Jurek tak pomyślał, mówi, no wiesz, no mogę spróbować. No, nie? No i zrobił inauguracyjny wykład. Tam na uczelni, wielkie wydarzenia, wszystkie wydziały się zleciały w ogóle, 3 godziny opowiadał i tak dalej, oklaski i tak dalej, przychodzi do klubu, mówi, słuchaj, mówi, ale jeszcze 3 godziny wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia, więcej nic nie miałem do powiedzenia.
2: No ale przez 3 godziny to i tak trzeba być tam, no to mówić.
0: Słuchaj, Piotrze, bardzo ci dziękujemy, bo musimy kończyć, niestety dobijamy godziny 19.
2: Tak, musimy się spotkać raz jeszcze.
0: A to nawet z całą pewnością. Zapraszamy cię, Piotrze, do naszych audycji.
1: Ja też zapraszam, jeśli można, do Społecznej Akademii Nauk na organizację produkcji filmowej i telewizyjnej. Kieruję i na pewno bardzo dbam o studentów. Jak się ktoś zapyta, to jak ojciec.
0: To słyszałem, że potrafisz nawiązać kontakt z tym młodym pokoleniem, jak mało kto. Piotr Kinicki był naszym gościem dzisiaj, a my, proszę państwa, spotkamy się w naszym audycji Magazyn Filmowy Radia Wnet, Magia Kina, już za tydzień, w środę o godzinie 19. Jeszcze jeden utwór, może Carlin Carter tam pan puści, panie
2: Pożegnaj
0: Adamie.
2: Pożegnaj się ładnie najpierw.
0: Kawałeczek, dobrze. A Carlin Carter to z tegoż właśnie filmu Maverick, a ona była gościem pikniku country w Mrągowie, również ta artystka. Dziękujemy państwu za uwagę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Jerzy Głuszyk.
2: Gabriela Potrac.
1: Piotr Kinicki.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wystawa malarska Nowy Romantyzm tuż po sąsiedzku z Radiem Wnet. Z windy Krakowskie Przedmieście 79, pierwsze piętro na lewo do Radia Wnet, a na wprost i na prawo do miejsca, gdzie właśnie wystawa miała miejsce. Pięknych obrazów, tajemniczych, bo może trudnych, ale na pewno bardzo ciekawych. I witam bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet malarka, artystka, która właśnie też zorganizowała tą wystawę wespół ze swoim kolegą, Agnieszka Trojanowska. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Proszę, opowiedz o tej wystawie.
2: Bardzo dziękuję w ogóle za to sąsiedzkie zaproszenie. Tę wystawę razem z Kubą zorganizowaliśmy z myślą o tym, że przede wszystkim zależało nam pokazać prace, które tworzymy z emocji, które w nas siedzą.
1: Z Jakubem Kujawą, przepraszam.
2: Z Jakubem Kujawą, tak, dobrze.
1: Przedstawmy.
2: Dobrze, że zwróciłeś uwagę. Więc nie była to w planach żadna wystawa komercyjna, tylko przede wszystkim taka, która będzie prezentować nasze prace. A z racji tego, że z Kubą znamy się od wielu lat i mamy podobną estetykę, to bardzo się cieszę, że udało się to zorganizować i czuję, i podobnie tak jak wspominałeś poza anteną, że te prace naprawdę współgrają ze sobą.
1: Tam są na tych obrazach, przede wszystkim nie ma jaskrawych kolorów, raczej są takie kolory, no nie chcę powiedzieć smutne, bo nie, no nie ma kolorów smutnych, takie spokojniejsze, nie wiem, to za chwilę ciebie zapytam jako artystkę, ale też są postacie kobiet. Nie tylko kobiet, także mężczyzn, ale głównie kobiet. Te obrazy duże rzucają się w oczy i te kobiety są w różnych pozach. Ty też masz na przykład postać Słowianki, ale właśnie skąd, no skąd, może nie skąd, ale jak jest z tym czerpaniem pomysłu? No bo te kobiety są w takich pozycjach, nie wiem, one są przede wszystkim nagie, no tak to nazwijmy, tak? I mężczyźni też są półnadzy lub prawie nadzy, więc jak to jest z tą właśnie z takim pomysłem na te dane obrazy?
2: Wiesz co, myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla Kuby postać kobieca, głównie, no tam pojawiają się też obrazy prezentujące męskie ciała i mężczyzn, jest to jakiś symbol siły. I pomimo tego, że te kobiety są nagie, to tak jak zwróciłeś uwagę, one są w takich pozach, że nie do końca traktujesz ten obraz po prostu estetycznie, tylko że on sam w sobie ma jakąś energię, jakąś siłę. I dla mnie jako kobiety też postaci kobiece mają bardzo dużo w sobie energii, w sobie siły. Tak jak zauważyłeś, zaraz przy wejściu na wystawę mamy postaci rycerskie, gdzie ta kobieta jest w pełnej zbroi. I dla mnie jest to jakaś tam reprezentacja właśnie, nie dość, że romantyzmu, bo te kobiety są bardzo delikatne, a z drugiej strony mają też w sobie bardzo dużo takiej energii walecznej i siły.
1: Też jest takiej fantastyki też w tym wszystkim, no bo jeleń, który ma piękne poroże, ale na nim są świece, powiedzmy, że ta postać tego jelenia jest mocna, silna, ale z kolei widać mu żebra, jakiś taki magiczny las, to myślę o jednym z obrazów. Nie patrzymy na te obrazy, to Państwa uprzedzamy, wszystko jest z głowy. Znaczy, Agnieszka jest twórczynią, ale ja to tak pamiętam. Powiedzmy, byłem raz, drugi i zrobiło na mnie ogromne wrażenie, więc właśnie jak to jest też z tą fantastyką tych postaci.
2: Mm-hmm. Bardzo się cieszę, że jakby całkiem dosadnie opisujesz te obrazy, bo to znaczy, że gdzieś one tam zapadły w pamięć, więc jest to chyba najlepszy komplement dla nas. Gdzieś ta tematyka mitologii i takich choćby słowiańskich legend jest dla nas bardzo intrygująca pod tym względem, że ma w sobie dużo tajemniczości. Więc wydaje mi się, że cała wystawa mogłaby się sprowadzić oprócz tego, że romantyzm sam w sobie był kierunkiem w sztuce, tak samo gdzieś reprezentował właśnie takie inne spojrzenie na malarstwo i też na taką tajemniczość, którą chcemy w trochę narracyjny sposób pokazać. Nie?
1: Jak jest właśnie z barwami, z kolorami? No bo malarstwo to są kolory, a te są takie stonowane, szaro, ciemna, na nie, w niektórych obrazach niebieskie, takie ciemno-niebieskie, czyli takie granatowe. Jak właśnie jest z doborem barw?
2: Tutaj zwróciłeś uwagę na te barwy i wydaje mi się, że mówisz głównie o tych dużych obrazach. One też, szczególnie u Kuby, wydaje mi się, że pokazują takie światło, które jest takie niezwykłe. To nie jest światło, wiesz, dzienne, tylko jest to właśnie jakieś błękitne światło, takie mroczne, niezbyt popularne może obecnie w malarstwie. I może stąd te obrazy wydają ci się takie bardziej mroczne i tajemnicze?
1: Tajemnicze. Mhm. Tak, tajemnicze. Chociaż też pamiętam, że na niektórych obrazach jest wyraźny na przykład czerwień.
2: Mhm. Tak, no wiesz co, w przypadku mojej techniki jest tam wbrew pozorom dużo kolorów, tylko że ja je buduję w ten sposób, że one gdzieś tam się chowają, nie? Więc dlatego tak bardzo zależało mi na to, żeby te obrazy pokazać, bo tak a propos tego jelenia, o którym wspomniałeś, który jest bardzo taki, w jednej gamie jest taki szary, stonowany, to samo podmalowanie tego obrazu było wściekle fioletowo-zielone. Więc ten kolor w tym obrazie jest, ale on jest ukryty. I bardzo nam zależało na tym, żeby on działał na odbiorcę i możesz sobie nawet tego nie uświadamiać, ale gdzieś on działa na to światło, które tam jest pokazane.
1: No to niesamowite. To są chyba takie wasze tajemnice sztuki malarskiej. Może przybliż wasze postacie, po jakich akademiach wy jesteście?
2: Obydwoje skończyliśmy Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Ja na kierunku graficznym, a Kuba, o ile dobrze pamiętam, malarskim, bo zawsze go gdzieś tam widziałam, był troszkę starszy ode mnie, więc zanim nasze ścieżki się przecięły, to już kojarzyłam jego pracę i jego obrazy i zawsze mi bardzo imponowały, więc też bardzo się cieszę, że po tylu latach gdzieś udało nam się tę wystawę wspólnie stworzyć i tak jak wspomniałeś, te obrazy między sobą korespondują i nie jest to takie oczywiste na pierwszy rzut oka, że mamy tam dwóch artystów.
1: Nie jest, nie, naprawdę nie jest. Ja dopiero zostałem wprowadzony w anały tej wystawy parę dni temu, jak się widzieliśmy, to dopiero wtedy przedstawiono mi, że to jest dwoje artystów, prawda, czyli ty i Kuba. Nawet pierwszy rzut oka tak się wydaje, że chodzi o jednego malarza, tak to nazwijmy. Natomiast to znaczy, że gdzieś tam, że taka sztuka malarska też na przykład może być w zespołach, jak w sporcie, jak w futbolu. Teraz mamy mundial akurat. Na przykład.
2: Wiesz co, to jest bardzo wspierające dla mnie patrzeć i inspirować się artystami, których podziwiam. Także tutaj też dużym plusem i motywacją w ogóle do tej wystawy było to, że Kuba jest bardzo pracowitym malarzem i artystą. Być może nawet nie przepada za tym słowem, bo ma w sobie dużo takiego technicznego wyrobnika i on rzeczywiście pracuje prawie codziennie i bardzo dużo tych obrazów tworzy. Więc tutaj widać w tym nie tylko, wiesz, pomysł, ale wydaje mi się, że wiele z tych obrazów pokazuje nasz jakiś tam kunszt malarski po prostu.
1: No tak, ale jak teraz pytam o ciebie, bo malujesz obraz, tworzysz, to wyrzucasz wnętrze siebie. Czy jednak, oddajesz na przykład, wiem, że są malarze, którzy też patrzą na zdjęcie na przykład. To jak jest z twoją inspiracją?
2: Wiesz co, tutaj zarówno w moich obrazach, jak i Kuby korzystamy z takich referencji, czasem zdjęciowych, czasem z modela, ale to jest tylko, nawet nie powiedziałabym, że inspiracja, tylko taka podpowiedź techniczna, którą po prostu przerabiamy na własną historię. Stąd tutaj wspomnienie na tej wystawie o jakiejś mitologii, o właśnie takich historiach, które chcielibyśmy napisać, a gdzieś, które zahaczają o świat realny.
1: Ja nawet pytałem Kuby, czy korzystał z modelek. Powiedział, że nie.
2: No tam jeden obraz jest taki, że jest ewidentnie modelka, bo ona się pojawiła też na wystawie.
1: To przepraszam, zwracam honor. Nie, chodzi może o to bardziej, że chciałby może częściej coś na tej zasadzie.
2: Myślę, że tak.
1: To jest jakby inne malowanie, tak? Patrząc na modelkę rozebraną niż na zdjęcie.
2: Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z czasów szkolnych, to na pewno bardzo dużo rysunku anatomicznego i malarstwa anatomicznego mieliśmy, więc gdzieś ta pamięć zostaje. I być może stąd po prostu tak wierne odwzorowanie tych postaci jest na obrazach Kuby. Ja się wspomagam gdzieś tam zdjęciami, ale przyznam ci się, że nigdy nie jestem w stanie znaleźć dokładnie tego, czego szukam. I nawet nieśmiało się przyznam, że korzystałam też z pomocy sztucznej inteligencji, żeby gdzieś tam wykreować sobie czy postać, czy ułożenie, czy sprawdzić jakieś możliwości kolorystyczne i to nigdy nie było to, co miałam w głowie, nie? Zawsze jest tu jakaś pomoc, ale ta ostateczna wersja bardzo odbiega od tego, od czego wychodzimy na samym początku.
1: Ale to jest bardzo budujące, co mówisz o sztucznej inteligencji, że i tak wygrywa twój pomysł. Znaczy, że wygrywamy my ludzie, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi naszego zmysłu, naszej mowy. Jestem przekonany, że za mojego życia, nie wiem ile ono jeszcze będzie trwało, ale że sztuczna inteligencja nie przeczyta serwisu radiowego, nie poprowadzi programu.
2: Mam taką nadzieję, za was
1: nie namaluje obrazu.
2: No tak, tak, masz rację. I też w kontekście tego, jak ona bardzo się staje popularna, bardzo się cieszę, że mogliśmy pokazać sztukę, która jest wręcz klasycyzująca i taka bezpośrednio na płótnie. Jest to olej, farba, coś bardzo technicznie, biorąc pod uwagę to, co mamy dzisiaj dostępnego, klasyczne, nie?
1: To jak wygląda pracownia? Pytam o ciebie, bo Kuba jest w Poznaniu, ty jesteś w Warszawie. No tak. To też tak się o tyle w miastach się podzieliliście. Dobrze, bo Poznań z Warszawą często rywalizuje na różnej płaszczyźnie sportowej na przykład. A tutaj dwóch wspaniałych artystów, proszę, możemy tak się wami podzielić na przykład waszą sztuką. To jak wygląda twoja pracownia?
2: Wiesz co, moja pracownia się pojawia. Bo tak jak tutaj wcześniej zadałeś pytanie a propos tego procesu, to u mnie on wynika z pewnego natchnienia, którego nie przymuszam. Czyli po prostu jak czuję, że powiedzmy zabieram się za jakiś obraz i totalnie nie czuję, że to idzie w tym kierunku, w którym bym chciała, po prostu odpuszczam. Więc niektóre z tych obrazów mają po 3 lata tak naprawdę, bo one gdzieś tam leżały schowane za szafą na przykład, nie? A są takie momenty, w których po prostu tak w środku czuję to, że ja wiem, co robię i że ten każdy kolejny ruch gdzieś tak wychodzi wręcz naturalnie, nie?
1: Ale masz tubki z farbami, tak?
2: Oczywiście. To mam cały wózeczek tych tubek i zawsze się trochę śmieję z tego, że niektóre z tych farb mają nawet po 20 lat, bo rzeczywiście technika olejna pozwala na to, że te środki, z których korzystamy, one się właściwie nie przeterminowują, nie niszczą, więc gdzieś to jest taki zakup na stałe, nie?
1: I płótno malarskie, tak?
2: Tak.
1: I wtedy już...
2: I działamy, no.
1: Kula i dusza, piekła nie ma.
2: I też jest kilka takich obrazów, które pod spodem mają z 5 innych.
1: O,
2: wiesz, takich, które powstały kilkanaście lat temu i dopiero potem poczułam, że okej, już wiem, w którą stronę to idzie, nie?
1: A kto jest twoim mistrzem?
2: Trudne pytanie. Wiesz co... Chyba nie będę tutaj strzelać, bo w takich przypadkach później żałuję, że mogłam wymienić jeszcze 5 innych artystów, ale powiem po prostu, że mój towarzysz tutaj, z którym się wystawiam, jest dla mnie dużą inspiracją.
1: Tak?
2: Więc myślę, że wzajemnie gdzieś się nakręcamy.
1: A ja myślałem, że wymienisz kogoś z klasyków, na przykład polskiego malarstwa lub światowego, bo zawsze się zastanawiam, jak to jest iść po raz kolejny do Muzeum Narodowego i jeszcze raz zobaczyć Bitwę pod Grunwaldem, jeszcze raz zobaczyć klasykę polskiego malarstwa i zawsze być zachwyconym.
2: To się zgodzę z tobą, tak. To też mam swoje ulubione obrazy tutaj w Muzeum Narodowym i podobnie w Poznaniu. To na pewno będzie Malczewski czy Chełmoński.
1: Matejko.
2: Matejko też, nie zaprzeczam, nie? Pomimo tego, że Bitwa pod Grunwaldem jest bardzo dla mnie trochę przesadzona, ale wszystkie jego inne obrazy...
1: Świętość polską teraz.
2: Wiesz co, jakby on jest bardzo... On miał być patetyczny. wiesz, to był taki obraz, który powstał po to, żeby ludzi zachwycać i żeby też Matejku mógł pokazać, patrzcie, jaką odwalam dobrą robotę.
1: No, ale on jest wielki, tam jest mnóstwo postaci.
2: No i dokładnie dlatego tak działa na klienta. Odbiorcę. No, klientem było wtedy bodajże, o ile dobrze pamiętam, miasto Kraków, bo z Krakowem Matejko był związany, ale dlatego bardzo lubię oglądać szkice albo szkicowniki, albo takie właśnie rozpoczęte obrazy malarzy klasycznych, bo potem się okazuje, że oni mieli... Widzisz obraz, który jeszcze nie jest skończony, nie jest dopieszczony, nie jest właśnie taki, wiesz... pod publikę sprzedany, ale czujesz już, co tam miało być, nie? Że już jest ta pierwsza myśl, to pierwsze tchnienie, ten pierwszy szkic też bardzo bywa inspirujący.
1: No, bardzo ciekawe. Mówisz rzeczy, na przykład dla mnie takiego postronnego obserwatora, czy też laika malarstwa, rzeczy bardzo ciekawe, których nie wiedziałem. Mówisz o tych szkicach, teraz sobie tak przypominam, rzeczywiście nawet potem jak do w szkole, zanim powstała bitwa pod Grunwaldem, no to było mnóstwo szkiców i to jest normalne, tak? Książę Witold, Ulrich von Jüngingen, oczywiście Jagiełło i tak dalej. Natomiast się zawsze zastanawiałem, a ilu Matejko miał pomocników? Na przykład ilu uczniów mu tam pomagało? Generalnie przy jego obrazach.
2: Wiesz co, nie... pamiętam dokładnie, aczkolwiek sam fakt, że on w ogóle prowadził zajęcia na akademii, więc jakby on wielu artystów popchnął albo nauczył w tym kierunku, w którym on malował, nie? Więc miał duży wpływ po prostu na innych artystów.
1: No dobrze, to zostawmy Matejkę. Powoli nasze spotkanie dobiega końca. Pierwsze, mam nadzieję, że nie ostatnie. To gdzie na przykład można, bo to są wystawy czasowe, tak? Ta po sąsiedzku też ma swój kres, ale gdzie na przykład ciebie można oglądać?
2: Wiesz co, nie będę ukrywać, że zarówno Kuba, jak i ja paramy się malarstwem trochę hobbystycznie. Gdzieś zajmujemy się na co dzień tatuażem i to jest nasz kierunek, a malarstwo głównie wystawiamy czasowo, tak jak wspomniałeś, ale na pewno można nas znaleźć w internecie. Zarówno Kuba Kujawa, jak i ja, Agnieszka Trojanowska, możecie nas znaleźć na Instagramie i tam są wystawiane nasze prace i to jest właśnie miks tego, co robimy komercyjnie i miks tego, co robimy po prostu gdzieś tam dla siebie, z potrzeby serca.
1: Mm-hmm. Zwróciłem uwagę na właśnie na was, tak? No to w sensie takim, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy i na właśnie to, że macie tatuaże na sobie, Kuba i ty i też parę osób, które tam było wtedy, to jak to jest właśnie, też tak nie chcę jakoś brnąć, bo nie o to chodzi, bo jakoś nigdy mnie tatuaż nie pociągał, nie mam żadnego, przyznam się, jakoś nigdy nie. Zawsze pierwszym moim tatuażem, który zrobił na mnie wrażenie, to było to, że mój idol z dzieciństwa, Diego Maradona, miał na ramieniu wytatuowanego Che Guevarę. Tak, i to takie było, i to rzeczywiście ten tatuaż to był jak zdjęcie, ale właśnie jak to jest z tatuażem? To jest też artyzm, tak? No.
2: Myślę, że tak. I że tutaj otwierasz drzwi do zupełnie nowej rozmowy.
1: Tak. No niech tak będzie, tak.
2: Tak. Myślę, że staramy się tak płynnie łączyć obydwie techniki. Więc i gdzieś tam ja też sama pracuję w takim stylu, który jest całkiem malarski, jeżeli chodzi o tatuaż. I obydwoje projektujemy sami wzory, które prezentujemy naszym klientom. Często nawet tworzymy bezpośrednio na ciele pisakiem, zanim przejdziemy do samego procesu. Więc gdzieś to wydaje mi się, że jest bardzo artystyczny też kierunek.
1: A czy jest potrzeba tatuowania coraz większych części ciała, na przykład, że ma się jeden tatuaż i ciągnie jeszcze następny, jeszcze, bo są ludzie bardzo wytatuowani. Mm-hmm. Czy jest coś takiego?
2: Myślę, że jest coś w tym, że zaczyna się od takiego małego na próbę, czy w ogóle jakby sam proces też jest wymagający dla klienta, więc najpierw sprawdzamy, czy dam radę, czy przeżyję, czy to boli, czy mi się podoba, a potem człowiek potrafi się wkręcić i wciągnąć w to.
1: Agnieszko, no to tak, nazwijmy to tak, pierwsza część, nie wiem, druga, to już może nie ja poprowadzę, niech ktoś, kto bardziej w tatuażach, powiedzmy, jest zafascynowany w ozdabianiu ciała generalnie, tak? Też masz kolczyki takie specyficzne, to się jakoś nazywa?
2: Tunele.
1: tunele, mm-hmm. no proszę, właśnie tunele. I, ale to jest pewnie piękne. No, tak,
2: to jest jakiś rodzaj subkultury, ale jak widzisz, no my też reprezentujemy ten bardziej akademicki kierunek, nie? Więc mm-hmm. wydaje mi się, że pewnie. To jest bardzo ciekawy miks.
1: Tak, no każdy według potrzeb, oczywiście według tego, co myśli, jakie ma pragnienia i też no, z czym można jakby obcować, mhm. tak? No, bo to też jest ważne. Agnieszko, więc wystawa kończy się sukcesem, ta malarstwa?
2: Myślę, że tak. Jesteśmy bardzo zadowoleni, także.
1: Tak.
2: I też dziękuję za dobry, tak. Parę obrazów się sprzedało i też feedback tutaj od naszych i takich dobrych znajomych, którzy gdzieś na tej sztuce się znają, i od totalnych laików był bardzo dla nas pozytywny i motywujący, więc będzie na pewno dla nas to inspiracja do kolejnej wystawy.
1: Bo muszę ci powiedzieć, że miejsce jest magiczne. Mm-hmm. Krakowskie Przedmieście 79 to pierwsze piętro, Radio Wnet i Studio 8, tak?
2: O ile tak, Studio 8.
1: Pamiętam, tak, nazwa. No tu rzeczywiście te dwa balkony obok siebie, to współgra, naprawdę. Mm. To jest magia miejsca.
2: Nie wiem, czy też tak czujesz, ale dla mnie, jak już powiesiliśmy te obrazy, to ja się poczułam trochę jak w muzeum. Nie, że wiesz, te stare budynek, stare podłogi i gdzieś te obrazy i nagle bardzo dużo osób potrafiło zamilknąć na chwilę, więc to też fajne.
1: Super. Ta winda, prawda? Mm-hmm. No to dobrze, to piękne, co mówisz.
2: Tak.
1: To...
2: Także myślę, że dobrze połączyliśmy i nasze obrazy w tym klimacie i to miejsce idealnie je dopełniło.
1: I po sąsiedzku z Radiem Wnet, to wspaniale. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
2: Dziękuję również.
1: Agnieszka Trojanowska, dziękuję.
2: Dzięki. Nocne powtórki Wnet.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: sterowanie wsparta jakimś systemem wartości. Rodzice wyjaśnili, że pewnych rzeczy się nie robi. Sąsiedzi twierdzą, że należy się zachowywać tak, a nie inaczej. W szkole należy się zachowywać tak, a nie inaczej. I tak dalej, i tak dalej. Aż do osobowości, gdzie wszystkie władze funkcjonują w sposób dla siebie właściwy. Te procesy dojrzewania, ten proces przechodzenia na coraz wyższe poziomy rozwoju bynajmniej nie jest procesem, który jest w jakikolwiek sposób zdeterminowany. Jeżeli mamy do czynienia z osobowością nie w pełni ukształtowaną, na przykład z człowiekiem dorosłym zdominowanym przez sferę zmysłową, a jednocześnie bardzo inteligentnym, świetnie wykształconym, co wcale nie jest rzadkim przypadkiem, to mamy do czynienia z cynicznym manipulatorem, który wykorzystuje inteligencję jako spryt, a wolę do tego, żeby konsekwentnie realizować działania na swoją korzyść pod wpływem swoich zachcianek. I tak jak, proszę Państwa, w cywilizacji turańskiej postawa egoizmu jest postawą nagradzaną, dlatego ponieważ władca rządzi kijem i marchewką, a więc to, co jest dobre dla poddanego, czyli nagroda, marchewka, jest ważniejsze od tego, czy to jest dobre obiektywnie czy moralnie. To nie ma znaczenia. Tego typu postawy zdominowane właśnie przez sferę emocjonalną na płaszczyźnie publicznej są dominujące. Tam obowiązuje zasada lojalności, nie zasada prawdy i tak dalej.
1: Tak, wraz ze sztuczną inteligencją, tak papież Leon mówi, przyszedł czynnik takiego manipulowania treściami, obrazami, filmami, bo wiarygodna informacja nie rodzi się bowiem ze scentralizowanej ani zautomatyzowanej kontroli, ale ze źródeł i z poczucia odpowiedzialności. A on mówi, tego brakuje, mówi papież, i zanik jest idei uniwersalnej prawdy o dobru, dostępne poznawczo dla ludzkiego rozumu, i to doprowadza do zmiany koncepcji nawet sumienia i człowieka.
0: Przede wszystkim prawidłowo ukształtowane sumienie powinno człowiekowi wskazywać, jakie dobro jego działanie może naruszać. Natomiast mamy taką władzę wrodzoną, nazywa się Syndereza, która odpowiada nam na takie podstawowe pytanie, co jest dobre dla mnie, złe dla mnie, ale nie w aspekcie moralnym. I dojrzałość polega na tym, że kształtuje się sumienie, które nas prowadzi, ono nie jest podległe prawu. Prawo pomaga je kształtować. Prawo to jest pewna kodyfikacja zwyczajów, które w danej zbiorowości są akceptowane lub w cywilizacji bizantyjskiej albo turańskiej wskazują porządek rzeczy. Tak? I jeżeli mamy do czynienia z osobami na tych poziomach rozwoju osobowości, które są czy zdominowane przez zmysły, czy nie w pełni prawidłowo funkcjonującą wolę. Takie osoby w procesie tego fine-tuningu sztucznej inteligencji te swoje przekonania mimowolnie zupełnie odciskają na sztucznej
1: inteligencji. Papież to zauważył, Leon, w tym dokumencie. Ci, którzy dysponują potężnymi środkami technicznymi i ekonomicznymi, wraz z nimi mają zdolność wywołania przemian kulturalnych, i oni, że jest to czysta władza, pozbawiona prawdy, która w sposób subtelny lub jawny narzuca to, co chce, aby inni uznali za prawdziwe.
0: Ograniczenie języka, którym się posługujemy, czy ograniczenie pojęć, którymi się posługujemy, automatycznie formatuje nasz sposób funkcjonowania. Oczywiście papież ma tutaj rację. Cała filozofia języka Wittgensteina pokazuje, że nasz obraz świata jest właśnie w ten sposób formatowany. Różne języki mają różne sposoby funkcjonowania. Tak przy okazji język polski jest wybitnym językiem dla sztucznej inteligencji ze względu na swoją niezwykłą elastyczność. Sprawia sztucznej inteligencji najwięcej problemów, natomiast pozwala na bardzo subtelne niuansowanie, zarówno jeżeli chodzi o prompty, jak i o odpowiedzi. Ale to tak na marginesie. I teraz walka cywilizacyjna, która toczy się na świecie od zarania dziejów, czyli w jaki sposób przekonać

0: przekonać innych, że my mamy rację, czy po turajsku kijem, czy po bizantyńsku narzucając swoje prawo, ale de facto też kijem. Druga wojna światowa.
1: Czy wojna według nauki społecznej Kościoła, gdzie papież przywołuje, że ważna jest tworzenie komunikacji, tak? I ekologia powinna iść w stronę komunikacji międzyludzkiej. I on mówi wprost, pierwszym zadaniem jest to, by nie demonizować narzędzi sztucznej inteligencji, ani ich nie ubóstwiać, lecz nimi kierować. Zasada prawda jest dobrem wspólnym, a nie własnością tych, którzy posiadają władzę lub są rozpoznawalni. Czyli on jakby bardzo dobrze to różnicuje, żebyśmy mogli się w tym poruszać, gąszczu.
0: Problem polega na tym, że żeby móc dostrzec głębię tej myśli, trzeba się mocno osadzić właśnie w antropologii filozoficznej, rozumieniu człowieka, rozumieniu prawdy, ponieważ...
1: Ale papież mówi, żeby do tego doszło, to co pan tutaj chce nam powiedzieć, trzeba najpierw przejrzystych tych zasad i ustanowienia tych zasad i wspierania rzetelnego dziennikarstwa. On to nazywa w encyklice, bo nie ma rzetelnych dziennikarzy. Dziennikarze służą tym właśnie, którzy mają możliwości ekonomiczne i mają możliwości technologiczne.
0: To musimy, panie redaktorze, przepraszam, to będzie dygresja bardzo ważna i chyba niezbędna. Istnieje kilkanaście form kapitału. Kapitał płynnościowy, kapitał legislacyjny, aksjologiczny, demograficzny, społeczny, geograficzny. Jest ich sporo. Natomiast funkcjonujemy od dobrych 150 lat w paradygmacie dominacji kapitału płynnościowego. To on decyduje o wszystkim. A jeżeli kapitał płynnościowy decyduje o wszystkim, to znaczy, że wszystkie inne formy kapitału są mu podporządkowane. A w cywilizacji łacińskiej kapitał płynnościowy jest środkiem, jest narzędziem, a nie celem. I w cywilizacji łacińskiej kapitał społeczny i aksjologiczny jest ważniejszy. To jemu kapitał płynnościowy powinien służyć.
1: Jeśli tak funkcjonujemy, panie Janku, to ja zapytam wprost. Czyli już jesteśmy straceni? Bo papież on mówi, że jeśli... W czasach, gdy prawda bywa tak często naginana do interesów i do strategii takich komunikacyjnych, to świat wychowania i edukacji nabiera decydującego znaczenia. Ale żeby wychować człowieka, uczyć się, on musi po długim czasie i wielu wysiłkach, ocierając niczym krzemienie, żeby ta iskra zapłonęła w nim. A my jesteśmy już, przecież już jest... Ci młodzi są pokoleniem, które już po prostu się bezwiednie oddało sztucznej inteligencji.
0: Sposób funkcjonowania sztucznej inteligencji obecny jest taki, że jeżeli zostanie ona wdrożona do systemu edukacji bezkrytycznie, to będzie nam powielała osoby, które mają sposób myślenia adekwatny do sposobu myślenia obecnych twórców sztucznej inteligencji i ich stroicieli.
1: Oni mają teraz łatwość dostępu do scen przemocy, do pornograficznych, banalizują ciało ludzkie, tak? Zjawisko uwodzenia, szantażu możesz w sieci dzisiaj dokonać różnych, używania fałszywych profili, algorytmów. AI zdolne jest manipulować obrazami, nagraniami, wszystkim.
0: Zgadza się. Ale to jest tylko narzędzie. Narzędzie może być wykorzystywane, no, nożem można kroić chleb, można kroić sąsiada, tak? Od strony czysto technicznej.
1: Dobrze, ale rodzicom, jeszcze tych najmłodszych, jest trudno samodzielnie opierać się naciskowi tych narzędzi biznesowych, tak? Bo to są narzędzia biznesowe.
0: Pewnie się zgadzam. Jest recepta. Jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze, sposób funkcjonowania sztucznej inteligencji, który w przybliżeniu opisałem, powoduje, że w procesie promptingu, czyli zadawania sztucznej inteligencji pytań, jesteśmy w pewnym sensie skazani na to, żeby to, co nam sztuczna inteligencja oddaje samodzielnie analizować. Natomiast istnieje możliwość zrobienia nakładki, która po pierwsze nasz prompt przerabia na prompt właściwy dla modelu generatywnego, tak zwanego RAGa. Ten prompt zmodernizowany jest, ma inną zupełnie formę niż prompt zadany. I ten model, który byłby takim translatorem do dużych LLM-ów, powinien być już i może być oparty o zestaw wartości odpowiadających na przykład cywilizacji łacińskiej. To jest swojego rodzaju nakładka, swojego rodzaju wyszukiwarka, powiedzmy, z której użytkownik korzysta. I tu możemy bardzo dużo zrobić. W Polsce powstał program Bielika, czyli polskiego LLM-a. Bardzo ciekawe zagadnienie od strony zarówno językowej, jak i technicznej. On już funkcjonuje. Natomiast kwestia tej nakładki edukacyjnej, w cudzysłowie powiem, gdzie na wejściu mamy do czynienia właśnie z prawidłowym formatowaniem promptów, a na wyjściu mamy z analizowaniem odpowiedzi po detokenizacji, nie po to, żeby robić cenzurę, tylko po to, żeby młodego człowieka poinformować. Odpowiedź jest taka, taka, taka, taka, natomiast w tej odpowiedzi to jest sprzeczne z tym, to jest sprzeczne wewnętrznie, to natomiast pokazuje inny rodzaj, inny obraz człowieka niż funkcjonujący w takim i takim społeczeństwie.
1: Panie Janku, strzec wolności przed uzależnieniem. To jest jakby taki apel papieża Leona w tej dokumencie, encyklice Magnifica Humanitas, czyli wspaniałe człowieczeństwo, bo ono jest stworzone przez Boga, staje się dziś wobec decydującego wyboru. Albo wzniesiemy nową wieżę Babel, albo będziemy budować miasto, w którym Bóg i ludzkość razem zamieszkają. Tak się zaczyna ten dokument. I on mówi wprost, platformy i usługi są projektowane tak, aby pochłaniać nasz czas i uwagę użytkowników, wykorzystując ich wrażliwość, i osłabiając wolność wewnętrzną. Czyli my już jesteśmy właściwie pozbawieni tej wolności wewnętrznej, jeśli zdominuje nas sztuczna inteligencja. I jakie są recepty? Bo ja na sympozjum z pana udziałem słyszałem 3 recepty. Czyli krytyczne myślenie, to co klasyczne myślenie, o którym święty Tomasz z Akwinu mówił, że mamy, prawda, abstrakcyjne myślenie. Sztuczna inteligencja nie ma takiego myślenia. Drugie to jest alternatywa. I trzecie to jest charyzmatyczny lider. To o tym porozmawiamy chyba w następnym spotkaniu.
0: Jeżeli w skrócie w takim razie tylko do tych 3 elementów się odniosę. Jeżeli charyzmatyczny lider to jest... To na koniec. Własny model. Praktycznie niemożliwe. Koszty utworzenia infrastruktury i uczenia maszynowego są tak duże i jest się w tak dużym niedoczasie w stosunku do tych gigantów, którzy napędzają sztuczną inteligencję, że nie ma możliwości dogonienia tego pociągu. Można tylko i wyłącznie z niego korzystać. I narzędziem do tego może być właśnie taka nakładka. Nasza polska nakładka, która może być wtedy takim personalnym Sokratesem każdego młodego człowieka, ale nie tylko młodego człowieka. Wspierająca w tym, żeby wykorzystać to naprawdę wspaniałe narzędzie do tego, żeby działało w sposób nam odpowiadający, a nie formatowało z nas ludzi z obcej cywilizacji. Natomiast charyzmatyczny lider. No cóż, proszę państwa, w tej chwili obserwujemy, to już nie jest starcie cywilizacyjne, to jest starcie cywilizacji łacińskiej. Jeżeli nie wypracujemy sobie rezerwatu myśli, rezerwatu cywilizacji łacińskiej, naszego sposobu funkcjonowania u nas, w naszym kraju, jako enklawy, to za następne 2 pokolenia nikt nie będzie wiedział, co to znaczy wolność. jako wybór z tego, co rozumiem.
1: A zwłaszcza ta wewnętrzna wolność. Dziękuję, pan Jan Popończyk, filozof, ale też znawca, który całe życie poświęcił sztucznej inteligencji, był dzisiaj gościem Radia Wnet. Zapowiadam kolejne spotkanie z panem. Za tydzień będziemy mieli spotkanie też ważne, bo w studio będzie... już patrzę kto, ale pani Ewa, która była też na sympozjum ze Szczecina, która wiele lat spędziła w Hiszpanii i zaczęła się interesować tą sztuczną inteligencją, w czyich ona jest rękach, więc myślę, że ciekawe spotkanie. I zapraszam pana Janka. Adam Czerpak w tym tygodniu realizuje naszą audycję. Andrzej Karaś umieści tą rozmowę na stronach wnet.miś. Będzie do słuchania. I posłuchajmy jeszcze na koniec polskiego bluesa, takiego Harlem. Co oni na temat sztucznej inteligencji tam zaśpiewają?
0: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
1: Dziękuję.

Polski blues, błękitne roni łzy. Nie zabrałeś swego bluesa stąd. Polski blues, błękitne roni łzy. Czy ty tam po drugiej stronie wiesz, że twój blues tu jak bezpański pies, że twój blues tu jak bezpański pies.

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na Wiadomości. Uroczystości upamiętniające krwawą niedzielę. Nowa partia polityczna w Polsce. Dymisja premier Ukrainy.
1: Wiadomości wnet.
0: Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz wziął udział w obchodach rocznicy tzw. krwawej niedzieli. W miejscowości Ołyki na Wołyniu oddał hołd pomordowanym.
2: Niech ten dzisiejszy dzień, 83. rocznica ludobójstwa na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, będzie dniem przemienienia wielu serc, umysłów, a zawsze niech pozostanie dniem wiecznej i świętej pamięci dla męczeńskiej śmierci Polaków, dla męczeńskiej śmierci niewinnych.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w trakcie uroczystości w Chełmie mówił, że z banderyzmem Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej.
3: Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z banderyzmem. I my zrobimy wszystko, żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa. Jeżeli polskie ofiary nie zostaną odnalezione, pochowane, jeżeli nie będzie oddawana im cześć, także przez Ukraińców.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie muru pamięci, który upamiętni ofiary rzezi wołyńskiej.
4: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni. Nie mogą zostać bez godnego pochówku. W Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
0: 11 lipca 1943 roku w tak zwaną Krwawą Niedzielę Ukraińcy zaatakowali 97 polskich miejscowości, bestialsko mordując cywilów. Tego dnia zabito co najmniej 3100 Polaków. Łącznie z rąk banderowców zginęło na Wołyniu około 50 tysięcy naszych rodaków, w Galicji Wschodniej 30 tysięcy, a na innych obszarach kolejne 10 tysięcy. Powstaje nowa partia na polskiej scenie politycznej Unia Centrum. Połączyły się dwa środowiska: Stowarzyszenie Centrum Polska Pauliny Henik-Kloski oraz Unia Europejskich Demokratów, mówił na konferencji prasowej europoseł Michał Kobosko.
5: My chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców polskich, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach, Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować, Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Sfyrydenko. Ukraina zmienia swoją strategię polityczną, napisał Zełenski. Sfyrydenko została powołana na funkcję premiera w lipcu zeszłego roku.
6: Prognoza pogody.
0: W Warszawie i we Wrocławiu pochmurno i do 26 stopni, w Krakowie do 25, a w Białymstoku do 27. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
7: Wiadomości sportowe.
8: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
9: Wiadomości sportowe, Paweł Kobiecki, witam. Mundial wkracza w swoją decydującą fazę. Trudno już uwierzyć, że to ostatni tydzień piłkarskich zmagań. Poznaliśmy przez ostatnie 4 dni półfinalistów, finową czwórkę, która zmierzy się na przestrzeni tego tygodnia i będzie między sobą rozstrzygać kwestie Pucharu o Mistrzostwo Świata. Przypomnijmy wyniki ćwierćfinałów. Francja wygrała z Marokiem 2-0 po bramkach Kyliana Mbappe oraz Ousmane Dembele. Hiszpania wygrała z Belgią 2-1. Dla Hiszpanii strzelali Fabian Ruiz i super rezerwowy Mikel Merino. Dla Belgii bramkę honorową Charles de Ketelare. Anglia wygrywa z Norwegią również 2-1. 2 gole Judo Bellinghama. Jedna bramka Norwegii zdobyta przez Andreasa Schjelderupa. Argentyna w niedzielę rano wygrała, czasu polskiego, wygrała ze Szwajcarią 3-1. Bramki dla Argentyny Alexis McAllister, Juan Alvarez i Lautaro Martinez. Dla Szwajcarii na otarcie łez Dan Endoje. Zanim jednak wielki finał, który będzie już w najbliższą niedzielę, czekają nas mecze półfinałowe. We wtorek Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę Argentyna podejmie Anglików. To pierwszy raz w historii, kiedy wszystkie drużyny z finałowej czwórki są także państwami, które zajmują pierwsze 4 miejsca w rankingu FIFA. Oba mecze odbędą się o godzinie 21. Jeżeli chodzi o tenis, wczoraj zakończył się Wimbledon w rywalizacji pań. Linda Noskowa pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3, a więc 2-1 w setach. Natomiast w rywalizacji panów Jannik Sinner zwyciężył z Aleksandrem Zwieriewem 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Tym samym dla Sinnera jest to obrona tytułu sprzed roku. Na koniec dart. Wczoraj był wielki wieczór dla polskiego darta, ponieważ Krzysztof Ratajski wygrał swój trzeci turniej z cyklu European Touru. Zwyciężył w finale Jermaina Vatimena 8-6. Drugi z Polaków, Sebastian Białecki, zaprezentował się również bardzo dobrze, ponieważ wygrał z zdecydowanie wyżej notowanymi rywalami po drodze, z Danem Nopertem oraz Jamesem Wade'em, a w półfinale musiał ulec swojemu rodakowi 7-5. To były wiadomości sportowe, które powrócą po godzinie 8. Paweł Kobielski, dziękuję.
7: Wiadomości sportowe.
8: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Nieszczęścia sprawiedliwego. Czasami wydaje się, że im bardziej starasz się zrobić właściwą rzecz, tym bardziej reszta świata ci się sprzeciwia. Pamiętam dni, kiedy rano spędziłem czas z Bogiem. Na nowo oddawałem Mu wtedy swoje życie na nadchodzący dzień. Naprawdę robiłem właściwą rzecz. Nie dlatego, że była właściwa, tylko dlatego, że chciałem to robić. I zanim dzień się rozpoczął na dobre, ja już czułem, jakby bramy piekła stanęły otworem i wszystkie siły piekielne ruszyły mi naprzeciw. Jakby wszystko wokół mnie się sprzysięgło przeciwko mnie. Chwileczkę. To nie tak miało wyglądać. Zwłaszcza, powiem Ci, Panie, po tak wspaniałym czasie modlitwy. Psalm 34:19. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
10: Henryk Dedo, kropla wieczności.
11: Reklama. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Orwat.
15: You must remember this.
13: Nazywam się Gabriela Potrac.
15: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
13: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19:00.

Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11:30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamiak. 13 dzień lipca 2026 roku. Jest też 13 minut po godzinie 7. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pomimo tego, że są wakacje, dzieje się w polskiej polityce tak dużo, że trudno jest to wymieniać na jednym oddechu. Dodam tylko, że przed chwilą w redakcji nawet dyskutowaliśmy o tym, co się dzieje nadal w służbie zdrowia, bo pojawiają się kolejne coraz bardziej tragiczne informacje. Mam wrażenie, że Państwo słuchacze, szanowni słuchacze nasi Radia Wnet, my jako dziennikarze już coraz mniej rejestrujemy tych nieprawidłowości. One mają gigantyczną skalę, a to powoduje, że jesteśmy w przededniu być może bardzo dużych zmian. O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym poranku. Ja szybko wymienię tylko gości, żeby był porządek rzeczy zachowany. Na początek Bronisław Wilsztajn, już widzę, że pan redaktor oczekuje, za chwilę się połączymy. Profesor Maciej Szymanowski, będziemy rozmawiać o tym, co na Węgrzech. Pani Mariola Łodzińska to naczelna Izby Pielęgniarek i Położnych. Anna Bryłka, europoseł. Będę pytać o ustawę, która przeszła, pomimo tego, że nie przeszła głosowaniem w większości, ale jednak przeszła przez Europarlament. Mówimy tutaj o głosowaniu, który daje dostęp do możliwości podglądania jeszcze większego naszych chociażby czatów na WhatsAppie. To jak głosowali europosłowie od lewa do prawa, jest dla mnie szokujące i mam nadzieję, że europoseł Anna Bryłka nam więcej wyjaśni. Łukasz Jasina o tym, jak powinien zareagować MSZ i czy zachowanie kierownika polskiej placówki w Kijowie było adekwatne do tego, co dzieje się w kontekście dyskusji wokół Wołynia, i Karolina Romanowska również w tej sprawie. Gościem poranka Wnet jest Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pojawiają się kolejne wstrząsające informacje dotyczące Szpitala Południowego. Dzisiaj Kanał Zero właśnie przed chwilą, chyba moment temu, ujawnił wstrząsające nagranie z łazienki, gdzie padają dramatyczne, znaczy tragiczne słowa w wydźwięku, o których chyba o tej porze już nie chciałabym nawet ich przytaczać. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że w szpitalu w Łodzi, zresztą w podobnym szpitalu w Gdańsku, przetarg na dostarczenie cateringu wygrała firma włoska, która po zmianie nazwy na terenie Włoch wygrała przetarg, pomimo tego, że zaoferowała praktycznie dwa razy wyższą cenę niż szpital chciał zapłacić. A do tego jeszcze jest oskarżona o udział w kartelu we Włoszech, a prezes tej firmy w Polsce ma zarzuty za wręczenie łapówki w polskiej służbie zdrowia. Ta firma wygrywa przetarg, który ma kwotę wyższą o 70 milionów niż było zakładane w kwocie przetargowej. Nikt w NFZ-cie nie reaguje. W Ministerstwie Zdrowia nikogo nie szokuje, że 70 milionów więcej szpital wyda na jedzenie niż było zakładane, i właściwie już ta skala tych informacji jest tak duża, że trudno jest nam je nawet komentować. A dziś na pierwszej stronie Newsweeka pojawia się informacja, czy pacjent jest uleczalny. Rok po prezydenckiej klęsce koalicji 15 października, wciąż nie potrafi, koalicja 15 października wciąż nie potrafi radzić sobie z kryzysami, a polityczni rywale bezwzględnie to wykorzystują. Co musi się wydarzyć, by Donald Tusk stracił władzę? I to jest pytanie do pana, panie redaktorze. Co musi się wydarzyć jeszcze w Polsce, żeby Donald Tusk stracił władzę?
1: No, Polacy muszą się wreszcie obudzić, że tak powiem. No i zobaczyć skalę tego upadku, w jaki rząd Tuska nas pogrąża. No, można powiedzieć tak, że jest mniejsze i tak poparcie, jeżeli patrzymy na to, jest mniejszościowe, to nie jest ten rząd przy obecnych wyborach zgodnie z sondażami, się raczej nie utrzymał, ale ciągle jeszcze na pierwszym miejscu pomimo tych wszystkich afer, które ujawniają model funkcjonowania tego systemu który wprowadziła partia Tuska do Polski, który nie tyle wprowadziła, co konserwowała i rozbudowała, bo to jest ta oligarchia postkomunistyczna, która się w Polsce zakorzeniła w latach jeszcze 90., dla której przerwami były rządy prawicy, ale która znowu, prawda, jeszcze na większą skalę zaczęła funkcjonować teraz, po ostatnich wyborach. No i powtarzam raz jeszcze, to jest pewien model. To jest pewien model funkcjonowania i to, co widzimy w ogóle w służbie zdrowia, a na takim przykładzie dominującym, tak soczewce w szpitalu południowym, no to pokazuje, jak funkcjonuje ten system. Ten system funkcjonuje na zasadzie, powtarzam raz jeszcze, to jest oligarchia, władza nielicznych w swoim interesie. Widzieliśmy to na wielu przykładach. Widzieliśmy to na przykładzie na ostentacyjnym KPO, jak dysponowania pieniędzmi, które przeznaczone były, pieniędzmi, pożyczkami, które zaciągnęliśmy i które będziemy musieli spłacać. Otóż jak dysponowały władze tymi pieniędzmi? Otóż one szły na dobra luksusowe dla zaprzyjaźnionych biznesmenów. To notabene już nie tylko media opozycyjne pokazały, zresztą nie tylko opozycyjne, czasami te rządowe, te w tym propagandowym froncie, no w celu jednak jakiegoś uwiarygodnienia się w niektórych momentach pokazywano pojedyncze takie wypadki. Ale teraz to Najwyższa Izba Kontroli zanalizowała i pokazała, że te pieniądze zostały, no ogromne pieniądze, przerzucone na inne zupełnie rzeczy. To znowu te jachty symboliczne, te sauny, kluby swingersów. To może zwykły obywatel powie, no co mnie to obchodzi? No, powinno go to obchodzić, bo te pieniądze nie idą na rozwój polskiej gospodarki. Tylko jak wspomniałem, na dobra luksusowe dla zaprzyjaźnionych, ale on będzie płacił za to, on będzie za to płacił. Ale ten model właśnie, gdzie tworzymy system, który korzysta wąska grupa, prawda, dowolnymi metodami, poczuwając się do tego, że jest właścicielem Polski, ten model ujawnia się właśnie w tym szpitalu południowym. Ale można powiedzieć znowu głębiej, że jest to pewien w ogóle głębszy model, gdzie neguje się funkcjonowanie, sens i rolę funkcjonowania państwa jako reprezentacji wspólnoty. Władze oddelegowują kolejne, obecny rząd oddelegowuje kolejne uprawnienia do Brukseli. W tej chwili liczy się, że około 80% takich formalnie do zarządzeń różnego typu, ale które pełnią rolę prawa, 80% jest stanowionych poza Polską. My nawet nie wiemy, co tam się dzieje. W tej chwili tworzony jest ten 7-letni budżet Unii Europejskiej. I to jest w ogóle jakieś niebywałe rzeczy. Ten reguła uznaniowości będzie rozszerzona na wszystko. To jest pozatraktatowa reguła, ale będzie. I znowu, to jest tak, że ta Unia zaciąga coraz dalej idące znowu poza traktatami pożyczki. To wszystko, za co się ogłasza, że my dostajemy od łaskawej Brukseli, to są pożyczki, które my będziemy spłacać. Przypominam, że to jest jeden z prezydentów amerykańskich, drugi, o ile pamięć mnie nie myli, Joe Adams, powiedział, że są dwie metody podboju państwa. Przy pomocy miecza i przy pomocy kredytu. No my w tej chwili obserwujemy to w tym drugim wypadku. Otóż my w ogóle nie, Polski nie ma w tych negocjacjach realnie nad tym budżetem, a Polacy nie są w ogóle o tym informowani. Zaciągnęliśmy ogromne, łamiąc zasady w ogóle konstytucyjne, bo ustawa musiała być przeprowadzona, żeby taki gigantyczny kredyt jak SAFE zaciągnąć. Otóż pomimo tego, że prezydent zawetował tę ustawę, no to rząd zaciągnął te kredyty. I do teraz nie wiemy, na jakich warunkach, ile, co. Stowarzyszenie Prawnicy dla Rzeczpospolitej zwróciły się do władz z prośbą, zgodnie z normami prawnymi, żeby ujawnił, jakie to są kredyty, ile będziemy płacili, dostał odpowiedź, że to jest tajemnica. No to funkcjonujemy w państwie, które jest dla nas tajemnicą. Ono jest, informacje są dla nielicznych, a my dostaniemy prapapkę propagandową. Więc powtarzam raz jeszcze, Polacy muszą się obudzić, bo te wszystkie afery jak dotąd, to są, one właściwie przechodzą bez echa. Ta afera, mówi się kłodzka, afera pedofilska, gdzie paręnaście osób z Platformy Obywatelskiej zostało oskarżonych o akty pedofilskie różne. Ona pokazuje coś fundamentalnego, o czym mówiliśmy. Poczucie bezkarności tej władzy i to, że w związku z tym poczuciem bezkarności lgną do nich specjalne typy, specjalny typ ludzi, a sami ci działacze uznają, że mogą sobie pozwalać na coś, co nie wolno sobie pozwalać, bo jest przestępstwem to wyjątkowo ohydnym, ale w związku z bezkarnością, z tą tak zwaną doktryną Neumana, można sobie pozwalać. A więc mamy taki system, który jest demokracją z nazwy wyłącznie, bo nie jest to, bo pozostają z demokracji procedury wyborcze, no zawsze można powiedzieć, że rzecz podstawowa, ale usiłuje się wyeliminować i zniszczyć opozycję środkami pseudoprawnymi, czyli przemocą de facto, gdzie się blokuje obieg informacji. Ja już nie wiem, jak to się skończyło, bo miało być ta doktryna tego nowego cyfrowego aktu miała być do 10 lipca przeprowadzona w Unii Europejskiej. Nawet nie wiem, czy już została ostatecznie przyjęta, czy nie. Która de facto wprowadza cenzurę. I to bardzo daleko idącą i taką absolutnie arbitralną, jak to z cenzurą jest, wobec wszelkich treści internetowych. Polska na szczęście, znowu tutaj nasz skutek weta prezydenta, nie wprowadziła tej cenzury, ale to znowu okazuje się, że bocznymi drzwiami na zasadzie jakichś rozporządzeń, które będą realizowane przez władzę, pomimo tego, że...
0: To ja przerwę, panie redaktorze. Właśnie w czwartek, podczas czwartkowego głosowania w Parlamencie Europejskim, większość deputowanych była przeciwko przedłożeniu tej ustawy, o której pan mówi. To jest Chat Control 2, tak jest nazywana ta ustawa, a pomimo to przeszły do kolejnego, Chat Control 2 przeszła pomimo głosowania większości przeciwko, przeszła do kolejnego etapu prac dzięki, ale przeforsowanie dyskusyjnych rozwiązań było możliwe dzięki głosom kilkudziesięciu polskich europarlamentarzystów i to jest informacja wstrząsająca, bo na liście tych, którzy głosowali za Chata 2.0 jest mnóstwo nazwisk, których bym się nawet nie spodziewała, że będą głosować właśnie w ten sposób. O tym będę rozmawiać po godzinie 8.10 z panią europoseł Anną Bryłką. Natomiast spadająca negatywna ocena rządu Donalda Tuska stała się faktem, bo ponad już 51% bardzo zdecydowanie negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska, ale powstaje nowa partia. Ta partia to jest Unia Centrum, która odwołuje się do tradycji Unii Wolności i Unii Demokratycznej. Pan redaktor się uśmiecha. Kierowanie to pani Paulina Henning-Kloska i to jest twór, który, powiem szczerze, ja się zastanawiam, po co został stworzony i czy twórcy naprawdę mają jakiś pomysł na to, żeby zaistnieć na scenie politycznej.
1: No, twórcy mają wyraźnie pomysł, żeby przedłużyć swoje istnienie w systemie politycznym. Co do tego, jaka to nowa jakość pani Henning-Kloski, no to nie będę mówił, bo to chyba słuchaczom nie trzeba mówić, no to sprawa jest oczywista. Natomiast generalnie zabieg jest ten sam. My będziemy mieli z nim do czynienia. To jest niepoważna zupełnie sprawa, bo zarówno odwoływanie się do dziedzictwa Unii Wolności jest w tej chwili czymś zupełnie niepoważnym. Ci politycy, którzy to robią, są skompromitowani. To jest de facto odprysk z Platformy Obywatelskiej połączony tam z Lewicą. Wszystko jedno, to nie jest nieważne. Natomiast zabieg generalny to jest ten, przy pomocy któremu udało się Tuskowi zdobyć władzę. To jest wmówienie Polakom, że w stworzy się zupełnie nową jakość polityczną, która to, ta jakość polityczna, to nowe ugrupowanie, tak jak ugrupowanie Hołowni, wykroczy poza tą straszną opozycję, która niszczy nasze państwo, czyli tą walkę między PiS-PO, prawda, ten dualizm PiS-PO. To rozumowanie samo w sobie jest fundamentalnie błędne, ponieważ to starcie, to jest, o którym mówię, wspomniałem, które jest w Polsce przybrało taki kształt PiS-PO, czy generalnie rzecz biorąc reprezentanci establishmentu, których widzi mocny przy rządzie i ich przeciwnicy, chociaż część tych przeciwników de facto pełni rolę sabotażystów i de facto wspiera obecne władze realnie, ale ten podział jest zupełnie fundamentalny dla w tej chwili stanu naszej cywilizacji. To jest pytanie o to, czy chcemy bronić naszej cywilizacji i wszystkich konsekwencji, wszystkich instytucji, które z niej wynikają, takich fundamentalnych jak państwo narodowe, jak rodzina i jej rola, jak zasady cywilizacyjne, czy chcemy je odrzucić w imię właśnie nowej ideologii, która staje się doskonałym wehikułem władzy dla tych, którzy, prawda, będą ją wprowadzali. I, a więc ten podział to nie jest żaden podział polski szczególny, nic podobnego. Ale kiedy się wmawia, że w ogóle problem Polski polega na tym strasznym dualizmie, on rzeczywiście jest straszny, nie pozwala funkcjonować dobrze Polsce. To widzimy we wszystkich tych ostatnich wydarzeniach. Widzieliśmy ostatni minister spraw zagranicznych, który głównie zajmuje się tweetowaniem, to zresztą jest począwszy od premiera, to jest główna forma aktywności
0: komunikacji.
1: Tak, stwierdził, że spotkali się na szczycie w Ankarze prezydenci Nawrocki i Zełenski i że może wreszcie rozwiążą to, co wspólnie, ten kryzys, do którego wspólnie doprowadzili. Proszę zastanowić się, wicepremier rządu stwierdza, że kryzys, który polegał na tym zupełnie, tym absolutnie skandalicznej decyzji Zełenskiego, czyli patronacie bohaterów UPA dla Brygady Frontowej, że ten skandal jest dziełem zarówno prezydenta Polski, jak i Ukrainy. Prawda? To jest podważanie wiarygodności polskiego prezydenta, ale to jest podważanie wiarygodności polskiego państwa. Bo jeżeli mamy państwo, które ma dwa ośrodki, które nawet w fundamentalnych sprawach dla państwa nie potrafią mówić jednym głosem, a to my nie jesteśmy żadnym poważnym partnerem ani przeciwnikiem. Dlatego nasi przeciwnicy mogą sobie pozwalać na bardzo dużo, a nasi partnerzy w cudzysłowie potrafią nas ogrywać spokojnie. No ale to jest wynik takiego rządu, jaki obecnie mamy. To znowu nie jest to jakiś spór polityków, nie. To Radosław Sikorski podważa godność swojego urzędu, atakując prezydenta w sprawach międzynarodowych. Tenże sam Sikorski doprowadził do tego, że nie mamy w najważniejszych miejscach na świecie swoich przedstawicieli, nie mamy ambasadorów. Prawda? I Sikorski akurat dał się w pewnym momencie przekonać i porozumieć z prezydentem, żeby jednak tutaj wspólnie z prezydentem powołać ambasadora, ale tutaj była interwencja Tuska, który powiedział żadnych kompromisów z Nawrockim, żadnych kompromisów z polskim prezydentem, mówi polski premier. No zastanówmy się, co to, jak to funkcjonuje, mówi o państwie. I teraz, więc my mamy w tym sensie szczególną sytuację, że o ile ta walka, o których wspomniałem, tych dwóch podstawowych dzisiaj orientacji, tej ideologii emancypacji, która uderza w naszą nocną cywilizację i tych, którzy usiłują im bronić i wszystkiego, co z tego wynika, państwa narodowego, tradycji europejskiej. Oprócz tego, to jednak pomimo tej walki, to jednak w państwach takich jak Francja, Niemcy, istnieje coś takiego jak poczucie jednak interesu
0: narodowego.
1: I dlatego oni na zewnątrz występują w miarę spójnie i w miarę solidarnie, są w stanie osiągać cele. Otóż w Polsce jest to blokowane przez przez rządzących obecnie, którzy po to, żeby obronić swoją władzę, są gotowi na wszystko. Ale to też nie jest dziwne, bo oni tę władzę traktują jako namiestnictwo, które dostają z zewnątrz. I oni to właściwie prawie wprost mówią. No więc ten stan rzeczy jest fatalny. Zaczęliśmy od szpitala, ale wbrew pozorom to się absolutnie jedno z drugim łączy. Musimy sobie z tego zdać sprawę. A to, że Polacy ciągle nie zdają sobie sprawy, że ciągle jeszcze temu frontowi propagandowemu w dużej mierze ufają, no cóż, tak, zostali w dużej mierze sformatowani. Potrzeba dużo czasu, żeby się od tego oswobodzili.
0: A ja wierzę jednak w naród, że jesteśmy silnym i mądrym narodem i w końcu się...
1: Dlatego wybieramy Donalda Tuska.
0: Ale wybraliśmy też pana prezydenta Karola Nawrockiego, panie redaktorze. Życzę dobrego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Bronisław Wilsztajn był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie
1: dziękuję
0: redaktorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia. 34 minuty po godzinie 7 słuchają państwo Radia Wnet.

0: Gościem Poranka Wnet jest profesor Maciej Szymanowski, dyplomata, hungarysta. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Redaktor, dzień dobry państwu.
0: Świetne tło. Ja pomyślałam, że pan profesor naprawdę przebywa już na zewnątrz i taka piękna pogoda z tyłu, a to jednak wspaniała technologia, która pozwala nam przenieść się w różne miejsca, więc przenieśmy się na Węgry. Co oznacza próba odwołania prezydenta Węgier?
1: Myślę, że po pierwsze nie powinniśmy ulegać takiemu teatrowi cieni. Mamy dzisiaj 10 poprawek do konstytucji Węgier. Najważniejsza moim zdaniem jest ta, która będzie umożliwiała Węgrom znaczne podwyższenie deficytu budżetowego, czyli Węgry idą w kierunku Rumunii czy Polski, jak się wydaje, a oczywiście w tym wszystkim też gra rolę poprawka pod tytułem odwołujemy prezydenta, który nawet na Węgrzech nie ma pełni rolę czysto reprezentacyjną, nawet nie ma prawa weta. Wszystkie dotychczasowe ustawy, nawet zmiany konstytucji, nawet takie wątpliwe dosyć zmiany konstytucji podpisywał. Więc gramy w pewnym takim teatrze cieni, też oczywiście Węgrzy się tym zajmują. Kto będzie prezydentem, kiedy będzie nowy prezydent, czy będzie nowy prezydent? Dodam tylko jeszcze, ponieważ Radio Wnet jest radiem informacyjnym, że nie da się na Węgrzech odwołać prezydenta bez tego, aby umarł, albo aby sam zrezygnował, albo żeby Trybunał Konstytucyjny orzekł, że złamał konstytucję, albo żeby Sąd Powszechny orzekł, że złamał prawo. Nic akurat z tych czterech warunków nie mamy z tym do czynienia, także prezydent Węgier pozostaje na stanowisku. Czy będzie mieli drugiego prezydenta na Węgrzech? No to jest jakby prezydenta albo osobę, która będzie uznawana za prezydenta przez koalicję rządzącą i czy to będzie pani redaktor albo ja, no tego się dowiemy zapewne jeszcze dzisiaj czy jutro.
0: Peter Madziar zapowiada również rozliczenia, że mówi o odzyskiwaniu majątku sprzeniewierzonego za czasów Viktora Orbana. Czy jest takie duże oczekiwanie społeczne na Węgrzech? Tak wygrał wybory w Polsce oczywiście premier Donald Tusk, mówiąc o złodziejstwie koalicji Zjednoczonej Prawicy, o odzyskiwaniu i w jakichś gigantycznych pieniędzy. Widzimy już po tylu latach, że to były informacje, które były informacjami nieprawdziwymi. Panie profesorze, był pan szefem instytutu i sąd przyznał panu rację, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło przy odwołaniu pana, to zostały złamane wszystkie możliwe procedury. Czy Węgrzy idą w tą samą ścieżkę, co Polacy? Czy dali się uwieść wizji Madziara?
1: Na pewno się dali uwieść, pani redaktor. Dziękuję za miłe słowa pod moim adresem. Natomiast to już jest oczywiście przeszłość i tylko jakby wyrównywanie pewnych rachunków. Natomiast dali się na pewno uwieść. Też oczekują, podobnie jak kiedyś Polacy oczekiwali, 100 miliardów zostało ukradzionych? Dobrze pamiętam? 100 miliardów chyba zostało
0: tak,
1: ukradzionych.
0: Tak, były jakieś takie kosmiczne kwoty.
1: A teraz bierzemy miliard, zdaje się, a nawet może być ponad miliard dziennie, tak? Kredytów nie bardzo do końca wiadomo na co, więc to co, czyli tak, nie ma żadnej sprawy w sądzie, żaden prokurator nie wystąpił w żadnej sprawie, jeśli chodzi o zwrot majątku jakiegokolwiek. To, co w tej chwili jest podkreślane, to jest przeniesienie siedziby rządu z Pesztu do Budy, czy powrót rządu i ministerstw pewnych z Budy do Pesztu będzie tańszy i na pewno zaoszczędzi pieniądze podatnika, o tym się dowiemy. Natomiast bez wątpienia Węgry są też, i Węgrzy, Węgierki oczekiwali i chcą zmiany, chcą bez wątpienia takiego CPK, takiego ruchu do przodu. Nie bardzo im się podoba to, że utknęli przed laty, już ładnych paru laty, utknęli w pewnym, na pewnym takim, tej tak zwanej pułapce średniego rozwoju. Dlatego zdecydowali, jak zdecydowali i i konsekwencje tego będą lepsze albo gorsze. No tego, o tym się dowiemy, jeszcze nie mamy 100 dni nowego rządu. Na razie te 100 dni, które obserwujemy, są no, przeciekawe, muszę powiedzieć, jak na osobę, która też jest historykiem, ale która też się zajmuje bardzo współczesną historią Węgier. Przeciekawe, osoba, która w basenie komentuje szczyt NATO w funkcji premiera, no jednak jest nie do zapomnienia, muszę powiedzieć, dwukrotnie zresztą.
0: Czy działania Madziara oznaczają koniec epoki Orbana? Czy Fidesz jeszcze ma wystarczająco dużo sił, żeby próbować odzyskać władzę albo przynajmniej zablokować zmiażdżenie tego, co się rozpoczęło?
1: Tego nie wiemy w tej chwili tak naprawdę. Viktor Orban po raz kolejny w kwietniu stał się przewodniczącym partii Fidesz na rok. Zastrzeg kto, tylko na rok. Powołuje w tej chwili do życia ruch społeczny, jako chyba ostatnie jego przedsięwzięcie, już jest 63-latkiem w tej chwili. Prawdopodobnie więcej się dowiemy w sobotę, kiedy wystąpił w Siedmiogrodzie na Uniwersytecie Letnim w Toszwaniosz, gdzie zwykle występuje z takimi programowymi przemówieniami. Jest osobą w dalszym ciągu bardzo sprawczą, bo odwołać połowę posłów z parlamentu, swoich posłów i sam wyjść z parlamentu właśnie po to, żeby osoby młodsze i inne osoby w ogóle zaistniały w polityce, to oznacza, no w Polsce w zasadzie chyba byłoby to nie do pomyślenia. Natomiast kto będzie rządził na Węgrzech za rok, za dwa, za trzy, czy to będzie Péter Modior, aby na pewno, czy to będzie Viktor Orban, chyba nie ma takiej ochoty, tak naprawdę, jak się będzie nazywała partia, która będzie rządziła, bo Węgry weszły w taką postpolitykę, czyli rządzą partie, które, tak jak partia TISO, która ma w swoich szeregach 25 członków płacących składki w tej chwili.
0: No i to dochodzimy do finału. Jakie są największe bolączki Węgrów? Co tak na czele listy panie profesorze by wymienił?
1: Myślę, że przede wszystkim to, że młodsze pokolenie młodsze, mówię w takim dosyć dużym cudzysłowie, czyli do 35-40 roku życia, ma olbrzymie problemy z tym, aby zapewnić sobie mieszkanie, aby kupić mieszkanie bez kredytu, który jest na lat 40, zarabia w dalszym ciągu zdecydowanie mniej niż ich odpowiednicy w Austrii albo w Niemczech, chcieliby żyć już tak naprawdę

0: 46 minut po godzinie 7 słuchają Państwo Radia Wnet, a gościem poranka Wnet jest pani Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry pani.
1: Witam serdecznie.
0: No oczywiście temat jest wszystkim pewnie znany, bo to, co się dzieje dookoła służby zdrowia, to jest temat wrzący. Rozmawiałam jakiś czas temu z panem profesorem Krzysztofem Bieleckim, który był ordynatorem między innymi szpitala w szpitalu na Solcu i on powiedział, że on to się cieszy, że do tego w sumie doszło, bo to jest tak jak z rosołem, że jak się zagotuje, to trzeba go zszumować i może to jest taka metafora, od której chciałabym zacząć. Jak pani by skomentowała pomysł na reformę, którą proponuje obecny rząd?
1: Trudno mi się odnosić do reformy, bo trudno nazwać to też reformą. Tak? To jest na razie, można by powiedzieć, łatanie dziur. Reforma to należałoby podejść do tej reformy kompleksowo, systemowo, uwzględniając, ja cały czas podkreślam i będę podkreślała, uwzględniając wszystkich uczestników ochrony zdrowia, nie tylko lekarzy, bo w tej chwili mamy oczywiście sytuację związaną z grupą zawodową lekarzy i no, z wysokimi zarobkami tej grupy. Natomiast w systemie ochrony zdrowia pracują pielęgniarki i położne, które są największą grupą wśród zawodów medycznych. Pracują fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, farmaceuci, ratownicy medyczni. My wszyscy jesteśmy systemem ochrony zdrowia, w którym pracujemy. I rozmawianie tylko i wyłącznie z jedną grupą zawodową, no niestety nie przyniesie oczekiwanych efektów, bo zawsze grupa zawodowa lekarzy będzie mówiła tylko z perspektywy własnej i przemyśleń własnych, jeśli chodzi o system. Natomiast my powinniśmy się skoncentrować właśnie na innych grupach zawodowych, co moglibyśmy zaoferować właśnie przy okazji tej reformy, w jaki sposób moglibyśmy zmienić ten system ochrony zdrowia, wskazując na czynności, zadania, które mają do zaoferowania inne grupy zawodowe. My mamy dużo pomysłów na ten, w tym zakresie, chociażby w zakresie miksowania się naszych kompetencji, ponieważ dość duże kompetencje posiadają już pielęgniarki i położne. Poszerzone zostały kompetencje farmaceutom. Diagności też mają pomysł na to, żeby w jakiś sposób uszczelnić ten system i zmniejszyć koszty. Więc naprawdę warto by było rozmawiać z wszystkimi grupami zawodowymi.
0: A czy ministerstwo przed ogłoszeniem swojego pomysłu reforma służby zdrowia będzie finansowana w 2028 roku, kiedy pojawi się 20 miliardów z Unii Europejskiej, wynika z

0: z komunikatu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Czy rozmawiał ktoś z Państwem? Czy była Pani na spotkaniu w ministerstwie jako jeden z tych przedstawiciel z tej, właśnie tej grupy, która jest najliczniejsza w służbie zdrowia?
1: Niestety, no nie, nikt nas nie zaprosił na spotkanie ani przed, ani teraz po. Czyli znów rozmawia pani minister z lekarzami, natomiast nikt nas nie zaprosił. Ja mam nadzieję, że pani minister naprawdę, ja wierzę w pani minister możliwości i wierzę w takie szersze spojrzenie, że jednak mimo wszystko zaprosi do spotkania wszystkich uczestników ochrony zdrowia, żebyśmy mogli naprawdę każdy ze swojej perspektywy powiedzieć, co możemy zrobić, na co należałoby zwrócić uwagę i wspólnie omówić te nasze propozycje.
0: To zacznijmy od początku. Ku mojemu zdumieniu odkryłam niedawno, że zlikwidowano średnie szkoły pielęgniarskie. Jak pani ocenia ten pomysł i dlaczego to zrobiono? Czy to była dobra decyzja, czy zła decyzja?
1: Pani redaktor, te szkoły pielęgniarskie, one zostały zlikwidowane ponad 20 lat temu.
0: No, ja nie uczestniczyłam w systemie edukacji do chwili, kiedy moja córka postanowiła pójść do klasy pielęgniarskiej i wtedy odkryliśmy, że są jakieś klasy medyczne, ale one już nie mają nic wspólnego z tymi szkołami, które ja pamiętam z czasów własnej młodości.
1: Tak, od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, kształcenie pielęgniarek i położnych odbywa się na podstawie dyrektywy unijnej i ta dyrektywa reguluje, jak ma wyglądać kształcenie w krajach Unii Europejskiej. I to jest właśnie na podstawie licencjatu i później oczywiście mogą być studia pielęgniarskie, magisterskie i to jest naprawdę bardzo trudne, ale bardzo też obszerne godzinowo kształcenie. To zmieniło się też kształcenie, jeśli chodzi o w ogóle podejście do pacjenta, ponieważ w tej chwili studenci uczą się w centrach symulacji medycznych, w związku z czym to kształcenie jest bardzo różnorodne i nie można powiedzieć, że jest gorsze od tego, które było kiedyś w liceach medycznych, bo ja kończyłam liceum medyczne i uważam, że to było bardzo dobre kształcenie na tamte czasy. Zmieniły nam się czasy, bardzo nam się zmieniły, w związku z czym też i to kształcenie musiało ulec zmianie. Dlatego też ja uważam, że ponieważ mamy bardzo dobre kształcenie, to należałoby wykorzystać również kompetencje pielęgniarek i położnych.
0: Mm-hmm. I teraz mamy dzisiejsza informacja, to są, być może jeszcze do pani nie dotarła, bo to są historie, które już zaczynamy wypierać. To jest trochę syf. Ja cytuję teraz portal Zero.pl. To jest trochę syf. Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było. W ten sposób szef prosektorium Szpitala Południowego przedstawił lekarzowi wykonującemu sekcję zwłok sprawę pacjenta, którego znaleziono w łazience po niemal 4 godzinach od śmierci. Ten przytaknął. Okej, dobra. Pracownicy szpitala podczas sekcji byli zaskoczeni, że prokuratura jeszcze się, tu jest brzydkie słowo, więc nie zacytuję, do szpitala. Tych informacji złych o służbie zdrowia w tej chwili mamy tak dużo, że myślę, że autorytet i zaufanie do państwa pracy spada lawinowo. Jak z pani perspektywy należy to zatrzymać? Bo wlewanie do systemu kolejnych 20 miliardów, bo będą pieniądze strukturalne, wydaje się naprawdę skandaliczną decyzją ministerstwa, ponieważ jeśli mówimy o szpitalach, które miały 70% budżetu wydawane na wynagrodzenia, to jest kryminał, bo w tym szpitalu nie istnieje pacjent jako podmiot w służbie zdrowia. Więc jak to można przerwać, jak to zatrzymać i jak państwo zamierzają o to walczyć?
1: 70% to i tak nie jest źle, bo są to szpitale, gdzie mają ponad 80% wydawanych pieniędzy na wynagrodzenia. I powiem tak, ponieważ gdzieś tam też się w przestrzeni publicznej pojawia, że pielęgniarki generują takie również koszty tego szpitala, to ja powiem, że jesteśmy jedyną grupą wśród zawodów medycznych, która ma nieuznawane przez wielu dyrektorów podmiotów szpitali w Polsce studia magisterskie ze specjalizacją, to jest ta najbardziej kosztowna grupa według niektórych, bo to jest grupa druga. w związku z ustawą o wynagrodzeniach, ale też chcę powiedzieć, że trudno będzie odbudować to zaufanie, bo wie pani, na razie mówimy o lekarzach, ale to i tak dotyczy wszystkich uczestników tego systemu ochrony zdrowia. My, ponieważ w tej chwili jako grupa pielęgniarek i położnych przewodniczymy samorządom zawodów zaufania publicznego, podjęliśmy takie wspólne stanowisko, żeby naprawdę powstrzymać i polityków, i też dziennikarzy.
0: A dlaczego państwo chcą nas powstrzymywać? Jak my działamy, tutaj w tym przypadku działamy na rzecz dobra wspólnego, to jest nasz obowiązek informowanie o tym, co się dzieje. To nie jest tak, że gdyby, proszę sobie wyobrazić sytuację, że gdyby Kanał Zero nie ujawnił saloniku VIP i systemu, który, że 28-letni człowiek kieruje SOR-em w sztandarowej, w placówce Szpitala Południowego, ja nie chcę sobie wyobrażać, co czują ludzie, których rodziny, których bliscy zmarli na tym SOR-ze. Nawet jeśli tam nie było błędu, to sama myśl o tym, że ktoś mógł ten błąd popełnić, jest przerażająca. Więc proszę, no, z całym szacunkiem do zawodu dziennikarza, który trochę też się dezawuował, ale my nie jesteśmy, kurczę, winni tej sytuacji.
1: No tak, pani redaktor, ale to cały czas gdzieś tam właśnie wybrzmiewa i to też ta skala się nakręca i mamy później właśnie ataki na medyków. Ale chciałam też powiedzieć, że ta sytuacja 28-letniego lekarza, który był kierownikiem SOR-u, no znikąd się nie wzięła. Ktoś mu na to pozwolił, tak? I przez jedną osobę, no może i dobrze obnażyła się ta skala, również tych dysproporcji w wynagrodzeniach, bo ja powiem szczerze, że ja też nie miałam takiej świadomości. My oczywiście walcząc o wynagrodzenia pielęgniarek, również domagaliśmy się informacji, ponieważ dyrektor cały czas gdzieś tam jednego ze szpitali podkreślał, że pielęgniarki generują te koszty, no bo nas jest najwięcej w systemie, w związku z tym liczebnie, no nie można powiedzieć, że faktycznie tych kosztów jest mniej, ale też chcieliśmy wiedzieć, jakie koszty są lekarzy i tych lekarzy na umowach cywilnoprawnych, bo z reguły nam pokazywano tych lekarzy na umowach o pracę, ale lekarze na umowach cywilnoprawnych, my też, pani redaktor, mamy świadomość i wiedzieliśmy, jak mogą wyglądać te wynagrodzenia, bo to były też wynagrodzenia, to był też procent od kontraktu, procent od wysokości procedury, w związku z czym, no to wie pani, żaden system tego nie wytrzyma. Więc może to był i dobry moment, że wreszcie ktoś pokazał, jak to wszystko wygląda i trzeba to uregulować, ale też trudno mi powiedzieć, że to 240 zł za godzinę, to, które podała pani minister zdrowia, no będzie miało jakąś tam rację bytu, z tego względu, że ten pomysł faktycznie, on już był w ubiegłym roku, pojawił się na jesieni. Później gdzieś pani minister pojechała na posiedzenie Rady, Naczelnej Rady Lekarskiej i później po tym ten pomysł już upadł, więc nie wiem, coś się tam pewnie wydarzyło, być może to nie była taka propozycja, która znalazła akceptację też i samej Rady Lekarskiej. Trudno mi powiedzieć, bo ja nie uczestniczyłam w tym spotkaniu, ale naprawdę no będzie teraz niezwykle trudno odbudować to zaufanie, no z tego względu, że wie pani, no jeżeli idzie 20% na leczenie pacjentów, to ja też się denerwuję, bo ja też jestem pacjentką, też trudno się dostać do lekarza czy lekarza specjalisty, w związku z czym naprawdę sytuacja nie jest kolorowa.
0: O czym marzą polskie pielęgniarki i położne?
1: Polskie pielęgniarki i położne marzą przede wszystkim o tym, żeby wprowadzić po pierwsze urlop na poratowanie zdrowia, o którym mówimy od wielu lat, bo też chcę podkreślić, że polska pielęgniarka w tej chwili ma już 55 lat, polska położna 52 lata, średnio. Około 100 tysięcy pielęgniarek pracuje na 277 tysięcy zatrudnionych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Mhm. Więc żebyśmy zadbały o tą grupę i żeby ten system nie runął, to musimy wprowadzić urlop na poratowanie zdrowia, ale też marzymy o tym, żeby wprowadzić w Polsce zaawansowaną praktykę pielęgniarską i zaawansowaną praktykę położniczą. Tak jak jest to w krajach Unii Europejskiej, na świecie, gdzie pielęgniarka po ukończeniu dodatkowego kształcenia może wesprzeć te obszary, gdzie faktycznie ta przepustowość jest bardzo mała. Czy to są podstawowa opieka zdrowotna, czy chociażby opieka długoterminowa, opieka paliatywna, chociażby szpitalne oddziały ratunkowe, czy chociażby obszar anestezjologii, gdzie pielęgniarki mogłyby zdecydowanie faktycznie pewne rzeczy wykonywać już samodzielnie, bo są naprawdę do tego świetnie przygotowane.
0: To będziemy trzymać kciuki i będziemy się kontaktować w tej sprawie, czy pani minister dzwoniła z pytaniem, jak może pomóc. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję. Mariola Łodzińska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, była gościem Poranka w Net. Dziękuję pięknie za rozmowę. A już dla państwa za chwilkę serwis.

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na wiadomości, co w programie. 27 osób zginęło w pożarze w pubie w Bangkoku. Uroczystości upamiętniające krwawą niedzielę. Nowa partia polityczna w Polsce.
1: Wiadomości wnet.
0: Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek w pubie na Lat Prao w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyny pożaru. W trakcie obchodów rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli prezydent Karol Nawrocki zaapelował o przyjęcie ustawy, która zakazuje czerwono-czarnej flagi w Polsce. Mówił, że jest ona symbolem ideologii ukraińskich nacjonalistów, która doprowadziła do ludobójstwa wołyńskiego.
2: To, drodzy Państwo, doprowadziło do strasznego ludobójstwa wołyńskiego i zamknęło się także w pewnej symbolice. Czerwono-czarnej flagi, która także nawiązywała swoją symboliką, estetyką do tego, co Niemcy nazywali ziemia i krew, czerwień i czerń. Pod czerwono-czarną flagą zabijano też sprawiedliwych Ukraińców. To oni powinni znaleźć się w Narodowym Panteonie w Kijowie.
0: Powiedział prezydent Nawrocki w Radrużu na Podkarpaciu. Z kolei wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz oddał hołd pomordowanym w miejscowości Ołyki na Wołyniu.
3: Niech ten dzisiejszy dzień, 83. rocznica ludobójstwa na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, będzie dniem przemienienia wielu serc, umysłów, a zawsze niech pozostanie dniem wiecznej i świętej pamięci dla męczeńskiej śmierci Polaków, dla męczeńskiej śmierci niewinnych.
0: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński w trakcie uroczystości w Chełmie mówił, że z banderyzmem Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej.
4: Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z banderyzmem. I my zrobimy wszystko, żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa. Jeżeli polskie ofiary nie zostaną odnalezione, pochowane, jeżeli nie będzie oddawana im cześć, także przez Ukraińców.
0: 11 lipca 1943 roku w tak zwaną Krwawą Niedzielę ukraińscy nacjonaliści zaatakowali 97 polskich miejscowości, bestialsko mordując cywilów. Tego dnia zabito co najmniej 3100 Polaków. Powstaje nowa partia na polskiej scenie politycznej, Unia Centrum. Połączyły się dwa środowiska, Stowarzyszenie Centrum Polska Pauliny Henik-Kloski oraz Unia Europejskich Demokratów, mówił na konferencji prasowej europoseł Michał Kobosko.
5: My chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców polskich, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach. Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Sfirydenko. Ukraina zmienia swoją strategię polityczną, napisał Zełenski. Sfirydenko została powołana na funkcję premiera w lipcu zeszłego roku.
6: Prognoza pogody.
0: W Warszawie i we Wrocławiu pochmurno do 26 stopni, w Krakowie do 25, w Białymstoku do 27. Za chwilę wiadomości sportowe, a o godzinie 8.10 gościem Katarzyny Adamiak będzie europoseł Konfederacji Anna Bryłka.
7: Wiadomości sportowe.
8: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
0: Wiadomości sportowe, Paweł Kubiecki, witam i zapraszam. Ostatni tydzień piłkarskiego mundialu przed nami, już w tym tygodniu, w najbliższą niedzielę poznamy nowego mistrza świata. Natomiast przez ostatnie 4 dni były rozgrywane ćwierćfinałowe. Przypomnijmy sobie ich wyniki. Francuzi wygrali z Marokiem 2-0 po bramkach Kyliana Mbappe oraz Ousmane Dembele. Hiszpania zwyciężyła z Belgią 2-1, bramki Fabiana Ruiza i Michela Merino, dla Belgii strzelał Charles de Ketelaere. Anglia wygrywa z Norwegią także 2-1. Dwie bramki Juda Bellingama, jedna po stronie Norwegii Andreasa Sjöldrupa oraz Argentyna ostatnim półfinalistą po zwycięstwie nad Szwajcarią 3-1. Dla Albi Celeste strzelali Alexis McAllister, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, a dla Szwajcarów Dan Ndoye. Kontrowersji nie brakowało, szczególnie w ostatnich dwóch spotkaniach, przede wszystkim w meczu Anglików z Norwegami. W sytuacji przy golu na 1-1, na 1-1 przy bramce strzelonej przez Jude Bellingama, piłka po wybiciu przez norweskiego bramkarza Nylanda miała uderzyć w linkę podtrzymującą kamerę i opaść szybciej na boisko. Sędzia gola wówczas uznał, natomiast na powtórkach jest to widoczne, że piłka, jakiś kontakt z jakimś obiektem na niebie, jakiś kontakt z linką na niebie był. W oficjalnym oświadczeniu FIFA możemy przeczytać, że rejestr z chipa, który jest umieszczony w piłce i śledzi jej ruch, nie wykazał żadnej styczności z obiektem w powietrzu, także wynik nie zostanie zmieniony i mamy 4 półfinalistów. Francja zmierzy się z Hiszpanią już najbliższy wtorek. Znamy sędziego tego spotkania, będzie to Ivan Barton z Salwadoru. Natomiast w środę Argentyna podejmie Anglików. Oba mecze będą o godzinie 21. Zakończył się wczoraj Wimbledon. W rywalizacji pani Linda Noskowa pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Dla Lindy Noskowej jest to pierwsze zwycięstwo w Wimbledonie. W przypadku panów Jannik Sinner obronił tytuł sprzed roku, zwyciężając z Aleksandrem Zwiriewem 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Na koniec dart. Był to wczoraj wielki wieczór dla polskiego darta, ponieważ Krzysztof Tatajski zwyciężył w zawodach European Darts Open w Leverkusen. Polak pokonał Holendera Jamena Rottimana 8-6. Świetnie się zaprezentował także Sebastian Białecki, który pierwszy raz w historii swoich występów europejskiego turu dotarł do półfinału, pokonując zdecydowanie wyżej notowanych rywali Danego Noperta czy Jamesa Wade'a. W półfinale uznał wyższość Ratajskiego, przegrywając z nim 5-7. Dla obu Polaków tak dobre wyniki powodują skoki w światowym rankingu. Ratajski melduje się w 20 najlepszych dartów świata, Białecki awansuje na 60 miejsce w rankingu. Ja natomiast zapraszam już na godzinę 9, kiedy to przywita Państwa Grzegorz Milko w studiu Mundial. To były wiadomości sportowe. Paweł Kubiecki, dziękuję.
7: Wiadomości sportowe.
8: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
8: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
14: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
13: Czas na motorsport.
14: Najszybsza audycja w Polsce.
13: Zapraszają
14: Piotr Nałęcz
13: i Kamil Kowalik.
14: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
15: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
12: To była autopromocja.
16: Poranek.
15: Już 9 minut po godzinie 8 jest 13 dzień lipca 2026 roku, a właściwie 10 minut po godzinie 8, jakby Państwo regulowali zegarki na podstawie Radia Wnet. To pora, żeby przed rozmową z europoseł Anią, Anną Bryłką posłuchać zespołu Hej Muka.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Wywiadu Wnet jest pani europoseł Anna Bryłka, Konfederacja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Parlament Europejski nie zablokował przedłużenia przepisów określanych jako czat control 2. Dlaczego pani zdaniem te rozwiązania stanowią zagrożenie dla prywatności obywateli?
2: Przede wszystkim pani redaktor, czat control 1, dlatego że my głosowaliśmy nad czat control 1, czat control 2 jest jest przedmiotem prac Rady Unii Europejskiej, więc on jeszcze nie był w żaden sposób tutaj na poziomie Parlamentu Europejskiego głosowany. Już mówię, o co chodzi. Mamy takie przepisy w Unii Europejskiej dotyczące prywatności, to jest dyrektywa o prywatności i na podstawie odstępstwa od tej dyrektywy przyjęto kilka lat temu czat control 1, który daje platformom możliwość, nie obowiązek, ale daje taką szansę, aby skanować prywatną korespondencję elektroniczną i jeśli tam znajdą się przesłanki do tego, żeby powiadomić odpowiednie służby, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa dzieci, tutaj chodzi oczywiście w kontekście przestępstw seksualnych, to taki sygnał jest wysyłany do odpowiednich służb. I teraz ja stoję na stanowisku, że zarówno czat control 1, jak i czat control 2 jest po prostu naruszeniem prawa do prywatności prywatnej korespondencji elektronicznej. I jeśli narażamy dziesiątki, setki tysięcy, miliony niewinnych Europejczyków do tego, żeby ich prywatna korespondencja była skanowana, no oczywiście każdy z nas jest zwolennikiem tego, żeby zwalczać przestępczość seksualną wobec dzieci, również tą, która ma miejsce w internecie. Natomiast w tym momencie doprowadzamy do sytuacji, w której bez żadnych przesłanek, bez żadnych podstaw platforma ma możliwość skanowania takiej treści, takiej prywatnej naszej korespondencji. No i okazuje się, że przynajmniej z tego, co przekazywali i komisarze, ale też i posłowie w swoich konkretnych krajach, duża część tych zgłoszeń, która trafia do służb, nie ma żadnej wartości. To znaczy często te zgłoszenia nie mają żadnej wartości takiej operacyjnej. Nic po prostu nie dochodzi w tych zgłoszeniach do przestępstw. Natomiast różnica między czat control 1 a czat control 2 polega na tym, że czat control 2 wprowadza po prostu obowiązek skanowania tej treści, również treści zaszyfrowanej, czyli tej end-to-end. To znaczy na przykład jak korzystamy z WhatsAppa, czy korzystamy z Signala, te treści są zaszyfrowane. No i w momencie, gdyby to czat control faktycznie weszło w życie w takim kształcie, jak było proponowane, no to już jest gigantyczne naruszenie prawa do prywatności. Natomiast przy czat control 1 trzeba powiedzieć o jednej bardzo, bardzo istotnej i ważnej rzeczy. To znaczy Parlament Europejski nad czat control 1 głosował w marcu i Parlament zdecydował, że te przepisy, tak jak to było zaplanowane, mają wygasnąć na początku kwietnia tego roku. Ale oczywiście Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, mówię o kierownictwu, nie podobało się takie głosowanie i przypomnę, że w marcu głosowaliśmy wtedy nad czat control 1 zwykłą większością, a teraz wróciliśmy jeszcze raz do tego samego głosowania i głosowaliśmy już niezwykłą większością, tylko większością kwalifikowaną, dla której odrzucenia wniosku Rady potrzeba było aż przynajmniej 361 posłów. Więc nie dość, że głosowaliśmy jeszcze raz nad tym samym, to głosowaliśmy zupełnie inną większością, no bo Komisja Europejska, Parlament Europejski zdawał sobie sprawę, że zwykłą większością to może zostać odrzucone, natomiast już inną większością, w tym przypadku tą kwalifikowaną większością, to jest niemożliwe.
1: To przejdźmy teraz do tematu, którym żyje Polska po ostatnim weekendzie. Jak w Europarlamencie mówi się o Wołyniu? Jak mówi się o decyzjach Ukrainy na temat uczczenia, rozprzestrzenienia kultu UPA i innych historii, które tutaj przetaczają się? Czy w ogóle Europarlament dostrzega takie informacje?
2: Pani redaktor, w moim odczuciu to wygląda troszeczkę tak, że ta wiedza dotycząca rzezi na Wołyniu, ludobójstwa na Wołyniu, ona dopiero zaczyna docierać do świadomości posłów. Ja w zeszłym roku próbowałam zorganizować minutę ciszy podczas posiedzenia plenarnego. To się wtedy nie udało. W tym roku chcieliśmy złożyć rezolucję upamiętniającą 83. rocznicę Krwawej Niedzieli. To też się nie udało. Natomiast sam fakt, że w ogóle ta informacja coraz szerzej się pojawia w mediach europejskich, wśród posłów, no to jest oczywiście wynik tych napiętych relacji między Polską a Ukrainą i po prostu Europa Zachodnia, ale też europarlamentarzyści, zaczynam się bardziej interesować, o co chodzi, dlaczego jest tak duży konflikt, to może złe słowo, ale te napięcia tak silne są między Polską a Ukrainą, z jakiego powodu Polska odbiera order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu i europarlamentarzyści zaczynają się tym bardziej interesować. No i faktycznie ta wiedza zaczęła, czy do upowszechnienia tej wiedzy w Europie Zachodniej chyba najbardziej przyczynił się sam prezydent Zełenski, wywołując tą kryzysową sytuację, dlatego że właśnie wszyscy zaczęli się tym interesować i tą przyczyną. My staramy się z tą świadomością do posłów docierać i fakt, że w tej rezolucji dotyczącej Ukrainy, tego raportu, który był ostatnio głosowany w sprawie Ukrainy, jednak dodano tą poprawkę. Oczywiście to jest poprawka bardzo delikatna, bardzo taka zachowawcza, przygotowana przez Koalicję Obywatelską, ale jest faktem, że ta poprawka została przegłosowana i w tej rezolucji się znalazła. Więc jest to, więc ta wiedza staje się coraz bardziej powszechna i na pewno w dużej mierze jest to zasługa samego prezydenta Zełenskiego, który moim zdaniem nie spodziewał się, że ten temat wywoła aż tak daleko idące skutki w Europie, czy daleko idące skutki w postaci zainteresowania tym tematem opinii publicznej w Stanach, w Parlamencie Europejskim, ale też w innych państwach europejskich.
1: Jak wygląda sytuacja polskich rolników w kontekście akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej? Czy pojawiają się jakieś nowe rozwiązania, które mają ochronić polski rynek rolniczy? Czy temat na razie przygasł i zajmujemy się tylko wojną?
2: No pani redaktor, tutaj temat w ogóle nie przygasł, ale moim zdaniem my mamy już teraz kryzysową sytuację w związku z tym, że jednak Ukraina ma dość dobry dostęp do wspólnotowego rynku, w tym również do polskiego rynku. I to, co pan premier mówił na zeszłotygodniowym posiedzeniu rządu, że rząd pana premiera Donalda Tuska tutaj zabezpiecza polskie interesy polskich rolników. To jest kłamstwo i to jest bzdura, dlatego że polski rząd w zeszłym roku, w październiku 2025 roku, zgodził się na zwiększone bezcłowe kontyngenty na import towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Cukier z 20 tysięcy ton przed wojną, teraz jest 100 tysięcy ton. To dotyczy również mięsa drobiowego, jaj, miodu. Dzisiaj mamy 35 tysięcy ton bezcłowego kontyngentu miodu z Ukrainy. I jeszcze wiele innych towarów rolno-spożywczych, więc pan premier tutaj wprowadza opinię publiczną w błąd i moim największym zmartwieniem jest fakt, że Ukraina ma dostęp do wspólnotowego rynku na preferencyjnych zasadach. To jest przywilej, dlatego że Ukraina w standardach produkcji musi się dostosować, produktów żywnościowych musi się dostosować dopiero do 2028 roku, więc tu są odwrócone w ogóle procedury, to znaczy najpierw Ukraina powinna się dostosować do europejskich standardów produkcji i dopiero możemy mówić o otwieraniu rynku, ale nigdy w odwrotnej kolejności. Więc tutaj to już się dzieje, tak? To nie jest tak, że to się wydarzy, kiedy Ukraina będą otwierane kolejne elementy akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, tylko to się już dzieje, to się działo i to się już dzieje. I powinno nas to bardzo, bardzo martwić, bo Ukraina jest gigantycznym producentem żywności. Ukraina, pomimo tego, że tam jest wojna, rozwija kolejne sektory rolno-spożywcze, a ukraiński gigant drobiarski MHP przejmuje kolejne europejskie zakłady, teraz przejął największy zakład drobiarski w Grecji. To nas powinno martwić i nas powinno bardzo mocno niepokoić. Natomiast oczywiście koalicja rządząca czy pan premier Tusk lekceważą te zagrożenia albo nawet ich nie dostrzegają, bo po prostu nie chcą ich dostrzegać. I wygodnie jest o tych tematach nie mówić, dlatego że no, jest to temat rozbieżny między Polską a Ukrainą. I pamiętamy, jak kryzys zbożowy, jaki wywoływał reakcje po stronie ukraińskiej, powodując między innymi to, że ja od ponad 3 lat jestem na tej liście myrotworec, no właśnie między innymi z powodu tego, że bardzo krytycznie wtedy wypowiadałam się o tym, że polski rynek jest otwarty na towary z Ukrainy. Przede wszystkim wtedy chodziło o import, masowy import zboża technicznego.
1: Rząd Donalda Tuska ma w tej chwili, według ostatnich informacji opublikowanych w Onecie, 51% negatywnych ocen Polaków. To bardzo, bardzo dramatyczna sytuacja dla koalicji rządzącej. A dzisiejszy Newsweek zastanawia się, czy pacjent jest uleczalny i czy Donald Tusk nie straci władzy, co trzeba zrobić. Pojawiła się też informacja o tym, że powstała nowa partia Unia Centrum, która ma być odpowiedzią środowiska liberalnego, między innymi na Konfederację, żeby pokazać, że tutaj jest też taka niezależny byt, który ma być rozgrywką polityczną. Jak pani zdaniem jest pani młodym politykiem? Jak pani zdaniem Polacy będą się budzić? Czy to już jest ta granica, która została przekroczona, że doprowadzi do zmiany władzy, do zmiany na scenie politycznej, o której państwo mówią od czasu, kiedy Konfederacja dołączyła do tej listy partii? Czy to już jest tak, że my żyjemy w tych bańkach dwóch partii?
2: No pani redaktor, to się bardzo, bardzo zmieniło, to znaczy sam moim zdaniem to pokazały wybory prezydenckie, znaczy koniec duopolu pokazały wybory prezydenckie. Okazało się, że Konfederacja, moja partia otrzymał, czy Sławomir Mentzen otrzymał 15% poparcia, pan Grzegorz Braun otrzymał też bardzo, bardzo dobry wynik, więc okazało się, że na prawicy, na prawo od PiS są partie, które potrafiły uzbierać 20% poparcia, więc to już jest pewnego rodzaju przełamanie tego duopolu. Natomiast no moim zdaniem te bardzo kiepskie wyniki poparcia dla obecnego rządu. Oczywiście to są tylko pewnego rodzaju badania, to nie są oczywiście wybory. Natomiast tu nie ma co do tego wątpliwości, że to jest oczywiście afera w Szpitalu Południowym, szerzej afera całego systemu ochrony zdrowia, za które odpowiedzialny jest i obecny rząd, ale i również poprzedni rząd. Ale przede wszystkim chyba najbardziej to, co uderzyło zwykłych Polaków, zwykłych ludzi, to fakt, że politycy partii rządzącej, Koalicji Obywatelskiej w głównej mierze, no korzystają z jakiejś szybkiej ścieżki, z jakiegoś VIP-owskiego miejsca, a potem wobec tych polityków nie są wyciągane żadne konsekwencje. I mam tu na przykład na myśli panią poseł Pępek, wobec której nie wyciągnięto, wepchnęła się w kolejkę w szpitalu w Żywcu i nie poniosła żadnych konsekwencji. Koalicja Obywatelska nie wyciągnęła żadnych konsekwencji wobec niej. I mamy ileś takich przykładów, które pokazują, że w jaki sposób rząd, władza traktuje po prostu zwykłych obywateli i w jaki sposób uprzywilejowany traktuje swoich polityków, traktuje członków rodzin tych polityków i jak w różnych rzeczywistościach żyją te grupy społeczne, czyli grupa zwykłych polityków, grupa zwykłych Polaków i uprzywilejowanych polityków. Natomiast to, co się też wydarzyło w Szpitalu Południowym w Warszawie, no to jest coś przerażającego i to chyba zagotowało wielu ludzi i pokazało, że no, że w ogóle do takich patologii mogło dochodzić. No oczywiście to jest pod pewnego rodzaju parasolem politycznym Koalicji Obywatelskiej. Wiadomo, kto rządzi w Warszawie. Wiadomo, kto rządzi od wielu, wielu lat w Warszawie. Wiadomo, że lekarz, który zarobił te gigantyczne pieniądze w Szpitalu Południowym w Warszawie, no miał parasol polityczny swojej partii. I tak naprawdę pewnie nigdy byśmy się o tych wszystkich patologiach, które tam miały miejsce, nie dowiedzieli, gdyby nie to jego oświadczenie majątkowe, które stało się przedmiotem zainteresowania. No skąd takie gigantyczne dochody finansowe? Więc pani redaktor, no wydaje mi się tak, że ten system ochrony zdrowia to będzie takim, jest takim punktem, które osłabia bardzo, bardzo mocno obecny rząd. I oczywiście pan premier Donald Tusk gra na przeczekanie. Czy to się przyczyni do zmiany władzy w przyszłym roku? Tego nie wiem. Mieliśmy mnóstwo afer, mieliśmy mnóstwo kryzysów. Okazywało się, że te partie wychodziły tak obronną ręką z tego wszystkiego. Natomiast no, tworzenie nowych partii, które są tworzone przez starych polityków, dobrze znanych polityków, którzy nie mają żadnej wiarygodności, którzy właściwie tymi ciągłymi zmianami i mówię o tej najnowszej partii, która została utworzona ten weekend, no to są ludzie, to są politycy, którzy są dobrze rozpoznani, znani. Pytanie, czy są jeszcze ludzie, którzy się będą na te takie zabiegi PR-owe i na tworzenie nowych partii politycznych nabierać.
1: No będziemy obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku w NET.
2: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
1: Również dobrego dnia życzę. Europoseł Anna Bryłka, Konfederacja była gościem Poranka w NET. Wszystkiego dobrego pani poseł życzymy. Jest 28 minut po godzinie 8. Ja zyskałam chrypę z niewiadomych powodów, a teraz dla państwa Nat King Cole.
0: Toi, qui n'a peut-être pas compris.

0: Gościem poranka wnet jest dr Łukasz Jasinia, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ekspert z spraw dyplomacji międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się pani i państwu.
0: Szanowne panie, zacytuję, żeby nie uronić chociaż jednego zdania, słowa. Pochylając głowę nad polskimi ofiarami ukraińskiej przemocy na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach państwa polskiego przed wojną i w jej trakcie. Nie tworzę symetrii, ale pamiętamy, co było wstydliwe i niegodne, mówi Łukasiewicz, ewidentnie czytając słowa przemowy z kartki. To te słowa padły podczas uroczystości w Ołyce, upamiętniające ofiary rzezi, jakich dokonali na Polakach członkowie ukraińskiej Armii Powstańczej. Piotr Łukasiewicz, jeśli państwo nie wiedzą, jest chef d'affaires, czyli kierownikiem polskiej placówki na Ukrainie. To jakie granice przekroczył i czy przekroczył nasz pan kierownik?
1: Piotr Łukasiewicz jest także byłym ambasadorem w Afganistanie, pułkownikiem wojskowych służb informacyjnych, czyli człowiekiem skąd wywiadu, więc wiele można powiedzieć o ludziach skąd wywiadu, nawet tego, ale powinni umieć myśleć ich. I powiem niestety bardzo ostro, chyba tego wyczucia w głowie chargé d'affaires ad interim w Kijowie zabrakło. To przemówienie nie było zresztą wygłoszone przez niego z głowy. Ja sam jako człowiek, który sobie czasu parę razy się pośliznął, mówiąc z głowy, wiem, że to zdarza się. Ale trochę ciężko jest pośliznąć się, kiedy mówi się coś, odczytuje się coś z kartki. To była kartka, przemówienie ewidentnie przygotowane przez Departament Wschodni MSZ-u, czyli wyrażono naszą politykę. Bronił zresztą pana Łukasiewicza potem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. A co pan Szarsz w tym przemówieniu i broniący go MSZ zbroili? Nie można powiedzieć, a ja cię nie chcę urazić, po czym powiedzieć, nie, broń Boże, nie chcę cię urazić i potem powiedzieć do kogoś, ty świnio. No. Można powiedzieć, że się nie chce symetryzować, ale się symetryzuje. Nie zrobiłby tego ambasador ukraiński w Polsce podczas obchodów w kuczcie ukraińskich ofiar. Nie zrobiłby tego izraelski ambasador w Jedwabnem, gdyby się tam pojawił, mówiąc, że może jacyś Żydzi mieliby coś na sumieniu, bo przecież jacyś mieli. Polska w ciągu ostatnich 30 lat bardzo dobrze się rozliczała ze swoich błędów i zbrodni popełnianych również na Ukraińcach polskich. Teraz naszym ważnym celem jest pokazanie, że Ukraina nie umie rozliczyć się z ludobójstwem na Wołyniu. I polski ambasador nie może dawać argumentu swoim ukraińskim kontrahentom. Jego przyjaźń z Ukraińcami nie jest czynnikiem ponad wszystko. Interes państwa polskiego jest ważniejszy.
0: No dobrze, ale jaki jest protokół? Bo tak trochę wchodząc w kuchnię takich wystąpień, czy nawet jeśli pan Łukasiewicz nie jest ambasadorem, tylko jest kierownikiem placówki, to czy te główne wystąpienia powinny być akceptowane przez MSZ, czy on jest osobą samodzielną i to było wystąpienie, które nie było konsultowane?
1: Bez względu na to, czy jest kierownikiem placówki, czy nie, jest osobą nią kierującą, więc reprezentuje tam polskie państwo, bo tak postanowił minister spraw zagranicznych. Na szczęście, i to państwo pewnie zauważyli, podczas tej uroczystości byli wyżsi przedstawiciele tego państwa. Był wicepremier Kosiniak-Kamysz, który wygłosił bardzo dobre przemówienie, moim zdaniem. Może nas wiele różnić z panem wicepremierem, ale to było bardzo dobre przemówienie, dobrze reprezentujące interes państwa polskiego. Zatarło pewnie wrażenie. Natomiast w praktyce bywa bardzo różnie. Ambasador silny, charakterny, mający dobre przeloty z ministrem spraw zagranicznych, z prezydentem, z premierem, może sobie pozwolić na wygłaszanie samodzielnych przemówień. I to jest ta ironia, bo pan Łukasiewicz jest ambasadorem mającym duże wsparcie ze strony Radosława Sikorskiego, ale to niestety prowadzi nas w drugą stronę. To było przemówienie bardzo ważne, zatwierdzane przez ministra Sikorskiego, pisane, bo widać było, jak pułkownik się starał bardzo mocno żadnego słowa nie pomylić, przez odpowiednich przedstawicieli państwa polskiego. Od razu ruszyła też obrona tego przemówienia przez ludzi związanych bardzo blisko z MSZ-em, dziennikarzy, dyrektora Departamentu Strategii Łukasza Pawłowskiego itd. Więc widać wyraźnie, że nie jest to żadne samodzielne działanie pana Piotra Łukasiewicza, ale decyzja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że takie przemówienie ma być wygłoszone i że teraz będziemy go bronić.
0: bycie wprawdzie upamiętnienie, ekshumacja i godny pochówek dla nas są sprawą niezwykłej wagi, mówił wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do tego szanowny ekspert się odniósł. Ale czy to, że premier Polski, czyli Donald Tusk, nie uczestniczy właściwie w większości świąt narodowych, to jest informacja, która już powinna być standardem? Czy na świecie występuje drugi taki przedstawiciel najwyższych władz, który nie uczestniczy w tych obchodach?
1: Nawet Donald Trump, proszę państwa, który w drugiej kadencji stara się ograniczać swoje wystąpienia do niezbędnego minimum, co być może wynika z powodów ograniczeń pewnych związanych z wiekiem już u niego. Tak samo było z Joe Bidenem. W tych najważniejszych uroczystościach państwowych związanych z pamięcią uczestniczy. I nie śmiałby nie pojechać do Normandii, czy nie wystąpić 4 lipca, albo na jakimś dniu weterana. Donald Tusk niestety w tej drugiej zwłaszcza kadencji, bo podczas jego pierwszego urzędowania bywało różnie, ignoruje większość tego typu wydarzeń, uznając widocznie, że albo go ktoś tam zastąpi, albo że wystarczy kolejny wspaniały, mniej lub bardziej filmik nagrany przez pana premiera w jego mediach społecznościowych. To jest bardzo niedobra rzecz, bo zwłaszcza teraz, na początku lipca, jest bardzo wiele takich uroczystości. Ja rozumiem, że premier nie chce może urażać pewnych ludzi nie uczestniczących w obchodach w Augustowie, w rocznicę obławy augustowskiej, czy w Michniowie, na Dniu Wsi Polskiej, ale kwestie wołyńskie są jednak bardzo ważne w ciągu ostatniego miesiąca. Premier się na nich potknął potwornie politycznie, dając się rozegrać Zeleńskiemu, więc powinien troszkę wziąć w tym udział. Ale myślę, że to jest niestety całościowa polityka Donalda Tuska. Ja nie pamiętam, że on był 1 sierpnia na obchodach Powstania Warszawskiego. Nie ma też regularnie premiera na obchodach naszych obydwu najważniejszych świąt narodowych. Więc Donald Tusk przyjął taką taktykę, moim zdaniem nieelegancką i niegodną, być może z jego punktu widzenia trafną politycznie.
0: I ostatni temat, który chciałabym z panem ekspertem poruszyć, doktor Łukasz Jasina jest gościem Poranka Wnet, przypomnę, to komunikacja, którą prowadzi szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli Radosław Sikorski. W ostatnich właściwie godzinach pojawiają się informacje, że Rosja szykuje zbrojną prowokację przeciwko Polsce. Wiemy, że coś przygotowują. W wywiadzie mówi nasz minister spraw zagranicznych, ale to nie o Rosję tutaj chcę zapytać. O to, według jakich standardów funkcjonuje obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Jak wygląda komunikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych i w jakich standardach się poruszamy? Bo ja mam wrażenie, że obaj panowie, szczególnie premier Donald Tusk, prowadzą politykę jedynie na platformie X.
1: Stanowi polityka komunikacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeżeli byśmy ją wyabstrahowali od pana ministra, jest zgodna ze standardami. Problemem jest jednak to, że nikt tak naprawdę w Polsce nie interesuje się i na świecie komunikatami ministerstwa, jego kontem twitterowym, czy nawet kontem rzecznika pana Macieja Wiewióra, który zresztą także ulega pewnej histeryzacji pod wpływem tego, co robi właśnie minister Radosław Sikorski. Bo minister Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych prowadzi chaotyczną, bardzo zróżnicowaną, nieregularną politykę komunikacyjną od polityki komunikującej to, co robi jako minister, poprzez niestety działania polityczne, różnego rodzaju retweety polityczne polskich, mniej lub bardziej z nim związanych polityków, takich jak chociażby pan Giertych. I to można wywoływać, bo jednak Twittera pana ministra X-a, pana ministra Sikorskiego czytają nie tylko polscy dziennikarze i polscy politycy, ale także czyta cały świat. Wrażenie jakiegoś permanentnego chaosu i do tego jeszcze, co tu dużo mówić, nie sprawia to wrażenia stabilności. W wypadku pana ministra Radosława Sikorskiego. Nie jest to pierwszy taki wypadek. Ostatnia końcówka jego poprzedniego urzędowania w latach 2013-2014 także dowodziła tego, że pan minister powinien być bardzo wstrzemięźliwy w używaniu mediów społecznościowych. A wspomniała pani redaktor rzeczy bardzo ważne, jakie jest rosyjskie zagrożenie. Kiedy się tak cały czas do niego odwołuje, podaje się też retweety ludzi takich jak Roman Giertych, to nikt za pewien czas nie będzie cię brał poważnie, a to jest bardzo niedobre. Bo ja bym jednak wolał, żeby ostrzeżenia przed rosyjską agresją kierowane przez ministra spraw zagranicznych mojego państwa były brane poważnie.
0: To de facto, jak patrzymy teraz na politykę Radosława Sikorskiego, jakie ruchy powinno wykonywać Ministerstwo Spraw Zagranicznych wobec tak silnego zagrożenia? Jeśli patrzymy na właśnie to, o czym pan wspomniał, panie doktorze, czyli o tym, że tam jest po prostu śmietnik informacyjny, trochę trudno jest zrozumieć, że polska dyplomacja właśnie w ten sposób się komunikuje. Mnie to, szczerze mówiąc, jako obywatela przeraża, że w obliczu tak poważnych problemów my bawimy się platformami społecznościowymi, bo inaczej trudno to nazwać. Jakie ruchy powinny być wykonywane, a może są wykonywane, tylko my tego nie wiemy, jakie decyzje zapadają, bo pan wspomniał optymistycznie, że znaczy to jest bardzo dobra informacja w poniedziałek, że ministerstwo wbrew tej komunikacji, która się dzieje na Platformie X, działa prawidłowo według tego, co pan obserwuje. Ale co powinniśmy robić w takiej sytuacji, jeśli chodzi o poważne zagrożenie atakiem z Rosji?
1: No, nasi dyplomaci uprzedzają, informują dobrze o tym swoich kolegów zagranicznych. Nasze placówki działają, żeby to nagłaśniać. Sam pan minister Sikorski, kiedy nie ma X-a i nie ma szaleństwa mediów społecznościowych przy nim, też podejrzewam, walczy, działa. Jego wiceministrowie, zwłaszcza ci fachowi z MSZ-u, też to robią. Więc ja bym się tutaj wielu rzeczy nie bał, tylko no niestety przydałoby się jednak wykasowanie tego elementu dezinformacyjnego bardzo potężnego, który jest coraz większy, czyli właśnie mediów społecznościowych samego pana ministra. Ale niestety, pani redaktor, bardzo się boję, że to uzależnienie w wypadku ministra Sikorskiego, zresztą nie tylko jego, będzie postępowało i może któregoś dnia stworzyć dla nas wszystkich bardzo potężne zagrożenie, bo minister poda jakiegoś tweeta albo coś napisze i ktoś wyciągnie na podstawie tego jakiś daleko idący wniosek.
0: Czy to nie jest taki moment, że trzeba by było, standaryzując polską politykę, bo afera ze szpitalami pokazuje, że sytuacja jest już bardzo ostra, zabronić po prostu jak dzieciom, polskim politykom, ministrom, używania po prostu social mediów. Jeśli mają coś do powiedzenia, zapraszamy na konferencję, do telewizji, można opowiedzieć.
1: Panie redaktorze, próbowałem tak zrobić choćby z moim kolegą, przyjacielem Marcinem Przydaczym, do tej pory jest na mnie obrażony czasami polityką. Mówię, żeby wyjść na osobę jednak tutaj obiektywną, że to się w znacznie mniejszym stopniu, nie chcę, bo może tutaj porównywać, zdarza się i po naszej stronie. Więc trudno jest politykom zabrać to narzędzie, które jest dla nich narzędziem po pierwsze prestiżu, po drugie dystrybucji informacji, po trzecie poczucia swobody komunikacyjnej. Rzecznicy mają tutaj bardzo ciężko i bardzo często dostają po łapach, a rzeczywiście byłoby lepiej wrócić do takiej bardzo dawnej, starej, fajnej formy, zwłaszcza w sprawach zagranicznych, bo gdzie indziej to jeszcze nie wywołuje takiej tragedii. W sprawach zagranicznych
0: no
1: każdy No dobra, pewnie bym się zgodził, ale ponieważ ja się akurat o sprawach zagranicznych znam lepiej niż na innych, to chcę powiedzieć, że tam każde słowo może naprawdę wywołać wielki problem międzynarodowy. Ale niestety, panie redaktor, to sobie może Katarzyna Adamiak i Łukasz Jasina tak ładnie tej chwili ten idealny świat omawiać, a ta rzeczywistość chyba nie nastąpi. Chyba że jakiś cud się zdarzy i ktoś wyłączy nam wszystkie media społecznościowe na 3 miesiące. Najpierw będzie trochę samobójstw, ale potem uspokojenie.
0: Tak, to może z tymi samobójstwami to niekoniecznie, ale
1: to było ironiczne, jak się państwo domyślają.
0: Jak wiadomo, ale to uspokojenie by nam bardzo przydało. Bardzo serdecznie dziękuję za
1: wizytę
0: w Poranku Wnet. Życzę wspaniałego dnia, doktor Łukasz.

0: 48 minut po godzinie 8 słuchają Państwo Radia Wnet. Karolina Romanowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie, jest gościem poranka Wnet. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę. Pani wspomniała o tym, że oburzyły Panią słowa premiera Donalda Tuska a propos ekshumacji, które zapoczątkował. To jaki komentarz jest w tej sprawie?
1: Oburza mnie w ogóle podejście polityków z obu stron odnośnie ekshumacji, odnośnie tego, że są przepychanki odnośnie tego, kto odblokował ekshumację i że jakby politycy zajmują się cały czas, już od dłuższego czasu tego, że jakby ważne jest, żeby postawić, czyli to jest sukces, nie? Czy to jest sukces tej strony, czy to jest tej... I no, powiem szczerze, że za każdym razem, kiedy słucham tych wypowiedzi, zarówno jednej, jak i drugiej strony, nie będę ukrywać, polityków z obu stron, to jest to dla mnie, czy instytucji zajmujących się także tym, jest to dla mnie naprawdę bardzo oburzające, ponieważ znam prawdę i wiem doskonale, kto odblokował ekshumację i jak to wyglądało od samego początku, ponieważ z moim stowarzyszeniem składamy wnioski od lat razem z rodzinami wołyńskimi, bo przypomnę tylko, że mam moralne prawo zajmować się tym tematem, ponieważ 18 osób z mojej rodziny zostało zamordowanych 12 maja 1943 roku we wsi Ugły na Wołyniu i ja walczę przede wszystkim o pochówek mojej rodziny. Moich bliskich. Jest to dla mnie misja mojego życia, żeby tych ludzi po prostu pochować, żeby mieli godny grób. I teraz zacznijmy może od początku, jak to wyglądało. Zaczęło się od tego,

0: że rozpoczęła się wojna i pamiętam, że to ja akurat przypadkiem, bo nie wiedziałam jeszcze, że to jest informacja, powiedzmy, taka trochę tajna, powiedziałam o tym jako pierwsza właśnie tutaj na antenie Radia Wnet, bo dostałam taką informację, że toczyły się już poszukiwania w miejscowości Późniki na Podolu, o które walczył Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja, swoją drogą potomek pomordowanych tych ludzi, i pomógł mu zdecydowanie w tym wtedy jeszcze minister Michał Dworczyk. Oni, udało im się uzyskać tą zgodę, omijając Polski Instytut Pamięci Narodowej i Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, gdzie był, wiadomo, pamiętamy, pewien konflikt, tak? Nie, ukraińska strona nie akceptowała wniosków Instytutu Pamięci Narodowej i oni zrobili to przez Ministerstwa Kultury Polski i Ukrainy i udało im się uzyskać po cichu tą zgodę na te poszukiwania. I to się od tego zaczęło. Następnie ja...
1: Momencik, bo to jest jednak tak, że ministerstwa są placówkami również rządowymi, więc to nie jest tak, że ktoś po cichu załatwił.
0: Po cichu, minister Dworczyk,
1: to, że ktoś nie organizuje konferencji,
0: tak,
1: to nie znaczy, że jest, że sobie jedzie z łopatką,
0: nie,
1: za przeproszeniem,
0: to nie było tak,
1: kopie.
0: Nie. Była zgoda formalna wydana, ale mówię o tym, że nie zajmowały się wtedy tym, tak jakby instytucje, tylko pod pewnym, powiedziałabym, może naciskiem rodzin, tak? Bo pamiętajmy, że prezes Fundacji Wolność i Demokracja jest potomkiem pomordowanych. Tak,
1: tak jak pani.
0: Tak jak zresztą ja.
1: Czyli ma też do tego
0: teraz,
1: prawo.
0: I teraz chciałabym, żeby państwo tutaj zwrócili na pewną rzecz, tak, uwagę, że te wszystkie poszukiwania, czy niedługo ekshumacje, które się zakończyły w połowie już w Późnikach, a teraz rozpoczynają się lada dzień w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, to chciałabym taką zwrócić państwu na pewną rzecz uwagę. Późniki, Maciej Dancewicz, potomek ocalałych. Ostrówki i Wola Ostrowiecka, dr Leon Popek, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, ale kiedy zaczynał to w latach 90. był pierwszą osobą z rodzin wołyńskich, która rozpoczęła ten proces i jemu udało się w 91 roku już uzyskać pierwszą zgodę, a teraz zobaczmy, ile jest lat, tak? A wciąż kontynuowane są prace tam, znaczy po tej blokadzie w Ostrówkach. Dr Leon Popek, także z rodzin wołyńskich, walczył o to. Pani Gośniowska-Kola, Huta Pieniacka, to także jest potomkini pomordowanych.
1: Chcę pani powiedzieć, że po prostu instytucje nie...
0: Prawda jest taka, że,
1: że
0: cztery zgody, powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy, cztery zgody na poszukiwania, które się odbyły, były wywalczone przez rodziny wołyńskie. Nieważne, kto był tam rządzącym, ale widzę to z własnego doświadczenia. Jeżeli ja nie walczyłabym o to, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej, i czekałabym, aż instytucja IPN po polskiej stronie, nie, pisałam pisma, mam pisma, dostałam odpowiedzi, że muszę czekać w kolejce na 30. miejscu, może byłyby ugły, czyli tak patrząc na może za 30-40 lat, już moja rodzina by pewnie nie doczekała tego. Patrząc na to, jak to wygląda to wszystko, to muszę powiedzieć szczerze, że wywalczyły to sobie rodziny wołyńskie i naciskały na polityków, czy z tej strony, czy z tej strony. Ale to, że te ekshumacje w ogóle są i te poszukiwania w jaki sposób, to jest tylko i wyłącznie determinacja rodzin wołyńskich.
1: Tak, ale to oczywiście jest słuszna koncepcja, tylko też stając po stronie instytucji państwa polskiego, my jesteśmy przedstawicielami narodu, który porusza się zgodnie z standardami prawa europejskiego. To znaczy, że IPN nie może przeskoczyć pewnych procedur, no nie może przeprowadzić ekshumacji bez zgody.
0: Oczywiście, ale dlaczego się w takim razie udało w Późnikach zrobić to, omijając IPN?
1: To są rzeczy, które ja nie umiem, bo ja nie jestem ekspertem od... Natomiast to, o czym teraz rozmawiamy, pani Karolino, to jest i tak wycinek jakiejś informacji, skala ekshumacji, która powinna być przeprowadzona, jest...
0: To nie są
1: cztery zgody, które ktoś...
0: To komuś się nie udało.
1: Ale jak pani z perspektywy wystąpienia pana prezydenta Karola Nawrockiego, z perspektywy wystąpienia chargé d'affaires Piotra Łukasiewicza, jak pani ocenia Dzień Pamięci o zbrodni wołyńskiej?
0: To powiem tak, ja byłam wtedy w Warszawie. Razem Polacy i Ukraińcy złożyliśmy wspólnie po raz czwarty już wieniec. Nie tylko zresztą byli z nami Polacy i Ukraińcy, ale także ludzie ze świata, którzy dołączyli do naszej grupy i złożyliśmy wspólnie razem wieniec w milczeniu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co było niedopuszczalne i wydarzyło się niestety w Warszawie, o czym też nie mówimy, też wykracza poza pewne standardy. Są miejsca takie, gdzie rodziny przede wszystkim przychodzą w zadumie, w ciszy, po prostu, żeby oddać hołd, no w moim przypadku tak, rodzinie, która została zamordowana, ale też innym Polakom, którzy zostali zamordowani w bardzo brutalny sposób i naprawdę jest kilka kwestii. Po pierwsze, nie potrzebujemy w tym miejscach i nie powinno być polityki, żadnej polityki. Po drugie, krzyki, bo było tam masa krzyków. W pewnym momencie ja myślałam, że to się po prostu nie uda, bo ludzie zaczęli po prostu krzyczeć, przepychać się, no próbowali zakłócić naprawdę ważne dla nas. To było przykre. Kiedy ja widziałam, że rodziny wołyńskie zaczęły krzyczeć do tych, co krzyczą do tych przemawiających, zaczęły mówić: proszę pani, proszę pana, proszę przestać. My tu przyszliśmy tylko złożyć wieniec, pamiętać o naszych bliskich. Nie potrzebujemy tego. To było przykre. Powiem szczerze zupełnie, że dla mnie po prostu to było przykre i są pewne takie rzeczy, które nie powinny mieć miejsca.
1: Nie da się mówić o Wołyniu bez polityki, bo to polityka wywołała ten temat po wielu latach, dlatego że jak pani widzi, bez polityki doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że Banderys podniósł głowę. Nie da się bez emocji w tej chwili już mówić.
0: To jest bardzo poważny problem. To prawda. Byliśmy może od samego początku trochę za miętcy w tej właśnie polityce i jak widać tutaj w tym przypadku powinniśmy od samego początku mówić jasno, od samego początku wojny, oczywiście pomagać, nie przestawać pomocy Ukrainie. Ja jestem za tym, żeby wspierać Ukrainę w czasie wojny, ale powinniśmy od samego początku być w tej polityce historycznej, która jak widać jest naprawdę niezwykle ważna w Polsce i będzie zawsze wzbudzać emocje. A dlaczego będzie wzbudzać emocje? Dlatego, że ci ludzie wciąż tam leżą w dołach po prostu bez pogrzebu. I naprawdę to jest... Dla mnie to jest fundamentalna kwestia, żeby tych ludzi po prostu pochować. To jest rzecz, bez której naprawdę będzie nam ciężko budować pojednanie polsko-ukraińskie. No i teraz mogę powiedzieć jedną rzecz. Są Ukraińcy w moim stowarzyszeniu, którzy właśnie wspierają nas w tych... Oczywiście oni nie mają głosów bardzo często, ale oni nas wspierają w tym. Wspierają mnie. Oni wysyłali pisma do prezydenta Zełenskiego z prośbą o to, żebyśmy my, Polacy, mogli pochować tych ludzi. I wydaje mi się, że nie możemy zapominać właśnie o tym, że nie wrzucać wszystkich do jednego worka. Są Ukraińcy, którzy nawet pod pomnikiem rzezi wołyńskiej w tym roku w Warszawie wypowiadali się do mediów i mówili: Bandera i UPA to nie są moi bohaterowie. Nie wrzucajmy wszystkich do... Nie mówmy, że każdy Ukrainiec jest nacjonalistą, bo to nie jest prawda.
1: To zdecydowanie i tak, taką też myślę, że linię powinniśmy przyjąć jako Polska, ale powinniśmy domagać się jednak prawdy o Wołyniu.
0: Oczywiście, że tak. Pojednanie możemy budować tylko i wyłącznie na prawdzie.
1: I tu już musimy skończyć tą piękną puentą. Karolina Romanowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Polsko-Ukraińskie Pojednanie, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Ja też dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za ten poranek. Życzę Państwu wspaniałego dnia. Nazywam się Katarzyna Adamiak i wracam do Państwa niebawem. Do usłyszenia.

0: burza po słowach ambasadora Polski na Ukrainie. 27 osób zginęło w pożarze w pubie w Bangkoku. Uroczystości upamiętniające krwawą niedzielę. Nowa partia polityczna w Polsce. Witam Państwa, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: W trakcie obchodów rocznicy Krwawej Niedzieli w miejscowości Ołyki na Wołyniu za te słowa spadła na ambasadora Polski na Ukrainie Piotra Łukasiewicza fala krytyki.
2: Pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczpospolitej przed wojną i w jej trakcie. To wszystko, co działo się w trakcie II wojny światowej, było straszne i niepotrzebne. Nie tworzę jednak symetrii, ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień.
0: Ambasador Łukasiewicz wykazał się nieuzasadnionym symetryzmem, mówił w poranku Radia Wnet ekspert do spraw międzynarodowych Łukasz Jasina.
3: Nie zrobiłby tego ambasador ukraiński w Polsce podczas obchodów ku czci ukraińskich ofiar. Nie zrobiłby tego izraelski ambasador w Jedwabnem, gdyby się tam pojawił, mówiąc, że może jacyś Żydzi mieliby coś na sumieniu, bo przecież jacyś mieli. Polska w ciągu ostatnich 30 lat bardzo dobrze się rozliczała ze swoich błędów i zbrodni popełnianych również na Ukraińcach polskich. Teraz naszym ważnym celem jest pokazanie, że Ukraina nie umie rozliczyć się z ludobójstwem na Wołyniu. I polski ambasador nie może dawać argumentu swoim ukraińskim kontrahentom.
0: Jasina skrytykował również premiera Donalda Tuska za nieobecność w trakcie obchodów rocznicy Krwawej Niedzieli.
3: Ignoruje większość tego typu wydarzeń, uznając widocznie, że albo go ktoś tam zastąpi, albo że wystarczy kolejny wspaniały, mniej lub bardziej filmik nagrany przez pana premiera w jego mediach społecznościowych. Myślę, że to jest niestety całościowa polityka Donalda Tuska. Ja nie pamiętam, że był 1 sierpnia na obchodach Powstania Warszawskiego. Nie ma też regularnie premiera na obchodach naszych obydwu najważniejszych świąt narodowych. Więc Donald Tusk przyjął taką taktykę, moim zdaniem nieelegancką i niegodną, być może z jego punktu widzenia trafną politycznie.
0: W trakcie obchodów rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli prezydent Karol Nawrocki zaapelował o przyjęcie ustawy, która zakazuje czerwono-czarnej flagi w Polsce. Mówił, że jest ona symbolem ideologii ukraińskich nacjonalistów, która doprowadziła do ludobójstwa wołyńskiego.
4: To, drodzy Państwo, doprowadziło do strasznego ludobójstwa wołyńskiego i zamknęło się także w pewnej symbolice czerwono-czarnej flagi, która także nawiązywała swoją symboliką, estetyką do tego, co Niemcy nazywali ziemia i krew, czerwień i czerń. Pod czerwono-czarną flagą zabijano też sprawiedliwych Ukraińców. To oni powinni znaleźć się w Narodowym Panteonie w Kijowie.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie muru pamięci, który upamiętni ofiary rzezi wołyńskiej.
5: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. W Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
0: 11 lipca 1943 roku w tak zwaną Krwawą Niedzielę Ukraińcy zaatakowali 97 polskich miejscowości, bestialsko mordując cywilów. Tego dnia zabito co najmniej 3100 Polaków. Łącznie z rąk banderowców zginęło na Wołyniu około 50 tysięcy naszych rodaków, w Galicji Wschodniej 30 tysięcy, a na innych obszarach kolejne 10 tysięcy. Powstaje nowa partia na polskiej scenie politycznej Unia Centrum. Połączyły się dwa środowiska, Stowarzyszenie Centrum Polska Pauliny Henik-Kloski oraz Unia Europejskich Demokratów, mówił na konferencji prasowej europoseł Michał Kobosko.
6: My chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców polskich, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach, Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować, Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
0: Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek w pubie na Lat Prao w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyny pożaru. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Sfyrydenko. Ukraina zmienia swoją strategię polityczną, napisał Zełenski. Sfyrydenko została powołana na funkcję premiera w lipcu zeszłego roku. To wszystko w wiadomościach.

0: kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
2: Trzymaj tam kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Arcydiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
3: Więcej sztuki!
4: Więcej sztuki!
3: Arcydeko!
4: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
2: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super, fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sakrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
5: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
1: Blisko czy daleko?
5: Jedno i drugie.
1: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
5: To możliwe?
1: W Radiu Wnet? Jak najbardziej.
0: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12:00 tylko w Radiu Wnet.
5: Zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
0: Słuchajcie Radia Wnet. Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
6: To jak? Kto wygra mundial?
7: Nie wiem, a co ty myślisz?
6: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
7: No wszystko fajnie, ale z kim?
6: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
7: Dobra, a kiedy?
0: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21:00. Justyna Miguła.
10: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
9: To była autopromocja.
0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
11: Minęła godzina 9:10. Adam Czerpak audycję realizuje. Grzegorz Milko, witam. Zapraszam na Studio Mundial do godziny 10:00. Jesteśmy na etapie półfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Zostały 4 reprezentacje. Czy 4 najlepsze drużyny tego turnieju? No skoro znalazły się w półfinałach, to pewnie tak można uznać. Francja, Hiszpania, ten mecz zostanie rozegrany jutro, we wtorek 14 lipca o godzinie 21:00 na stadionie w Dallas. Natomiast dzień później Anglia zmierzy się z Argentyną, również godzina 21:00, Atlanta, Stany Zjednoczone. I pamiętam, kiedy po innych mundialach czasami jedna czy druga reprezentacja na przykład wnosiła, oczywiście poprzez wypowiedzi trenerów, czasami zawodników, że jeden dzień dłużej odpoczynku na imprezie tak dużej, na wielkim turnieju jak Mistrzostwa Świata, w piłce nożnej, tak jak teraz, to jest dużo. I teraz właśnie pytanie, no jedna z reprezentacji, ta, która wygra, czy Francja, czy Hiszpania, będzie

do finału odpoczywała dzień dłużej niż reprezentacja Anglii i Argentyny. Ale to nie ma co się martwić na zapas, bo przecież z jednej strony turniej i tak jest długi i wszyscy się przygotowali na to, na pewno sztaby medyczne, trenerskie, sami piłkarze, że po prostu trzeba wytrzymać. Myślę, że też psychologowie danych reprezentacji po prostu jakieś takie właśnie można powiedzieć myślenie o tym, że nie wcześniej niż 20 właśnie lipca, dopiero wtedy będzie można wrócić do domu, a najlepiej z Pucharem Świata, z złotym, pięknym pucharem, bo to oznaczało będzie wykonane zadanie i przejście do historii w postaci zdobytego Mistrzostwa Świata. Teraz chciałbym Państwu puścić piosenkę grupy AHA. Dlaczego AHA? Ano dlatego, że grupa AHA to jest legenda Norwegii. Tak, właśnie. I to jest legenda norweskiej sceny muzycznej. Ba, wręcz nawet Norwegowie mówią, że to ich dobro narodowe. Myślę, że na pewno też będą tak teraz traktować swoich piłkarzy, którzy odpadli, przegrali z Anglią 1-2, ale przecież walczyli bardzo i zostawiają po sobie jak najlepsze wrażenia. Wyeliminowali Brazylię, wcześniej także wygrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej. No także świetna postawa w swojej grupie. Ta Norwegia myślę, że wszystkich oczarowała, że tak naprawdę szkoda, że jedna z tych reprezentacji akurat musiała odpaść, albo Norwegia właśnie, albo Anglia. No i jeśli popatrzymy na to, że to też był mecz zacięty, mecz z podtekstami, mecz z tą nieszczęsną linką od kamery, po prostu, która tak na tak zwanych szelkach jeździ i tam piłka musnęła, ale mimo wszystko jednak spadła na tyle, dostała takiego lekkiego przyspieszenia i Jude Bellingham pobiegł w stronę bramki i strzelił gola. I ta Norwegia wcześniej wygrała 4-1 z Irakiem, wygrała z Senegalem 3-2. Ta Norwegia przegrała co prawda z Francją 1-4, no ale to już był ostatni mecz grupowy i po prostu też było pewnie oszczędzanie sił, a później ten pochód aż do meczu z Anglią. To myślę, że właśnie taka synchronizacja legendy norweskiej muzyki rozrywkowej, grupy AHA, która jest dobrem narodowym właśnie z piłkarzami z Norwegii. No i generalnie w ogóle z Wikingami, no i to słynne dziu, prawda, które roznosi się po całym świecie niemal, to co zapoczątkowali norwescy kibice, to co przecież piłkarze tak się cieszyli z kibicami, a więc ten gest wiosłowania łodzią wikingową, prawda, łodzią wikingów, a więc dwie ręce na jednym wiośle i oczywiście dynamiczny ruch, coraz szybszy w rytm wybijanego bębna. I to są teraz, można wszędzie zobaczyć różne filmiki, gdzie i w norweskich domach seniora, w domach starców, w jakichś takich ośrodkach dla ludzi starszych, gdzie są naprawdę panie bardzo dostojne z Norwegii i panowie, i oni w rytm właśnie wiosłują słynne ziu, ale oczywiście też kierowani przez kogoś, kto prowadzi jakiegoś terapeutę, ale także w przedszkolach, wśród najmłodszych właśnie to się rozprzestrzeniło. To myślę, że teraz oddajmy tej Norwegii po prostu co jej należne i posłuchajmy ich wielkiego zespołu, z którego są bardzo dumni, będą pewnie zawsze, grupa AHA, i z taką dedykacją dla norweskich piłkarzy.

0: Jest godzina 9:21, a my od rana, zdradzę Państwu taką kuchnię radiową, próbujemy dodzwonić się do pana Grzegorza Lato, z którym ja dzisiaj rozmawiałem o godzinie 8:00. I pan Grzegorz Lato, nasz wspaniały, legendarny piłkarz, król strzelców, mistrzostw świata z 1974 roku, odebrał i chwilkę porozmawialiśmy. Oczywiście zacząłem od pytania, jak zdrowie, mistrzu. Odpowiedział: dobrze, zawsze w dobrym humorze. Pan Grzegorz Lato, który już z nami kilkukrotnie rozmawiał na antenie Radia Wnet. Ostatnio to było dwa razy. Mieliśmy okazję rozmawiać przy okazji rocznicy meczu na Wembley 17 października. Ta ostatnia rozmowa dwa lata temu i to była rzeczywiście taka długa, treściwa. Myślę, że w archiwach Radia Wnet ona wciąż jest. Postaram się, żebyśmy jeszcze do końca mundialu po prostu tę rozmowę także no, mieli i zaprezentuję ją Państwu chociażby w fragmentach, bo warto, bo Grzegorz Lato to jest naprawdę kopalnia wiedzy, anegdot, wspaniały człowiek. To, że był wybitnym piłkarzem, to nawet no nie trzeba mówić nikomu. No to po prostu absolutnie wśród, tak można powiedzieć, wymieniając, wśród czterech największych piłkarzy w historii tej dyscypliny sportu w Polsce. Biorąc pod uwagę i kolejność, myślę, że dowolna, bo każdy pewnie będzie miał swoich faworytów, a więc Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek, Robert Lewandowski, Kazimierz Dejna i myślę, że jeszcze można oczywiście do tego grona dołożyć Włodzimierza Lubańskiego. Tu kolejność dowolna, każdy ma swoje pewnie przemyślenia, starsi kibice mają pewnie swoich faworytów, młodsi być może uważają, że Robert Lewandowski, ale biorąc pod uwagę dorobek na Mistrzostwach Świata, to Grzegorz Lato ma absolutnie największy, bo on brał udział we wszystkich sukcesach polskiej piłki. On był w reprezentacji w 1972 roku, która zdobywała Mistrzostwo Olimpijskie w Monachium w 1972. Nie był wtedy zawodnikiem pierwszego wyboru, bo tam atak to był Włodzimierz Lubański. W ataku też grywał, raczej był napastnikiem niż środkowym pomocnikiem, Kazimierz Dejna. Do pewnego momentu wchodził Jarosik, ale kiedy odmówił wejścia z ZSRR, to oczywiście już Kazimierz Górski go nie wpuszczał, ale oczywiście na skrzydle Robert Gadocha i to tak wyglądało. Ale 74 rok, poprzez oczywiście eliminację, poprzez to, że Grzegorz Lato fantastycznie zagrał w meczu towarzyskim w Starej Zagorze przeciwko Bułgarii, tam na pewno z Bułgarią, tak na wyjeździe, strzelił dwa gole, no i w zasadzie już reprezentacja Polski nie mogła się obejść bez tego bardzo szybkiego napastnika Stali Mielec, młodziutkiego, który po prostu pędził szybciej od wiatru. On był nawet swego czasu postrzegany jako najszybszy napastnik na świecie. Zresztą o to też wtedy pana Grzegorza pytałem. I taka sytuacja, że właśnie 73, a więc to Wembley słynne, Grzegorz Lato wychodzi, wcześniej piłkę zabiera Henryk Kasperczak, ale podanie do Laty, Lato fantastycznie pędzi i ma z lewej strony Gadochę, ale z prawej kątem oka widzi wychodzącego kolegę klubowego ze Stali Mielec, Jana Domarskiego, podaje, ten strzela i Shilton puszcza pod brzuchem, słynny komentarz. A więc Grzegorz Lato i później zostaje królem strzelców Mistrzostw Świata w 74 roku, 7 goli, wicekrólem oczywiście Andrzej Szarmach, królem asyst Robert Gadocha i jeszcze w 11 mistrzostw oczywiście Kazimierz Dejna, nasz charyzmatyczny kapitan, wspaniały. I no właśnie, dlaczego Grzegorz Lato był we wszystkich tych sukcesach, bo w 82 roku on także grał. Wtedy kapitanem był Władysław Żmuda, który w 74 też oczywiście debiutował jako młodziutki, 20-letni piłkarz, zastąpił Mirosława Bulzackiego, ale właśnie Kazimierz Górski postanowił wtedy na taką roszadę, że w związku z tym, że nie było kontuzjowanego Włodzimierza Lubańskiego, to zamiast Domarskiego, strzelca bramki na Wembley, takiego no, zaprawionego w bojach, jednak wolał młodziutkiego Andrzeja Szarmacha i jeszcze młodszego Władysława Żmudy na tej newralgicznej pozycji za bulzackiego wojownika z Wembley, a jednak obok Gorgonia, czy też, bo to była para stoperów, z jednej strony obrony Musiał, z drugiej strony obrony Szymanowskiej, a na środku Gorgoń i Żmuda. Ja kiedyś miałem okazję jeszcze, jak właśnie pan Kazimierz Górski żył i to było jakieś takie spotkanie przy okazji meczu Polska-Anglia na Wembley, kiedy to przegraliśmy 1-3, wtedy Paul Scholes strzelił 3 gole i takie było spotkanie z panem Kazimierzem Górskim. I właśnie zapytanie, dlaczego pan dokonał takich roszad, tak ryzykownych wtedy, patrząc przed meczem z Argentyną w 1994 roku, że zaprawionych w bojach zawodników ogranych jak Domarski i Bulzacki posadził pan na ławce rezerwowych, a jednak wybrał pan Szarmacha w ataku i na obronie Żmudę. A pan Kazimierz z rozbrajającą szczerością powiedział, bo zawsze może być jeszcze lepiej. Przepraszam, że cytuję pana Kazimierza, no oczywiście z całym sercem, wielką sympatią. To był wspaniały, złoty człowiek. Zresztą byliśmy wtedy w mieszkaniu pana Kazimierza na Madalińskiego i wtedy także była małżonka pana Kazimierza. Przyszedł syn Dariusz, także to było wspaniałe spotkanie. Ale właśnie dlaczego ty mówię? No dlatego, że do pana Grzegorza jeszcze będziemy się próbowali dodzwonić do godziny 10:00. A jak nie dzisiaj, to jutro. Jak nie jutro, to pojutrze. Do pana Grzegorza zawsze będziemy starali się po prostu dodzwonić, bo pan Grzegorz Lato wybitną postacią jest. No później oczywiście kariera trenerska może nie wyszła. Ciężko czasami wybitnemu zawodnikowi zostać też dobrym trenerem. No to wie o tym i Kazimierz, przepraszam, o Kazimierz Dejna akurat nie zdążył. On był trenerem młodych piłkarzy, kiedy zginął w tym tragicznym wypadku na autostradzie już na obrzeżach San Diego. Zbigniew Boniek, ciężko, prawda? Wybitne nazwisko, trenerem został, czy był, przez chwilę, w sumie w krótkim czasie, bez sukcesów, wręcz z porażkami. Grzegorz Lato no także nigdy nie był dobrym trenerem. Dobrym. Dobrym jak dobrym, to jest pojęcie względne, ale na pewno nie był trenerem, który osiągał sukcesy. Podobna kolej spotkała Jana Tomaszewskiego. Mówię o tych wielkich, wybitnych nazwiskach. Nigdy w zawodzie trenera Włodzimierz Lubański nie osiągnął, być może oczywiście bardziej jako menadżer gdzieś w Belgii, to było na pewno istotne, także przecież miał pod swoją opieką piłkarzy z Polski, jak bracia Żewłakowowie na początku swoich karier. Ale patrzę na te wielkie nazwiska piłkarskie, no to Henryk Kasperczak, rzeczywiście on został wybitnym trenerem, wielki piłkarz, wspaniały, także piłkarz z Orłów Górskiego, znakomity środkowy pomocnik, taki w duecie z Kazimierzem Dejną. Dejna był tym artystą, wirtuozem. To Dejna grał solówki, ale Henryk Kasperczak był zawsze blisko, był zawsze obok. Jeszcze z drugiej strony był Maszczyk i oni tak grali i rzeczywiście kariera trenerska Henryka Kasperczaka była wybitna, bo jednak on trenował reprezentacje z Afryki, wprowadzał je na Mistrzostwa Świata, zdobywał z nimi Puchary Narodów Afryki, a z Wisłą Kraków osiągnął wielki sukces w europejskich pucharach, doprowadzając tę Wisłę do prawie nie powiem końcowego sukcesu, ale naprawdę dużo osiągnął z tamtą Wisłą, słynną Wisłą, taką można powiedzieć tą Wisłą Telefoniki za czasów Bogusława Cupiała, gdzie mieli fantastycznych piłkarzy, ale Henryk Kasperczak był tym przywódcą tej drużyny jako charyzmatyczny trener. No, pracował oczywiście we Francji, Saint-Étienne, Metz, Lille. To wszystko no, gdzieś oczywiście myślę, że z całej plejady naszych nazwisk 82-74 to pan Henryk, jeszcze 86 też można dołożyć, bo przecież byliśmy na tych mistrzostwach, to z całej plejady tych wszystkich wybitnych nazwisk Henryk Kasperczak zrobił największą karierę, no chyba, że pominąłem jakieś nazwisko. Wiem, że słucha nas nasz wspaniały redaktor Sławek Orwat, który jest wielkim fanem także piłki nożnej i znawcą piłki nożnej. Oczywiście naszym redaktorem muzycznym też podpowiada pewne piosenki związane z danym krajem i też z no powiedzmy związanym takim połączeniem, tak jak przed chwilą puściłem Aha i związany absolutnie z Norwegią, no to tutaj też jest pewien pomysł na utwór ze Szwajcarii. A proszę sobie wyobrazić, i to wyemituję Państwu już w tym studiu Mundial od godziny 17.10, że Haaland nagrał piosenkę ze swoimi przyjaciółmi, jeszcze kiedy był młodszym człowiekiem. Haaland Song, i tak między innymi w tekście: chłopcy, czy możecie przestać tyle gadać, bo to przestaje być zabawne, wolę rozmawiać o światowym kryzysie, myślę, że to jest ważniejsze, i tak dalej, i tak dalej. Long, pseudonim muzyczny z czasów młodości Erlinga Haalanda i jego Haaland Brunes, a więc to dwuczłonowe nazwisko, które zaprezentował na koszulce teraz w meczu z Anglią, a przecież Jonathan Bryant Brunes to jest jego kuzyn, który gra w Rakowie Częstochowa. A więc, jeśli chodzi właśnie o tą wielką sprawę, jeśli chodzi o Grzegorza Lato, do którego cały czas będziemy się próbowali dodzwonić, no to oczywiście był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i tutaj ktoś zawsze no, gdzieś może w zasadzie wrócić do spraw i na przykład powiedzieć, ale prezesem za dobrym nie był. Nie wiem tego nie wiem, bo ciężko jest oceniać, ciężko jest mierzyć jakąś miarą bycie prezesem. Oczywiście poprzez sukcesy danej reprezentacji, no ale to prezes nie gra, tylko jednak nominuje selekcjonera i później ewentualnie ten selekcjoner oczywiście dobiera drużynę, ale przecież prezes mu się nie wtrąca, więc tutaj bym był ostrożny. Natomiast za prezesury Grzegorza Lato Polska zorganizowała Mistrzostwa Europy 2012, oczywiście wespół z Ukrainą. Wtedy, kiedy Polska dostała już tą nominację na to, żeby organizować Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, prezesem był Michał Listkiewicz, ale po nim był właśnie Grzegorz Lato. I pamiętam, jak to Grzegorz Lato latał na różne konferencje bardzo ważne, między innymi kiedy były jakieś takie, powiedzmy, niesnaski w związku, bo był przecież miał grupę oponentów, grupę opozycyjną, a mimo to on po prostu jakoś funkcjonował w tych różnych ważnych spotkaniach UEFA. I też leciał do Kijona, niezwykle ważne spotkanie właśnie związane z organizacją. I te mistrzostwa się odbyły i były bardzo dobre, jeśli chodzi przynajmniej o stronę taką gospodarczą, taką stronę tą, która, no można powiedzieć, rzeczywiście dała dużo Polsce. Nie myślę o piłkarskiej, bo tam jednak przegraliśmy z Kretesem. Trener Franciszek Smuda, już nie żyjący, świętej pamięci, rzeczywiście w jakiś sposób być może w jaki sposób to jego sztab, jego drużynę przerosło 2-12 euro, o tym myślę. Ale wtedy Grzegorz Lato był prezesem i czy to się komuś podoba, czy nie, z faktami się po prostu no nie zamierzam tutaj polemizować. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że Grzegorz Lato właśnie dzisiaj cały czas, wierzę w to, że do godziny 10 będzie gościem poranka tego studia Mundial Radia Wnet. Ale właśnie, teraz jest pytanie następujące. Czy my możemy właśnie popatrzeć na to, jak ta drabinka ćwierćfinałowa się układała? Bo Francja wygrywa z Marokiem zdecydowanie. Byłoby wyżej, 2-0, gdyby jeszcze Mbappé strzelił rzut karny, ale tutaj Francja po prostu zjadła swojego rywala. Belgia, no męczyła się, przepraszam, Hiszpania męczyła się z Belgią i wygrała 2-1, i to też można tak powiedzieć, że ta Hiszpania być może się rozkręca. Ta Hiszpania naprawdę, no jeszcze Jamal nie pokazał wszystkiego, co ma najlepszego w zanadrzu. Być może właśnie to jest też drużyna turniejowa, która będzie się rozkręcała. Teraz popatrzmy na drugą stronę, 1/4 finała, więc ćwierćfinały. Argentyna wygrywa po dogrywce ze Szwajcarią 3-1 i tam oczywiście ta czerwona kartka NDIA, ale słuszną drugą żółtą dostał, to wczoraj w magazynie Porozmawiajmy o sporcie też analizowaliśmy, że nie powinien tak się zachować, takiego taniego kabaretu odstawiać reprezentant Szwajcarii, pokazywał Padolino zupełnie bez kompletnie sensu, bo przecież powinien pamiętać o tym, że gra z żółtą kartką, a wszystko, każda symulacja jest pretekstem dla sędziego, żeby pokazał drugą żółtą kartkę. W efekcie osłabił bardzo swój zespół Argentyna w podogrywce. No i właśnie, ta Argentyna zagra w półfinale z Anglią. Anglia, która pokonała Norwegię 2-1, być może pokazała swoją coraz lepszą turniejową twarz po tym charyzmatycznym zwycięstwie nad Meksykiem 3-2. Wcześniej także wymęczyła, ale jednak wygrała z Demokratyczną Republiką Konga. I właśnie, i tak to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o takie historie. Mam teraz propozycję, żebyśmy po prostu posłuchali chwilę spotkania tego piątkowego, bo ono było bardzo ciekawe. Z Kazimierzem Rońcem, a więc ekspertem piłkarskim, znawcą piłki, prawnikiem od prawa sportowego, Encyklopedia Fuji, wydawnictwo GIA, we fragmencie Kazimierz Romaniec.
1: No, Francję oceniam bardzo wysoko, bo to nie jest kwestia tylko wczorajszego meczu, ale uważam, że prezentują się bodaj najlepiej na tych mistrzostwach świata do tej pory. Oczywiście najważniejsze to jest to, jak się drużyny zaprezentują w meczu finałowym, ale po tym, co Francuzi pokazali i w grupie, i już w meczach pucharowych, w systemie pucharowym rozgrywanych, są w formie, są w gazie, mają jeszcze ciągle rezerwy, mają świetnie skomponowany skład, mają świetnych trenerów na ławce, bo to nie tylko Didier Deschamps, ale również Guy Stéphane, który przejął drużynę na jeden mecz, kiedy Deschamps pojechał do Francji na pogrzeb zmarłej matki. Widać, że jest chęć do gry, jest taka żądza zdobycia tego tytułu mistrzowskiego. Świetnie to było widać we wczorajszym meczu, kiedy w zasadzie do momentu tego rzutu karnego, który został podyktowany na faulu na Mbappé, Francuzi pokazywali pełnię swojej możliwości. Potem ten rzut karny wytrącił ich trochę z rytmu i w zasadzie ta druga część pierwszej połowy była troszeczkę słabsza, ale potem znowu w drugiej połowie weszli w mecz, był głęboki oddech w szatni, było kilka pewnie dobrych słów celnych od obu prowadzących drużynę. No i to poszło, a trzeba przyznać, że przynajmniej ja tak uważam, Maroko rozczarowało wczoraj. Maroko wyszło, trochę przegrało przed meczem, wydaje mi się. Trochę ich ten mecz pokonał mentalnie, trochę głowa nie dojechała za umiejętnościami, a może było też tak po prostu, że po tych kilku bardzo dobrych meczach na mistrzostwach, przyszedł ten słabszy dzień, który czasem się przydarza. I nie było, Francja to były za wysokie progi. Jeżeli porównamy mecz wczorajszy i mecz sprzed 4 lat, kiedy Marokańczycy grali w półfinale z Francuzami, to trzeba powiedzieć tak, to są inne dwie drużyny marokańskie. Tamta drużyna grała bardziej defensywnie, miała lepiej wyważoną grę obronną i miała lepszych zawodników w obronie. Natomiast nie miała aż tak dobrych atutów z przodu, jak ma ta drużyna w tej chwili i jest pewna taka troszeczkę nierównowaga, ponieważ zawsze sukces się buduje od obrony, to ta różnica w poziomach między Marokiem a Francją 4 lata temu była mimo takiego samego wyniku
0: 2-0.
1: Troszeczkę mniej.
0: 2-0.
1: Tak, 2-0.
0: Było też. Czyli tam,
1: Tamta drużyna, nie powiem, że była bliżej, bo obie drużyny były równie daleko, żeby wyeliminować Francję. Ale myślę, że powiedzmy sobie do 3 razy sztuka i Maroko za 4 lata, kiedy mistrzostwa będą również na jego terytorium, kiedy wreszcie, to wszystko wymaga czasu. Mają teraz młodego, świetnego trenera, który poprowadził ich do Mistrzostwa Świata Juniorów w zeszłym roku. Mają zawodników, którzy okrzepną. Pokazali ogromne możliwości w grupie, chociażby w meczu z Brazylią, w którym zwłaszcza w pierwszej połowie grali po prostu kapitalnie. Swoboda, wymiana, szybkość wymiany piłek, tempo, na którym się to odbywa, atrakcyjność dla kibica jest bardzo duża i ta drużyna naprawdę, naprawdę rośnie. To nie jest jej ostatnie słowo.
0: Ale właśnie skupmy się na tym, co jest, bo Francja gra dalej i wszyscy podkreślają jej moc, jeśli chodzi o każdą formację. No, oczywiście ma absolutnie trzy największe gwiazdy światowego futbolu, Mbappé, Olisech i Dembélé. Dzisiaj gra Hiszpania, Belgia. Czego się spodziewać po tym meczu? Bo jeśli ktoś mówi, że może być półfinał Francja, Hiszpania, bo z tej lewej strony tak drabinka może wyglądać, to Belgia dzisiaj będzie takim prawdziwym arbitrem tego, jak ta Hiszpania gra, bo wydaje mi się, że Belgia pokazała moc ze Stanami Zjednoczonymi. Jak właśnie dzisiaj spodziewać się tego meczu Hiszpania-Belgia?
1: Ja dzisiaj wietrzę niespodziankę, to znaczy pokuszę się o... Zaryzykuję twierdzenie, że Belgia ma szansę dzisiaj wygrać z Hiszpanią, dlatego że Belgia jest podrażniona, Belgia niesie sukces. Są to ostatnie prawdopodobnie mistrzostwa dla De Bruyne'a, dla paru innych zawodników też.
0: Lukaku.
1: Natomiast Hiszpania jest dla mnie największą enigmą tych mistrzostw. To znaczy Hiszpania jeszcze tak naprawdę dla mnie tych mistrzostw nie zaczęła.
0: O, to ciekawe.
1: To do tej pory...
0: Z Portugalią wygrali 1-0.
1: Tak, ale po bardzo kiepskim meczu, moim zdaniem. Dla mnie to był bardzo mecz kiepski. Bardzo się źle ten mecz oglądało. Hiszpanie grają cały czas na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Chcą tracić jak najmniej sił, mają określony styl. Trener narzucił ten styl. Jest to styl dla mnie na przykład absolutnie nieatrakcyjny do oglądania. No ale oczywiście to nie chodzi o to, czy coś jest atrakcyjne do oglądania, tylko chodzi o to, czy drużyna skutecznie przeszła do przodu. Natomiast ja czekam na pierwszy mecz, kiedy Hiszpanii zostaną postawione warunki. Bo do tej pory żadna z drużyn, która grała z Hiszpanią, nie postawiła tej drużynie żadnych warunków. Hiszpanie grają swoje, oni się bawią. Oni się bawią tymi, co oczywiście świadczy jak najlepiej o nich, dlatego że są na pewno kapitalnie przygotowani. Natomiast oni się do tej pory bawią ze swoimi przeciwnikami. Liczę na to, że dzisiaj wieczorem Belgia, będąca na fali, postawi im warunki i rzeczywiście Francuzi będą musieli zacząć walczyć. Będą musieli dać, przepraszam, nie Francuzi, tylko Hiszpanie. Będą musieli dać coś z wątroby, pokazać nie tą wyższość taką, którą pokazują nad każdym do tej pory przeciwnikiem, bo rzeczywiście oni są o klasę lepsi od każdego przeciwnika, z którym grali. A w meczu z Portugalią, no mecz się tak ułożył, ale jak popatrzymy na chłodno, no to mieli więcej sytuacji. Może niewykorzystanych, ale oni czekali. Oni spokojnie, oni mają ogromną pewność siebie, Hiszpanie. Pytanie, czy jest szansa, że ktoś tą pewność siebie zachwyci.
0: Jeżeli będzie półfinał,
1: Póki nie przegrali, to nie jest ona zbyt duża. Jeżeli przegrają, to wszyscy będą mówili wtedy, że jest zbyt duża, prawda? Bo to tak to bywa. Natomiast jeżeli by doszło, to mówię, mamy scenariusz, że jest niespodzianka i Belgia wygrywa. Ale mamy scenariusz, że no, bo co by nie powiedzieć, Hiszpanie są faworytami tego dzisiejszego spotkania. W przypadku zwycięstwa Hiszpanii, no myślę, że półfinał Francja-Hiszpania, no to będzie się zapowiadał elektryzująco. Wielki rewanż będzie za półfinał Mistrzostw Europy Francja-Hiszpania, który był doskonałym widowiskiem. W ogóle mamy sytuację w tych ćwierćfinałach, że mamy powiedzmy cztery pary i mamy czterech faworytów w tych parach. Mimo że oczywiście wszystkie drużyny grają na bardzo wysokim poziomie, no to jednak ci faworyci tak w układzie, powiedziałbym, 55 do

Właśnie spytać o nie, ale były typy mówiące o Anglii. Redaktor Jakub Kwiatkowski, TVP Sport dyrektor, także pamiętam jeszcze jednego eksperta, a więc będzie okazja zapytać po raz kolejny właśnie, może po tych ekspertów jeszcze raz, czym się kierują i myślą o tym, że to właśnie Anglia może być, bo może, no bo przecież teraz będzie ten półfinał, Anglia-Argentyna. Rewanż za to, co stało się 40 lat temu, a więc albo powtórka z historii, wtedy Stadio Azteca w Meksyku, wtedy Anglia przegrywa z Argentyną, dwie bramki Diego Maradony, jedna ręką, jedna po najlepszym rajdzie w historii piłkarskich mistrzostw. Gary Lineker jeszcze strzelił przed końcem, ale już Anglikom nie starczyło czasu. A Argentyna oczywiście w półfinale zmiotła Belgię wtedy, no, Maradona, który poprowadził tą Argentynę i ten też finał, jeden z największych finałów w całej historii piłkarskich mistrzostw świata, bo przecież Argentyńczycy prowadzili z ówczesnym RFN-em 2-0. Wtedy Karl-Heinz Rummenigge i Rudi Feller doprowadzają do remisu 2-2 i kiedy po prostu Argentyna widać, jak była załamana tym, co się stało. Upał nieprawdopodobny, pewnie z 50 stopni w słońcu, no czy wiadomo, Argentyńczycy przyzwyczajeni, czy nie, no, może nie aż tak bardzo, ale chodzi o, no coś się, jakaś burza wisiała nad tym wszystkim, nad tym meczem, bo 2-2 i nagle geniusz Maradony, który ten jeden jeszcze raz się uwolnił spod opieki tych hardych, takich naprawdę pilnujących go niemieckich piłkarzy, którzy w meczu akurat go bardzo pokryli. Tam było podwójne, potrójne krycie Maradony. Hans-Peter Briegel, taki niesamowity piłkarz niemiecki, który zresztą zaczynał jako lekkoatleta. Tam był Lidbarski, tam byli inni piłkarze. I właśnie taka sytuacja, że jednak ten Maradona znalazł jedną taką setną sekundy, kiedy podał lewą nogą do wychodzącego po prostu na czystą pozycję Burruczagi, a ten na wykroku złapał Haralda Toniego Schumachera i strzelił mu między nogami. Wtedy właśnie się okazało, że to Argentyna wygrała Mistrzostwo Świata, a takie jeszcze potem wspomnienia można było na przełomie lat, bo to przecież 40 lat minęło, no, co prawda Diego już z nami nie ma, zresztą nie tylko jego nie ma, także Kyuchufo, taki obrońca, także zginął niestety. Breme też już niestety nie żyje. No, Franz Beckenbauer, prawda, więc ówczesny trener RFN-u, ale Maradona, pamiętam, powiedział w takiej książce, można było przeczytać, że my byliśmy potwornie zmęczeni. Ja już nie widziałem na oczy. Pot przesłaniał mi oczy. Ja już nie widziałem nic. Ale pomyślałem sobie, ale Niemcy są samo zmęczeni. I wtedy właśnie zagrał tą piłkę do Burruczagi. Burruczaga strzela na 3-2. Proszę Państwa, Szymon Marciniak jednak nie będzie, przepraszam, mamy informację taką właśnie, że czekamy na obsady Szymon Marciniak, a właśnie jest już taka informacja, FIFA zdecydowała, hit nie dla Polaka, więc w pierwszym półfinałowym meczu Mistrzostw Świata pomiędzy Francją a Hiszpanią wiadomo, że sędzią tego pojedynku nie będzie Szymon Marciniak i my czekamy po prostu, bo rzeczywiście ta sytuacja z meczu Argentyna-Algieria, Messi, który nadepnął na rywala, nie powinien na pewno dostać kartki czerwonej, być może żółtą, ale przecież później polski sędzia sędziował mecz także Iran-Egipt. Zobaczymy, bo przecież polscy sędziowie cały czas są zgrupowani w Miami, a więc rzeczywiście może, tak jak na przykład wspominamy finał z Kataru, gdzie polski sędzia, właśnie polska obsada, no, sędziował ten wielki, wspaniały mecz Argentyny z Francją. Argentyna po rzutach karnych została mistrzem świata, ale wtedy pamiętam, że takim naszym cichym bohaterem, no bo nie reprezentacja Polski, która jednak w słabym stylu odpadła, bardziej chodzi o styl niż to, że wyszła z grupy, tak. Ale wtedy takimi naszymi bohaterami byli nasi sędziowie z Szymonem Marciniakiem i bardzo szybko udzielił nam wywiadu na antenie Radia Wnet, właśnie dzieląc się swoimi wspaniałymi wrażeniami z Mistrzostw Świata w Katarze. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. W każdym razie, wracając do tych żółtych kolorów bluz bramkarskich, to dzisiaj także gościem studia Radia Wnet będzie
Wybitny.

bramkarz i bardzo serdecznie na to spotkanie zapraszam Jerzy Dudek, Jerzy Dudek, którego brat jest akurat ekspertem w TVP Sport. Właśnie Dariusz Dudek, to Jerzy będzie dzisiaj naszym gościem wieczorem, a jeśli chodzi o to, co właśnie mówił Kazimierz Romaniec i o tych bluzach bramkarskich, o tym właśnie, co też charakteryzuje, no to myślę, że mimo wszystko to, że naprawdę bramkarze bronią dobrze raczej i ten Pickford nawet się właśnie w tej bramce coraz pewniej czuje, nie nosi takiej stricte żółtej bluzy, takiej rażącej, bardziej takie żółć, ale taka wpadająca w pomarańcz, więc ta tradycja angielskich, tych żółtych kolorów bluz bramkarskich może została, natomiast no na pewno bardzo szkoda bramkarza Norwegii, bo bronił tak wspaniale w meczu z Brazylią. Może nie obronił rzut karny Neymara, bo przepuścił, ale jednak był bohaterem. A więc Einar Nyland, bramkarz, który podczas tego mundialu skończył mu się kontrakt z Sevillą, proszę sobie wyobrazić. I tu jest, mimo że w skarbach kibica jest wpisany jako Sevilla FC, ale on jest teraz bez przynależności klubowej. No i odbiła mu się piłka po tym strzale. To tak się zawsze mówi, że bramkarz wypluł piłkę przed siebie, że to jest taki największy błąd, jeden z większych błędów w sztuce bramkarskiej, że no nie przed siebie, no na bok, nad poprzeczkę, obok słupka, ale to jednak odbiła mu się wręcz od klatki piersiowej. Być może próbował złapać, może trzeba było piąskować. Zapytam to na pewno dzisiaj Jerzego Dudka podczas tego naszego spotkania, ale na pewno szkoda, tak po ludzku. Proszę Państwa, jeszcze jedna piosenka w takim razie. Posłuchajmy piosenki, bo mamy 5 minut do godziny 10. Już się z Grzegorzem Lato dzisiaj tego poranka nie połączymy, ale będziemy do skutku. Codziennie będziemy się starali, żeby pan Grzegorz jednak z nami był podczas któregoś spotkania. Przecież teraz od dziś do piątku włącznie, także od 9 do 10 Studio Mundial. Później oczywiście tradycyjnie od 17.10 poranki, po 7, po 8, po 9 i tak właśnie jesteśmy z Państwem. Posłuchajmy Andrzeja Dąbrowskiego w takim utworze mundialowym. Było przed mundialem w 1974 roku, a ty się bracie nie denerwuj.

0: Andrzej Dąbrowski, wielki finał, złotą Nikę wygra lepszy z nich. Tak brzmiały ostatnie słowa tej piosenki w refrenie. Piosenka, która została wyśpiewana na 74 rok. Tam Lubański gra. Oczywiście Włodzimierz Lubański na ten mundial nie pojechał ze względu na ciężką kontuzję, której doznał, zerwania wiązadeł krzyżowych w kolanie. Bardzo ciężka kontuzja, która zahamowała tak naprawdę wybitną karierę Włodzimierza Lubańskiego. I on na ten 74 rok nie pojechał. No ale oczywiście zostało to przesłanie obok Dejnema. Dejna, który poprowadził w roli kapitana w 74 roku tą naszą wspaniałą drużynę Orłów Górskiego. No ale piosenka została, myślę, że wspaniała. Prezentujemy w Państwu w studiu Mundial od rana, od pierwszego studia, od ponad tygodnia. Wszystkie piosenki właśnie związane z piłką nożną ogólnie. Bardzo dziękuję. W tym momencie mija godzina 10. Adam Czerpak audycję zrealizował. Ja Państwa zapraszam na godzinę 17.10. Grzegorz Milko, do usłyszenia.
1: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Witam Państwa, zapraszam na wiadomości. Zaskakujące słowa lewicy o wieku emerytalnym w Polsce. Burza po wypowiedzi ambasadora Łukasiewicza. 27 osób zginęło w pożarze w pubie w Bangkoku. Uroczystości upamiętniające krwawą niedzielę.
1: Wiadomości wnet.
0: Politycy lewicy ruszyli w trasę po Polsce. Pod hasłem Lewica dowozi prowadzą serię spotkań otwartych. Politycy byli pytani między innymi o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Rozmawiajmy o obniżeniu wieku mężczyzn do 60 lat, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na plaży w Gdańsku.
2: Kiedy w końcu w programie Lewicy znajdzie się postulat wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?
3: Ja powiedziałam to w ciągu ostatniego kwartału jakieś 385 razy, ale mogę powtórzyć kolejny, nie ma problemu i jeszcze pewnie wiele razy to powiem. Tak długo, jak długo Lewica odpowiada za wiek emerytalny nikogo nie będzie podnoszony, koniec, kropka. To nie jest tak, że mężczyźni będą czuli się bardziej wypoczęci i bardziej równo traktowani, jeżeli kobietom podniesie się wiek emerytalny, nie. Rozmawiajmy o zrównaniu wieku emerytalnego, ale w dół. O zrównaniu wieku emerytalnego, być może na poziomie 60 lat.
0: W trakcie obchodów rocznicy krwawej niedzieli w miejscowości Ołyki na Wołyniu za te słowa spadła na ambasadora Polski na Ukrainie Piotra Łukasiewicza fala krytyki.
4: Pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczpospolitej, przed wojną i w jej trakcie. To wszystko, co działo się w trakcie II wojny światowej, było straszne i niepotrzebne. Nie tworzę jednak symetrii, ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień.
0: Ambasador Łukasiewicz wykazał się nieuzasadnionym symetryzmem, mówił w poranku Radia Wnet ekspert do spraw międzynarodowych Łukasz Jasina.
5: Nie zrobiłby tego ambasador ukraiński w Polsce podczas obchodów w kuczcie ukraińskich ofiar. Nie zrobiłby tego izraelski ambasador w Jedwabnem, gdyby się tam pojawił, mówiąc, że może jacyś Żydzi mieliby coś na sumieniu, bo przecież jacyś mieli. Polska w ciągu ostatnich 30 lat bardzo dobrze się rozliczała ze swoich błędów i zbrodni popełnionych również na Ukraińcach polskich. Teraz naszym ważnym celem jest pokazanie, że Ukraina nie umie rozliczyć się z ludobójstwem na Wołyniu. I polski ambasador nie może dawać argumentu swoim ukraińskim kontrahentom.
0: Jasina skrytykował również premiera Donalda Tuska za nieobecność w trakcie obchodów rocznicy Krwawej Niedzieli.
5: Ignoruje większość tego typu wydarzeń, uznając widocznie, że albo go ktoś tam zastąpi, albo że wystarczy kolejny wspaniały mniej lub bardziej filmik nagrany przez pana premiera w jego mediach społecznościowych. Myślę, że to jest niestety całościowa polityka Donalda Tuska. Ja nie pamiętam, że on był 1 sierpnia na obchodach Powstania Warszawskiego. Nie ma też regularnie premiera na obchodach naszych obydwu najważniejszych świąt narodowych. Więc Donald Tusk przyjął taką taktykę, moim zdaniem nieelegancką i niegodną, być może z jego punktu widzenia trafną politycznie.
0: W trakcie obchodów rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli prezydent Karol Nawrocki zaapelował o przyjęcie ustawy, która zakazuje czerwono-czarnej flagi w Polsce. Mówił, że jest ona symbolem ideologii ukraińskich nacjonalistów, która doprowadziła do ludobójstwa wołyńskiego.
6: To, drodzy Państwo, doprowadziło do strasznego ludobójstwa wołyńskiego i zamknęło się także w pewnej symbolice czerwono-czarnej flagi, która także nawiązywała swoją symboliką, estetyką do tego, co Niemcy nazywali ziemia i krew, czerwień i czerń. Pod czerwono-czarną flagą zabijano też sprawiedliwych Ukraińców. To oni powinni znaleźć się w Narodowym Panteonie w Kijowie.
0: Powstaje nowa partia na polskiej scenie politycznej, Unia Centrum. Połączyły się dwa środowiska, Stowarzyszenie Centrum Polska Pauliny Henik-Kloski oraz Unia Europejskich Demokratów, mówił na konferencji prasowej europoseł Michał Kobosko.
7: My chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców Polski, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach, Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
0: Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek w pubie na La Prado w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyny pożaru.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
3: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16.00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
4: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
1: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą. Godzina 10.13. Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Po weekendzie zaczynamy po pierwsze z nową partią w polskim parlamencie. Partią, no może nie złożoną ze świeżych, niezużytych twarzy, ale partia całkiem nowa. Do tego jeszcze mamy nowe informacje o aferze w szpitalach, w tym wypadku Szpital Południowy, ale też wyciekają zarobki w kolejnych szpitalach powiatowych. No i tam może się zakręcić w głowie od tego, jak wyglądają zarobki nie pojedynczych lekarzy, ale wielu spośród tych, którzy pracują w takich no, powiatowych, niedużych szpitalach, które ledwo wiążą koniec z końcem, a jednak są w stanie płacić duże pensje swoim lekarzom, ale to teraz też Szpital Południowy, a tam kolejne nagrania, jeżeli chodzi o prosektorium. Wiele jest tych nagrań dziennikarzy i Kanału Zero i Telewizji Republika są w posiadaniu tych wielu dziesiątek godzin nagrań. Jak na razie Kanału Zero upublicznił nagrania, które dotyczą przypadku zgłoszonego i ujawnionego przez doktora Emila Jędrzejewskiego. Przypadek dotyczył pacjenta, który zmarł w toalecie. Nikt z personelu tego nie zanotował przez kilka godzin, 4-5 godzin. Zmarły pacjent przebywał w toalecie, dopiero wtedy ktoś się zorientował. No a dialog na taśmie jest następujący. Trzeba coś z tym zrobić, bo będzie syf i trzeba tak zrobić, żeby syfu nie było. To dialog między kierownikiem, koordynatorem, to się ładnie mówi, prosektorium Szpitala Południowego, to już znane prosektorium, a jednym z lekarzy, który robił sekcję zwłok i to zdaje się cały czas dopiero wierzchołek całej góry lodowej afer dookoła Szpitala Południowego. No, ale mamy też weekend. Weekend obfitujący w rocznicę. 10 to jeszcze piątek, jedwabny, 11, 12, krwawa niedziela, a 12 to rocznica także obławy augustowskiej 81. I o tym wszystkim będziemy dzisiaj w Odysei Wyborczej rozmawiać, ale i na początek te tematy z Piotrem Semką, dziennikarzem, publicystą Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Kłaniam się nisko, dzień dobry.
1: Zacznijmy może od tych newsów związanych ze szpitalem, prosektorium, kolejne nagrania. No i pytanie, no właśnie pytanie, czy ta afera jeszcze kogokolwiek poruszy politycznie, czy coś może być jeszcze mocniejszego niż lekarze nadzorowani przez polityków, którzy starają się tuszować zgon we własnym szpitalu?
2: No, zaczynam się powoli obawiać, że te kolejne szczegóły, które są drastyczne, mogą spowodować swego rodzaju znieczulicę. Znaczy ludzka psychika ma swoją wyporność. To znaczy, brzmi to strasznie, ale po pewnym czasie ta afera przestaje już szokować. I wkrada się troszeczkę i co zrobić? Znaczy, oczywiście biorę pod uwagę, że te informacje mogą się na dłuższą metę odłożyć i spowodować nagłe odwrócenie się opinii publicznej Platformy, ale póki co to już jak gdyby ta taktyka, którą stosuje Tusk, czyli nie reagowania na to faktycznie. No podam przykład, no do dzisiaj dnia nikt nie przesłuchał pana Dawidka, który tutaj jest główną postacią, wydawałoby się. I ta metoda może przynieść taki diaboliczny efekt zobojętnienia troszeczkę opinii publicznej na te informacje. Tak czasami bywa, że jeżeli tych złych informacji jest za dużo, to ludzie się troszeczkę wyłączają albo stwierdzają, no i co tu zrobić, prawda? W normalnych warunkach to powinna być gigantyczna demonstracja pod Urzędem Rady Ministrów, ale no, na razie nikt jej nie organizuje, więc nie wiem. Zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest tak, że ta metoda przetrzymania i założenia przez Tuska, że są wakacje, wszyscy wyjeżdżają i że pomyłem, nie trzeba się martwić, a póki co robić miny, jestem zdumiony, krew się we mnie burzy. To jest ulubiona poza Tuska. Car, który dowiaduje się, że źle jest w państwie ruskim i jest oburzony. No, ten polityczny spryciarz już nie takie kryzysy przechodził. Przypomnijmy kiedyś na przykład afera. O Boże, tych afer było dużo, no ale załóżmy pierwszą z brzegu, ta afera maszyn hazardowych, prawda? No, przypomnijmy sobie, on jakoś się z niej jednak wywlókł. Więc ja się zastanawiam, czy te kolejne szokujące informacje spowodują, czy nie. W sondażach, owszem, od maja spadło 6% w Platformie, ale opozycji jakoś specjalnie jednak nie rośnie.
1: Nie rośnie, to jest też temat do dyskusji. Różne są tutaj analizy czy przewidywania, dlaczego nie rośnie, ale to rzeczywiście jest tak, że w tej chwili kolejne afery wychodzą. Może jest tak, że już nikt nie wierzy, że ktokolwiek może cokolwiek za służbą zdrowia zrobić. Ciekawe jest to, że pozostała na stanowisku pani minister Sybierańska-Kręta, mimo że niczego nie pokazała.
2: Tak, oczywiście, bo tej rzekomo wyciągnięte wspaniałe plany, to specjaliści, przypominałem tutaj główne gazety, kiwają głowami, że to są albo pobożne życzenia, albo rzeczy, które mniej więcej, o których gadano, znaczy to nie ma tu żadnego cudownego. Powtarza się scenariusz. Donald Tusk mówi, oho, albo pani pokaże coś nowego, albo pożegna się pani z posadą. Ona pokazuje coś nowego, Tusk nic nie mówi. Opinia publiczna niby dostaje jakiś program naprawczy, który tak naprawdę nie jest, bo musiałby być inna osobowość niż ta obecna pani minister. No i tak jakoś ten rząd się przeczołguje do przodu. No, tylko że już za rok wybory niedługo będą. No w tej chwili jest chyba, wybory były ostatnie w październiku, czyli też najbliższe pewnie będą w październiku, więc mamy rok i 2 miesiące, dobrze liczę? Nie, 3 miesiące do wyborów. Ale
1: proszę, i pytanie, czy Dantus może uznał, że ma czas?
2: Może uznał, że ma czas, tylko opozycja nie ma czasu, a ja nie widzę żadnego dobrego programu czy wystąpień pana Czarnka w sprawie opieki zdrowotnej. O wiele atrakcyjniejsze jest ciągnięcie tematu ukraińskiego, ale jednak to sprawa zdrowia mogłaby być czymś, czym opozycja
1: była. A co jest ciekawe, bo Przemysław Czarnek już jakiś czas temu po szpitalach jeździł, tak jakby opozycja przynajmniej, ale też Konfederacja, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, no, zdiagnozował politycznie znaczenie służby zdrowia, tylko to się nie przekuło w żaden spektakularny, szeroko omawiany projekt polityczny.
2: Czy pan słyszał jakieś wystąpienie Sławomira Mencena na temat służby zdrowia? No ja nie słyszałem.
1: Ja widziałem tylko ostatnią konferencję, gdzie rozbijał takie ułożony mur z, chyba to były bloczki z gazobetonu, bardzo lekkie, nie z zaprawą, nie związane.
2: Się a na tym murze była kartka.
1: Tak, znaczy wyciągnął sobie Mencen w tym wypadku wniosek z Ryszarda Petru, który kiedyś taki mur z gazobetonowych bloczków ustawił przed Sejmem i rozbijał monopol partyjny. Wtedy one były właśnie zacementowane i przy jednym uderzeniu cała ściana runęła, postawiona na asfalcie. Nie było efektu, teraz było lepiej, nie było tego wiązania cementowego, więc można było te bloczki rozbijać, wizualnie było lepiej, chociaż tak naprawdę propozycji poważnej, czy no poważnej, niepoważnej, padła propozycja, żeby wrócić do jakiejś formy kas chorych, żeby były kilka konkurujących ze sobą podmiotów.
2: W dawnych czasach, czyli tyle trzeba było, jak w takim baśni o zaczarowanym lesie, że się przechodzi długą, długą drogę, po czym wraca się na tą samą polanę. No, jak zaraz usłyszymy Andrzeja Sośnierza, który powie, no tak.
1: A to już powiedział, chorych, Andrzej Sośnierz powiedział, że trzeba złe. Wrócić do kas chorych. Tak, to już powiedział, to już pan redaktor wywróżył, no, nawet pan, taka wypowiedź się już
2: nie
1: pojawiła.
2: Nie było mnie przez tydzień w Polsce, byłem w Norwegii i potrafię zgadywać jak wróżkę, kto co powie. Muppet Show był taki zawsze o takiej klinice i zawsze było w następnym odcinku Doktor Pies powie. To tutaj ja jestem w stanie zgadnąć, co powie Andrzej Sośnierz i co powie Ryszard Petru, a nawet jestem w stanie przewidzieć i przewidziałem, tu się pochwalę, że pan Kobosko uzna, że jednak zbliżają się wybory i trzeba się jakoś wcisnąć na listy Platformy i w związku z tym wymyślił partię Centrum. Szkoda, że nie Porozumienie Centrum, bo wtedy byśmy wrócili.
1: Nie, Porozumienie to nie, ale powstała partia Unia Centrum i żeby było ciekawe, nie jest to tylko na bazie klubu pani Henik Kloski, jest tam też Michał Kobosko,
2: który
1: już porzucił ostatecznie
2: Szymona. Ale i tak zwani do nas także przychodzą zawsze.
1: O nie, nie zawsze. Tylko niezrzeszeni. Jeszcze jedna zorganizowana, ważna i potężna formacja, bo do Polski Centrum dołączyła Unia Europejskich Demokratów, która jest, proszę państwa, i proszę pani redaktora, pan pewnie to wie, bezpośrednią prawną kontynuatorką Unii Wolności. Więc
2: no
1: mamy
2: właśnie,
1: Unię Centrum.
2: Wspaniała synteza. Ktoś złośliwie powiedział, że to synteza dawnej Unii Wolności z domami handlowymi Centrum. Takie domy.
1: Trochę tak to
2: w Warszawie
1: wygląda.
2: Jeżeli ktoś nas słucha na przykład w Bieszczadach, to mnie to informuje. No więc to jest mieszanie w tej samej zupie. Pani Henik Kloska, czyli sieroty po Hołowni, postanowiły się wziąć razem. Kobosko to jest obrotny biznesmen polityczny. Zawsze przychodzi...
1: No kiedyś dziennikarz, on, którego pan redaktor pewnie zna także z jego poprzedniego życia.
2: No to był zawsze taki konkreciarz, jak to nazywał tą grupę dziennikarzy. Czy słowo konkreciarz to... A konkretnie to ile? Oni zawsze zadawali takie pytanie prędzej czy później. No, więc witamy w naszej bajce. Znowu Kobosko ma swoją partię. Hołownia mu się urwał ze smyczy, ale teraz będzie rządził panią Hanną Henik-Kloską. To jest bardzo
1: Pauliną
2: pojętna.
1: Henik-Kloską i panią Paulina, Elżbietą Binczynicką, która właśnie, jak rozumiem, tym samym kończy epopeę Unii Wolności, wcześniej Unii Demokratycznej.
2: Prawda,
1: właśnie wcielając...
2: W razie wokół kręci niegdysiejsza partia Tadeusza Mazowieckiego. Czy pan wie, że ja byłem na zjeździe założycielskim Unii Wolności w 1995 roku, bo skąd się wzięła Unia Wolności? To był efekt połączenia się Unii Demokratycznej z Kongresem Liberalno-Demokratycznym Donalda Tuska.
1: To takie było, to rzeczywiście wtedy.
2: Nagrałem wtedy jako dziennikarz takim mikrofonem kierunkowym rozmowę Jana Szomburga, to był taki ideolog niegdysiejszy KLD, ekonomista, którego Donald Tusk informował, że Tadeusz Mazowiecki zostanie wysadzony z siodła i na jego miejsce wstawiony zostanie Leszek Balcerowicz. I wtedy ten Szomburg mówił, no ale to taki trochę taki, no, był taki nieładny chwyt. No to Tusk się uśmiechał i mówił, spokojnie, wszystko już załatwione. Ha, i jeszcze wtedy powiedział, że jakieś pieniądze załatwi do tego instytutu takiego Szomburga, badań naukowych. Więc to była próbka.
1: Ale
2: platformy.
1: Co jest ciekawe, przy tej nowej partii gdzieś tam jest pan Onyszkiewicz jeszcze, takie postacie z zamieszkłej przeszłości, ale
2: tak,
1: nie ma wśród tych ludzi Ryszarda Petru, który który chce zakładać własną partię, i że niedawno pani Henik-Kloska twierdziła, że partia Petru i jej partia to jest jedna i ta sama partia. Teraz się okazuje, że chyba jednak nie i będziemy mieli kolejną partię, jeszcze Ryszarda Petru, więc może być jeszcze
2: Ryszard
1: zabawniej.
2: Ryszard Petru został na lodzie, proszę zauważyć. Więc pan Ryszard Petru to jest polityk skuteczny, ale nie za bardzo, tak bym go nazwał.
1: No, to już na koniec rozmowy, nowa partia, ale to
2: są naprawdę
1: o co w tym
2: tak
1: chodzi?
2: Groteskowe.
1: Są groteskowe, nie, ale chodzi tylko o miejsca na listach Platformy, chodzi o jakąś realną siłę polityczną. Co to jest?
2: Jacek Kaczmarski kiedyś śpiewał taką piosenkę o narodach i tam było właśnie, że w Paryżu emigranci i coś tam było. I nie o to chodzi, kto komu, gdzie szkodzi, lecz o to, po ile dolary. Taka była puenta. Proszę pana, no chce mnie pan skłonić do badania życia politycznych chrząszczy. No, z całą sympatią dla tych ludzi, ale to jest no, ruchy robaczkowe przed wielkim tworzeniem list wyborczych i ci, którzy są spytniejsi, dopchają się na jakąś wspólną listę zjednoczonej, o, to pewnie będzie zjednoczona antyfaszystowska lista demokratów pod tytułem Zatrzymajmy brunatnych, bo już teraz nie wiem, czy pan zauważył, że publicyści Gazety Wyborczej używają określenia uwaga, uwaga, brunatni. I to będzie taki sposób, żeby do jednego worka wrzucić i PiS, i Konfederację, i Brauna. Więc to będzie robione chyba pod takim kątem, mam wrażenie.
1: No, żeby taki był podział.
2: Tak, nie no, już przecież takie publicystki jak no nie będę już mówił nazwisk, ale mówią obóz demokratyczny kontra prawica, prawda? Albo demokraci kontra prawica, używa się tego formuły. No i to będzie podgrzewane i tutaj będzie prawdopodobnie wspaniała rola dla takich osób jak właśnie Jacek Żakowski, jak Sławomir Sierakowski, którzy już jak gdyby ten nurt odtwarzając, mówiąc, że musimy zatrzymać, bo inaczej pogromy wobec Ukraińców i tak dalej, i tak dalej.
1: To na koniec, skoro przy Ukraińcach jesteśmy, te trzy rocznice, które wymieniłem, Jedwabne, ludobójstwo na Wołyniu i obława, operacja augustowska.
2: No, augustowska.
1: One dużo mówią.
2: Pana Żakowskiego i pana Sierakowskiego nie zainteresuje.
1: Nie.
2: To jest jednak dosyć ciekawa rzecz, że oni tak bardzo jak gdyby są wyczuleni na polski egotyzm i tak bardzo ich irytuje Polska w roli ofiary, że nawet wyraźny zwrot Zełenskiego w kierunku ideologii UPA będą bagatelizować albo powiedzą... Wtedy się używa takiej chytrej metody. Ją używał kiedyś Tygodnik Powszechny, który mówił tak. Owszem, wśród Żydów zdarza się antypolonizm, ale my jesteśmy Polakami i my powinniśmy martwić antysemityzmem. Antypolonizmem niech martwią się mieszkańcy Izraela. Sprytna metoda, tylko jedną słabość, że nikt w Izraelu nie zajmuje się antypolonizmem, za to Tygodnik Powszechny bardzo jednostronnie zajmował się antysemityzmem. Więc podobnie będzie tutaj, to znaczy ludzie typu Sierakowski czy Żakowski będą mówili tak, to prawda, na Ukrainie są niepokojące tendencje, ale my zajmijmy się sobą i u nas podstawowym problemem jest antyukrainizm, a antypolonizmem niech martwią się intelektualiści ukraińscy. Tylko jest jeden problem, że ci ukraińscy intelektualiści w bardzo małym stopniu mówią, że budowanie panteonu z ewentualnie z panem Banderą to jest droga donikąd, ale jakoś tego nie robią. Za to Sławomir Sierakowski i Jacek Rzakowski są bardzo aktywni w sprawie podkreślania, że Polacy też mają swoje grzechy. No i tutaj następuje ta dziura budżetowa w tym budżecie wzajemnych trosk, że o te polskie ofiary, siłą rzeczy tą, po te ofiary sięga Brown, a ten ma z kolei swoją tezę, że jeżeli szlak trafi Ukrainę, to całkiem dobrze, a Polacy jakoś się dogadają z Rosją. No i tutaj taka następuje niestety układaneczka w polskiej polityce, na styku polityki z historią.
1: Co i my będziemy tą politykę, co też nie jest dobrym rachunkiem dla Polski. No i rzeczywiście to już na koniec zapytam, jaki jest właściwie kierunek polityczny, jak się słucha Rzakowskiego, który w weekend mówi, że Polacy mają duży dług, krzywd wobec Ukraińców, podobnie Sierakowski, który tłumaczy, że kult Bandery nie jest niczym antypolskim. No właśnie, no i to jest zdarzenie, że Polacy się ze swoją historią inaczej nie rozliczyli, tak jakby po co i dlaczego, jaki jest cel, bo czy to jest tylko odruch moralny, czy to jest może jakaś kwestia agenturalności, kwestia polityki, o co chodzi?
2: Proszę pana, to wszystko ma sens zależnie od zachowania drugiej strony. Jeżeli oba narody żyjące obok siebie są zdolne do refleksji, to rzeczywiście wtedy trzeba to też przypomnieć, że jaka była sytuacja Ukraińców w okresie, jakie było rozgoryczenie, że nie wywalczyli swojego państwa w 18 roku, jak bardzo ten z tego dylematu, jak pogodzić obecność Polaków i, no bo co, no do kogo miał należeć Lwów, prawda? Był w większości Polski, no tam Ukraińców było 10%, ale już we wsiach dookoła Lwowa bywały wioski w większości ukraińskiej. O tym można wszystkim
1: rozmawiać. Bywały też w większości polskie, żeby była jasność.
2: No a z kolei były obszary, które były w większości Polski. No przecież okolice Winnicy, okolice Krzemieńca, to były miejscowości, w których potem NKWD wywoziło całe wsie polskie, prawda? Tam Sowieci nawet stworzyli polskie okręgi narodowościowe, więc byli to Polacy. Jak wychodzić z takich sytuacji, w których są rozproszone grupy obok siebie, to żaden naród z tego łatwo nie wychodzi. No zobaczmy, co się działo w Belfaście, prawda? Bomby wylatywały, ludzie byli mordowani i tak dalej. Tylko, że ja od ludzi takich jak Rzakowski powinienem oczekuję, że oni w danym momencie uważają, że są pewne rzeczy ważne i ważniejsze. I w tym momencie to, co jest niepokojącego, to jest na przykład to, że na Ukrainie rośnie ta teza, po prostu Wołyń był pod okupacją polską, prawda? Tak jakby polscy rodziny były tam przesiedlane w latach, nie wiem, 20., 30. No nie. Te polskie rodziny żyły tam często od 500 lat. No i mówienie, że byli okupantami, jest dla Polaków obraźliwe. Więc ten dialog będzie bardzo trudny. Ja zawsze nawiązywałem do tego i zachęcałem, żeby zrozumieć myślenie ukraińskie, ale co innego zrozumieć i spróbować zrozumieć rację ukraińskiego, a co innego, jak gdyby mówić, nie mamy prawa w ogóle pouczać Ukraińców, bo przecież my mamy też swoje grzechy, o proszę, jedwabne na przykład. Więc reakcje polskiej lewicy są dla mnie szokujące, no. Co tu dużo mówić, no.
1: O czym mówił Piotr Semka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia. A my za chwilę będziemy w sprawach dyplomacji łączyć się z Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski na Ukrainie.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Jan Piekło, dyplomata, były ambasador Polski w Kijowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, witam.
1: No i zacznijmy od uroczystości ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, także tym obchodom oficjalnym de facto to odbywały się na Ukrainie i, no i wystąpieniu do, w jakimś sensie pana następcy, obecnego kierownika placówki, pana Łukasiewicza, który no, w wystąpieniu formalnym starał się szukać symetrii między historią polskiej ludności a ukraińskiej w czasach II wojny światowej i w okresie międzywojennym. Dlaczego i po co taka wypowiedź i jak ona jest odczytywana w języku dyplomacji?
2: No po pierwsze, on nie jest moim następcą, bo on nie jest ambasadorem, jest tylko kierownikiem placówki. Jego ranga jest zupełnie inna i słowa, które będzie wypowiadał jako dyplomata, nie będą miały tej wagi, jakby to były słowa ambasadora. A ambasadorem nie jest dlatego, że no, nie było zgody i nie było listów pełnomocnych do prezydenta Zelenskiego od Karola Nawrockiego, od prezydenta. Więc to jest jedna oczywista rzecz. No, druga rzecz jest taka, że właściwie no, raczej nie ma wątpliwości, że to, co zastosował, ten zabieg, który zastosował w swoim wystąpieniu kierownik placówki w Kijowie, jest zabiegiem operującym symetryzmem, czyli właściwie Polacy w takim samym stopniu jak Ukraińcy są odpowiedzialni za wzajemne mordowanie się. No, właściwie zarówno Instytut Pamięci Narodowej, jak i dokumentacje, jakie posiadają źródła polskie i nie tylko polskie, wskazują na to, że to, co się wydarzyło w 1943 roku na Wołyniu, no, to było morderstwo na skalę ludobójczą, na skalę też niebywałą. To jest ciekawe, bo to nie jest tak, że to tutaj robiło to wyłącznie UPA, Ukraińska Powstańcza Armia. To było właściwie wykonywane rękami ukraińskich chłopów, którzy zostali zachęceni przez właściwie no, upowców i propagandystów nacjonalistyczny do tego, żeby po prostu zabrać polskim sąsiadom ziemię. To był mord sąsiedzki, najbardziej ohydny, jaki może być. Ja to widziałem w czasie wojny w byłej Jugosławii na terenach bośniackich w okolicach Sarajewa. To jest bardzo podobny mechanizm. Jeżeli się komuś obieca, że jak zabije wszystkich, od małego dziecka do starego dziadka, żeby nikogo nie było, kto miałby pretensje do majątku, no to wtedy można zająć wszystko bezkarnie i wejść w posiadanie majątku, sprzętu rolniczego, magazynów, spiksów, wszystkiego. I tak to zadziałało. Z tym, że to do złudzenia mi przypomina, ponieważ to jest również historia mojej rodziny, to mi do złudzenia przypomina to, co się działo w 1920 roku, kiedy właściwie doszło do pierwszych właściwie takich elementów zabijania tam Polaków. I to również była akcja przygotowana przez sowieckie służby specjalne, które usiłowały skutecznie, częściowo, nakłonić ukraińskich chłopów do wystąpienia przeciwko tak zwanym polskim panom i dokonywały morderstw w skali na takiej samej zasadzie, przy pomocy tych samych narzędzi. Wideł, motyk, oskarów, no wszystkiego, co się w gospodarstwie używa. No to właściwie można powiedzieć, że to, co się działo w 1943 roku, to również była realizacja scenariusza zarówno sowieckiego, jak i niemieckiego. Niemieckiego wywiadu. Oba te wywiady niemiecki i sowiecki były zainteresowane tym, żeby nie doszło do jakiegokolwiek porozumienia między Polakami a Ukraińcami. A rozmowy były prowadzone przez polski rząd na uchodźstwie w Londynie z ukraińskimi partnerami, którzy no nie reprezentowali rządu, bo takiego rządu nie było, ale reprezentowali interesy Ukraińców. I doszło nawet do skutecznej wspólnych akcji UPA i Armii Krajowej, jak na przykład wyzwolenie więzienia w Hrubieszowie. To nie jest tak, że nie można było tego zrobić. Można było, tylko do tego potrzebowano odrobiny dobrej woli, a wspólny wróg się znalazł. Tym wspólnym wrogiem to byli Sowieci i komuniści. Więc to wszystko jest bardzo skomplikowane.
1: Ale natomiast jak się patrzy na działalność OUN-UPA, to w mniejszej roli oni walczyli z Armią Czerwoną, bardziej i więcej ofiar ponieśla cywilna ludność ukraińska z rąk UPA. Są takie wyliczenia statystyczne oparte na źródłach historycznych, no pokazujące, że jednak więcej UPA, czy najwięcej się zabito Polaków, bezbronnych cywilów. Zaraz potem są Ukraińcy, którzy Polakom pomagali, a dopiero potem są albo Sowieci, a na samym najmniej ofiar to są żołnierze niemieccy, którzy by zginęli z rąk UPA. Więc widać, że to była jednak organizacja nastawiona na eksterminację ludności cywilnej, polskiej, w ramach ludobójstwa, czystki etnicznej. No i przy okazji tych Ukraińców, którzy nie byli im powolni, oni też często padali ich ofiarami, a Sowieci, Niemcy to już bardzo, bardzo rzadko.
2: Tak, to prawda. I to nie chodziło tylko o Polaków, to chodziło również o Żydów, Orbian, Czechów, innych narodowości, które tam żyły. To niestety była po prostu zbrodnicza ideologia, której właściwie przewodził, i to trzeba powiedzieć, nie osobiście, tylko w jakimś sensie duchowo, on siedział wtedy Sachsenhausen, Stefan Bandera. I to jest prawda, to co pan redaktor oczywiście w tej chwili mówi. Natomiast największym wrogiem dla UPA to były mieszane rodziny. Polsko-ukraińskie, ukraińsko-polskie, które się tam zdarzały. To jest również część historii mojej rodziny. I no, często ci Ukraińcy, którzy pomagali swoim sąsiadom w tym, żeby po prostu uniknąć strasznego losu, no to ich spotykało to samo z rąk bojówek Ukraińskiej Powstańczej Armii niestety.
1: To jeszcze wróćmy do osoby, która teraz kieruje.

0: Więc to by była kwalifikacja do odwołania tego pana z placówki w Kijowie.
1: Dlaczego takie słowa padły? Na ile to jest wybryk jednego człowieka, w tym przypadku pana Łukasiewicza, a na ile to jest świadoma, całościowa polityka czy dyplomacja prowadzona przez obecny resort, obecny rząd, obecnego, no także wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego?
0: Panie redaktorze, ja to widziałem, to wystąpienie. On to czytał. On to czytał w okularach jeszcze. Czytał to, żeby po prostu nie pominąć pewnie jakiegoś fragmentu. Najprawdopodobniej on dostał po prostu gotowy tekst i tyle. Natomiast no, jak ja pamiętam zasady z czasu, kiedy ja byłem ambasadorem, to nie było w ten sposób, że przychodził gotowy tekst, tylko przychodziły tezy. Tezy, które należałoby własnymi słowami zaprezentować i powiedzieć. No ja to starałem się robić. Ja zresztą byłem traktowany wtedy, jak byłem ambasadorem na Ukrainie, jako człowiek Ukraińcom życzliwy. I nadal jestem im życzliwy, ponieważ mamy wspólnego wroga, którym jest Rosja. Tyle tylko, że są również rzeczy, które powinniśmy rozliczyć. A tą ważną rzeczą, którą się zajmowałem wtedy, to były ekshumacje. Jeżeli w tej kwestii są cały czas jakieś przeszkody, to najwyraźniej świadczy o braku dobrej woli.
1: A jak patrzymy na samą Ukrainę, tam też się zmienia, odchodzi premier. Informacja ta trochę w Polsce przeszła bez echa, ale też cytat z Władysława Zełenskiego, że będzie jakaś nowa polityka ukraińska. Co się dzieje w samej Ukrainie i na ile jest tak, że to jest chyba powszechne już zdanie i zdaje się, że prawdziwe, czyli celowy atak Zełenskiego i jego ekipy na Polskę, na ile jest elementem także zmiany polityki tej ekipy w wymiarze wewnętrznym, czy szerzej w wymiarze polityki zagranicznej wobec wielu partnerów?
0: Niewątpliwie prezydent Zełenski miał ogromne problemy wizerunkowe. Miał nawet problemy w Radzie Najwyższej. Był atakowany przez opozycję za próbę przykrycia afery korupcyjnej, w której brali udział Henri Yermak, szef kancelarii, no i Mindić, jego współpracownik, partner w biznesie, który przez Polskę, chciałem podkreślić, przez Polskę bez problemu dotarł na prawdopodobnie lotnisko, czy w jakiś inny sposób dostał się do Izraela, którego obywatelstwo posiada. Więc Zełenski przy pomocy elementów patriotycznych związanych z ideami UPA usiłował wzmocnić swój pokruszony wizerunek jako wielkiego patrioty. Myślę, że mu się to, szczerze mówiąc, nie udało, bo efekt jest taki, że pół świata w tej chwili, to dziennikarze, media, Szwecja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone napisały o Wołyniu, o tym, co się stało w 1943 roku tam i właściwie po raz pierwszy świat o tym usłyszał. Jest jeszcze na dodatek stanowisko Parlamentu Europejskiego, które wyraźnie pokazuje, że tutaj mamy do czynienia z problemem, z którym Ukraina sobie nie poradziła i jeżeli sobie nie będzie chciała radzić, to będzie miała kłopoty z dobrą ścieżką, szybką ścieżką wejścia do Unii Europejskiej. Także więcej sobie narobił Zełenski problemów niż ma korzyści z tego, ale niewątpliwie tutaj to wszystko jest spowodowane sytuacją wewnętrzną na Ukrainie, której do końca nie znamy.
1: Ale w jakim sensie, że Władysław Zełenski traci jakiś grunt polityczny wewnątrz kraju? Bo tutaj są bardzo rozbieżne opinie. Część osób twierdzi, że on no teraz także w kontekście lepszej sytuacji na froncie, skutecznych ataków na Rosję, ustabilizowania na wielu odcinkach frontu ma sytuację lepszą polityczną. Wiele osób twierdzi, że gdyby były wybory, to by je raczej dość wyraźnie nawet przegrał. Jaka jest faktyczna w tej chwili pozycja Władysława Zełenskiego na samej Ukrainie?
0: To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, na które ja nie znajduję wystarczającej, wyczerpującej odpowiedzi, bo po prostu nie mam takiej wiedzy i zdaje się, że niewiele osób w Polsce taką wiedzę posiada. Być może nawet na samej Ukrainie nie wszyscy ją posiadają. Pozycja Zełenskiego rzeczywiście ze względu na te

0: to właściwie nie tyle Żeleńskiego, ile Budanowa, który jest w tej chwili następcą Jermaka. Ta pozycja poprzez Budanowa Żeleńskiego no, rosła ze względu na skuteczne ataki zarówno na Krymie, jak i na Sankt Petersburg i właściwie całą Moskwę. Samą Moskwę. Także właściwie to rzeczywiście może w jakiś sposób odwracać trend negatywny dla Żeleńskiego. Ale zdaje się, że również Kijów zaczyna rozumieć, że po tym wszystkim, po tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, po tych głosach na temat tego, co się rzeczywiście stało w 1943 roku na Wołyniu, to tam gdzieś dojrzewa jakaś myśl, że należałoby próbować w tej chwili się dogadać z Polakami i widać wyraźnie, że jest tam jakieś otwarcie na ekshumację. Z tym, że ja już ćwiczyłem takich otwarci na ekshumację, no co najmniej kilkadziesiąt i za każdym razem niestety kończyło się tym, że w pewnym momencie pojawił się problem i tych ekshumacji albo nie było, albo jak były, to szybko się kończyły i nic z tego nie wynikało. No więc myślę, że jest jeszcze długa droga przed nami. Ukraina jest dla nas bardzo ważnym partnerem i Ukraińcy sobie też zdają sprawę z tego, że Polska jest bardzo istotnym i ważnym partnerem, ponieważ graniczy z Ukrainą, z Białorusią i z Rosją, no i oczywiście jeszcze z Niemcami z drugiej strony, więc to należy się po prostu zrobić kalkulację polityczną, obliczyć ewentualne straty i zacząć w jakiś sposób uregulować, przywrócić do stanu większej normalności stosunki polsko-ukraińskie, bo to jest przyszłość Europy po prostu.
1: Pytanie, czy z tą ekipą da się taką normalizację przeprowadzić?
0: To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. To również nie jest pytanie do mnie. Ja tego nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy da się, czy się nie da. Natomiast mam wrażenie, że jakieś rozumienie tego, że zostały wyrządzone szkody nie do powetowania, gdzieś w Kijowie są i będzie pewnie próba jakiejś naprawy tego. No, zobaczymy, czy ona będzie skuteczna i jak daleko ona pójdzie. Natomiast gdzieś tam w tle cały czas tli się ewentualny pokój z Rosją i ewentualny udział Xi Jinpinga, czyli Chin, w tym, żeby nakłonić Rosjan do pokoju, oni mają problem, ogromny problem gospodarczy, no i mają rzeczywiście problem w tej chwili z ukraińskimi atakami. No i tutaj jest pytanie, jaka jest pozycja Waszyngtonu, a ona na pewno jakaś jest. Widać wyraźnie, że już podczas szczytu w Ankarze Trump zmienił trochę narrację i jest znacznie mniej przychylny Rosji, a bardziej przychylny Ukrainie. No, kształtuje się nowy ład. Myślę, że to trochę potrwa i mam nadzieję, że to się nie skończy w globalnym konflikcie.
1: Globalnym konfliktem z Polską w jakiej roli i jak ten globalny konflikt może rzutować na nasz region?
0: Ja mówię o globalnym konflikcie w kontekście tego, co się dzieje na Pacyfiku, w Zatoce Perskiej. I to wszystko, Ukraina, Rosja, Europa, to są wszystko części wielkiej globalnej układanki. I my sobie chyba nawet nie do końca zdajemy sprawę z tego, że w tej chwili kształtuje się dzięki w dużym stopniu działaniom świadomym, czy bardziej, chyba bardziej świadomym niż nieświadomym Donalda Trumpa, się kształtuje nowy globalny ład, w którym Europa musi ponieść większą odpowiedzialność za swoją część kontynentu, za europejską część kontynentu euroatlantyckiego, a pozwolić Stanom Zjednoczonym zająć się Pacyfikiem i ogromnym problemem, jakim jest terroryzm islamski i Iran. Myślę, że to jest refleksja, która stoi przed nami jako zadanie.
1: I tym zadaniem się rozstajemy. Jan Piekło, dyplomata, były ambasador Polski na Ukrainie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my jeszcze usłyszymy się po serwisie w Odysei Wyborczej, a więc zapraszam Państwa, żeby zostać z Radiem Wnet i teraz, i przez cały dzień. Za chwilę wracamy, a tymczasem serwis informacyjny.
2: Odyseja Wyborcza.

0: Atak na dziewczynki z Ukrainy jadące bielskim autobusem. Zaskakujące słowa lewicy o wieku emerytalnym w Polsce. Burza po wypowiedzi ambasadora Łukasiewicza. Witam Państwa, o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Dziewczynki z Ukrainy jadące bielskim autobusem zostały zaatakowane słownie przez pasażera. Okazało się, że agresorem jest kierowca miejskich autobusów przebywający na zwolnieniu lekarskim. Mężczyzna został zatrzymany. Wyzwiska zostały nagrane przez jedną z dziewczynek.
2: W miarę wyrosły? Na nasze pieniądze?
3: Proszę, my to
2: się wyrosły.
3: Ja to z moją podeszkę wydałem.
2: Się skończy niedługo. To będzie wypierdalać na swoją Ukrainę.
3: No, a co pan tak mówi na mnie?
2: Ty! Ja wiem, gdzie ty mieszkasz.
3: Gdzie?
2: Znam cię,
3: i gdzie mieszkam?
2: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
3: A Mikael? Nie, no zaczniesz
2: to błędzie. Nie pyskuj. Nie pyskuj, bo nie jesteś kłatą. Co to dziełasz?
3: Co
2: to dziełasz?
3: Czy może pan mnie nie dotykać?
2: Tak? Nie dotykać? A ty co, kurwa? A ty co? Tak samo jesteś ukraińską, kurwa. Wypierdalaj z tego kraju, kurwa. Wypierdalaj z tego kraju.
0: W trakcie obchodów rocznicy Krwawej Niedzieli w miejscowości Ołyki na Wołyniu kierujący ambasadą Polski na Ukrainie Piotr Łukasiewicz powiedział tu cytat o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego. Za te słowa spadła na niego fala krytyki.
4: Pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczpospolitej, przed wojną i w jej trakcie. To wszystko, co działo się w trakcie II wojny światowej, było straszne i niepotrzebne. Nie tworzę jednak symetrii, ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień.
0: Łukasiewicz wykazał się nieuzasadnionym symetryzmem, mówił w poranku Radia Wnet ekspert do spraw międzynarodowych Łukasz Jasina.
5: Nie zrobiłby tego ambasador ukraiński w Polsce podczas obchodów ku czci ukraińskich ofiar. Nie zrobiłby tego izraelski ambasador w Jedwabnem, gdyby się tam pojawił, mówiąc, że może jacyś Żydzi mieliby coś na sumieniu, bo przecież jacyś mieli. Polska w ciągu ostatnich 30 lat bardzo dobrze się rozliczała ze swoich błędów i zbrodni popełnianych również na Ukraińcach polskich. Teraz naszym ważnym celem jest pokazanie, że Ukraina nie umie rozliczyć się z ludobójstwem na Wołyniu. I polski ambasador nie może dawać argumentu swoim ukraińskim kontrahentom.
0: Jasina skrytykował również premiera Donalda Tuska za nieobecność w trakcie obchodów rocznicy Krwawej Niedzieli.
5: Ignoruje większość tego typu wydarzeń, uznając widocznie, że albo go ktoś tam zastąpi, albo że wystarczy kolejny wspaniały, mniej lub bardziej filmik nagrany przez pana premiera w jego mediach społecznościowych. Myślę, że to jest niestety całościowa polityka Donalda Tuska. Ja nie pamiętam, że on był 1 sierpnia na obchodach Powstania Warszawskiego. Nie ma też regularnie premiera na obchodach naszych obydwu najważniejszych świąt narodowych. Więc Donald Tusk przyjął taką taktykę, moim zdaniem nieelegancką i niegodną, być może z jego punktu widzenia trafną politycznie.
0: W trakcie obchodów rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli prezydent Karol Nawrocki zaapelował o przyjęcie ustawy, która zakazuje czerwono-czarnej flagi w Polsce. Mówił, że jest ona symbolem ideologii ukraińskich nacjonalistów, która doprowadziła do ludobójstwa wołyńskiego.
6: To, drodzy państwo, doprowadziło do strasznego ludobójstwa wołyńskiego i zamknęło się także w pewnej symbolice czerwono-czarnej flagi, która także nawiązywała swoją symboliką, estetyką do tego, co Niemcy nazywali ziemia i krew, czerwień i czerń. Pod czerwono-czarną flagą zabijano też sprawiedliwych Ukraińców. To oni powinni znaleźć się w Narodowym Panteonie w Kijowie.
0: Politycy lewicy ruszyli w trasę po Polsce. Pod hasłem Lewica dowozi prowadzą serię spotkań otwartych. Politycy byli pytani między innymi o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Rozmawiajmy o obniżeniu wieku emerytalnego mężczyzn do 60 lat, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na plaży w Gdańsku.
7: Mam takie pytanie dotyczące równości. Kiedy w końcu w programie Lewicy znajdzie się postulat wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?
8: Rozmawiajmy o zrównaniu wieku emerytalnego, ale w dół. o zrównaniu wieku emerytalnego, być może na poziomie 60 lat. Oczywiście zaraz podniosą się głosy i słusznie, że przecież nie stać nas na to, żeby ludzie pracowali do 60 roku życia i buźka. Ale tak samo niekoniecznie stać nas na to, żeby pracowali do 65.
0: To wszystko w wiadomościach, a za chwilę publicystyka z Łukaszem Jankowskim.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
10: Reklama.
11: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
12: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
11: To możliwe?
12: W Radiu Wnet jak najbardziej.
13: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
11: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
13: Słuchajcie Radia Wnet.
14: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
15: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej po raz ostatni dzisiaj. Naszym gościem na koniec Odysei Wyborczej pan Arkadiusz Szyszka, dziennikarz, publicysta, Radio Debata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I tu trochę odejdziemy od polskiej polityki krajowej, zajmiemy się sprawami zagranicznymi, a to nawet bardzo zagranicznymi, chociaż mającymi też związek z Polską, Afryka i interesy oraz możliwości Rosji w Afryce. W tej chwili wojna na Ukrainie przybiera dla Kremla nieprzychylny tor i przebieg. Pytanie, jak to się odbija na interesach w innych częściach świata, które Kreml przez lata starał się bardzo skutecznie prowadzić, szczególnie w Afryce Środkowej, tam
2: i Wagnerowcy, i inne siły.
1: I w Sudanie też, tam Afryka Północna, wszędzie tam starał się Kreml mieć swoje interesy, a w tej chwili jak to wygląda?
2: W Sudanie Kreml ma swoje interesy, ma podpisaną umowę na funkcjonowanie w bazie morskiej w Port Sudanie i to pewnie ma w jakiś sposób zastępować tę bazę morską z Syrii, z którą ma coraz większy kłopot Moskwa. Więc to jest jakby jedna rzecz, ale też i dawna grupa Wagnera, dzisiejszy Afrika Korps, funkcjonuje w Sudanie, szczególnie w obszarze kopalni złota i wydobywania i handlu tym złotem, tak? To złoto jest źródłem finansów, dzięki którym siły szybkiego wsparcia Rapid Support Forces, dawni Dżandżawici odpowiedzialni za zbrodnie w Darfurze, finansują w Emiratach Arabskich zakupy broni. Swego czasu dolatywały tam do nich dwa samoloty dziennie Antonowy. W tej chwili mają trochę problemów, głównie szło to do Libii Wschodniej. Dzisiaj latają do Czadu, dzisiaj latają koło Erytrei mamy Somaliland, do Somalilandu i stamtąd przez Etiopię docierają te transporty na od południa do Czadu też, tak? Ta wspomniana wcześniej Libia. Dlaczego ja się zgłosiłem? Zgłosiłem się, bo nadchodzi tragedia podobna do tego, kiedy w ogóleśmy się zorientowali, że jest jako społeczeństwo, że jest jakaś wojna w Sudanie. A muszę państwu powiedzieć, że ta wojna pochłonęła dzisiaj już 14 milionów uchodźców, tak? Wykreowała. 14 milionów. W Gazie mówiliśmy o dwóch. Ponad milion ofiar śmiertelnych jest dzisiaj. Obudziliśmy się na chwilę przy okazji tragedii miasta Al-Fasher. No to dzisiaj jest miasteczko podobne, tylko że większe, 500 tysięcy ludzi, około 200 tysięcy uchodźców wewnętrznych uciekających przed RSF-em schowało się w tym miasteczku. To miasto jest otoczone z trzech stron, od północnej, zachodu i od południa. Prowadzi do niego jedyna wolna droga od wschodu, od Chartumu. No i najprawdopodobniej, bo tam są cztery scenariusze mamy rozpisane, ale ten najbardziej prawdopodobny to będzie odcięcie tej jedynej drogi, kilkumiesięczna gehenna obrony tego miasta i pewnie jak z Al-Fasher. Al-Fasher broniło się osamotnione przez ponad pół roku. I tu pewnie będzie podobnie. Zostaną tylko mosty lotnicze, ale muszę państwu powiedzieć, że w wojnie sudańskiej używa się już dronów, więc ta pomoc z powietrza jest dość mocno ograniczona. No tak w największym skrócie. Czy to ma powiązania z Polską? Mamy nawet swoich własnych bohaterów, o których się nie mówi. Jednym z tych bohaterów jest Nazaretanka, nie Nazaretanka, przepraszam, Salezjanka, Zofia Roszkowska, która, gdy ta wojna się zaczynała, ona jako jedna z nielicznych pracowników organizacji zagranicznych została w Chartumie i powiedziała, że nie opuści dzieci, którymi się opiekuje, a miała ich ponad 600 pod sobą wraz z 4 innymi siostrami. Dwa lata były w tym ośrodku otoczonym walkami, gdy zrobiło się bardzo, bardzo niebezpiecznie. No to jest opowieść w ogóle na film sensacyjny. Siły specjalne połączone z wywiadowczymi wywoziły ten cały ośrodek, bo siostra Zofia powiedziała, że bez dzieci nie opuści tego ośrodka nocą, łodziami po Nilu. Sprawa dość głośno opisywana w mediach arabskich, które się chwaliły, że pomogły chrześcijańskiemu ośrodkowi, u nas dość mocno, znaczy całkiem skutecznie wyciszona, nie wiem dlaczego.
1: Wyciszona, bo rzeczywiście media tym się nie interesują. A na ile jest tak, że w tej chwili Rosja musi zwijać swoje aktywa, chociaż w Syrii być może będzie rozbudowywać, ale w Afryce, czy to tej subsaharyjskiej, czy północnej, musi zabierać swoje wojska do kraju.
2: Nie mówiłbym jeszcze o skali całej Afryki subsaharyjskiej, czyli od Mali przez Niger, przez Czad, przez Burkina Faso do samego Sudanu, ale na pewno jest tak, że Rosja poniosła ten Afrika Korps bardzo znaczące straty w Mali. Mali jest takim krajem mniej więcej 7 razy większym niż Polska. No i trzeba powiedzieć, że była taka ofensywa, ja ją nazywam kolorową koalicją Tuaregów, miejscowego plemienia Al-Kaidy, sił specjalnych, no ale to już tak w bardzo po cichu, ukraińskich, francuskich, bardziej wspomaganych przez te siły specjalne w kierunku Bamako zachodu. I ta ofensywa była dość skuteczna. Ona była nieoczywista, bo to nie polegało na złamaniu frontu i zajęciu terenu, tylko to były ataki na wybrane lokalizacje i wybrane środki i wybrane drogi transportowe. No dość powiedzieć, że samo Bamako jest w tej chwili otoczone z każdej każda z dróg prowadzących, dokładnie tak, każda z dróg prowadzących do Bamako jest, podlega kontroli tej koalicji. Natomiast Rosjanie musieli się wycofać z kilku swoich lokalizacji, szczególnie tej takiej najsłynniejszej na wschodzie miasta Kidal. Dzisiaj ograniczyli się w Mali de facto tylko do bezpośredniej ochrony prezydenta, obecnego prezydenta Mali, szefa hunty, który zdobył, no dzięki zamachowi stanu, potem wyprosił Francuzów, generała, ja mówię pułkownika, bo on tym generałem to się sam zrobił, generała Goity. Podobne problemy ma kapitan Traoré w Burkini Faso. To jest taki młody człowiek, który przez ostatnie 2 lata bardzo dużo mówił o swojej gotowości na śmierć dla budowania panafrykanizmu. A jakieś 2 miesiące temu ukazały się informacje, że Burkina Faso przeniosła swoje depozyty złota do Moskwy z opłatą depozytową, bardzo ciekawą opłatą depozytową, wynoszącą 25% wartości złota miesięcznie. No, jeśli nie jest to budowanie sobie spadachronu, a właściwie baldachimu z łożem, na którym będzie leżał w Moskwie, no to czymże to jest, i jeśli to nie jest kradzież, okradanie własnego narodu. Także tam też są kłopoty. Widać, że Rosja wykonała ten pierwszy krok, ograniczając swoją działalność w krajach AOS-u do bezpośredniej ochrony władzy. Kontrolę nad krajem jako taką stracili. To samo dzieje się w Sudanie, muszę powiedzieć. Coraz mniej słychać o wpływie rosyjskim na przebieg wojny, która się tam toczy.
1: coraz mniej i rzeczywiście jest tak, że jakie straty poniosą Rosjanie, bo jak rozumiem, te interwencje nie były tylko po to, żeby przeszkolić swoich najemników i nie dać komuś zarobić, ale żeby także utrzymać i wpływy polityczne, ale też wpływy gospodarcze, to może nie dla kraju, nie dla Rosjan, ale dla istotnej części kremlowskiej elity, a i owszem, jakie straty poniesie ta kremlowska elita?
2: Przede wszystkim zmienia nam się charakter zagrożenia jako Europy od południa. Ja obecność Rosjan w północnej Afryce, jakby nie było, skutkuje możliwością uruchomienia potężnego ataku hybrydowego w postaci imigrantów. Jeśli podliczymy sobie ilość osób w tej chwili będących w obozach uchodźczych w północnej Afryce, to jest około 10 milionów. 10 milionów plus, nie minus, jeśli mówię około. Tak, to teraz wyobraźmy sobie, że pada polityczna decyzja, puszczamy tych ludzi. No i mamy zalew, tak? Zalew, ludzki zalew od południa. Ja się tego bardzo obawiałem. Teraz, jeśli Rosjanie wychodzą z Afryki Północnej, to trzeba patrzeć na to, kto wchodzi, tak? No ja już wspomniałem nazwę tej organizacji, która jest w tejże koalicji, a kraj jest siedmiokrotnie większy niż Polska. Z Mali mamy około 2 milionów uchodźców na północy w tej chwili. No i będziemy przypatrywać się, co dalej. Na pewno się zrobi dziura. Ta dziura, ona się nie zrobi z dnia na dzień, ona się będzie tworzyć. Ja widzę, że w tę szczelinę dość mocno wchodzi Turcja. I tak szczerze mówiąc, liczyłem na to, że jeśli trzech naszych przedstawicieli było na szczycie w Ankarze, że tam jakieś rozmowy bilateralne z Erdoganem w tej kwestii być może też się odbywają. No zobaczymy, czas pokaże. Kraje naszego rejonu potrafią pojawić się w Afryce. Tak było z Węgrami i Czadem, prawda? Więc może i my też coś pokażemy. I tak jako przyboczny wojsk tureckich zdobędziemy jakiś pod własną kontrolę jakiś przyczółek, który...
1: Oho, tak naprawdę stare będzie... marzenia Polski, żeby mieć własną kolonię kiedyś jeszcze.
2: Nie, mówię
1: w czasach o takiej Rzeczpospolitej obojga narodów o tym Madagaskarze marzono.
2: Nie, mówię tu o takiej kontroli gospodarczej, umożliwiającej ekspansję gospodarczą naszą, tak? Bo co by nie mówić, wszystkie te kraje po pierwsze potrzebują wszystkiego, a po drugie mają czym płacić, więc wydawałoby się, że sytuacja jest idealna, no ale trzeba zapewnić bezpieczeństwo tym naszym przedsiębiorcom. No i to jakby jest druga rola takich wojsk wysyłanych w gorące miejsca. Robi to cały świat de facto. A nie tak dawno, na dniach...
1: Ale kto wejdzie? To już pan powiedział o Turcji, a kto jeszcze może wejść? No wiele osób mówi, że to Chiny w tej chwili zarządzają Afryką.
2: Tak. Chiny są od 20 paru lat w Afryce. Chiny były w Sudanie, jak ja byłem w Chartumie, który to był rok 2005. To Chiny już tam budowały mosty, drogi, inwestowały w wydobycie złóż ropy naftowej. I mniej więcej Chiny zachowują charakter swojej obecności. To jest charakter stricte cywilny, to są umowy pożyczkowe, z nich wynikają obowiązki pożyczkobiorcy, zahaczające także o zapewnienie bezpieczeństwa obecności gospodarczej Chin, tak? Więc i to jakby się dzieje na poziomie umów międzyrządowych. W ten sposób postępują Chiny. Wyłączam z tej takiej działalności czysto biznesowej kwestię portów, bo rzeczywiście Chiny mają swoje lokalizacje w 7 portach Afryki. Ale to jest związane z budową tego szlaku do Europy Chińskiego, tak? Pasa i szlaku, tak to się chyba nazywa.
1: Więc tam jest
2: w samej Afryce nie ma. Natomiast Rosjanie wchodzą od drugiej strony. Najpierw Wagner, Afryka Korps i potem naokoło tej obecności powstają biznesy. Najpierw core biznes, czyli kopalnie złota, diamentów, a potem wszystkie inne, włącznie z handlem. I 4 lata, to muszę powiedzieć, że są dość przedsiębiorczy, bo ja już słyszę o supermarketach rosyjskich w Mali na przykład. Taka ciekawostka.
1: No dobrze, ale jeżeli się wycofują Afrika Korps czy te pozostałości grupy Wagnera, to nie znikają te wszystkie interesy?
2: No właśnie, to jest ciekawe, bo to zjawisko zaczęło się dosłownie 2 miesiące temu. No i teraz będziemy obserwować, jak tego typu interesy ulokowane w innych miastach niż Bamako, czy one wytrzymają próbę czasu, czy jednak nie. Będę to na pewno uważnie obserwować. Na razie nie słyszę o zamykaniu tych rosyjskich sklepów.
1: Czyli jednak bez armii jakoś te interesy, pytanie, na jakim fundamencie płyną dalej. O czym mówił Arkadiusz Szyszka, tak. Dziennikarz, publicysta.
2: Tak. Zobaczymy, co będzie, gdy się pojawi, kto się pojawi, jeśli się pojawi w tych miejscach Turcja, jak długo utrzymają się rosyjskie sklepy. Tak to podsumuję.
1: I to będzie puenta naszej rozmowy, Arkadiusz Szyszka, tak, dziennikarz Radio Debata, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. A my słyszymy się jutro w Odysei Wyborczej, ale dopiero po godzinie 11:00. Wcześniej będzie Jaśmina Nowak i zachęcam Państwa, żeby zostać z Radiem Wnet. Za chwilę kolejne audycje, za chwilę na naszej antenie będą i studia regionalne, ale potem audycja w samo południe. Za chwilę studio Lwów, Wojciech Jankowski, Artur Żak, a potem samo południe zobaczymy, kto Państwa przed mikrofonem przywita. No ja Państwu życzę miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Odyseja wyborcza.
3: Reklama.
4: To jak? Kto wygra mundial?
5: Nie wiem, a co ty myślisz?
4: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
5: No wszystko fajnie, ale z kim?
4: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
5: Dobra, a kiedy?
6: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
7: Po reklamie.
8: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
9: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wojciech Jankowski kłania się z Warszawy, ale najważniejszą osobą w tej audycji jest opoka, ostoja, filar, fundament i kotwica aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet, czyli Artur Żak, chociaż dzisiaj jedną rozmowę będziemy mieli przeprowadzoną w Warszawie, bo powrócimy do tematu filmu dokumentalnego, który chcemy, aby powstał, Lwów 1939. Ale ja już szybko witam się z Arturem Żakiem. Witaj, Arturze. No i sakramentalne pytanie na początku. Jaką masz tam pogodę? Gdziekolwiek jesteś, bo ja zawsze nie trafiam za tobą, czy to Lwów, czy Drohobycz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. Tak, kłaniam się nisko ze Lwowa, nie z Drohobycza, chociaż teraz w Drohobyczu odbywa się chyba przez cały tydzień Schulzfest, czyli takie wydarzenie, które dobrze znasz, poświęcone Brunonowi Schulzowi, urodzonemu w Drohobyczu. Liczne koncerty, wystawy, prelekcje odbywają się teraz w Drohobyczu, więc żałuję, że nie jestem w Drohobyczu, ale z powodów akurat rodzinnych i obowiązków zawodowych nie mogę się wybrać do Drohobycza w tym tygodniu. A co do pogody, pogoda, no niestety powiedziałbym, że raczej jesienna niż letnia. Dosyć duże zachmurzenie, co jakiś czas tylko wychodzi słoneczko za chmur we Lwowie. Mój termometr pokazuje około 18 stopni Celsjusza, a we Lwowie mamy już wpół do pierwszej, więc pewnie dzisiaj dużo więcej na tym termometrze nie zobaczymy.
9: Tak, a ja jestem ci wdzięczny, przepraszam, że wszedłem w słowo, jestem ci wdzięczny, że odmieniłeś imię Bruno na Bruno Schulz w mianowniku, ale potem już Brunona i tak dalej. To jest ta wzorcowa odmiana tego imienia i już ci nie przerywam.
3: Ja po prostu, Wojciechu, wiem, zdaję sobie sprawę, w jaki sposób zrobić ci przyjemność związaną właśnie z językiem, z filologią i tego typu rzeczami, więc to był ukłon w twoją stronę. Bo często też wykorzystuję formę, którą ty nie lubisz, Bruno, ale tym razem jak najbardziej, żeby połechtać twoje samopoczucie, odmieniłem imię wybitnego pisarza, malarza, wybitnego drohobyczanina. Ale właśnie, bo czas nas trochę goni, Wojciechu. W pierwszej części naszej audycji, zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem w sprawie tego filmu, który no, niestety już od kilku lat jest, tak łagodnie mówiąc, planowany, filmu ważnego właśnie o obronie Lwowa z 1939 roku. Tutaj nie chcę być ekspertem, ale wydaje mi się, że jeszcze żaden film dokumentalny tego typu nie powstał, a bardzo szkoda. Przeniesiemy się niejako też do czasów II wojny światowej, bo we Lwowie w ostatnią sobotę, dokładnie 11 lipca, odbyło się wydarzenie moim zdaniem wyjątkowe. We Lwowie Polacy ze Lwowa w Centrum Kultury Polskiej mieli możliwość spotkania się z wnuczką Stanisławem Stanisława Maczka, generała Stanisława Maczka, z panią Karoliną Maczek-Skillen, właśnie z wnuczką legendarnego dowódcy Czarnej Dywizji, dowódcy urodzonego tutaj pod Lwowem, bo urodzonego właśnie tu, na tej naszej ziemi, w Szczercu, w miejscowości Szczerzec, powiązanego i ze Lwowem, i także z Drohobyczem. No, sól tej ziemi, osoba wyjątkowa w polskiej historii, osoba o wyjątkowym charakterze, bardzo łagodnym charakterze, niemniej jednak jeden z najwybitniejszych, jak nie najbardziej wybitny generał II wojny światowej, osoba, której wiele krajów europejskich, takich jak Belgia i Holandia, zawdzięczają wyzwolenie spod niemieckiej okupacji, ale także niezniszczenia sporej części tych miast, chociażby nie zniszczenia Bredy, którą wyzwalali także pancerniacy generała Stanisława Maczka. I może posłuchajmy tak naprawdę, o czym opowiadała pani
9: Arturze, a mogę wejść w słowo jeszcze. Kiedyś lecąc do Lwowa, pamiętamy takie dobre czasy, że można było, a to jeszcze parę lat temu, polecieć do Lwowa, na przykład z Modlina, i w tymże Modlinie czekałem na samolot o godzinie 6. O 6 w poniedziałki był lot, więc można było, co prawda niewyspanym, ale jeszcze wyruszyć w poniedziałek do Lwowa i we Lwowie znaleźć się stosunkowo wcześnie. Jadłem jakąś kanapkę na lotnisku i obok mnie siedziała dziewczyna, zacząłem z nią rozmawiać od słowa do słowa, skąd jest, no tak, a takie miasto, ale takie małe miasto, nikt nie zna Breda. Ja powiedziałem, ja jestem Polakiem, ja wiem, co to za miasto. I ona powiedziała, oczywiście, no tak. I ona też wiedziała, o co mi chodzi, Arturze.
3: Kiedyś miałem też bardzo podobną opowieść z tym, że od żołnierzy polskich, od polskich pancerniaków z pierwszej Brygady Pancernej, warszawskiej Brygady Pancernej, oni byli na właśnie rocznicy wyzwolenia Bredy, tam były duże uroczystości i oni mi opowiadali taką historię, że weszli po prostu do zwykłego jakiegoś pubu i jak właściciel tego pubu usłyszał, że oni są polskimi żołnierzami, jeszcze na dodatek pancerniakami, to wyprosił wszystkich innych gości i przez 3 dni, kiedy oni byli, gościli właśnie w ramach tych obchodów w Bredzie, mieli możliwość spożywania w tym pubie wszystkiego za darmo. Więc tak, ta pamięć o Polakach, pamięć przede wszystkim o żołnierzach generała Stanisława Maczka jest żywa do dzisiaj, a w tym nagraniu, które chcę Państwu zaprezentować i Tobie, Wojciechu, też, właśnie usłyszymy takie odżywające wspomnienia o tym wybitnym człowieku. Dla nas to był niezłomny bohater, ale dla pani Karoliny to był dziadek. Dla małej dziewczynki po prostu ukochany dziadek. Pani Karolina w taki swoisty sposób, z takim humorem opowiadała o swoim dziadku, o lwowskich właśnie akcentach w domu rodzinnym w Szkocji. Niestety w tej opowieści też są elementy bardziej mroczne. Między innymi opowiadała o zdrajcach, którzy byli w otoczeniu Stanisława Maczka, kiedy on mieszkał w Szkocji, o prowokacjach właśnie ze strony agentury PRL-u, ale może właśnie nie będziemy wybiegać, nie będę tak naprawdę robić skrótu tych słów pani Karoliny Maczek-Skillen. Posłuchajmy, co powiedziała tutaj goszcząc u nas we Lwowie.
10: No jestem bardzo wzruszona, że tak dużo ludzi pamiętają. Tego się nie spodziewałam. Dzisiaj byłam na spotkaniu, to dużo ludzi przyszli. No to jest bardzo taki serdeczny w ogóle, bo dziadek zawsze czuł się bardzo takie w tych stronach, czy ze Lwowa, czy z Czercu, czy z Drohobyczu, to wszystko są te strony. Po Bałaku miał, no może nie po Bałaku mówił, ale miał taki akcent lwowskie. Dużo ludzi ze Lwowa, czy z Galicji w ogóle byli w pierwszej dywizji pancernej, też w 10. Brygady Kawalerii. I to krążyło się koło domu dużo właśnie ludzi ze Lwowa. To się pamiętało. Ja w ogóle nie wiedziałam, że dziadek jest sławny generał. W ogóle nie wiedziałam, co generał znaczy. Miałam 5 lat, kiedy w szkole się uczyło trochę coś o wojnie światowej. Ja byłam przekonana, że dziadek miał coś wspólnego z wojskiem, bo przychodzili do niego wojskowie i widziałam jakieś medale i coś kojarzyło się, że dziadek był żołnierzem. To poszłam, jak byłam w szkole, to powiedziałam, no wiesz, ja myślę, że mój dziadek był żołnierzem, ale ja pójdę do domu i się zapytam. Bo ja byłam wychowana z dziadkiem. To przyjechałam do domu i powiedziałam, dziadzio, czy dziadzio był żołnierzem? A dziadek tak pogłaskał mnie i powiedział, no tak, kochanie, byłem generałem. Ja byłam strasznie rozczarowana, bo ja chciałam, żeby dziadek był żołnierzem. Nie wiedziałam, co generał znaczy. To przyszłam do szkoły i powiedziałam, no niestety dziadek nie był żołnierzem, ale generalnie coś robił na wojnie, to na pewno. Zawsze na wysokich obcasach chodziłam i dziadek, nie można powiedzieć, że chodził w Edynburgu, bo nie chodził, on wszędzie maszerował w takim prędkiem tętym, że w ogóle ludzie nie mogli z nim chodzić, bo tak nie mogli nadążyć. To chodziliśmy do kościoła, ja z obcasami i powiedziałam, dziadzio, proszę na mnie poczekać. A dziadek do mnie zwracał się i mówił do mnie tak, kochana moja, ja mam 98 lat, a ty 20, parę. Ja nie mam po prostu, nie mam czasu na ciebie czekać i dalej poszedł. On taki był takie wyjątkowe. Mogę jedno powiedzieć, ja nigdy to nie powiedziałam w żadnym wywiadzie, bo może to źle pójdzie, ale to też jest takie, bo to można znaleźć w Glasgow Herald, wiesz. Na stare lata dziadek nie miał dobrego wzrostu. Babcia miała przypoklinę, bo w szpitalu przyjechała do domu, ale chora była. Przyszły jakieś z gazety Glasgow Herald, chcieli z dziadkiem zrobić wywiad. Dziadek się mnie pytał, a gdzie mój beret? Obciąg, niech ciocia się nie martwi. Ja wszystko wiem, gdzie wszystko jest. To do szafki poszłam. Tam na górze był beret takie czarny. Dałam dziadkowie. Dziadek nałożył i od razu powiedział, nie, to nie mój beret. Ja powiedziałam, no oczywiście to jest dziadka beret. Zabrali dziadka na ten wywiad, bo już się śpieszyli. Proszę, panie generale, to no to przymiotny beret. A ja poszłam do szkoły. Jak wróciłam ze szkoły, bo ja byłam w internacie, jak wróciłam, to były takie okropne plotki tutaj w Edynburgu. Co Karolina wyrabiała? Dała harcerski beret Małgosi, żeby dziadek nosił. To w gazecie generał siedzi z harcerskim berecie. Ale dziadek był takie słodkie, powiedział, no wiesz, ja wiem, że się starałeś. Ja wiem, że to nie twoja wina. No to czarny beret. No, nie wiedział. No, tutaj. Dziadek też na pewno się czuł niedobrze, że to się tak stało, tylko nie chciał, żeby ja się niedobrze czułam. Dlatego on mnie tak powiedział, że wie, że to nie jest moja wina i na to się już skończyło. Ale to był bardzo dobry człowiek. On musiał pracować. Przecież z czego rodzina miała żyć? Przecież nic nie mieli. Przyjechali do Anglii. Trzeba była jakąś pracę. To pierwszy dziadek pracował w takich trzy miejsce. Jeden był taki sportowy. Drugi był taki mały sklepik w Szkocji, która ceramika się robiła. I tam dziadek ruchem tak dużo zbił, że dziadka, bo tak miał takie ruchy generała. Nie miał dziadek nie miał delikatnych ruchów. Miał takie wojskowe ruchy i to wszystko pobił tam w sklepie, bo to było małe miejsce. To wreszcie właśnie w tym barze Jan Tomasiej kupił ten hotel i no i tak jak mówiłam, to był zdrajca okropny, ale wtedy nie wiedzieliśmy. Nie wiedział. Miał Szkotkę jako żonę. Każdy przypuszczał, że ta Szkotka ma pieniądze, że to ona, że to jej hotel. No to się nie pytało. To się nawet teraz takie rzeczy się nie pyta. Pytałam, to były przykre, bardzo przykre. Bo też to nie tylko był Jan Tomasik, też był Dunaszewski, tak się mówi. Mieszkał w Jezupolu, blisko Stanisławowa. Był szlachetny, był hrabia, ale był gejem. Jak się mówi to po polsku, to nie wiem, ale był gejem. I oni wiedzieli o tym i ja mówię PRL i powiedzieli, że będzie dla niego trudne życie, albo on będzie agentem. No, to on tak zrobił, że dziadkowie byli na takim wydarzeniu, taki teatr, do teatru. To dziadkowie byli na przystawieniu, dym z papierosa, tak, byli na takim wydarzeniu i on ogłosił, no tutaj mamy generała Maczka i on głośnie powiedział, że generał Maczek bardzo chce wrócić do Polski, tylko wstydzi się, że odebrało obywatelstwo i nie wie jak prosić tą nowy rząd, żeby oni to odwrócili. I to było takie kłamstwo, bo dziadek nigdy w życiu by nie mieszkał w takim, no to nie była Polska pod butem Rosją, to nie jest Polska. To nie jest ta Polska, której on walczył. Nie tylko to. Lwów stracił. No jego częście, jego domowe, to gdzie w Polsce miał się zamieszkać? Wszystkie te groby tutaj zostali. Nawet nie wiem, gdzie oni są, te groby.
3: Te słowa wypowiedziała wnuczka Stanisława Maczka, generała Stanisława Maczka, pani Karolina Maczek-Skillen, która gościła tutaj w Lwowie i właśnie 11 lipca w ostatnią sobotę miała możliwość spotkania się z Polakami z Lwowa, z Polakami, którzy nadal pamiętają zasługi generała, zasługi z czasów także 1918 roku, pamiętają też o zasługach z czasów II wojny światowej, zarówno w kampanii wrześniowej, jak i w późniejszych wydarzeniach. Cześć pamięci generała Stanisława Maczka.
11: Studio Lwów.
9: telefonu Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Już na naszej antenie, już w audycji Studio Lwów mówiliśmy o tej inicjatywie, ale pewnie we wstępie będę prosił o to, żeby jeszcze raz przypomnieć. Otóż istnieje zamysł, i to istnieje zamysł i pomysł mojego rozmówcy, Piotra Kościńskiego, aby powstał film dokumentalny Lwów 1939, czyli film, który pokazywałby, opisywałby obronę Lwowa w 1939 roku, na początku II wojny światowej. I już przekazuję głos.
11: No, na kresach wschodnich, bo tak chyba możemy to powiedzieć, kresach wschodnich II Rzeczpospolitej, kilka miast broniło się w sposób znaczący przed Sowietami krótko, ale jednak broniło się. Wilno, Grodno, 3 dni. No i Lwów. No, ze Lwowem była sytuacja trochę inna, ponieważ już 12 września pod to miasto podeszli Niemcy i obrona skutecznie trwała 10 dni. No ale jak wiadomo, 17 września granicę polską przekroczyła Armia Czerwona, która niewiele potem dotarła do Lwowa. No i wiadomo było, że z dwoma wrogami walczyć jest co najmniej bardzo trudno. Były więc różne pomysły. Właściwie 3 opcje. Pierwsza opcja: poddanie się Niemcom. I Niemcy proponowali, wręcz naciskali, żeby nasi żołnierze podali się właśnie im, chociaż, o czym wtedy jeszcze nikt nie wiedział w Polsce, no zgodnie z traktatem Ribbentrop-Mołotow musieliby się i tak wycofać i oddać Lwów Sowietom. Druga opcja: podanie się Sowietom. No i trzecia próba przebijania się, najbliżej było w kierunku Węgier, około 140 kilometrów. Tak naprawdę to ostatnie było kompletnie bez szans, bo po prostu no, tam już i niemieckie wojska, i sowieckie były w dużej ilości i to było kompletnie nierealne, choć można było spróbować. Generał Langner, Władysław Langner, który dowodził całością sił we Lwowie i okolicy, no, zdecydował zupełnie niespodziewanie o poddaniu się Sowietom. I co prawda oni mu obiecali bardzo wiele, tylko niczego nie dotrzymali. I efekt był taki, że polscy oficerowie, no, ci, którzy wyszli z miasta z nadzieją, że pozwolone im będzie dotarcie do nie wiem, Rumunii bądź Węgier, no oni trafili do Starobielska. No a następnie zostali zamordowani. Generał Langner, no, jest tu wyjątkiem, jego zabrano do Moskwy, przesłuchiwano, a potem zgodnie z jego słowami, no, po prostu wrócił, jakoś wrócił do Lwowa, wypuścili go

0: Bo dla tych oficerów niestety za późno.
1: Dodajmy jeszcze, w historii podobno nie powinno się gdybać, ale gdyby zdecydował się na to, by poddać się Niemcom, to ci oficerowie, których spotkał tragiczny los, pewnie by, to wtedy wydawało się gorszym wariantem, ale pewnie by doczekali wojny właśnie w oflagach.
0: No więc właśnie, to jest takie pytanie, ale prawdopodobnie tak, bo Niemcy jednak nie zawsze do końca, ale jednak przestrzegali konwencji międzynarodowych i oficerów traktowali w miarę, powiedziałbym, dobrze. No po prostu jak jeńców wojennych. Sowieci, wiadomo, uratowali się tylko ci, tak jak Langner. No Langner był tu wyjątkiem, bo on po prostu sam wydostał się, ale no kilku co najmniej oficerów nie poszło na stronę sowiecką, no przebrali się w cywilne ubrania i w ten sposób udało im się uniknąć tego dramatu. No, chcemy też pokazać losy ludności cywilnej. No, prezydent Lwowa Stanisław Ostrowski też wbrew umowie został błyskawicznie aresztowany. Różni politycy, którzy byli w Lwowie, także politycy ukraińscy partii, która była legalna, UNDO, działała i miała przedstawicielstwo w Sejmie, oni też trafili do łagrów. Znaczna część urzędników polskich, także to skończyło się wszystko dramatem. I nasz plan jest taki, żeby ten film powstał w przyszłym roku. Chcemy go zacząć jeszcze w tym roku. Mamy tutaj już taką wstępną umowę z grupami rekonstrukcyjnymi, które tradycyjnie we wrześniu będą organizowały rekonstrukcję wrześniowych walk. No, nas nie będzie pewno stać na nakręcenie jakiejkolwiek bitwy na większą skalę, więc no, chcielibyśmy skorzystać z okazji i nakręcić kilka scen batalistycznych. I dlatego też zorganizowaliśmy zrzutkę, którą można znaleźć wśród zrzutek Lwów 1939 na naszej stronie fundacjalewela.pl, na stronie Lwów 1939 na Facebooku. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc i chciałem też przy okazji zachęcić. Tam wszędzie jest również adres Fundacji Joachima Lelewela, ale można też się zgłaszać do Kuriera Galicyjskiego, czyli największego polskiego pisma na Ukrainie, które ma redakcję we Lwowie, który jest współtwórcą tego filmu. Chodzi o to, że może ktoś ma jakieś zdjęcia, dokumenty, materiały, relacje. No, powiem, że już mamy bardzo ciekawe zgłoszenia, bardzo ciekawe kontakty, za wcześnie na razie by o tym mówić, ale myślę, że przynajmniej coś ciekawego będziemy mogli powiedzieć. Coś, czego do tej pory nie znano.
1: Przy okazji dodam jeszcze, Kurier Galicyjski to redakcja, z którą byłem związany tak naprawdę trochę więcej niż 10 lat, ale bezpośrednio byłem w niej 9 lat, więc temat jest mi podwójnie bliski. Oczywiście dołączamy się, ja i Artur Żak, do apelu pana prezesa o to, by nasi słuchacze wspomogli, też dawali datki na tworzenie tego filmu. Mamy jeszcze 6 minut, bo tyle jest do godziny 12. No, spodziewałem się tego, że padnie jeszcze ta nazwa, bo w tej chwili trwa dyskusja, oczywiście bardzo gorąca atmosfera na linii Kijów-Warszawa o ukraińską powstańczą armię, a to przecież była armia, która powstała przy jak gdyby radykałach politycznych. To oni tworzyli ukraińskich, oni tworzyli, może nie oni tworzyli, ale oni przejęli tę nazwę i taką partyzantkę. Natomiast ten środek polityczny to właśnie była wspomniana UNDO i ich los w czasie okupacji sowieckiej też był tragiczny.
0: No my, powiedzmy sobie, my nie tylko my, bo Ukraińcy też znamy wspólną historię bardzo wybiórczo. I no rzeczywiście na Ukrainie w tej chwili pewne grupy, instytucje łącznie z ukraińskim IPN-em kupiają się na tej tradycji

0: radykalno-nacjonalistycznej, a więc Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a także UPA, zapominając, że to była oczywiście część Ukraińców na zachodzie Ukrainy, bo przecież UPA za zbrucz raczej się nie zapuszczała, a ewentualne próby kończyły się dramatycznie. Ale właśnie, no, przed II wojną światową Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne, czyli UNDO, w 1935 roku doszło do porozumienia z władzami i miało w Sejmie sporą reprezentację, taką proporcjonalną do liczebności mniejszości ukraińskiej w Polsce i wicemarszałka Sejmu Wasyla Andrego, bardzo ciekawą postać, o której warto cokolwiek więcej wiedzieć, a nie zawsze o niej pamiętamy, choć właśnie teraz, dzięki temu, że pojawiły się trzy tomy jego pism, możemy przeczytać, że no, on był, można tak powiedzieć, z lekka przesadnie może, ale że on był takim antybanderą. On był człowiekiem, dla którego OUN i Bandera, no, to byli przeciwnicy polityczni. I oni wygrywali przed wojną, ponieważ oni skutecznie działali. Ta tak zwana normalizacja z władzami niekoniecznie się zawsze udawała. Tam było sporo problemów i starć. No, ale pamiętajmy, że 2 września Wasyl Mudryk, występując w Sejmie na specjalnym posiedzeniu, powiedział, że lojalnie będą wspierać Polskę w walce z Niemcami. I zdaje się zresztą, że Ukraińska Republika Ludowa, która miała rząd emigracyjny, czyli nasz sojusznik z wojny polsko-bolszewickiej, rząd emigracyjny nieuznawany przez nikogo, ale usiłujemy właśnie zbadać to, ale zdaje się, że nawet wypowiedział wojnę Niemcom, o czym mało kto mówi. Więc te siły były bardzo, bardzo takie znaczące przed wojną, ale ponieważ te tereny zajęli Sowieci, a UNDO i wszystkie organizacje jawne, legalne, Prosvita, czyli organizacja taka oświatowa, czy Rydna Szkoła, no, odpowiednik Polskiej Macierzy Szkolnej, one były jawne, wiadomo było dokładnie, kto nimi kieruje i Sowieci błyskawicznie przeprowadzili areszty, błyskawicznie rozbili te wszystkie organizacje, doprowadzili do ich likwidacji. Natomiast OUN, no też tam doszło do aresztów, kolejnych procesów, w których skazywano na śmierć młodych ludzi, ale OUN był nielegalny i OUN właśnie paradoksalnie przetrwał. I dzięki temu, że przetrwał, mógł stworzyć jakąś organizację zbrojną. No niestety UPA okazała się postawić za wroga numer jeden przede wszystkim Polaków. No, taka była tragiczna część naszej wspólnej historii.
1: O czym mówił Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Przypomnijmy jeszcze raz, jest godzina 11.59, jak nasi słuchacze mogą wspomóc zbiórkę na powstanie filmu Lwów 1939.
0: Na zrzutce, czyli zrzutka.pl, można łatwo znaleźć Lwów 1939. Zapraszamy, chociaż najmniejsze wpłaty bardzo się przydadzą. Także na naszej stronie fundacjalelewela.pl, na stronie Kuriera Galicyjskiego były na ten temat informacje oraz na stronie Lwów 1939 na Facebooku. Gorąco zachęcam.
1: I również my zachęcamy, Wojciech Jankowski i mówię również w imieniu Artura Żaka, Piotr Kościński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do tematu będziemy wracać. I do usłyszenia.
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.

0: Dzień dobry, minęła 12:00, w tym wydaniu wiadomości szokujące nagrania ze Szpitala Południowego. Ministerstwo Edukacji chce ominąć prezydenckie weto oraz wymiana ognia w Zatoce Perskiej. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: Żeby nie było syfu, czyli szokujące nagrania z warszawskiego Szpitala Południowego, które publikuje portal Zero.pl. Chodzi o mężczyznę znalezionego w szpitalnej toalecie po 4 godzinach od zgonu. O tym fakcie powiadomił media sygnalista, był ordynator oddziału chirurgii w tym szpitalu dr Emil Jędrzejewski. Prokuratura informowała wcześniej, że śledczy analizowali wątek zamontowania podsłuchu w prosektorium Szpitala Południowego i nic nie znaleźli. Jednak dziennikarze dysponują kilkudziesięcioma godzinami nagrań z zapisów. Wynika, że pracownicy szpitala mieli zastanawiać się, dlaczego sprawą nie zajęła się prokuratura, a także rozmawiać o tym, jak, tu cytat, zrobić tak, żeby syfu nie było. Jeszcze przed oględzinami zwłok wymieniali przypuszczenia dotyczące możliwej przyczyny śmierci. Rodzina usłyszała od personelu, że przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca. Nie została jednak poinformowana, że pacjent przez kilka godzin pozostawał poza jakąkolwiek obserwacją. Koordynator prosektorium powiedział portalowi Zero.pl, że decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok w szpitalu bez zawiadomienia prokuratury podjęła dyrekcja placówki. Ominięcie prezydenckiego weta zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem rzecznik praw ucznia zacznie działać od 1 września. Szefowa resortu poinformowała w Radiu Gdańsk, że zamiast przygotowywać nową ustawę, ministerstwo uruchomi odpowiednie procedury administracyjne. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który na początku lipca zawetował ustawę porządkującą prawa i obowiązki uczniów oraz przewidującą powołanie rzeczników ich ochrony, argumentując, że proponowane przepisy nie chronią realnie praw dzieci, lecz nadmiernie rozbudowują biurokrację i mogą doprowadzić do sytuacji, w której szkoła zamieni się w prokuraturę. Zdaniem minister zdrowia nowe rozwiązania mają usprawnić rozwiązywanie sporów w szkołach i odciążyć kuratoria. Iran odpowiedział na kolejną falę amerykańskich nalotów, przeprowadzając ataki na bazy wojskowe USA w kilku państwach Zatoki Perskiej. Według irańskich mediów celem ataków były amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie, Jordanii, Omanie i w Katarze. Teheran określa je jako odwet za kolejne bombardowania przeprowadzone przez Stany Zjednoczone. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA przekazało z kolei, że amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów na terytorium Iranu, aby ograniczyć zdolność Teheranu do prowadzenia ataków na statki pływające przez cieśninę Ormus. W najbliższych dniach Ministerstwo Obrony Narodowej powoła zespół negocjacyjny, który rozpocznie rozmowy ze stroną amerykańską w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, poinformował w RMF24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jak zaznaczył, proces tworzenia stałej obecności wojsk amerykańskich będzie rozłożony na lata. Dodał jednak, że w ciągu najbliższych tygodni resort powinien przedstawić kolejne informacje. Według Tomczyka w negocjacjach wezmą udział przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Przypomniał również, że po przekazaniu polskiej oferty Stany Zjednoczone wyraziły polityczną gotowość do dalszych rozmów. Obecnie najbardziej prawdopodobnymi lokalizacjami dla przyszłej bazy pozostają Wielkopolska i Dolny Śląsk, choć jak zaznaczył wiceminister, ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami pod koniec dnia na południowym zachodzie, na rozpogodzenia na zachodzie i na północy możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, a po południu miejscami burze z gradem. Temperatura maksymalna od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim około 25 stopni w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
6: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
5: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
11: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
9: To była autopromocja.
12: Wnet tu i tam, czyli
13: wakacyjne podróże małe i duże.
0: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
14: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz i podróże te małe i te duże w Radio Wnet trwają. I ja na taką opowieść z podróży, może małej, jeżeli chodzi o odległość, ale zdaje się, że wielkiej, jeżeli chodzi o temat, Państwa zapraszam. I pozdrawiam z wietrznego Paryża, co można usłyszeć, ponieważ kartki, które leżą na moich nogach z notatkami, próbują mi uciec, ale ja zrobię wszystko, żeby je zatrzymać. Pozdrawiam dokładnie z 8 dzielnicy Paryża. Za mną Wielki Pałac, w którym tylko do 25 lipca wystawa prac Henri Matisse'a, więc proszę się spieszyć. Bardzo nasycona, dwa piętra wspaniałych prac ukazujących twórczość Matisse'a, bardzo wczesną i tę znacznie późniejszą. Dzisiaj zamknięte, ponieważ jest poniedziałek, także muzea odpoczywają. To rzecz jasna nie jest jedyny kierunek muzealny, jaki należy obrać, będąc w Paryżu. Także wybitna wystawa łącząca pracę Michała Anioła i Renoira w Luwrze, ale o tym może trochę słowo na koniec, bo tej sztuki także nie zabraknie. Skoro za mną Wielki Pałac, to przede mną Aleja Pól Elizejskich, która właściwie jutro na pewno się zapełni, ponieważ to jutro, 14 dzień lipca, święto narodowe w Paryżu, potocznie nazywane Dniem Bastylii. Francuzi mają ten dzień wolny od pracy. W planach parada wojskowa właśnie na polach elizejskich, pokazy lotnicze. A dzisiaj, już dzisiaj, wieczorny koncert, na który może Radiu Wnet uda się dotrzeć. I chociaż były wątpliwości, czy jutrzejsze wydarzenia się odbędą przez upał, który w Paryżu trwa, na który na pewno nie tylko w Paryżu, na który Francuzi narzekają, tak dzisiaj trochę większy chłód i może utrzyma się on co najmniej do jutra. Prawdopodobnie wraz z upałem należy łączyć tragiczne wydarzenia, o których pisze prasa francuska, mianowicie płomienie w lesie Fontainebleau niedaleko Paryża, które strawiły niestety już setki hektarów terenu. Z ogniem walczy 400 strażaków, a w akcji biorą udział także samoloty i śmigłowce gaśnicze. To o tym możemy przeczytać już od wczoraj, od niedzieli strażacy rozpoczęli akcję gaszenia pożaru. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Mamy nadzieję, że trochę lepiej. Te głosy tutaj dochodzą, ponieważ pan na sąsiadującej ławce może bardzo chce się przyczynić do dzisiejszej audycji. Tak się może stanie, zobaczymy. Ale tematem głównym przyjazdu do Paryża jest dom kombatanta, o którym mówimy właściwie najwięcej od zeszłego roku listopada, bo to właśnie w 25 w listopadzie francuski sąd pierwszej instancji uznał prawa strony reprezentującej powierników, co otworzyło niestety drogę do eksmisji dotychczasowych użytkowników budynku. Przypomnijmy słowo historii domu kombatanta. Od 1948 roku dokładnie był to jeden z najważniejszych ośrodków polskiej emigracji we Francji. Jak dzisiaj wygląda to miejsce? Czy te obawy, które wyrażają osoby, które od lat tam mieszkają i prowadzą inicjatywy na rzecz Polonii, są słuszne i czy się ziszczą? O tym będzie w dzisiejszej audycji, ponieważ trochę wywiadów, które wczoraj przeprowadziłam, będąc na 17 dzielnicy Paryża, właśnie dokładnie w domu kombatanta. Czego nie zabraknie także, to francuska muzyka, od której rozpoczniemy już teraz i która, te złote lata francuskiej piosenki, będą dzisiaj z nami do godziny 13. To ja już teraz Państwa zapraszam na pierwszy utwór.

0: I to był pierwszy francuski utwór, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą playlistę. Ja przypominam, że jesteśmy w Paryżu, tak samo jak w Paryżu był Fryderyk Chopin, o czym pisał i pisze, zdaje się, Piotr Witt na moich nogach, oprócz kartek z notatkami. Książka Przedpiekle Sławy, Chopin i jego Paryż, autorstwa Piotra Witta. A więcej na temat tej książki już niebawem, drodzy Państwo, bo od 20 lipca w Ojcowie, czyli mniej więcej 26-27 kilometrów od Krakowa, już trzeci festiwal ojcowski, gdzie oczywiście posłuchamy utworów Fryderyka Chopina i tam także prezentacja książki Piotra Witta. Ja już teraz Państwa serdecznie na to zapraszam i zapraszam na wywiad. Wywiad dotyczący domu kombatanta, jego losów i o to, o co dzisiaj jest ta walka, przeprowadzony z panią Marią Dębińską. Samopomoc dokładnie polskich kombatantów we Francji koło Paryża, SPK. Posłuchajmy tej rozmowy.
1: O co dzisiaj jest ta walka? Tak naprawdę, o co jest ta walka?
2: O to, żeby ten dom został w rękach Polonii, żeby Polonia patriotyczna Paryża mogła się tu spotykać, organizować konferencje, organizować święta narodowe, bo my wszystkie święta narodowe 3 maja, 11 listopada, 15 sierpnia obchodzimy uroczyście, zaczynając od mszy świętej w kościele Concord. Potem mamy tutaj akademię. Ostatnia akademia, która się odbyła 11 listopada, była pod hasłem Hej Orle Biały, gdzie były interpretowane muzyka Paderewskiego i naszych ojców niepodległości. Także my po prostu potrzebujemy tego miejsca, bo gdzie my mamy się spotykać? Na parafiach? W Instytucie Polskim nie możemy, w ambasadzie nie możemy. Oczywiście udało nam się zrobić pewne konferencje w ambasadzie dla Francuzów, po francusku, bo my jesteśmy już tym pokoleniem, gdzie nasze dzieci się tu urodziły i bardzo ważne jest dla nas to stare braterstwo broni francusko-polskiej, ale kultywowanie tej przyjaźni polsko-francuskiej. W związku z tym wychodzimy do przodu, do organizacji francuskich. Organizujemy konferencje dla Francuzów, żeby zrozumieli tą naszą sytuację i nasze zaangażowanie i nasze przywiązanie do Francji i zachowanie naszej miłości do naszej ojczyzny. I my chcemy, żeby to nie było jakimś miejscem finansowym, jakiegoś profitu, że ktoś tam na tym coś zarobi. My tu pracujemy wszyscy wolontarialnie, nie zarabiamy nic, po prostu robimy, zostawiając nasze rodziny w domu, staramy się robić coś dla propagowania historii naszej Polski, bo Francuzi niewiele o tym nie wiedzą. Była jednak propaganda komunistyczna, która nie przepuszczała pewnych tematów. Ambasada nie robi za wiele, żeby to wyjaśnić, jaka była nasza historia. Francuzi nie rozumieją tego i my staramy się im to przekazać. I takim przykładem to jest nawet rozdawanie tej książeczki doktora Korkucia z IPN-u Krakowa, którą wozimy wszędzie, na wszystkie miejsca spotkań z Francuzami i ją rozdajemy. I ta książeczka mała otwiera oczy Francuzom, kim my jesteśmy jako Polacy i dlaczego my chcemy zachować tę tożsamość, mimo że mieszkamy we Francji i często mamy to obywatelstwo francuskie.
0: No a przecież te osoby, które dzisiaj z Państwem walczą o ten dom, też są Polakami.
2: Też są, no też są. Proszę Panią, były
0: tu
2: czasy...
0: Nie ma wspólnego celu?
2: No właśnie, o dziwo, wydawałoby się, że powinni zasiąść do tego samego stołu, rozmawiać. Takie próby były prowadzone przez ambasadora Młynarskiego. Skończyło się to niepowodzeniem i po prostu ci ludzie udają, że nie mogą tu przyjść, udają, że nie mogą z nami rozmawiać. Po prostu grają jakąś historię, którą my nie rozumiemy. I nie rozumiem przede wszystkim sam fakt podania do sądu, stowarzyszenie polonijne przed sądem francuskim, to już jest skandal. I dla nas może jesteśmy naiwni, może jesteśmy za bardzo zaangażowani, nie rozumiemy jak można coś takiego robić. Wydajemy pieniądze, które mogłyby się przydać na finansowanie szkół, na finansowanie pewnych wyjazdów. My płacimy nasze wyjazdy z własnych pieniędzy, jeździmy do Normandii, jeździmy do Montbar, jeździmy do Tarzet, jeździmy do Mont-de-Mont i finansujemy się ze składek i ze sprzedaży ciasta pączków. To jest nienormalne. Przecież mogliśmy te siły zgromadzić i pracować dla dobra ojczyzny. Ale wydaje mi się, że ten obraz ojczyzny w rozumieniu tamtej grupy jest inny niż nas. Proszę pani, już w czasie zaborów Polacy donosili do ambasady rosyjskiej na Polaków. Nie wiem, w czym jest problem. My po prostu staramy się robić bezinteresownie. Nie walczymy o żadne pieniądze, o żadne sukcesy, o żadne medale. Chcemy, żeby ten dom służył Polonii, bo jest Polonia, która to potrzebuje. Potrzebują nasze dzieci, potrzebują nasza młodzież, potrzebujemy my, którzy urodziliśmy się w Polsce. Jesteśmy tym pokoleniem solidarnościowym i my po prostu przeżywamy, mimo że mamy dwie ojczyzny,
1: ile
2: mamy
1: Polskę. Ile lat już pani
2: 40
1: tutaj?
2: Lat. Ja przyjechałam w ciąży z moją córką, czwartym dzieckiem. Ona bardzo czuje się oczywiście francuską. No i wszyscy mamy podobne sytuacje, że mamy dzieci urodzone i w Polsce, i tu. Ja mam troje dzieci urodzonych w Polsce, dwoje dzieci urodzonych tutaj. No i wszyscy jesteśmy w podobnych sytuacjach.
1: Tutaj poruszaliśmy też temat szkół z panią dyrektor Danutą Lemoine polonijnych. Można powiedzieć, pani dyrektor, że takie szkoły działają, dają radę, są chętni, zapisują się?
3: Dzień dobry, pani redaktor. Tak, są chętni, oczywiście, tylko trzeba tym dzieciom zaproponować, prawda? Trzeba stworzyć okazję, stwarzać okazję. Ja tę szkołę Ecole Nowa Polska, którą prowadzę od 17 lat, założyłam w tym celu, żeby otworzyć właściwie możliwość zdobywania nauki dla wszystkich, którzy pragną nauczyć się polskiego, czyli otworzyłam pierwsze przedszkole w Paryżu. Nie było przedszkola takiego do 2009 roku. Później, po czym poszłam dalej, bo stwierdziłam, że na terenie całej Francji, znaczy zrozumiałam po kilku spotkaniach, zjazdach nauczycieli polonijnych, które były organizowane w Polsce, zrozumiałam, że sytuacja we Francji, sytuacja edukacji polonijnej jest tragiczna. Po prostu szkoły zanikają, nikt o to nie dba, żeby pomagać takim osobom, które zainteresowane są rozwojem edukacji polonijnej we Francji. Nie było takiej jednostki. Także stworzyliśmy federację, tak zwaną Macierz Społecznych Szkół Polonijnych we Francji, która teraz będzie świętować w tym roku dziesięciolecie. Więc zapraszamy już dzisiaj na naszą uroczystość właśnie dziesięciolecia, kongres powstania naszej macierzy na 10. rocznicę, którą chcieliśmy, tak jak 10 lat temu, chcieliśmy zorganizować w polskiej ambasadzie. To się odbywało bardzo uroczyście. Byliśmy wspomagani przez byłego konsula i przez dwa dni ten kongres miał miejsce w ambasadzie. Niestety tym razem pani konsul odmówiła nam pomocy w tym celu, także jesteśmy zmuszeni szukać.
1: Jakoś to argumentując?
3: Nie. Bez żadnej argumentacji, po prostu nie jest to możliwe i wystarczy. Także argumentacja to taka po prostu, że ja jestem mocną kobietą i sobie poradzę.
1: Właściwie komplement.
3: Ma pani przed sobą mocną kobietę, która sobie radzi. Ale nie sobie radzi, tylko po prostu szuka rozwiązań, żeby przekazać ten polski język, polską kulturę naszym przyszłym pokoleniom. I proszę zrozumieć, że szkoła tutaj nasza, Ecole Nowa Polska, ma szczególne zadanie, bo właściwie łączy trzy pokolenia. My łączymy trzy pokolenia, jak są spotkania, na przykład, które organizujemy tutaj często w Domu Kombatanta, to spotykają się trzy pokolenia, czyli właściwie ta pałeczka, prawda, Polska jest takim jakby zaczynkiem do miłości, prawda, do kraju, który jest znany i nieznany, a chcemy stworzyć wszelkie warunki, żeby dzieci mogły poznać jak najszerzej naszą kulturę. W związku z tym organizujemy różne akcje edukacyjne, kulturalne. Na przykład teraz od kilku lat prowadzimy tak zwane wycieczki edukacyjne po Francji. i szczególnie znaczy, nałożymy nacisk na tej najbliższej konferencji macierzy, która właśnie odbędzie się w listopadzie, tak planujemy, w listopadzie, i będziemy szczegółowo opowiadać właśnie o miejscach Polaków we Francji, takich mniej znanych.
0: I to była rozmowa z panią Marią Dębińską, panią Danutą Lemoine, która jest dyrektorem, czy należy użyć czasu przeszłego, szkoły w Domu Kombatantów w Paryżu. No i to, ten temat trwa właściwie. Czekamy teraz na decyzję, czuć napięcie, czuć zdenerwowanie i przede wszystkim zasmucenie osób, z którymi udało mi się wczoraj spotkać w tym miejscu. Jaka będzie decyzja, o tym już zdecyduje przyszłość. Mamy nadzieję, że tylko przyszłość. A ja, drodzy Państwo, ruszyłam w stronę miejsca, gdzie Radio Wnet się zatrzymało. To Rue Surcouf, słynne centrum dialogu założone w 1973 roku. To miejsce pallotynów, dokąd przyjeżdżały bardzo ważne postaci dla Polski. Tutaj przebywał także bardzo długo ksiądz profesor Józef Tischner. To o nim ta opowieść tutaj często trwa. I żeby spod Wielkiego Pałacu przejść pod ten adres, należy przemierzyć Sekwanę. Są mosty, są te bardziej spektakularne, jak ten, na który patrzę. Most Aleksandra III, czy ta nazwa według niektórych pozostawia trochę do życzenia, tak być może. Most z czterema filarami, cztery filary symbolizujące cztery epoki Francji. Francji, Paryża, w którym właśnie wyszło słońce, a więc chyba mówiąc, że dzisiaj będzie trochę chłodniej, Państwa oszukałam, ale miałam nadzieję, zdaje się, że miałam nadzieję wraz z innymi osobami przebywającymi we Francji, w Paryżu, bo faktycznie jest bardzo gorąco, ale czy akurat na to musimy narzekać? I już kieruję się bliżej wieży Eiffla, pod którą dzisiaj występy, koncerty operowe. Udało mi się porozmawiać z Polkami, które także zatrzymały się w domu pallotynów, które przyjechały właśnie między innymi na te występy. Posłuchajmy już w trakcie kawy, ale już po śniadaniu udało mi się zapytać, jaki jest powód przyjazdu do Paryża. Posłuchajmy odpowiedzi. Nie. Paryż, przemiłe spotkanie w słynnym domu pallotynów na Rue Surcouf. No i można porozmawiać po polsku, bo z dwiema Polkami się spotkałam już po śniadaniu, ale dojadamy tak tosty, ale w przygotowaniu dzisiaj wydarzenia panie przyjechały na aż 3 tygodnie do Paryża i są bardzo poważne plany. Przede wszystkim dzień dobry, bo bonjour.
4: Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie.
0: No jak ten Paryż?
4: Paryż jest cudowny, jesteśmy po raz czwarty w Paryżu, córka po raz szósty w Paryżu. Kochamy każde miejsce, ono się odkrywa na nowo.
0: I proszę powiedzieć, bo wczoraj jak się przechadzałam przy wieży Eiffla, to słyszałam próbę operową, to było bardzo miłe tam przy tych śpiewach sobie się poprzechadzać, a dzisiaj właśnie koncert, występ i panie się wybierają. Kto będzie grał, kto będzie śpiewał?
4: Na pewno będzie śpiewał Jakub Orliński i to jest po prostu znajomy, który występował również w Nosprze, w Katowicach, ponieważ my jesteśmy ze Śląska, ulubione nasze miejsce koncertowe. Razem z córką pracowałyśmy też w Nosprze, także kochamy klasykę, każdą muzykę, ale tutaj bardzo chętnie usłyszymy naszego rodaka, ponieważ podczas olimpiady to było, otwarciu, też występował i też zrobił furorę w Paryżu. W związku z tym będziemy mu bardzo bić brawo, żeby go wspomagać naszym też byciem tutaj.
0: No to będę wiedziała, kto jest odpowiedzialny za te najgłośniejsze brawa. I jeszcze tylko zapytam, no bo tu się dowiedziałam, że 137 pozycji do zwiedzenia, do zobaczenia przez te 3 tygodnie. Co może najwyżej na tej liście, albo na co pani może najbardziej czeka?
5: Muzeum Odsej oczywiście.
0: To będzie pierwszy raz?
5: Nie, szósty.
0: Ale zawsze jest.
5: Tak, bo tam są impresjoniści, a ja kocham po prostu impresjonistów. Jest wystawa Reona, która się kończy teraz 19, więc musimy do 19 lipca tam po prostu spróbować iść. A co do koncertu jeszcze, to tam będzie na pewno Filharmonia Narodowa z Paryża, chór. O 20 jeszcze jest taki prekoncert, wcześniej jeszcze jakieś chóry. No i potem jest prawie 3000 dronów, będzie pokaz dronów i fajerwerki. Mimo tych upałów jednak Paryż może tylko przy wieży Eiffla, bo w Disneylandzie już zabroniono fajerwerków.
0: Jakoś chłodniej. Jest szansa się jeszcze dostać? Nie wiedzą panie?
5: To jest darmowy koncert.
4: Ach.
5: To jest w ogóle darmowy koncert, więc trzeba tylko sobie wcześniej przyjść, żeby miejsce złapać.
0: No to świetnie. No to a teraz jaki plan? Kawa?
4: Czy no jeszcze chciałam powiedzieć, że nie omieszkamy chodzić do opery tutaj, jak jesteśmy. Także zaliczyłyśmy i balety, i przedstawienia różnego rodzaju. Po prostu... Każde miejsce związane ze sztuką jest nasze i oprócz tego jeszcze inne dodatkowe. Wczoraj byłyśmy w muzeum
5: Fundacji Luz Luisa Vuitton.
4: Tak. Coś niesamowitego, coś innego niż taki standard, który prawda jest, więc robi to wrażenie. Bardzo kochamy takie rzeczy nowoczesne też.
5: No i oczywiście stare cmentarze moje ukochane.
4: Tak, Magda jest fanką wszystkich cmentarzy, więc ja jako starsza pani dreptam i tak wyszukuję, ale w Paryżu może nie. Także miejsca, natomiast bardzo to kochamy i nie ma tutaj miejsca takiego, którego byśmy nie kochali.
0: Ach, no to bardzo dziękuję i jak będę jakieś chciała rady dotyczące Paryża, dokąd się wybrać, to tam zapukam.
5: Dobrze,
0: jeżeli akurat trafię. Dziękuję bardzo i miłego dnia.
5: Dziękujemy i bardzo też miłego dnia.
4: Życzymy dobrego pobytu.
0: I to było takie bardzo kulturalne spotkanie, jak Państwo słyszą. No na pewno dość dużą ambicją jest, będąc w Paryżu, chcieć wybrać się do wszystkich miejsc związanych ze sztuką, ale myślę, że jest to możliwe, zwłaszcza kiedy daje się na to miasto 3 tygodnie. A więc czekamy na dzisiejszy koncert o godzinie 21:00. Zdaje się, że wszystko się rozpocznie i ten głos między innymi, który usłyszymy, to pani Mariny Viotti, która pochodzi ze Szwajcarii. Więc może teraz taki przedsmak tego, co będzie się działo dzisiaj wieczorem przy wieży Eiffla.
6: Elle a des études de flûte, elle a expérimenté beaucoup de choses, le jazz, le gospel, le heavy metal, tout en écrivant une maîtrise de philosophie. Bref, elle est ensuite entrée au conservatoire de Lausanne. La voici dans Rossini, la Cenerentola. Et tiens, ça tombe bien, c'est la flûte qui parle la première.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: I tak głos Marini Wotti, a teraz także głos głośnej syreny państwo mogli usłyszeć na koncert. Dzisiaj czekamy, Francuzi czekają, ale oczywiście może nawet i niektórzy dużo bardziej czekają na jutrzejszy mecz. Godzina 21 to Francja, Hiszpania, na pewno Paryż będzie kibicował. To będzie ciekawe przeżycie wybrać się na ulicę Paryża i pokibicować Francuzom, pewnie Francuzom wraz z mieszkańcami i trochę porozmawiać. Czekamy na ten wynik, to na pewno będzie emocjonalny wieczór i państwu postaramy się te emocje na antenie Radia Wnet na pewno także oddać. A teraz spacerując przy Centrum Kultury, przy ulicy, którą za chwilę zapewne ujrzę, jeszcze niestety nie widzę, powiem państwu, co jest moją zakładką w książce Piotra Wita Przed piekle sławy. Chopin i jego Paryż. Jest to bardzo pięknie przygotowana ulotka o Marii Leszczyńskiej i Stanisławie Leszczyńskim. To była też taka wycieczka obowiązkowa z dziećmi tutaj w Paryżu. Jaka wycieczka, dokąd wycieczka i skąd ta ulotka? To się państwo dowiedzą za chwilę z krótkiej rozmowy z panią Małgorzatą Gawłowską, która przygotowała ilustracje do, między innymi do właśnie tej ulotki oraz bardzo mocno działa i udziela się nie tylko artystycznie w Domu Kombatanta w Paryżu. Posłuchajmy. Dzień dobry państwu, Radio Wnet. Spotykamy się w Domu Kombatanta w Paryżu i o nim dużo opowiadamy i opowiadać będziemy, ale teraz taka przerwa, chwilowy oddech historyczny. Jest ze mną pani, która no, na temat historii tego miejsca, też tego domu wie bardzo wiele, ale trochę teraz zejdziemy z tematu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Nazywam się Małgorzata Gawłowska i mam przyjemność tutaj z Domem Kombatanta. Jestem związana jako członek też w Związku Kombatantów poprzez moją rodzinę. Ale pani dyrektor, pani Danuta Lemoine, zaproponowała mi przed 2 laty tutaj udział również, abym interweniowała w sprawach kulturalnych w Szkole Polskiej, która jest prowadzona tutaj w Domu Kombatanta. I szkoła ta uczy języka polskiego, ale również uczy, przedstawia kulturę, cywilizację, wszystko to, co wiąże się z naszym narodem, z Polską. Dla dzieci, które są urodzone przeważnie już tutaj, we Francji, które chodzą do szkół francuskich i uczą się może w większym zakresie poznają cywilizację i kulturę francuską, będąc jednocześnie Polakami, małymi Polakami. Więc my, że tak powiem, nadrabiamy, uzupełniamy te braki i w ramach właśnie tego zapoznawania dzieci naszych, młodzieży z historią i kulturą Polski, szkoła organizuje różne wyjazdy, takie kulturalne, w różne miejsca. Ostatnio był to cykl, w którym też towarzyszyli nam państwo górzyńscy, wspaniali historycy, którzy tutaj są we Francji od lat i którzy też specjalizujący się w heraldyce i którzy śledzą, że tak powiem, losy monarchów związanych z Polską czy bezpośrednio pochodzących z Polski. W tym momencie można tutaj wspomnieć naszą królową Marię Kazimierę d'Arquien, która była żoną Jana Sobieskiego. Oczywiście naszą Marię Leszczyńską, córkę króla Stanisława Leszczyńskiego i żonę króla Francji. To dowiedziały się tutaj dzieci też wspaniałej historii o tym, jak to się stało, że polska arystokratka została królową Francji, ogromnego państwa o wielkim znaczeniu w XVIII wieku. I w ramach tych spotkań takich historycznych mieliśmy w zeszłym roku zorganizowaną, mamy różne te wyjazdy właśnie śladami Polaków, ale jednym z tych wyjazdów, była wycieczka do Nancy, do miasta Nancy. Mówi się, że jest to miasto króla Stanisława. Na wszystkich pocztówkach, na wszystkich tych widzimy zawsze wspaniały plac w tym mieście. Jest to wizytówka tego miasta z ogromną statuą króla Polski, Stanisława Leszczyńskiego, bo król Stanisław Leszczyński po zdetronizowaniu musiał uciekać z Polski w czasie rozbioru, kiedy następowały rozbiory Polski. Znaleźć się najpierw w terenie obecnych dzisiejszych Niemiec, to były księstwa niemieckie. I stamtąd, kiedy doszło do tego, że przyjechali posłowie i zaofiarowali, prawda, że tak powiem, tron i małżeństwo, to jego córce Marii Leszczyńskiej, przez to został zięciem króla Ludwika XV. W tymże okresie jego zięć Ludwik XV osadził króla swojego teścia w Lotaryngii, właśnie w mieście Nancy, i tam on rezydował w takim ogromnym pałacu, który się znajduje pod Nancy. Nazywa się ten pałac Luneville. Nasza szkoła, pojechaliśmy właśnie tam w zeszłym roku w czerwcu z dziećmi, zwiedzaliśmy Nancy, oglądaliśmy ten piękny plac, chodziliśmy ścieżkami, że tak powiem, polskimi, królewskimi, właśnie też w Towarzystwie Państwa Górzyńskich. I pojechaliśmy obejrzeć pałac w Luneville. Zamek w Luneville, mówi się chateau, więc zamek albo pałac. I ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, pałac oczywiście, historia jego też była bardzo złożona, był to wspaniały ośrodek kultury w czasach Stanisława Leszczyńskiego, natomiast ulegał on wielokrotnie różnym kataklizmom, pożarom. Później stacjonowały tam, po śmierci króla, był rodzaj, no nie koszarów może, ale w każdym razie był przeznaczony na wojsko. On już nie miał takiego znaczenia rezydencji monarszej. I teraz nawet niedawno, bo już w naszej epoce, chyba w roku 2004-2003 uległ ponownie, to już była z kolei piąty pożar. No, został odbudowany, natomiast niewiele jest tam zachowanych rzeczy, tak jakbyśmy sobie mogli wyobrażać przy zwiedzaniu takiego pałacu. Co dla nas było ogromnym zaskoczeniem, to, że właściwie wiedzieliśmy, że jest to rezydencja króla Stanisława Leszczyńskiego i w ogóle nie było, że tak powiem, śladu prawie jakiegoś o tym, że tamten król był, że on wnosił taki...
5: Jakieś pytania do prowadzących tamten zamek, czy jakiś...
4: Nie było tam, nawet nie ma przewodnika w tym zamku. Jak myśmy zwiedzali, jest parę sal do obejrzenia, są czasowe wystawy. No a później kwestia tego, że tak jak to obecnie się praktykuje, w wielu muzeach są takie butiki, w których tam można jakieś kartki kupować pamiątkowe, jakieś... Była chyba jedna pocztówka chyba z portretem króla Stanisława Leszczyńskiego i stąd nasze, wiem, że pani dyrektor i też ja i więcej jeszcze osób, które tam były, zwróciliśmy się do tego personelu, bo tak nie było właściwie, dlaczego, jeżeli jesteśmy grupą polską, że tak mało jest tutaj o królu, o właścicielu swego czasu tej siedziby. No i pani rozłożyła ręce, powiedziała, że ona nie bardzo wierzy, że nie wierzy. I stąd narodził się po naszym powrocie do Paryża taki pomysł, żeby jakoś to uzupełnić, ten brak.
5: Dla nas istotny brak.
4: Istotny brak, z tym bardziej, że obecnie wielu nasi rodacy bardzo często się znajdują we Francji, podróżują po całym świecie. No i wypadałoby, że przypadkiem, jeżeli ktoś do tego Nancy, do Luneville pojedzie, żeby czegoś się dowiedział, żeby wiedział, żebyśmy mogli być dumni z tego, że tak mamy wspaniałą historię. I powstał projekt właśnie stworzenia takiej ulotki informacyjnej, w której miałam tutaj honor uczestniczyć, jako że mam przygotowanie artystyczne, plastyczne, więc dałam oprawę plastyczną, a tekst był tutaj ułożony właśnie przez jedną z pań prowadzących, też panią Patrycję Gardon i przez panią Górzyńską, doktor.
5: Tak. Bardzo dziękuję. I za tę inicjatywę, i za rozmowę. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo.
4: Dziękuję.

I mam nadzieję, że ta francuska muzyka, choć trochę udało jej się oddać tę Francję. Tę Francję, która pewnie już tą Francją z tych piosenek nie jest, ale jest tą, która jest dzisiaj także bardzo słoneczna. Niektórzy odważni Francuzi leżą w pełnym słońcu na trawie przed hotelem Invalide. Właściwie jest ich trochę, co mogłoby nawet dziwić. Godzina prawie 13, więc pełne słońce, a ja tutaj gdzieś w cieniu z książką Piotra Wita przed piekle sławy Chopin i jego Paryż. Być może będą Państwo mogli tę książkę zakupić już niebawem w Ojcowie. Od 20 lipca widzimy się tam. Radio Wnet także przybędzie. Kartki uciekają wiane i trącane przez wiatr, ale jakoś mi się udało złapać. Od 20 lipca dokładnie koncerty. Zapraszamy Państwa. To trzeci festiwal Chopin w Ojcowie, więc tam mam nadzieję się z kimś z Państwa spotkać. A ja już teraz Państwa zapraszam na opowieść w ramach dalszej części audycji Podróże Małe i Duże. Mikołaj Murkociński pojawi się po godzinie 13. Skąd? Czy mam to Państwu zdradzać? Spojrzę w niebo i postaram się odszukać jakiegoś znaku, który mówi, że nie, absolutnie jeszcze Państwu tego zdradzać nie będę. Chyba, że z jakiegoś powodu Państwo wiedzą lub się domyślają. To po godzinie 13 po wiadomościach wnet. Tymczasem jeszcze te kilka minut ostatnich zostawiam Państwa z muzyką francuską. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i te opowieści z domu kombatanta w Paryżu jeszcze będą trwały. Wywiady i opinie osób, które tutaj w tę walkę, bo to należy tak nazwać, są zaangażowane. Na pewno jeszcze będziemy przybliżać na antenie Radia Wnet. Tymczasem życzę dobrego i spokojnego letniego, mam nadzieję, tak to jak to jest w Paryżu, tygodnia. Czekamy na jutrzejszy mecz. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, 13.01. W tym wydaniu wiadomości Ministerstwo Edukacji chce ominąć prezydenckie weto. Szokujące nagrania ze Szpitala Południowego oraz zmiana konstytucji na Węgrzech. Madziar chce odwołać prezydenta. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Ominięcie prezydenckiego weta zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem rzecznik praw ucznia zacznie działać od 1 września. Szefowa resortu poinformowała w Radiu Gdańsk, że zamiast przygotowywać nową ustawę, ministerstwo uruchomi odpowiednie procedury administracyjne. To reakcja na decyzję prezydenta Nawrockiego, który na początku lipca zawetował ustawę porządkującą prawa i obowiązki uczniów oraz przewidującą powołanie rzeczników ich ochrony, argumentując, że proponowane przepisy nie chronią realnie praw dzieci, lecz nadmiernie rozbudowują biurokrację i mogą doprowadzić do sytuacji, w której szkoła zamieni się w prokuraturę. Zdaniem minister nowe rozwiązania mają usprawnić rozwiązywanie sporów w szkołach i odciążyć kuratoria. Żeby nie było syfu, czyli szokujące nagrania z warszawskiego Szpitala Południowego, które publikuje portal Zero.pl. Chodzi o mężczyznę znalezionego w szpitalnej toalecie po 4 godzinach od zgonu. O tym fakcie powiadomił media sygnalista, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym dr Emil Jędrzejewski. Prokuratura informowała wcześniej, że śledczy analizowali wątek zamontowania podsłuchu w prosektorium Szpitala Południowego i że niczego nie znaleziono. Jednak dziennikarze dysponują kilkudziesięcioma godzinami nagrań. Z zapisów wynika, że pracownicy szpitala mieli zastanawiać się, dlaczego sprawą nie zajęła się prokuratura, a także rozmawiać o tym, jak, tu cytat, zrobić tak, żeby nie było syfu. Jeszcze przed oględzinami zwłok wymieniali przypuszczenia dotyczące możliwej przyczyny śmierci. Rodzina usłyszała od personelu, że przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca. Nie została jednak poinformowana, że pacjent przez kilka godzin pozostawał poza jakąkolwiek obserwacją. Koordynator prosektorium powiedział portalowi Zero.pl, że decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok w szpitalu bez zawiadamiania prokuratury podjęła dyrekcja placówki. Węgierski parlament ma dziś przyjąć poprawkę do konstytucji, która doprowadzi do odwołania prezydenta Tamasa Szulyoka. To kolejny krok nowego premiera Petera Madziara w demontażu systemu władzy stworzonego przez jego poprzednika Viktora Orbana. Madziar, którego partia TISA zdobyła większość konstytucyjną po kwietniowych wyborach, określił prezydenta jako marionetkę Orbana. Zapowiedział, że jeśli Szulyok nie podpisze ustawy w ciągu 5 dni, zostanie wszczęta procedura postawienia go w stan oskarżenia. Prezydent sprzeciwia się zmianom i zwrócił się o ich ocenę do Komisji Weneckiej. Projekt przewiduje natychmiastowe zakończenie jego kadencji z powodu, jak zapisano, poważnej utraty zaufania społecznego. Parlament wybierze nową głowę państwa do czasu wejścia w życie nowej konstytucji lub maksymalnie na 5-letnią kadencję. Iran odpowiedział na kolejną falę amerykańskich nalotów, przeprowadzając ataki na bazy wojskowe USA w kilku państwach Zatoki Perskiej. Według irańskich mediów celem ataków były amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie, Jordanii, Omanie i w Katarze. Teheran określa je jako odwet za kolejne bombardowania przeprowadzone przez USA. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych przekazało z kolei, że amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów na terytorium Iranu, aby ograniczyć zdolność Teheranu do przeprowadzenia ataków na statki przepływające przez cieśninę Ormus. MON w najbliższych dniach powoła zespół negocjacyjny, który rozpocznie rozmowy ze stroną amerykańską w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej USA w Polsce, poinformował w RMF24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jak zaznaczył, proces tworzenia stałej obecności wojsk amerykańskich będzie rozłożony na lata. Dodał jednak, że w ciągu najbliższych tygodni resort powinien przedstawić kolejne informacje. Według Tomczyka w negocjacjach wezmą udział przedstawiciele kierownictwa MON. Przypomniał również, że po przekazaniu polskiej oferty USA wyraziły polityczną gotowość do dalszych rozmów. Obecnie najbardziej prawdopodobnymi lokalizacjami dla przyszłej bazy pozostają Wielkopolska i Dolny Śląsk, choć jak zaznaczył wiceminister, ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie. W tak
7: takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
6: To możliwe?
7: W Radiu Wnet jak najbardziej.
0: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
6: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
0: Słuchajcie Radia Wnet.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
8: To była autopromocja.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w tym pierwszym łączeniu na żywo z Jordanią, gdzie przybyłem dzisiejszej nocy, w zasadzie nad ranem o godzinie 4:30 doleciałem tutaj do Ammanu. Muszę powiedzieć Państwu, że w tym momencie do Jordanii dolecieć wcale nie jest tak łatwo z Europy, ponieważ no, ze względu na sytuację wiele linii lotniczych pokasowało swoje połączenia, ale warto, jak Państwo wiedzą, na Bliski Wschód jeździć jako radio, ponieważ my w Radio Wnet staramy się Państwu o tym Bliskim Wschodzie jak najczęściej opowiadać. Mogę śmiało powiedzieć, że myślę, że nie ma takiego innego medium, które w Polsce, które by tak o tym Bliskim Wschodzie tak często i tak dogłębnie opowiadało, ale może przede wszystkim krótkie wprowadzenie, dlaczego w ogóle ta Jordania, dlaczego tutaj rozpoczynam dzisiaj swoją podróż, która potrwa do soboty włącznie, ponieważ to jest kraj, który jest niezwykle ciekawy, ale o którym się mało mówi, o którym być może troszkę więcej zaczęto mówić w Polsce w ostatnich latach, a to ze względu właśnie na to, że pojawiły się połączenia lotnicze, które umożliwiły szerszą turystykę na większą skalę właśnie tutaj do Jordanii z Polski. No ale mimo wszystko cały czas ta Jordania jakoś jest mało znana. Tym bardziej właśnie, że jest to kraj, który ma bardzo bogatą historię i bardzo bogate dziedzictwo. Wiedzą Państwo także, jeżeli słuchają Państwo Radia Wnet, jeżeli słuchają Państwo także moich audycji, że tutaj po Bliskim Wschodzie podróżuję, także używając takiego klucza, można powiedzieć, chrześcijaństwa, które także zmienia zupełnie swoje oblicze w ostatnich dziesięcioleciach, w ostatnich dekadach. I właśnie Jordania tutaj jest tym kolejnym przystankiem po Iraku, po Libanie, po Syrii i zobaczymy właśnie, w jaki sposób tutaj to chrześcijaństwo istnieje, w jaki sposób w Jordanii wytworzył się jakiś taki model koegzystencji. I również dlaczego Jordania jest także częścią tej ziemi obiecanej, tej ziemi świętej, o czym często zapominamy, ponieważ jakoś zamykamy się w tych granicach geopolitycznych, które zostały ustanowione no wcale nie tak dawno temu, bo mniej więcej 60-70 lat temu, no 80, żeby być bardziej precyzyjnym. To jest klucz naszej tego właśnie tego wyjazdu radiowego do Jordanii. Będę zwiedzał tutaj dzięki uprzejmości Jordanian Board of Tourism, czyli takiej agencji turystyki. Będę tutaj mógł wiele miejsc w Jordanii odwiedzić. Już dzisiaj tutaj odwiedzam, a to za sprawą także pani przewodnik, która tutaj mi towarzyszy i z którą za chwilę, już za kilkadziesiąt sekund porozmawiam. Już tutaj po tej zachodniej części Jordanii jeżdżę, północno-zachodnia część Jordanii, gdzie właśnie tutaj to dziedzictwo chrześcijańskie jest bardzo obecne. Teraz w tym momencie stoję właśnie przed kościołem Matki Bożej Górskiej w miejscowości Anjara. To jest kolejny przystanek na dzisiejszej trasie. Wcześniej odwiedziliśmy wzgórze świętego proroka Eliasza, a jeszcze wcześniej miejscowość Irbid, konkretnie El-Hosun, ale o tym wszystkim dowiedzą się Państwo w kolejnych audycjach. Natomiast teraz już proponuję, abyśmy przeszli do rozmowy. Najpierw może usiądziemy w ogóle, ponieważ rozmawiam tutaj do Państwa stojąc na słońcu, a słońce o tej porze roku w Jordanii jest dość mocne. Już siedzimy z panią
4: Aminą Ganem.
3: która świetnie mówi po polsku, to mogę Państwu zdradzić, że pani przewodnik, że pani, która jest pół Polką, pół, no właśnie, Jordanką, jakby pani powiedziała, określiła siebie. Czy możemy mówić sobie na ty, może tak, bo to chyba będzie bardziej naturalne.
4: Więc ja jestem w pół Polką, w pół Jordanką, ale mam korzenie palestyńskie. Dziadkowie moi byli uchodźcami palestyńskimi po 67 roku. Więc to jest taki miks, duży miks.
3: Duży miks, ale też właśnie ta połowa, można powiedzieć, jordańsko-palestyńska, to też dobrze oddaje kompleksową sytuację, można powiedzieć, tutaj w regionie. Ale to właśnie powiedzmy może o trochę, ponieważ mamy to pierwszą audycję z Jordanii, to może dwa słowa właśnie o tym kraju. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Czym charakteryzuje się Jordania? Jaka jest ludność Jordanii? Na czym stoimy?
4: Więc zacznijmy od pełnej nazwy, czyli Królestwo Haszymickie Jordanii, w którym się znajdujemy na Bliskim Wschodzie. W ogóle Jordania ma bardzo ciekawą lokalizację. Tutaj no niestety za to też często obrywa, ale Jordania jest małym krajem o wielkim sercu. To jest zdecydowanie. W Jordanii można zobaczyć i kulturę arabską, ale zobaczyć też otwartość arabską. Tutaj łączą się religie, czy są to muzułmanie, czy chrześcijanie. Różni się bardzo krajobraz z północy na południe. Wszędzie tutaj tak naprawdę z każdej epoki można zobaczyć pozostałości. No, Petra, jeden z siedmiu cudów świata. Mówimy o wielu miejscach właśnie religijnych, chrześcijańskich. Mówimy o Morzu Martwym, mówimy o przepięknych pustyni Wadiram, więc tak naprawdę Jordania, oczekiwania każdego tutaj zostaną spełnione moim zdaniem i warto do Jordanii przyjechać nie tylko na 3 dni. Naprawdę warto spełnić tutaj minimum tydzień. Już niedługo loty wracają i to będzie akurat bardzo idealna pogoda, no bo wiadomo, że już październik, listopad jest chłodniej. Warto do Jordanii przyjechać, żeby zobaczyć, co ten kraj w sobie ukrywa. To jest mały kraj, ale o wielkim sercu.
3: Mały kraj o wielkim sercu, który, jak wspominasz, też przez to, gdzie się znajduje, sporo obrywa i można powiedzieć, że turystyka w ostatnich miesiącach również oberwała. No wiemy, o co chodzi. Wiemy, że chodzi tutaj o to, co dzieje się w Zatoce Perskiej. Czy rzeczywiście ten ruch kompletnie zamarł, ten ruch turystyczny w Jordanii?
4: O tak. Od kiedy zaczęło się, czyli koniec lutego, początek marca, to ten ruch turystyczny no, naprawdę nie ma 5% stałego ruchu, który jest zazwyczaj w tych miesiącach, więc za swoje położenie Jordania zawsze obrywa, chociaż Jordania jest bezpiecznie. Nawet jak były to wcześniejsze wydarzenia, to i tak Jordania cały czas za to obrywała, chociaż ja powtarzam, że w Jordanii jest bezpiecznie.
3: Latały linie lotnicze, ja o tym wspomniałem na samym początku, że no te połączenia zniknęły, teraz mają one wrócić, ale dzisiaj powiedzmy ogólnie cały ten pobyt tutaj będzie właśnie także pod tym kątem, można powiedzieć, współistnienia religii, chrześcijaństwa także. No i pytanie oczywiście o ten ruch pielgrzymkowy, ponieważ jesteśmy tutaj, Jordania jest częścią przecież właśnie tej historycznej Ziemi Obiecanej, tej Ziemi Świętej.
4: O tak, Jordania jest częścią Ziemi Świętej. Mamy mnóstwo miejsc, które były wspomniane i w Starym i w Nowym Testamencie. Ruch pielgrzymkowy jest zazwyczaj, no, jeżeli jest ta turystyka, jest naprawdę bardzo duży. I to nie tylko z Polski, tak naprawdę z każdego kraju na całym świecie ludzie przyjeżdżają i odwiedzają część Ziemi Świętej od tej strony, od strony Jordanu, od miejsca, gdzie został ochrzczony Pan Jezus, czyli Betanii, po górę Nebo, gdzie zobaczył Mojżesz całą Ziemię Obiecaną, po Moheron, w którym został stracony Jan Chrzciciel, czy wzgórze Eliasza. Ale tak naprawdę, jak tylko jedziemy, cały czas to mówię, to było wspomniane to wydarzenie ze Starego Testamentu. Zdecydowanie jest więcej tych miejsc wspomnianych w Starym Testamencie, jeżeli chodzi o dzisiejszą powierzchnię Jordanii, ale Jordania to część Ziemi Świętej. Jak to powiedział Jan Paweł II w 2000 roku, w samej Betanii jestem w sercu Ziemi Świętej.
3: No jesteśmy właśnie w jednej z takiej miejscowości. My wspomniałem o tym, że stoimy przed kościołem. Jesteśmy w tej północno-zachodniej części Jordanii, która jest bardzo zielona, no przynajmniej teraz, też dlatego, że było sporo deszczu w tej zimy, ale no właśnie, kim są chrześcijanie jordańscy?
4: Zazwyczaj ludzie wydają się, że każdy Arab to tylko muzułmanin, a to jest w ogóle tak błędne słowo, no bo przecież Arabowie, zanim przyjęli islam, byli również ich chrześcijanami, więc tutaj akurat populacja chrześcijan jest mniejsza, ale żyją oni naprawdę w wielkiej zgodzie i to jest bardzo zauważalne, jak meczety są budowane naprzeciwko kościołów, jak można rozmawiać tutaj z chrześcijanami, jak mówią, my się nawet nie pytamy, kto jaką religię wyznaje, to jest w ogóle takie przepiękne w Jordanii, czyli dopiero później, w późniejszych etapach znajomości dowiadujemy się, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy ktoś jest muzułmaninem. Więc Jordania jest takim przykładem, ja uważam. Nawet nasz król Jordanii dostaje za to nagrody pokojowe. Na przykład jak w 2018 roku dostał nagrodę Templetona właśnie za to, że pokazuje, że Jordania jest takim przepięknym modelem. Ja nawet nie używam słowa tolerancji, a pokazania tego, że są jednością chrześcijanie i muzułmanie tutaj w naszym kraju.
3: Ale też prawda, że w Jordanii tutaj nie jesteśmy w sytuacji na przykład Libanu, gdzie rzeczywiście tam są ogromna różnorodność, Syria podobnie. W Jordanii jest to troszeczkę inaczej.
4: No tak, zdecydowanie. Tutaj procent chrześcijan jest o wiele mniejszy niż na przykład w Libanie, to jest pół na pół, ale ta mniejszość chrześcijańska jest również zauważalna przez to, że są świątynie, są szkoły, są specjalne miejsca, więc oni czują się tutaj na pewno bardzo spokojnie i bezpiecznie, a to jest też bardzo ważne. I może też dlatego nie ma właśnie tutaj takich większych konfliktów, bo nie ma.
3: Jeżeli chodzi o ludność, jeżeli chodzi o mieszkańców Jordanii, ilu jest Jordańczyków i kim oni są, czym się zajmują?
4: Jordańczycy, populacje statystycznie mówią, że ponad 12 milionów. Najwięcej jest w stolicy Jordanii, czyli w Ammanie, ponad 4 miliony. No i tak naprawdę Jordańczycy na dzień dzisiejszy zajmują się, tak jak podobnie jak, a szczególnie w Ammanie, to podobnie jak europejskie tutaj stolicy. No ale Jordańczyków też dużo pracuje w wojsku. Również mamy tutaj inwestycje zagraniczne, jak na przykład z bogatszych krajów arabskich, bo Jordania porównując do innych krajów arabskich nie jest aż tak bardzo bogata.
3: Właśnie, czy Jordania ma jakieś złoża naturalne, jakieś zasoby, jakąś ropę naftową? No tak przynajmniej kojarzymy te kraje arabskie.
4: No zazwyczaj ludziom, jak mówimy kraje arabskie, kojarzymy są szejkowie i ropę, ale w Jordanii żadnego złota nie ma ropy, albo książkowo ilość ropy jest nieopłacalna do jej wydobywania. Ale mamy za to fosforyty, które słuchajcie, nawet trafiają do Polski. Jordańskie fosforyty. No i mamy potas. No i Jordania też bardzo, bardzo, bardzo tutaj żyje z turystyki. Nie oszukujmy się. Bo Jordania jest turystycznym krajem, ma coś do pokazania, ale niestety lokalizacja w tym nie pomaga. Chociaż bardzo, bardzo tutaj okazuje się, już po COVID-zie to wyszło, że Jordania bardzo tutaj na turystyce polega.
3: Polega bardzo na turystyce, no ale właśnie te turbulencje i czy to jakoś uderza tutaj właśnie w ten cały sektor turystyczny. No byliśmy na tej górze Eliasza, proroka Eliasza, nikogo tam specjalnie nie było. Byli panowie, którzy tam, no domyślam się, oprowadzają, czy też w jakiś sposób strzegą tego miejsca. Czy są jakieś nadzieje, że to jednak powróci, czy jakoś ten sektor próbuje się dostosować?
4: Inshallah. Jak Bóg da, że to się w końcu wszystko skończy i będzie mogli tutaj turyści znowu powitać. Teraz loty są ustalone, że pod koniec października mają wracać z Polski. Nie tylko, bo te tanie loty są z wielu krajów europejskich. Więc miejmy nadzieję, że to się wszystko uspokoi, że dojdą do pokoju na świecie i że już będzie tutaj Jordania mogła otworzyć się na turystów. Teraz nadal w tej aktualnej nawet sytuacji na dzień dzisiejszy w Jordanii jest bezpiecznie. Tylko, że utrudniane są to właśnie loty, które są niestety usuwane, więc to nie pomaga najbardziej. Chociaż w Jordanii, na razie jest tylko jeden dzień, no ale zobaczysz, się przekonasz, że w Jordanii jest bezpiecznie.
3: To jeszcze pytanie o tych Polaków, którzy tutaj przyjeżdżają. Mówimy o tym, o tej turystyce pielgrzymkowej, ale tak właśnie z twojej perspektywy, czy to tylko pielgrzymi, czy Polacy też przyjeżdżają tutaj, żeby uprawiać inne formy turystyki?
4: No właśnie, to jest przepiękne w Jordanii, że w tak małym kraju każdy znajdzie coś dla siebie, czyli pod względem właśnie turystyki religijnej jak najbardziej, ale ludzie później przyjeżdżają i zdobywają na przykład trekkingowo, chodzą po wszystkich tych dolinach, Wadi, górowo. Klasyczna turystyka, czyli wiadomo, pozostałości po Rzymianach, po Grekach, na Batyjczycy Petra, pustynie i poznawanie całego krajobrazu Jordanii. Ludzie przyjeżdżają tutaj odpoczywać nad Morzem Czerwonym w Akabie, gdzie jest nawet w okresie zimowym ponad 20 stopni. Morze Martwe. Ludzie przyjeżdżają, relaksują się i leczą też, no bo przecież to jest największe spa na świecie. Więc to jest przepiękne w Jordanii, że każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeszcze, jeżeli chodzi o tych pielgrzymów, to kim są ci ludzie?
4: Zazwyczaj nasi pielgrzymi to są osoby starsze. Nie mówię, że tylko, ale zazwyczaj. Którzy na przykład zwiedzili już tamtą część Ziemi Świętej i chcą nadal pielgrzymować, więc oglądają tutaj te resztę miejsc. Albo są to łączone pielgrzymki z tamtą Ziemią Świętą i z nami również. Ale tego już dość dawno nie było, bo po tamtych wydarzeniach, które są ostatnio, to jednak tego jest mniej. Ale ludzie tutaj przyjeżdżają podczas pielgrzymek. Nie tylko, na pewno mamy codziennie mszę, na pewno zwiedzamy te 5 miejsc pielgrzymkowych, ale też jeździmy do Petry, jeżdżą nad Morze Martwe, więc to jest taka też właśnie fajna pielgrzymka, bo Jordania jest dość mała powierzchniowo, jakieś 90 tysięcy kilometrów, więc to fajnie można sobie wszystko przyjechać, zobaczyć, ale i odpocząć.
3: Ale nie przyjeżdżają tylko Polacy, przyjeżdżają też ludzie z innych krajów, co mnie zaskoczyło w sumie właśnie, żeby uprawiać tą turystykę pielgrzymkową.
4: Mnóstwo z każdego kraju, czy są to Amerykanie, czy jest to Far East, czy dzisiejsza ta Azja, mówimy o Filipinach, mówimy o Indonezji, mnóstwo tutaj ludzi przyjeżdża na pielgrzymki, ale są to też pielgrzymki z Włoch, są to pielgrzymki z Hiszpanii, nie tylko z Polski, a wręcz przeciwnie. Tutaj tak naprawdę każdy kraj chrześcijański przyjeżdża i odprawia tutaj pielgrzymkę w Jordanii.
3: To jeszcze pytanie może, jak się żyje w Jordanii? No, ty mieszkasz w Jordanii. Jak się żyje właśnie tutaj? Jak wygląda codzienność?
4: Na pewno zupełnie inaczej niż w krajach europejskich. To zdecydowanie. Ja nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy mieszkać nigdzie indziej, tylko w Jordanii i w Ammanie. Ale jest to inny tryb życia. Zdecydowanie. Na pewno jest większy dystans do wszystkiego. Arabowie zawsze mają inshallah, jak Bóg da, mają czas. Jak to się mówi? My mamy zegarki, Arabowie mają czas. Ja zdecydowanie nauczyli mnie tego. Na pewno tutaj też pracujemy. Szkoła, edukacja wygląda dość podobnie jak w krajach europejskich. Ludzie u Arabów zdecydowanie bardziej towarzyskie, bardziej rodzinne. To na pewno. Tutaj rodzina jest takim priorytetem. W każdym kraju arabskim się wydaje, że łączy tak to rodzina wszystko. Więc żyje się inaczej. Ale ja jako Amina nie lubię mówić, że lepiej, ale ja wybieram to miejsce jako miejsce dla Aminy do życia. Nie wiem, czy na zawsze, ale na pewno na dzień dzisiejszy tak.
3: Mogę zresztą Państwu powiedzieć, że rzeczywiście pogoda jest tu znacznie lepsza niż wczoraj w Polsce, gdzie było chłodno, a w Krakowie nawet padał deszcz. To jeszcze pytanie na zakończenie. Kto jest królem Jordanii? Bo powinniśmy może byli od tego zacząć.
4: O tak, zdecydowanie. Król Abdullah II, bo jest to monarchia konstytucyjna w Jordanii. Król Abdullah II, który właśnie jest uznawany za taką osobę bardzo pokojową na całym świecie, właśnie pod względem religijnym, ale też pod względem tutaj konfliktów, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. I jego żona, która też jest bardzo znana z tego, że walczy o prawa kobiet, o prawa dzieci, jest taką bardzo osobą pokojową. Oczywiście królowa Rania. Tutaj naprawdę mnóstwo przyjeżdża i bardzo, bardzo dużo zna królową Ranię właśnie z tego, jak ona się prezentuje i reprezentuje Jordanię. Więc ogólnie ród haszymicki jest rodem bardzo tutaj uwielbianym przez muzułmanów, bo jest w drzewie genealogicznym proroka Muhammeda, szanowanym bardzo, ale też właśnie branym z tego, że jest takim bardzo pokojowym tutaj władzą, ale i tak uczy też narodu pokoju.
3: No i właśnie zobaczymy, będziemy poznawali, proszę Państwa, ten kraj, to społeczeństwo. Dzisiaj pierwszy dzień, tak jak już wspomniałem. I jeżeli chodzi o rozkład jazdy, to mogę Państwu już powiedzieć, że ja będę łączył się z Jordanii w każdym poranku w net o godzinie 7:30 czasu polskiego, czyli 8:30 czasu jordańskiego i później również w czasie dnia, znaczy w trakcie dnia, mniej więcej właśnie o tej godzinie 13:00, chociaż tutaj wszystko będzie także uzależnione od marszruty, od wywiadów. Mogę także Państwu zdradzić, że już jeden wywiad dla Państwa nagrałem. Wywiad bardzo ciekawy, który oczywiście będzie do odsłuchania na antenie Radia Wnet. Nie wiem, czy jutro, nie wiem, czy pojutrze. Postaram się, żeby to było jutro. I tak, teraz będę już kończył tę część audycji podróży małych i dużych z Radiem Wnet. Zaraz wejdę do tego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Górskiej. I I ciąg dalszy opowieści o Jordanii już jutro o godzinie 7.30. Tymczasem życzę Państwu bardzo udanego dnia. Życzę Państwu także bardzo udanego tygodnia. Do usłyszenia i do usłyszenia. Mikołaj Murkaciński oddaje głos do studia przy krakowskim Przedmieściu 79 w Warszawie.
0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.

0: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód. Tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju. Dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.
2: Brawo, Dajnia.
3: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek. Szanowni Państwo, dzisiaj prawodajnia nie o 17.30, tylko troszkę wcześniej. Udostępniłem miejsce sportowi, który ma swoje informacje, a udało mi się złapać, tak powiem kolokwialnie, pana prokuratora Sebastiana Bańko i zapraszam Państwa do odsłuchania mojej rozmowy z nim, a rozmowa będzie dotyczyć prokuratury w Konstytucji, czy ma się tam znaleźć i zostać tam opisana. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan prokurator Sebastian Bańko. Dzień dobry panie prokuratorze.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
3: Rozmawiamy, można powiedzieć, z okazji pańskiej nominacji do takiego ciała przy prezydencie. Zacytuję może tweeta, którego pan 2 dni temu opublikował na Twitterze. Dziękuję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaufanie i ten zaszczyt. Jestem przekonany, że w projekcie nowej konstytucji musi się znaleźć miejsce dla prokuratury i będę do tego namawiał członków tego szacownego gremium. No bo właśnie, jak Państwo pewnie pamiętają, w Pałacu Prezydenckim trwają prace nad nową konstytucją i pan prokurator ma być, rozumiem, jakimś no takim czynnikiem intelektualnym wnoszącym jakieś postulaty dotyczące prokuratury.
4: Tak, zaproszono mnie do współpracy. Bardzo dziękuję, że pan prezydent zdecydował się powierzyć, zaprosił mnie do współpracy, powierzyć mi to zadanie. I trochę swoją misję tak odczytuję właśnie jako można powiedzieć, pamiętanie o prokuratorach i o tym, że prokuratura powinna być elementem ustrojowym państwa i to elementem na tyle doniosłym, żeby właśnie w nowej regulacji konstytucyjnej znalazła ona swoje miejsce, bo czas pokazał chyba, że jednak błędem było to, że w Konstytucji z 1997 roku ta prokuratura się nie znalazła.
3: Mhm. I od tego właśnie chciałem zacząć naszą rozmowę. Pan prokurator mógł wyjaśnić, jeśli ma pan taką wiedzę, dlaczego nie jest. Bo w obecnej Konstytucji pojawia się, już nie pamiętam nawet w których artykułach, prokurator generalny. To pojęcie się pojawia, natomiast prokuratura jako organ nie jest obecna. No jest to dosyć dziwne w sumie, zważywszy na taką no właśnie rolę prokuratury, taką nawet wręcz społeczną, która no to jednak prokuratura, znaczy sądy wsadzają ludzi do aresztów i więzień, no ale to się dzieje jak gdyby za sprawą prokuratury, czyli taka rola po prostu w państwie prokuratorów jest olbrzymia. Jak to się stało, że prokuratury nie ma w Konstytucji?
4: A to jest akurat problem, który jest mi znany stąd, że tytaniczną pracę w tym zakresie wykonał mój serdeczny przyjaciel, którego pozdrawiam w tym miejscu, prokurator Adam Bosiek, którego swojego czasu, kiedy razem żeśmy pracowali w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej, przeanalizował protokoły pracy nad poprzednią konstytucją i było to o tyle zadanie trudne, że przepisów, które do konstytucji finalnie nie weszły, nie ma w skorowidzu, więc trzeba wszystkie prace, wszystkie protokoły, scenopisy ręcznie przewertować i poszukać, dlaczego pewnych rozwiązań nie przyjęto. I w przypadku prokuratury ona została przegłosowana do projektu finalnego, który miał opuścić pracę konstytucji, pracę Zgromadzenia Narodowego. I ona była przewidziana jako właśnie organ w obszarze tutaj wymiaru sprawiedliwości. I później, ponieważ zaczęto znowu dyskusję na temat tego, czym tak naprawdę prokurator generalny ma się zajmować i czy on ma być elementem administracji rządowej, czy może jednak nie. I wrócono do tej dyskusji, nie znaleziono konsensusu i zarządzono reasumpcję głosowania na temat prokuratury i zdecydowano się jednak jej nie umieszczać w Konstytucji.
3: W jakimś sensie przypadek.
4: Więc można powiedzieć, że był to bardzo nieszczęśliwy przypadek i no i z konsekwencjami właśnie widzimy, że borykamy się do dzisiaj jednak, bo tak jak się słyszy różne dyskusje, ja przyznam szczerze, że słucham ich jednym uchem, dlatego że mam właśnie świadomość, że dopóki nie ponad politycznymi podziałami nie przesądzimy, żeby prokuraturę w Konstytucji umieścić, tak wszystkie pomysły na temat łączenia, rozdzielania stanowisk ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, no są o tyle, można powiedzieć, narażone na fiasko, że za chwilę przyjdzie ktoś z inną polityczną wizją i po prostu cały system odwróci i postawi znowu na głowie, tak? I tą reformę zarzuci po prostu, tak? Więc bez umiejscowienia prokuratury w Konstytucji, o skutecznym rozdziale prokuratora generalnego i prokuratury w ogóle od władzy na przykład wykonawczej, no nie może być mowy. Mhm. Stąd jakby uważam, że ta moja praca w tej komisji i to, że będę chciał członków komisji, członków rady namówić do tego, żeby jednak zrobić inaczej, no tak poczytuję swoją misję tutaj. Mhm. Mhm.
3: No właśnie, jeśli chodzi o ten rozdział funkcji, to ja podaję często w dyskusjach przykład Mariana Banasia, prezesa NIK-u, prawda? Ta kadencja Mariana Banasia pewnie nie jest jakąś wzorcową kadencją, natomiast ona pokazała jedno, co znaczy właśnie niezależność gwarantowana w Konstytucji, prawda? Bo pomimo prezydenta i partii z jednego obozu, tak naprawdę Marianowi Banasiowi nic nie można było zrobić, tak? Był autentycznie niezależny. I to chyba jest moim zdaniem najlepszy dowód na to, że można osiągnąć taką niezależność gwarantowaną w Konstytucji. Czy właśnie pan zbudowałby tą rolę, no właśnie, zacznijmy od tego, czy pan jest zwolennikiem rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości?
4: Tak, ja uważam, że prokurator generalny nie powinien być ministrem sprawiedliwości i tę funkcję należy rozdzielić, ale jednocześnie od razu to otwiera pytanie na temat kontroli demokratycznej i nad prokuraturą. Tak, i politycznej jednak w pewnym sensie, no bo każda władza zgodnie z konstytucją i pewnie w nowej konstytucji nie będzie inaczej, każda władza ma swoje źródło w decyzji narodu, więc no też nie chodzi o to, żeby stworzyć jakiegoś super funkcjonariusza, który będzie
3: nieodwołalny
4: i będzie się wymykał wszelkim, można powiedzieć, ocenom społecznym, a jednocześnie będzie podejmował tak ważne decyzje, jak jednak, że tak powiem, wolności i prawa obywatelskie.
3: No ale to w takim razie zbudowałby by pan tą konstrukcję prokuratora generalnego właśnie tak analogicznie do prezesa NIK-u właśnie? Czy uważa pan, że on miał jednak za dalekie gwarancje niezależności prezes NIK-u?
4: No bo prezes NIK-u jest jakimś rozwiązaniem, oczywiście, tylko też on ma trochę inne funkcje, prawda? Podlega odpowiedzialności przed Sejmem w dalszym ciągu, więc jest to jakby odpowiedzialność polityczna. I można się zastanawiać właśnie, czy to nie byłby dobry trop. Ja osobiście wolę sięgać trochę też po przykłady międzynarodowe. Użyję takiego przykładu, on jest dobry z kilku powodów, ale powiem o tym. Prokuratura litewska, jak jest urządzona. Tam właśnie jest tak, że prokurator generalny jest wybierany na wniosek Sejmu, a mianowany jest przez prezydenta. I mało tego, bo to też jest ważne, nie mówimy tylko o prokuratorze generalnym, tam też niezależność prokuratorów jest zadeklarowana w Konstytucji. To ma, wie pan, ten skutek, że jak będą wchodziły poszczególne ustawy...
3: Ale to na poziomie takim jak sędziowie? Czy
4: tak, jednak, znaczy prokuratorzy są niezależni, tak? Konstytucja Litwy.
3: Bo u nas jest ta niezależność, niezawisłość, tak?
4: To są dwa pojęcia historyczne, trochę to ma uwarunkowania, ale raczej chodzi o to, że u nas ta niezależność ma charakter ustawowy prokuratorów, tak? Mhm. Więc jeżeli byśmy wprowadzili element niezależności prokuratorów do Konstytucji, to wtedy każde rozwiązanie ustawowe, ktokolwiek by nie przyszedł ze zwykłą na przykład większością głosów, to każde rozwiązanie ustawowe dotyczące prokuratury będzie musiało być oceniane przez odpowiedni organ konstytucyjny. Nie wiem, czy to będzie Trybunał, czy Sąd Najwyższy, z perspektywy właśnie zadeklarowanej niezależności. I to będzie oczywiście kwestia oceny. No ale tak czy inaczej trzeba będzie jakieś argumenty rozważyć, tak? Więc to zabezpieczenie niezależności prokuratorów Konstytucji też moim zdaniem powinno się znaleźć. I tutaj dlaczego użyłem Litwy jako przykładu? Bo mamy na przykład orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące dwóch prokuratur, właśnie niemieckiej i litewskiej, to jest jedno orzeczenie, gdzie była kwestia wydawania europejskiego nakazu aresztowania, tak? I Trybunał Sprawiedliwości musiał odpowiedzieć na pytanie, czy prokuratorzy litewscy, którzy mają uprawnienie do wydawania takiego nakazu, i prokuratorzy niemieccy, to jest wystarczający organ sądowy w rozumieniu przepisów Unii, niezależny organ sądowy, który decyduje o, jakby nie patrzeć, wydawaniu europejskiego nakazu aresztowania. I co ciekawe, TSUE przesądził, że prokuratorzy litewscy właśnie z uwagi na gwarancje konstytucyjne mają wystarczający stopień niezależności, a prokuratorzy niemieccy nie mają takiej niezależności. Nie mają takiej niezależności i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że ta prokuratura niemiecka, która podlega ministrom landów poszczególnych, no nie jest niezależna od wpływu polityków i że ta decyzja nie powinna być powierzona takim prokuratorom, tak? Tylko że trzeba wprowadzić kontrolę sądową.
3: To taki wyrok, który by się pewnie nie spodobał niektórym politykom prawicy, bo on trochę przeczy takiej tezie, że TSUE jest tak w 100% upolityczniony pod jakąś egidą Niemiec.
4: Nie chcę tego oceniać z punktu widzenia politycznego, ale akurat wydaje mi się, że to rozstrzygnięcie jest roztropne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak jak miałem okazję się z nim zapoznawać. Także i chyba też jakby nikt nie krytykował.
3: Czy moglibyśmy telefon prokuratora odłożyć, bo tak się boję, tak, bo on jest wyciszony, ale wibruje i być może mikrofon to będzie zbierał. No dobrze, czyli mamy tą potrzebę nowej konstytucji, potrzebę według pana prokuratora rozdzielenia funkcji ministra i prokuratora generalnego, wpisania konstytucji do prokuratury, do konstytucji. A ja bym się chciał jeszcze zapytać, jak pan prokurator widzi temat tak zwanych rozliczeń, tak? Bo my jesteśmy w tej chwili w takim miejscu, no, że prokuratura jest jednym z tych organów, no, która jest niewątpliwie w jakimś głębokim kryzysie, tak? Jest ten spór o prokuratora krajowego, status prokuratora krajowego i tak dalej, i tak dalej. I no, ta idea zmiany konstytucji jest, ja jestem jej zdecydowanym zwolennikiem, no, ale to się może nie udać, tak? Bo to jest jakiś postulat, no, bardzo taki śmiały politycznie. Nie można liczyć z całą pewnością na to, że to się jakoś szybko stanie, bo ja nie widzę za bardzo partnera w tej chwili, jeśli chodzi o tą obecną większość sejmową. Załóżmy, że to się nie zrealizuje. Jak pan prokurator widzi w ogóle możliwość wyjścia z tego galimatiasu w prokuraturze, gdyby doszło do zmiany władzy hipotetycznie? Zmierzam do tego, czy pana zdaniem najpierw musi dojść do tych rozliczeń, i dopiero potem jakoś coś zmieniamy, nie wiem, ewentualnie ustawę, czy te rozliczenia to jest jakiś temat w ogóle zupełnie obok funkcjonowania prokuratury? To może wprost powiem, o co mi chodzi, jeśli chodzi o mój pogląd, bo ja coraz bardziej się utwierdzam w tym, że te rozliczenia mogą się po prostu nie udać najzwyczajniej w świecie, tak? Bo nie wiem, odsunięci od stanowisk prokuratorzy mogą pójść do sądów pracy. Te sądy pracy mogą na przykład zadziałać w jakimś trybie ekstra przyspieszonym, bo uznają, że to jest tak ważny problem, tak? Bo w tej chwili sprawy w sądach pracy trwają w nieskończoność, tak? Na przykład zastępcy prokuratora generalnego Robert Hernand, Michał Ostrowski przecież poszli do sądu pracy i ta sprawa się ślimaczy. No ale to może się zmienić, tak? Bo być może jacyś sędziowie rozgrzani z justicji pododejdą do sprawy i naszej, tak? I na przykład Dariusz Korneluk i jego nominaci uzyskają jakieś korzystne wyroki sądowe, tak? W kontekście prawa pracy. I to będzie ciągle po prostu się mielić i do niczego to nie będzie prowadzić. Dlatego ja coraz bardziej się utwierdzam w tym, że my powinniśmy najpierw po prostu zrobić nową ustawę o prokuraturze, bo jest to jednak mniejsze zadanie niż zmiana konstytucji. Na pewno jest to bardziej realistyczne. A te rozliczenia powinny pójść swoją drogą w trybie dyscyplinarnym i w trybie kodeksu karnego. Bo jeżeli zbudujemy całą tą narrację zmiany na rozliczeniach, to się może wywrócić do góry nogami. To jest mój pogląd.
4: Panie redaktorze, na szczęście z tego, co wiem, w ramach patronatu pana prezydenta będzie też powołane ciało dotyczące naprawy ustroju Rzeczypospolitej i mam wrażenie, że to w tamtym zespole i w tamtej radzie czy komisji będą jakby trwały prace na temat tego, jak wyjść z obecnego, można powiedzieć, kryzysu ustrojowego Rzeczypospolitej, kryzysu też konstytucyjnego. Szczęśliwie to nie będzie, można powiedzieć, moje zadanie, bo rzeczywiście jest to zadanie do przemyślenia i bardzo trudne. Ja osobiście uważam, że punktem wyjścia muszą być jednak regulacje ustawowe, a one już zależą wyłącznie od decyzji politycznych. Mhm. Tak? Proszę zauważyć, że jak to obecnie wygląda. Przecież postulat rozdzielenia prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości to był postulat, który stawał przed aktualnym parlamentem i kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Mhm. I nie wiem, czy pan pamięta, ale w lipcu 2024 roku ogłoszono projekt rozdzielający ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego i zapowiedziano, że po pierwsze, że obecne rozwiązanie jest absolutnie fatalne, bo trzeba pozbawić prokuraturę wpływu polityków na prokuraturę i że ten projekt zostanie przez Radę Ministrów, został wpisany do pracy Rady Ministrów i miał być przyjęty w czwartym kwartale 2024 roku, tak? Czyli półtora roku temu.
3: Tak. No, ale jakoś nie po drodze jednak było.
4: No i jakby można
3: spodobało im się ten rozwiązania.
4: Ten wpis, jeszcze dzisiaj rano sprawdzałem, można powiedzieć, ten wpis w dalszym ciągu wisi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości razem z tą krytyką obecnego rozwiązania. Mhm. No a projekt jakby mimo tego, że nawet nie powierzono go komisji kodyfikacyjnej, stworzonej można powiedzieć trochę w tym celu, tak? Bo chciano tak jednak doprowadzić do tego rozdziału. No i niestety ten rozdział się nie udał, a dzisiaj można powiedzieć, że te wszystkie wady tego połączenia chyba możemy obserwować w życiu publicznym. No ja nie będę oceniał, bo nie jest moją rolą jako prokuratora czynnego ocenianie tego tutaj ze strony politycznej, ale no widzimy, jak jest. jest. Jednak mimo to uważam, że punktem wyjścia muszą być rozwiązania ustawowe i rozwiązania ustawowe muszą być abstrakcyjne. Tak, panie redaktorze? Więc ciężko jest mówić o jakichkolwiek...
3: Abstrakcyjne, czyli nie nawiązujące do żadnych rozliczeń, tak? Tylko stworzenia modelu optymalnego działania.
4: Można oczywiście podjąć decyzje kadrowe, ale one muszą dotyczyć, muszą być adresowane do wszystkich adresatów normy, więc można powiedzieć, że muszą być sformułowane generalnie, tak? Można oczywiście wyobrazić sobie takie przepisy przejściowe, które będą pozbawiały funkcji, czy też będą regulowały status po prostu piastunów organów w prokuraturze, tak? One powinny też zawierać jakieś, gdzie jest na przykład kadencyjność, rozsądny horyzont czasowy, prawda? Ale moim zdaniem punktem wyjścia musi być jednak ustawa. Już mam wrażenie, że w prokuraturze czas decyzji, gdzie podstawą decyzji były opinie, czy potrzebne, to powinniśmy już zostawić. I dobrze by było dla przywrócenia jakiejś powagi państwu i też ustroju to, żeby
3: bazować
4: na rozwiązaniach prawnych.
3: Ale to czy może mi pan wyjaśnić jako członek tej społeczności prokuratorów, dlaczego nie słychać takiej po prostu głośnej debaty o nowej ustawie prawo o prokuraturze? Bo jej nie słychać po prostu. No tutaj no, pan mówi o ośrodku prezydenckim, no to ośrodek prezydencki rzeczywiście coś zaczął w tych tematach robić. Aczkolwiek niektóre z tych propozycji moim zdaniem są karkołomne, bo na przykład propozycja ta w tej ustawie takiej chyba praworządnościowej, ona jakoś tak się nazywała, ta, która została skierowana do Sejmu, która miała naprawiać bałagan w sądownictwie, no zawierała postulat usuwania sędziów ze stanowiska w takim trybie administracyjnym, tak? Cała ta debata publiczna się skoncentrowała na przepisach karnych, tak, że prezydent chciał sędziów, którzy kwestionują status sędziów, traktować po prostu przez pryzmat prawa karnego, co ja akurat uważam, że było bardzo dobrym tropem, ale tam również była taka ścieżka administracyjna, tak, że po prostu sędzia, który zakwestionował status sędziego i, że tak powiem, nie dokonał jakiegoś, nie poszedł po rozum do głowy, po prostu miał z mocy prawa być pozbawiony urzędu, no przecież jest to sprzeczne z konstytucją w oczywisty sposób, także no ale to tak na marginesie, nie chcę pana o to pytać, bo to nie jest pana, że tak powiem, rola tu recenzować działania prezydenta na tym polu, ale chcę zapytać właśnie o ten brak debaty w samym środowisku prokuratorów. Na przykład w tej komisji kodyfikacyjnej, o której pan wspomniał, jest na przykład pan prokurator Michał Gabriel Węglowski, bardzo krytykowany za swoją postawę na przykład przez Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem i w sumie słusznie, no, ale on na przykład napisał książkę o ustroju prokuratury wydaną przez renomowane wydawnictwo prawnicze, tak? To można tam różnie oceniać jego działania w tej chwili w tym uwikłaniu w jakiś ten Bodnaryc czy Żurkis, ale no to jest gość, który po prostu, jakby ktoś go zapytał, co pan zrobił, tak, w ramach debaty o prokuraturze, to on wyciąga swoją książkę, no. Ja tu widzę jakąś po prostu taką ziejącą dziurę w tej debacie o prokuraturze. Dlaczego tak jest?
4: Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze, prokuratorzy tych podstawowych jednostek, można powiedzieć, prokuratury, ale wszystkich jednostek na pewno są zawaleni pracą taką z dnia na dzień, day to day, którzy i po prostu chcą się skupić na dobrym wykonywaniu tej pracy. I naprawdę, biorąc pod uwagę obciążenie prokurator, to ile spraw wpływa, to jakie są ograniczenia organizacyjne, na przykład teraz problemy z asystentami, sprawia, że jak chce pan dzielić jakby czas pracy i czas na inne aktywności, na przykład rodzinę, to po prostu no, na prowadzenie takiej działalności zwyczajnie nie wystarcza czasu. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo dużo prokuratorów, my funkcjonujemy w takiej jednak zhierarchizowanej strukturze, nie jak sędziowie, prawda? Więc bardzo dużo prokuratorów może też mieć obawy co do jakby swoich losów. Jest część młodych prokuratorów, którzy na przykład podlegają ocenie, asesorzy, tak? Jest bardzo dużo prokuratorów na delegacji, którzy, można powiedzieć, cały czas podlegają ocenie swoich przełożonych. A jednak model kooptacji kierownictwa prokuratury obecnie wygląda tak, że jest z jakiegoś klucza, można powiedzieć, pewnych stronnictw robiony i pewnie jest też wtedy obawa o to, żeby...
3: No, ale ja bym to zareplikował, że tak samo było za poprzedniego, że tak powiem, reżimu, tak mówię, w cudzysłowie, tak, i ci prokuratorzy z Lex Superomni jakoś nie mieli takich obaw, tak? Robili swoje spędy polityczne, nagrywali jakieś teledyski i też właśnie pisali projekty ustawy, z tego co pamiętam.
4: Być może, panie redaktorze, nie przesądzam tego, bo przecież nie są mi znane wszystkie okoliczności wszystkich, ale to może właśnie jakby sposób prowadzenia jednak pewnego podejścia w zakresie legalizmu i poszanowania niezależności prokuratorów jest na tyle różny, że właśnie obecnie jednak jest to, w jaki sposób ta dyskusja jest tłamszona. Mhm. Więc to jest pytanie otwarte, zostawiam, bo tak jak mówię, ja mogę powiedzieć tylko o swoich uwarunkowaniach służbowych, a nie o innych. Mhm. Więc.
3: A wspomniał pan przy okazji, wspomniał pan o tym obciążeniu pracą. No takim tematem, który był zresztą wynoszony przecież na sztandary, no między innymi przez panią Ewę Wrzosek, ale przez liczne, no wiele takich głosów było, to jest te realia pracy w prokuraturach rejonowych, tak, które prowadzą najwięcej procentowo spraw, to są takie sprawy najbliższe przeciętnym obywatelom, może nie najpoważniejsze w sensie takim prawnokarnym, ale społecznie być może najważniejsze, bo myślę, że przeciętnego człowieka więcej interesuje jakieś rozbicie, nie wiem, grupy, nie wiem, złodziei samochodów w okolicy niż jakieś sprawy Daniela Obajtka czy coś w tym stylu. Czy pan w tej swojej pracy w Pałacu Prezydenckim będzie sygnalizował również te problemy? Czy te problemy prokuratorów rejonowych, one

0: prokuratura rzeczywiście ma być taką, jak obecnie, śledczym modelem zupełnie, gdzie nadzorujemy każde postępowanie karne. W każde postępowanie karne musi się kończyć pieczątką prokuratora, mhm. tak? Czy to pod aktem oskarżenia, czy przed umorzeniem kradzieży, złamaniem do piwnicy, która jest oczywiście doniosła społecznie, tylko pytanie jest, czy wykwalifikowany urzędnik, w którego państwo zainwestowało 11 lat edukacji, powinien podejmować tego rodzaju decyzje. Bo dzisiaj to tak wygląda. Gro czasu prokuratury rejonowej poświęca na technikalia i jakby powiedzieć na takie rzeczy, które spokojnie można wykonywać przez czynniki
1: policyjne
0: lub asystenckie, tak? To jest jakby. Mhm. Więc jeżeli być może powinniśmy dążyć do modelu prokuratury oskarżycielskiej, tak?
1: No to jest postulat Lex Super Omnia. Ja tego nie mówię jako krytykę,
0: ja absolutnie też nie mówię tego jako krytykę. Tak? Ja tylko mówię o tym właśnie, że my musimy sobie też odpowiedzieć na te pytania, mhm. jakiego modelu prokuratury chcemy. Czy chcemy mieć wzorem na przykład krajów anglosaskich królewską służbę oskarżycielską, tak? Czy chcemy mieć jednak prokuraturę taką super policję, tak? Na zasadzie, że policyjni prawnicy. Mhm.
1: No a pan jest, jeśli pan może zdradzić, jakiś ma pan tutaj jakieś swoje...
0: Ja uważam, że jeżeli mamy do czynienia z prokuratorami, co do którego państwo zainwestowało olbrzymie środki, żeby wyedukować takiego prokuratora, tak? Nawet jeżeli ten prokurator jakby rekrutuje się z czynników, można powiedzieć, nie aplikacyjnych, tylko przychodzi z zewnątrz, to w dalszym ciągu jest to jednak jakiś człowiek, który już ma wykształcenie kierunkowe, już ma to doświadczenie, już jest jakby przygotowany do podejmowania tych najważniejszych decyzji z punktu widzenia, tak? Więc myślę, że prokuratorów należy maksymalnie odciążyć od takich czynników. Ja podam przykład. No, w warunkach prokuratur rejonowych, no obecnie ta sytuacja wygląda może nieco lepiej, ale ja pamiętam czasy jeszcze nie tak dawne, gdzie w ogóle tych asystentów w prokuraturach rejonowych nie było, tak? Więc każde zwolnienie z tajemnicy operatora komórkowego, każde najmniejszą rzecz, jaką trzeba, najbardziej można powiedzieć prostą, jaką należało wykonać w postępowaniu karnym, musiał robić ten prokurator.
1: Ale czy jest lepiej? To ja nie wiem, pewnie zależy gdzie. No ja z uwagi na jakieś zajmowanie się sprawą Leszka Kraskowskiego, tam rozmawiałem z szeregiem osób związanych z tym rejonem piaseczyńskim, no tam na przykład moce przerobowe w policji są po prostu tragiczne. Kiedy na przykład Leszek Kraskowski mówił, że kiedy, nie wiem, czy pan śledził tą sprawę, tam, według jego relacji miał zostać zaatakowany nożem i wezwał policję, mówił, że czekał 3 godziny. No to ja w świetle tego, no i pewnie większość, nie wiem, czy większość, ale pewnie część odbiorców to odczytała tak, że to, nie wiem, dlatego, że Kraskowski, tak, że go, nie wiem, jakoś tam źle traktowali. No z tego, co ja słyszę, to jest zwykły czas chyba czekania tam w tamtym rejonie, bo tam po prostu fizycznie nie ma ludzi.
0: Skoro pan wspomniał o tej jednostce, to też słyszałem, że na komisariacie podległym tej jednostce, na jednym z komisariatów pracuje obecnie jeden dochodzeniowy,
1: no właśnie. Tak,
0: który ma nad sobą kilku nadzorujących prokuratorów. Ten jeden dochodzeniowy.
1: To jest takie w ogóle zadanie, takie no nie tylko z rejonu Ministerstwa Sprawiedliwości, prawda, tylko tak. W ogóle takie no z MSWiA, tak, takie po prostu z wielu obszarów państwowości, żeby się tym zająć, no.
0: Tak, to jest też do dyskusji oczywiście, jak powinna wyglądać policja, ale no mówię, jeżeli byłoby tak, że budujemy niezależną prokuraturę i prokuratora generalnego niezależnego w pewnym sensie od rządu, można powiedzieć tak, ale w dalszym ciągu jednak odpowiadającego jakiś przed społeczeństwem, bo musi odpowiadać, na przykład w modelu anglosaskim, no to prokuratorzy startują w wyborach, tak, ale myślę, że u nas no jakby to nie spowodowałoby zwiększenia niezależności prokuratorów, tylko chyba jednak bardziej upolitycznienie tego stanowiska. Więc jeżeli idziemy w tym modelu, no to ten prokurator, który będzie czuwał nad tą policją wówczas, tak, no musi mieć nad kim czuwać, no bo to też nie może być taka niezależność papierowa, tak, gdzie jest pełna odpowiedzialność za wynik jednak i za bezpieczeństwo, można powiedzieć w tym sensie, a nie mamy tutaj właśnie, ale to już jest kwestia raczej rozwiązań ustawowych, wydaje mi się, niż...
1: A tu jeszcze na koniec mamy około 5 minut... Kwestia struktury prokuratury, o to jeszcze zapytam, tak? Bo obecnie mamy prokuratury rejonowe, okręgowe, regionalne, krajową, tak? Jeszcze te wydziały zamiejscowe prokuratury krajowej w kilku punktach w Polsce. Tłumaczone, znaczy kiedy tworzono tą strukturę, tłumaczono to tym, że miało jakoś odpowiadać strukturze sądów, tak? Czyli jest sąd rejonowy, to jest prokuratura rejonowa i tak dalej, i tak dalej. No ja wiem z własnej pracy, że to się kompletnie rozjeżdża. To nie jest tak, że w sądzie danego typu akt oskarżenia kierują wyłącznie prokuratury danego typu. Ta cała struktura wiąże się z kolei z koniecznością, znaczy z koniecznością, jak gdyby związana z nadawaniem stopni prokuratorom, tak? To sam pan wie, nie wiem, czy z własnej pracy, ale mamy takich

0: różnych kolegów, no, którzy na przykład, nie wiem, czekali, aż się gdzieś tam zwolni w kraju jakieś stanowisko i człowiek na przykład zostawał, żeby dostać ten wyższy tytuł, czyli na przykład prokuratora, prokuratury okręgowej czy regionalnej, to czekał, aż się gdzieś zwolni wakat i on czasami dostawał tytuł prokuratora, prokuratury w takim mieście, gdzie w ogóle nigdy na przykład jego noga nie postała. No to jest jakiś absurd moim zdaniem. Jak pan widzi konieczność reformy tej struktury prokuratury? Pan, jeszcze tego słówko, pan mówił o tym modelu takim śledczym, co było postulatem Lex Superomnia. No to Lex Superomnia miało
1: chyba
0: postulat... Znaczy, przepraszam, oskarżycielski. Lex Superomnia z kolei miało postulat spłaszczenia tej struktury, tak? Czyli żeby zlikwidować te stopnie. Jak pan tutaj się na to zapatruje?
1: No, z tym postulatem to jest tak, że dopóki jakby się nie zaczyna odpowiadać i ponosić odpowiedzialność, to pewne postulaty się zgłasza, a później jak się ponosi odpowiedzialność, na czas pokazał, że jednak te awanse nikogo nie uwierają, łącznie,
0: no, oczywiście,
1: łącznie z członkami tego stowarzyszenia. Powiem tak, założenie wyjściowe było takie właśnie, że ta struktura ma odpowiadać sądownictwu i na początku rzeczywiście tak było, że prokuratury apelacyjne zajmowały się wyłącznie tym, co sądy apelacyjne, czyli tak naprawdę rozpoznawaniem środków zaskarżenia i obsadzaniem tych środków zaskarżenia. I tak było w prokuraturach apelacyjnych, które nigdy nie prowadziły, znaczy nie prowadziły wówczas, tak jak tworzono te prokuratury, nie prowadziły postępowań. Obsadzały wokandy w sądach, też te cywilne i administracyjne, bo na to też trzeba będzie sobie odpowiedzieć, czy prokuratura ma mieć tutaj to przy modelu nowej konstytucji, czy prokuratura ma być tylko jakby organem ścigania, czy też ma być właśnie strażnikiem praworządności i zajmować się
0: tak
1: prawami
0: cywilnymi. Bo jest teraz, tak? Zajmuje się administracyjnymi.
1: To też jest, pytanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć, ale... I ta struktura stąd jakby, i wtedy ona miała sens. I rzeczywiście, tak jak zauważa pan redaktor, na przestrzeni czasu to się w ogóle wszystko rozjechało, tak? Prokuratury regionalne, które kiedyś były prokuratorami apelacyjnymi, dzisiaj oskarżają przed sądami rejonowymi. Tak? Też.
0: A pana szefowa prowadzi sprawę stalkingu.
1: No to już nie będę tego komentował,
0: znaczy panie redaktorze, ale... Szefowa prokuratury regionalnej. Tak, nie oczekuję, że będzie pan to komentował.
1: I właśnie też o to chodzi, że później stwierdzono, że jednak kryterium, kto gdzie, jaka sprawa jest prowadzona i jaki prokurator to prowadzi, jest jednak ciężar gatunkowy sprawy. No ale właśnie, tak jak pan zauważył, to się znowu rozjechało. W sensie takim, że teraz znowu jest taka sytuacja, w której to nie do końca tak jest, prawda? Że naprawdę różne prokuratury prowadzą różne sprawy. Nawet prokuratury rejonowe w Warszawie, czy w dużych miastach wojewódzkich, prowadzą wielotomowe, ciężkie postępowania gospodarcze, które z powodzeniem w niektórych innych miejscach w kraju prowadziły prokuratory regionalne, tak? Więc to wszystko się, rzeczywiście ta struktura jest do przemyślenia, z tym, że uczulam, też oczywiście trzeba się zastanowić, czy struktura sądownictwa nie jest w ten sposób do weryfikacji, bo jednak to też w pewnym sensie się rozjechało. Mamy bardzo dużo sędziów sądów apelacyjnych, tak? Którzy no, rozpoznają tylko środki odwoławcze. Pytanie, czy nie powinno to polegać jakiejś rotacji, czy nie powinno być tak, że tutaj też te kadry powinny się w jakiś sposób przenikać, ale na pewno jestem zdania i myślę, że tego środowisko nasze też oczekuje, żeby skoro ta ścieżka, model dojścia i odpowiedzialność prokuratorów i sędziów są podobne, to żeby jednak ta paralelność została zachowana. W takim sensie, że pomysł na rozdzielenie prokuratury od sądownictwa i jest pomysłem złym, bo jednak mówię, z różnych względów i historycznych nie tylko, te zawody powinny pozostać odczytywane wspólnie i właśnie w rozdziale, nowym rozdziale Konstytucji, być może wymiar sprawiedliwości, powinno się znaleźć właśnie wspólne rozwiązania dla sędziów i prokuratorów. Może nowy model Krajowej Rady Sądownictwa, która powinna być Krajową Radą Sądownictwa i Prokuratury.
0: O, to jest stajnia Ogiasza, już nie mówię o tej radzie,
1: tak,
0: bo
1: ale to taki,
0: czas się kończy.
1: Ale to
0: jak
1: trzeba też będzie...
0: usłyszałem to słowo, to mnie zmroziło. Krajowa Rada Sądownictwa. No nic, tu musimy postawić kropkę, bo czas audycji się kończy. Ja mogę tylko tak na koniec powiedzieć, że wielu prokuratorom zarzucano te awanse. Panu też, pan przecież był w raporcie Królowie Życia, Lex Superomnia. Tak sobie myślę, że taką osobą wolną od tych zarzutów o jakieś awanse jest pani Ewa Wrzosek. Przecież ona ciągle jest prokuratorem prokuratury rejonowej, pod tym kątem jest krystaliczna. Nie doczekała się awansu ani od tych, ani od tamtych. No, czapki z głów, pani Ewo. Bardzo dziękuję. Pan prokurator Sebastian Bańko był moim i państwa gościem.
1: Dziękuję państwu.
2: Brawo, Dajnia.

0: 14.02, w tym wydaniu wiadomości: ogromny pożar pod Paryżem, szokujące nagrania ze szpitala południowego oraz zmiana konstytucji na Węgrzech. Chcą odwołać prezydenta. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Samoloty gaśnicze już drugi dzień walczą z pożarem lasu na południe od Paryża, pisze Reuters. Ogień, który mógł zostać podłożony celowo, zmusił mieszkańców do ewakuacji. Sytuację pogarsza kolejna fala upałów. Pożar wybuchł 12 lipca w rozległym lesie około 60 km na południowy wschód od stolicy. Ogień objął już około 800 hektarów, czyli obszar większy od Gibraltaru. To jedno z najpoważniejszych tego typu zdarzeń w tej części kraju od wielu lat. Według ministra spraw wewnętrznych strażacy wykryli około 10 miejsc, w których jednocześnie pojawił się ogień na odcinku o długości około kilometra, co może wskazywać na celowe podpalenie. Szokujące nagrania z warszawskiego szpitala południowego, które publikuje portal Zero.pl. Chodzi o mężczyznę znalezionego w szpitalnej toalecie po 4 godzinach od zgonu. O tym fakcie powiadomił media sygnalista, były ordynator oddziału chirurgii w szpitalu południowym dr Emil Jędrzejewski. Prokuratura informowała wcześniej, że śledczy analizowali wątek zamontowania podsłuchów w prosektorium szpitala południowego i że niczego nie znaleziono. Jednak dziennikarze dysponują kilkudziesięcioma godzinami nagrań. Z zapisów wynika, że pracownicy szpitala mieli zastanawiać się, dlaczego sprawą nie zajęła się prokuratura, a także rozmawiać o tym, jak, tu cytat, zrobić tak, żeby nie było syfu. Jeszcze przed oględzinami zwłok wymieniali przypuszczenia dotyczące możliwej przyczyny śmierci. Rodzina usłyszała od personelu, że przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca. Nie została jednak poinformowana, że pacjent przez kilka godzin pozostawał pod jakąkolwiek obserwacją. Pozostawał poza jakąkolwiek obserwacją. Koordynator prosektorium powiedział portalowi Zero.pl, że decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok w szpitalu bez zawiadamiania prokuratury podjęła dyrekcja placówki. Ominięcie prezydenckiego weta zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem rzecznik praw ucznia zacznie działać od 1 września. Szefowa resortu poinformowała w Radiu Gdańsk, że zamiast przygotowywać nową ustawę, ministerstwo uruchomi odpowiednie procedury administracyjne. To reakcja na decyzję prezydenta Nawrockiego, który na początku lipca zawetował ustawę porządkującą prawa i obowiązki uczniów oraz przewidującą powołanie rzeczników ich ochrony, argumentując, że proponowane przepisy nie chronią realnie praw dzieci, lecz nadmiernie rozbudowują biurokrację i mogą doprowadzić do sytuacji, w której szkoła zamieni się w prokuraturę. Zdaniem minister nowe rozwiązania mają usprawnić rozwiązywanie sporów w szkołach i odciążyć kuratoria. Węgierski parlament ma dziś przyjąć poprawkę do konstytucji, która doprowadzi do odwołania prezydenta Tamasa Suljoka. To kolejny krok nowego premiera Petera Madziara w demontażu systemu władzy stworzonego przez jego poprzednika Viktora Orbana. Madziar, którego partia TISA zdobyła większość konstytucyjną po kwietniowych wyborach, określił prezydenta jako marionetkę Orbana. Zapowiedział, że jeśli Suljok nie podpisze ustawy w ciągu 5 dni, zostanie wszczęta procedura postawienia go w stan oskarżenia. Prezydent sprzeciwia się zmianom i zwrócił się o ich ocenę do Komisji Weneckiej. Projekt przewiduje natychmiastowe zakończenie jego kadencji z powodu, jak to zapisano, poważnej utraty zaufania społecznego. Parlament wybierze nową głowę państwa do czasu wejścia w życie nowej konstytucji lub maksymalnie na 5-letnią kadencję.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
6: To była autopromocja.
8: Audycja Kiedyś to było.
1: Zmiana turnusu! Zmiana turnusu!
8: Znowu pod trzynastką! Pamiętasz ostatnim razem?
9: Halina, leć na plażę zająć kosze, ja nas rozpakuję.
10: Matko i córko, zapomniałam kapelusza.
11: Ciekawe, czy malinowscy przyjadą też w tym roku.
12: Terenia, ta Bułgaria to był strzał w dziesiątkę. Cały blok nam pozazdrości.
8: Zosia, widziałaś moje sandały?
9: Kto dzisiaj będzie przygrywał na dancingu?
13: Trzymaj tego balona, trzymaj, bo mu ucieknie, no proszę cię, no. Kazik.
8: Mam nadzieję, że w tym roku to może będzie ciepłe.
14: Zmiana turnusu. Czyli co w wakacje kiedyś grało.
15: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz. Pozdrawiam Państwa z Krakowa, z dworca w Krakowie. Dziś zmiana turnusu, był taki format w zeszłym roku, w trakcie wakacji. I myślę, że dziś jest dobry dzień, właśnie ten, jeszcze sprawdzę, 13 lipca. Tak zmachany jest człowiek, kiedy śpieszy się na pociąg, żeby wrócić do Warszawy. Więc zapraszam Państwa, żebyśmy się przenieśli do tych czasów wakacji, lat już dawno minionych. Mam nadzieję, że przyniosą miłe wspomnienia, a tym młodszym słuchaczom, że może pozwolą odkryć jakieś utwory i się w nich troszeczkę zakochać, bo to taka była muzyka, że łatwo było się zakochać. Mam nadzieję, że odrobinę tego lata Państwu one przyniosą. Proszę włączyć odbiornik i słuchać Danuty Lin, Marii Koterskiej, Jerzego Połomskiego i nie tylko.

0: Reklama.
1: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
2: Trzeba to kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
3: Więcej sztuki!
4: Więcej sztuki!
3: A co
4: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
2: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
0: Po reklamie.
6: Radio Wnet.

0: Audycja Kiedyś to było.
1: Zmiana turnusu! Zmiana turnusu!
2: Znowu pod trzynastką! Pamiętasz ostatnim razem?
3: Alina, leć na plażę zająć kosze, ja nas rozpakuję.
4: Matko i córko, zapomniałam kapelusza.
5: Ciekawe, czy malinowscy przyjadą też w tym roku.
6: Terenia, ta Bułgaria to był strzał w dziesiątkę. Cały blok nam pozazdrości.
2: Zosia, widziałaś moje sandały?
3: Kto dzisiaj będzie przygrywał na dancingu?
7: Trzymaj tego balona, trzymaj, bo mu ucieknie, no proszę cię, no. Kazik.
2: Mam nadzieję, że w tym roku to może będzie ciepłe.
0: Zmiana turnusu. Czyli co w wakacje kiedyś grało.

0: Minęła 15, w tym wydaniu wiadomości nie będzie Ena za Ziobrą. Ogromny pożar pod Paryżem oraz Strefa Gazy wciąż potrzebuje pomocy, alarmuje Caritas Jeruzalem. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, przekazała rzeczniczka prasowa sądu. Jak informowaliśmy wcześniej, taka decyzja była spodziewana z racji faktu, że były minister sprawiedliwości nie przebywa w Europie. Co najmniej 6 osób zginęło w niedzielę w wyniku izraelskich ataków w Strefie Gazy, poinformowały palestyńskie służby medyczne. Tymczasem, jak czytamy na Wnet FM, Caritas Jerozolima alarmuje, że mieszkańcy Strefy Gazy nadal zmagają się z dramatycznymi brakami leków, wody pitnej i paliwa, a zniszczony system ochrony zdrowia nie jest w stanie odpowiedzieć na rosnące potrzeby. Organizacja podkreśla, że mimo prowadzonej pomocy humanitarnej skala potrzeb pozostaje ogromna. Więcej na Wnet FM. Samoloty gaśnicze już drugi dzień walczą z pożarem lasu na południe od Paryża, pisze Reuters. Ogień, który mógł zostać podłożony celowo, zmusił mieszkańców do ewakuacji. Sytuację pogarsza kolejna fala upałów. Pożar wybuchł 12 lipca w rozległym lesie około 60 km na południowy wschód od stolicy. Ogień objął już około 800 hektarów. To obszar większy niż Gibraltar. To jedno z najpotężniejszych tego typu zdarzeń w tej części kraju od wielu lat. Według ministra spraw wewnętrznych Francji strażacy wykryli około 10 miejsc, w których jednocześnie pojawił się ogień na odcinku o długości około kilometra, co może wskazywać na celowe podpalenie. Węgierski parlament ma dziś przyjąć poprawkę do konstytucji, która doprowadzi do odwołania prezydenta Tamasa Szulioka. To kolejny krok nowego premiera Petera Madziara w demontażu systemu władzy stworzonego przez jego poprzednika Viktora Orbana. Madziar, którego partia TISA zdobyła większość konstytucyjną po kwietniowych wyborach, określił prezydenta jako marionetkę Orbana. Zapowiedział, że jeśli Szuliok nie podpisze ustawy, w ciągu 5 dni zostanie wszczęta procedura postawienia go w stan oskarżenia. Prezydent sprzeciwia się zmianom i zwrócił się o ich ocenę do Komisji Weneckiej. Projekt przewiduje natychmiastowe zakończenie jego kadencji z powodu, jak to zapisano, poważnej utraty zaufania społecznego. Iran odpowiedział na kolejną falę amerykańskich nalotów, przeprowadzając ataki na bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w kilku państwach Zatoki Perskiej. Według irańskich mediów państwowych celem ataków były amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie, Jordanii, Omanie i w Katarze. Teheran określa je jako odwet za kolejne bombardowania przeprowadzone przez Stany Zjednoczone. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA przekazało z kolei, że amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów na terytorium Iranu, aby ograniczyć zdolność Teheranu do prowadzenia ataków na statki przepływające przez cieśninę Ormus.
1: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
2: Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód. Tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju. Dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
6: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16.00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
7: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16.00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
4: Była autopromocja.
8: Duży pokój.
9: Witam Was bardzo serdecznie, tym serdeczniej, że wakacyjny duży pokój będzie trwał godzinę. Dlatego przygotowałam dla Was dwa razy tyle muzyki, co zwykle. I na sam początek zagra dla Was zespół Lalalar, który jest taką psychodeliczno-rockową kapelą z Turcji. Ja usłyszałam ich po raz pierwszy we czwartek, jadąc pociągiem. Absolutnie pochłonęła mnie ich muzyka i słucham tej płyty No, w każdej wolnej chwili od tego czasu posłuchamy utworów Depression Danciki Timbo Slug Time oraz Ceketini al Julna Bak.

Za nami zespół La La Lar i utwory z ich albumu z roku 2022, noszącego tytuł Beats Nette Bakar. Ja nie rozumiem, o czym śpiewają w tych piosenkach. W ogóle nie wiem, czego dotyczą tytuły. Miałam taką pokusę, żeby sobie znaleźć tłumaczenie, sprawdzić, o co chodzi, o czym to, ale potem sobie pomyślałam, a jak mi to zepsuje to doznanie słuchania. No bo jak potem słuchać piosenek, które naprawdę są słabo napisane, bo brzmią fenomenalnie i nie mogę się od nich okleić. Nie mogę się także odkleić i odkryłam w zeszłym tygodniu, że po prostu arabskie techno to jest coś, co jak nic pomaga mi sprzątać i nie przerywać sprzątania, aż nie będzie skończone. Dlatego teraz będzie Acid Arab i z jego albumu Troy z kawałki Leila i Halim Gwalil.

Acid Arab prosto z Berlina, Halim Guelil i Leila z jego albumu Trois. Chcę, żeby dzisiaj było bardzo wesoło, bardzo zabawowo, bardzo letnio, szczególnie, że dzisiaj, no, co tu dużo mówić, przynajmniej do Torunia wrócił upał. Dlatego Jain, Mr. Johnson i Makeba.

Ja, Ian, Mr. Johnson oraz Makeba, tym wszystkim, którzy są, którzy są zaskoczeni, że minęła 15:30, a ja nadal nadaję, to przypominam albo informuję, że latem Duży Pokój będzie trwał w poniedziałki, w środę całą godzinę. Teraz słuchamy Slater i jej Old Flings, a później Brittany Murphy.

To Slater i Brittany Murphy, a wcześniej Old Flings. Następną osobą, której będziemy słuchać, będzie Robin. Slater i Robin z tej racji, że miały premiery swoich albumów jednego dnia, to skleiły się w mojej świadomości już chyba w sposób nierozłączny. Blow My Mind, później Really Real i Robin.

gotowa, gotowa, gotowa. To Robin Blow My Mind oraz Really Real. Ja się nie przedstawiłam, a przecież może mnie nie znacie. Nazywam się Ela Mazol, jestem współtwórczynią tej audycji i bywa, że też ją prowadzę. Nazywa się Na Duży Pokój, a latem trwa godzinę między 15 a 16. W tle słyszymy już Crystal Murray i jej Too Much to Taste. Później jeszcze posłuchamy kolejnego jej utworu noszącego tytuł Other Man.

Crystal Murray, Other Man, wcześniej jej piosenka Too Much to Taste. Mam dla was jeszcze dwa utworki. Będą to Alligator Bites Never Heals oraz Firefly. I to są utwory Doughty. Mam nadzieję, że było wam przez tę godzinę przyjemnie ze mną muzyki. Ja bawiłam się w ogóle. Nie wiem, kiedy to minęło. Chcę dokładkę, także słyszymy się w środę, jak zwykle po 15 aż do 16. Tu Ela Mazol i Radio Wnet. Dziękuję.

0: duży pokój.
1: Reklama.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.
3: Tu Marcin Styczeń. Polecam wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet.
4: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem
5: Skrzydełko czy nóżka?
4: Występują kapitan Bossanoga.
6: Jestem.
4: Żyrafa, kleszcz, globtroterka.
7: Jestem.
5: Oh!

0: lesie podano? Skrzydełko czy nóżka?
1: Kapitan, który właśnie moczy nogi w wielkiej miednicy na mostku kapitańskim.
2: Nóżka, już zakładam buty. Do jasnej ciasnej, ale ktoś mi je świsnął. A jednak skrzydełko, już lecę!

0: Minęła 16. Dzień dobry. W tym wydaniu wiadomości ofiary zbrodni wołyńskiej zidentyfikowane nie będzie. Ena za Zbigniewem Ziobrą oraz kolejne eksplozje w Iranie. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Po raz pierwszy dzięki badaniom genetycznym udało się zidentyfikować ofiary zbrodni wołyńskiej. Odnalezione w Późnikach poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Potwierdzono tożsamość 8 osób: Bronisławy i Marii Karpińskich, Marii, Władysława i Mikołaja Szafrańskich, Adolfa i Bronisława Dancewiczów oraz Henryka Fedorowicza. Resort podkreślił, że identyfikacja umożliwi umieszczenie imiennych tablic na grobach ofiar pochowanych we wrześniu ubiegłego roku na cmentarzu w Późnikach. Ekshumację w dawnej wsi przeprowadzono wiosną ubiegłego roku. Odnaleziono wówczas szczątki co najmniej 42 osób. Kolejny etap prac poszukiwawczych zaplanowano na 17 sierpnia. Sprawcy nękania z Poznania oraz napaści z Bielska Białej zostali zatrzymani i będą karani, napisał na platformie X wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Jak dodał, to ważna informacja dla potencjalnych naśladowców. Wczoraj policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o agresywne zachowania wobec nastolatki pochodzącej z Ukrainy w autobusie miejskim w Bielsku Białej. Nagranie ze zdarzenia obiegło sieć. Do sądu trafił również akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Gliwic, który jest oskarżony o napaść na obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie czerwca. Według ustaleń mężczyzna najpierw zaczepiał grupę Polaków i Ukraińców spotykających się w ogródku rekreacyjnym. Miał używać wulgaryzmów i znieważać cudzoziemców z powodu ich narodowości. Po wyproszeniu wrócił z kijem bejsbolowym i kominiarką, po czym zaatakował jednego z uczestników spotkania. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, przekazała rzeczniczka prasowa tegoż sądu. Jak informowaliśmy wcześniej, taka decyzja była spodziewana z racji faktu, iż były minister sprawiedliwości nie przebywa w Europie. Irańskie media informują o eksplozjach w kilku regionach kraju. Według władz prowincji Isfahan w wyniku uderzenia na bazę wojskową zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. Do ataków doszło kilka godzin po zakończeniu kolejnej fali amerykańskich nalotów na cele w Iranie. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało, że były one odpowiedzią na irańskie ataki na statki handlowe w cieśninie Ormus. Iran twierdzi, że atakuje amerykańskie bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie oraz systemy radarowe w Omanie. Bahrajn oskarża Teheran o ataki wymierzone w ludność cywilną. W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zawieszenie broni z Iranem dobiegło końca. Co najmniej 28 osób zginęło, a 25 zostało ciężko rannych w pożarze baru w Bangkoku. Jak pisze BBC, ogień wybuchł późnym wieczorem w lokalu położonym w popularnej dzielnicy Chatuchak. Według świadków pożar rozpoczął się w pobliżu sceny i błyskawicznie objął cały budynek. Awaria zasilania oraz gęsty dym utrudniły ucieczkę. Nagrania zamieszczone w internecie pokazują klientów w panice opuszczających lokal. Niektórzy mieli płonące ubrania. Strażacy ugasili pożar krótko po północy. Większość ofiar odnaleziono w łazience, gdzie najprawdopodobniej próbowały schronić się przed ogniem i dymem. Co najmniej 6 osób zginęło w niedzielę w wyniku izraelskich ataków w Strefie Gazy, poinformowały palestyńskie służby medyczne. Tymczasem, jak czytamy na Wnet FM, Caritas Jerozolima alarmuje, że mieszkańcy Strefy Gazy nadal zmagają się z dramatycznymi brakami leków, wody pitnej i paliwa. Zniszczony system ochrony zdrowia nie jest w stanie odpowiedzieć na rosnące potrzeby. Organizacja podkreśla, że mimo prowadzonej pomocy humanitarnej, skala potrzeb pozostaje ogromna. Więcej szczegółów na portalu Wnet FM.
2: Prognoza pogody.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec na południowym zachodzie miejscami rozpogodzenia. Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze i możliwy nawet grad. Temperatura maksymalna od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim około 25 w centrum i na północy do 27 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
3: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
4: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
1: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
1: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
7: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
6: To możliwe?
7: W Radiu Wnet jak najbardziej.
8: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
6: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
8: Słuchajcie Radia Wnet.
9: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Po reklamie.

0: Opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
1: patronite.pl/radiownet.
2: Wolski przez świetlik.
3: Witamy serdecznie i powiem szczerze, że jestem lekko osłupiały, bo cud się stał pewnego razu. Kolega Świetlik mi tutaj zmienił płeć, wypiękniał. Włos mu się puścił bujny, więc witam serdecznie dzisiejszą współprowadzącą Jaśminę.
4: Dzień dobry Państwu i oczywiście dzień dobry Panu i pozdrawiamy.
3: Świetlika, który gdzieś pewnie w jakichś pięknych klimatach śródziemnomorskich się oderwał od naszej szarej, chociaż też gorącej.
4: Też właśnie już nie takiej szarej, bo piękne jest lato w Polsce i powiem więcej, będzie drobna dygresja, ale ja kocham wracać do Polski i za każdym razem, czy podróżuję po Bliskim Wschodzie, czy po Afryce, to mam wrażenie tak. Po pierwsze, u nas jest piękna, bujna przyroda. Wszystko samo rośnie. Wszędzie tam to jest robione wysiłkiem ludzkim, sztucznie, jeżeli chodzi o te właśnie tereny. Tam
3: no chyba, że pojedzie pani do Irlandii na przykład.
4: Na przykład, oczywiście. Są też takie miejsca, ale przecież w Polsce mamy tak, mamy góry, mamy morze, mamy cztery pory roku. Jest pięknie absolutnie.
3: Poza tym, wie pani, świat jest ładny. Na przykład byłem teraz na parę dni w Niemczech. Boże, jaka brzydka literatura. Literatura też, ale jaka architektura. Wszystko ciężkie jak dowcip niemiecki.
4: Znaczy
3: była kiedyś taka, ale odrzucona niemiecka secesja, my to w małych domkach czasem widzimy, ale ta oficjalna, gdzie się bardzo płynnie przeszedł modernizm, hitleryzm albo odwrotnie. Brzydkie. Ale to się u nas zmieniło, ponieważ moje powroty z pierwszych wyjazdów, pamiętam z Batorym wróciłem z Morza Karaibskiego w 80 roku i ta Polska mnie, to był jakiś luty, przeraziła. Brudno, szaro, beznadziejnie i nie wiedziałem, że za pół roku wybuchnie Solidarność. Teraz rzeczywiście każdy powrót do Polski to jest, no, zachwyt. Rzeczywiście zachwyt, jesteśmy w pięknym, czystym o dziwo
4: i bezpiecznym
3: kraju.
4: Naprawdę. To tutaj pełna zgoda i obcokrajowcy akurat wskazują bardzo często, szczególnie ci, którzy podróżują po stolicach europejskich, że są zszokowani, jak tutaj jest mało ludzi na przykład pod bronią.
3: Chociaż powiem pani, że uzbrojone Izraelki nawet na ulicy w Jerozolimie, to
4: tak.
3: Niektórych ten widok bardzo podnieca.
4: No to ja myślę, że faktycznie obowiązkowa służba wojskowa w Izraelu, tutaj oczywiście to jakby ta jedna warstwa, że pewnie to piękne kobiety i to robi wrażenie. Ja powiedzmy, jak byłam, to też byłam zaskoczona, że właśnie no, bardzo ładne, młode dziewczyny i chodziły też często z tą długą bronią. One też chodzą właśnie po mieście, po ulicach. Ale uważam, że to jest bardzo przemyślana strategia Izraela i robiłam wywiady, rozmawiałam z młodymi ludźmi, którzy przeszli na przykład już szkolenie wojskowe albo jeszcze byli w trakcie i mówili, że tak, ogromne poczucie patriotyzmu, prawdziwe przyjaźnie na wiele lat. Poczucie, że to jest też ich państwo, chcą brać i to uważam jest bardzo mądre. Zaraz mi tutaj dużo będzie hejtu, że namawiam na obowiązkową służbę wojskową.
3: Ja jestem natomiast też absolutnie w wolnym kraju, bo wie pani, dla mnie służba wojskowa w PRL była koszmarem, bo to była de facto służba dla kraju rad i powiem szczerze, że ja się zacząłem uczyć tylko dlatego, żeby nie pójść do wojska. I kiedy już dobrze zdałem maturę i zdałem na studia i poszedłem na pobór, no to i dowiedziałem się, że mam kategorię D ze względu na wzrok, to powiedziałem, rany boskie, zostałem jak ten Himmelsbach z angielskim. Po co mi to? Po co ta wiedza? Skoro i tak w kamasze mnie nie biorą. Ale żartując, powiem szczerze, że jest taki kraj w Europie, który też mi pod tym względem imponuje, mimo że wojny tam nie było ponad 200 lat, to jest Szwajcaria. Pewnego dnia jechałem pociągiem i nagle wyjrzałem za okno, a tam taki właśnie był dzieli pewnie przysposobienia obronnego. Nagle tysiące ludzi z bronią tutaj na stacjach, bo się głównie pociągami przemieszczali. Powiem szczerze, że robiło to wrażenie imponujące i jest dowodem historia. Był taki moment, nie wiem, w 1940-1941 roku, kiedy Hitler rozważał wejście do Szwajcarii, a przekonano go, że to byłoby bardzo nieopłacalne. Może by i wygrali, ale straty byłyby niewspółmierne.
4: Dużo by ich to kosztowało. No właśnie, więc uważam, że taka krótka, obowiązkowa służba wojskowa dla wszystkich, albo przynajmniej jakieś przeszkolenie, od pierwszej pomocy, postrzelanie, że to nie jest wcale głupim pomysłem.
3: Tak jest. Ale zastanawiam się, jakby przejść do spraw wierzących. Więc ja bym może zaczął od jednej rzeczy, na co zwróciłem uwagę, to na taki dość ciekawy ranking, bo to, że pani prezydentowa bije i gasi, można powiedzieć, inne prezydentowe, że utrzymuje swoją pozycję lidera wśród krajowych liderów, Karol Nawrocki, to jest jasne. Natomiast zrobiono taki sondaż dotyczący ogółu przywódców i tu był wynik taki, że też powyżej 51 czy 2% dostał Nawrocki, natomiast no oczywiście wyprzedzając panią von der Leyen, kanclerza Merca, a końcówkę tego peletonu zajmował Zełenski, co jest o tyle zdumiewające, jak sobie człowiek nagrabił, bo jeszcze powiedzmy sobie rok temu, czułoby się jego oddech na plecach w przypadku naszego lidera.
4: To prawda. No ile właśnie prezydent Karol Nawrocki, myślę, że tutaj to powyżej 50%, tak było, to bo ja akurat nie znam tego rankingu,
3: 50%,
4: ale...
3: chyba zupełnie negatywnych...
4: Było mało.
3: Mało takich...
4: No bo cała prawica, powiem łącznie z Konfederacją, i... sympatyzuje, tak, to jest chyba zrozumiałe, bo on jest charyzmatyczny, on potrafi skupiać i sobie zjednywać też ludzi.
3: A poza tym pewne sprawy, bo to jest również taka, można powiedzieć, jest taki konstans, ale powiedzmy sobie jego zachowanie, nie przez wszystkie oczywiście podzielane, ale jeśli chodzi o szerokie masy społeczne, no to te 75% jest za prezydentem w sporze o Ukrainę i bardzo dużo ludzi nie rozumie, bo to jest temat do dyskusji naukowej, ale nie rozumie stanowiska zajmowanego przez prominentnych postaci Platformy czy koalicji. Przy czym, bo mówię, ponieważ ci ludzie w dużym stopniu mogliby się bronić w dyskusji akademickiej. Kiedy rozważamy na trzeźwo dane sprawy, natomiast to się tak kłóci z odczuciami narodu, który czuje się upokarzony, że po prostu w tej chwili nie czas i miejsce, żeby powiedzmy sobie przechodzić niejako na drugą stronę, bo powiedzmy sobie, czy wystąpienie Sikorskiego, czy wystąpienie naszego ambasadora, no w pewnym sensie było zajęciem stanowiska tamtej strony. Co w wypadku otwartego konfliktu nie jest dobrą pozycją negocjacyjną.
4: Jest to, uważam, że jest to niezrozumiała nawet postawa taka w strategii polityki zagranicznej. Że wydaje mi się, że jest część po prostu opcji politycznej, która po pierwsze trochę orientuje się bardziej na Niemcy, na Zachód i uważa, że to też jest interes Polski, czyli jak oni taki kierunek i teraz spróbują z Ukrainą i może Ukrainę też wpuścić do Unii Europejskiej, to my i tak powinniśmy, bo to też jest nasz interes i uważam, że oni w to wierzą. Znaczy, że potwierdzają to, nie wiem, duże projekty strategiczne, które są często oddawane na rzecz Niemiec, to co się dzieje na zachodzie Polski. Jest tak, jakby pewna kasta polityczna, która uważa, że to jest też nasz interes i w to wierzy.
3: Tylko, że to nie jest wynik sympatii do Ukrainy, którą można nawet bym był zrozumieć,
4: tylko
3: sympatii dla Niemiec.
4: Dla Niemiec, bo ja tak na to trochę patrzę. Patrzę właśnie szerzej.
3: Tak.
4: Teraz taka jest prawda, taki deal się zawiera. Niemcy mają dobre kontrakty na Ukrainie, jeżeli chodzi o kwestie odbudowy. Już dawno te deale były zawierane, cały czas to się dzieje, a po prostu część naszej chyba klasy politycznej uznała, że tak to już musi być, w związku z tym nawet jesteśmy w stanie zrobić to kosztem pewnie jakiegoś poczucia godności, dumy.
3: Wie pani,
4: tylko ja to tak, może to tak nie jest.
3: Nie tylko pani, wiele ludzi tak uważa, poza tym to są również, to nie zawsze trzeba szukać w tym trzeciego dna, bardzo często to jest tak, że ludzie się przyzwyczajają do pewnych schematów. I na przykład, no właśnie, że Niemcy są bogate, potężne, wspaniałe, mądre i trzeba się ich podporządkować, podczas kiedy ktoż wie, że my jesteśmy większym partnerem Niemiec niż Rosja. Dużo większym. Mimo, że przecież różnica potencjałów, ale my mamy na wyższym poziomie tę wymianę handlową, podobno ostatnio dla nas korzystną, a Rosja jest, jak ktoś pięknie powiedział, brudną, obskurną stacją benzynową, wprawdzie z bronią nuklearną, ale stacją, której niedługo zabraknie benzyny.
4: To prawda i gospodarczo z Niemcami współpracujemy, musimy współpracować, tylko właśnie to, o czym pan powiedział, tylko moglibyśmy to robić już z perspektywy prawdziwego partnera podmiotowego, a cały czas to robimy z perspektywy trochę tego petenta, bo gdzieś są jeszcze jakieś takie poczucie może kompleksów albo niższości i to jest chyba coś do przepracowania. Być może, nie wiem, musi być zmiana pokoleniowa nawet, bo też
3: Być może. Wie pani, przecież ja na przykład, kiedy analizuję zachowanie naszej klasy politycznej po 89 roku, kiedy można powiedzieć ewidentnie przez panu koniunkturę i można było pójść dalej, pójść do komunikacji, tego, ja po prostu część winy obciążam tą winą pewne niemożności psychiczne. Otóż tacy ludzie jak Mazowiecki, oni nagle... To byli ludzie, którzy walczyli o bochenek chleba, dostali piekarnię. Po prostu ich sytuacja przerosła. Oni psychicznie nie byli przygotowani, że nagle mają taki dar postaci niepodległej Polski. Oni całe życie walczyli o Finlandię w najlepszym wypadku. I tu nagle, i wie pani, młodsi tego nie mieli. Natomiast oni spętani właśnie tymi swoimi nawykami, swoją wieloletnią walką, przynajmniej nikt nie odmawia, że ludzie typu Kuroń walczyli o te sprawy. Tylko to wszystko ich absolutnie przerosło. Być może to się dzieje również dzisiaj. Że są ludzie z kompleksami. Przecież proszę, tak patrzę przy okazji tego rankingu i przy okazji książki, o której za chwilę będę chciał mówić, czyli wywiadu rzeki Andrzeja Nowaka z Karolem Nawrockim, że Karol Nawrocki, tu się może narażę, ale jest pierwszym w pełni niekomunistycznym prezydentem Polski. Ponieważ nawet wybitni jego poprzednicy typu Lech Kaczyński, który zresztą był trochę zbyt krótko, czy Duda, mieli pewne skrępowania, mieli pewną nieśmiałość. Lech Kaczyński się co najmniej dwa razy zawahał, myślę tu o sprawie Jedwabnego i myślę tu o aneksie w WSI. To oczywiście nie wynikało ani ze złej woli, tylko właśnie z pewnego przekonania, że to jest nawet dla Polski niebezpieczne, ryzykowne, że może za daleko. Również pewne działania Andrzeja Dudy też były podszyte pewnym drobnym, żeby było jasne, był to mój prezydent, bardzo go cenię, ale były podszyte pewnym asekurantyzmem.
4: No bardzo, bardzo ciekawa myśl. Na pewno i bije takie poczucie siły i takiej niezależności od prezydenta Nawrockiego. O ile prezydent Andrzej Duda, którego ja też bardzo, bardzo szanowałam, no to trochę miał człowiek takie poczucie, że może on nie do końca znalazł się w tym miejscu i czuje się, że to jest w 100% jego i będzie
3: mimo,
4: to taki...
3: Mimo, że przecież miał dużo bardziej komfortową sytuację niż dzisiaj Nawrocki, bo był z jednej formacji, właściwie no, można powiedzieć, wtedy opcja prawicowa miała wszystko.
4: Tak, więc na pewno te warunki zewnętrzne były łatwiejsze, a mimo wszystko często to były te takie zawahanie. No wydaje się, że prezydent Nawrocki będzie bardzo prowadził taką twardą politykę. Ja uważam, że słuszną na te czasy. Znaczy, tak, że już nie ma przestrzeni na takie zawahania albo właśnie na to, żeby liczyć jakieś sympatie. To jest, nie wiem, waluta w polityce.
3: Tak, że on... ponieważ pani von der Leyen się uśmiechnęła, to znaczy, że mamy sprawę pieniędzy załatwioną. Nie, więc są czasy polityki realnej, ale również zmienia się kontekst ten, pani powiedziała zewnętrzny, ale to był taki zewnętrzno-wewnętrzny, a ja bym myślał o tym zewnętrznym, prawdziwym zewnętrznym, czyli zmienia się koniunktura na świecie. Bardzo ciekawe, pojawiły się sondaże z Francji, które na dziś dzień pokazują, że pani Marine Le Pen, mimo że prawie skazana, ma chodzić z bransoletą elektroniczną i tak dalej, jak skończona kryminalistka, ona, gdyby dzisiaj były wybory, wygrywa je w cuglach. Nie w pierwszej turze, ale w drugiej turze nikt z kandydatów, nawet tych centrowych, bo już nie mówię o lewicy, nie ma z nią szans. Teraz koniunktura się zmienia i mamy jeszcze w dodatku Trumpa. Ta sytuacja przez większość rządów prawicy tak dobra nie była. No mieliśmy Bidena, mieliśmy inne władze w Europie, bardziej zdecydowane, bardziej pewne siebie, jeszcze z tym słońcem Peru u steru.
4: No tak, ja tutaj się zgadzam. Na pewno ten cały taki model liberalizmu, on wyczerpał się, jakby on się skończył. Poszło to od Ameryki, czyli zwycięstwo prezydenta Trumpa, ale też wszędzie, bo ja na przykład trochę interesuję się taką bardziej stroną społeczną, jeżeli chodzi o wszystkie takie sprawy związane, nie wiem, z tymi ruchami LGBT, z tym, co tam się działo w szkołach. Też to już doszło do takiego momentu, że jednak Amerykanie, bo nawet prostu, ci, którzy tak do przodu już sami poczuli, że...
3: Po prostu nagle się zaczął się budzić, nawet nie pogląda, zdrowy rozsądek.
4: Dokładnie. Na przykład tak we Francji młodzi dorośli, pierwszy jest taki raz boom, jest największa statystycznie ilość młodych dorosłych, która nie była chrzczona,
3: a chce być
4: chrzczona, prawda? Jest w Niemczech AfD, wszystkie te partie jednak mocno prawicowe, one zyskują. No bo nie da rady tego inaczej. My ludzie już poczuli, że stracili tożsamość.
3: Rozmawiałem, jak to się właśnie po okazji teraz bytności w Niemczech z członkiem mojej rodziny, właśnie na temat, który działa w AfD, która, jak twierdzi, wcale nie jest antypolska, jak tam to wmawiają. Więc oczywiście go zaatakowałem. No dobra, wy, partia prawicowa oparta o wartości, macie przewodniczącą, która jest orientacji lesbijskiej i w dodatku jeszcze mieszka w Szwajcarii, a w Niemczech ci kanclerze pochodzący z zagranicy nie przejdzie niczego tego. I wtedy on mnie uświadomił, że partia ma dwóch przewodniczących, na zasadzie, że jedna reprezentuje Niemcy Wschodnie, druga Zachodnie, i ta reprezentantka Niemiec Wschodnich właśnie jest taka, jakby się nam podobała, taka, no, taki czarnych, powiedzmy sobie, czy bosak, natomiast tamta druga jest jako alibi. Tamta druga to jest bardzo sprytne zagranie. Co? To my są mniejszości prześladujemy? My się brzydzimy jakimiś takimi kobietą, która ma żonę?
4: Ale ja myślę, że
3: bardzo,
4: ja bym
3: bardzo rozsądne
4: tym...
3: zagranie.
4: Ale to jest też w ogóle rozsądna polityk. I ja bym powiedziała tutaj, że jeszcze, bo to nie jest, bo to są te takie wszystkie łatki, stereotypy, te sztuczne podziały. No nie jest tak, że jeżeli ktoś ma po drugiej stronie, merytoryczną osobę, która, nie wiem, tam, no, kochań, czy na przykład mi osobiście, tak? Ja też mam raczej poglądy bardziej konserwatywne, ale nie mam żadnego problemu z tym. Uważam, że każdy ma prawo kochać i tak dalej i robić, co chce. I jeżeli mam człowieka, to oceniam go przez pryzmat tego, jakim on jest człowiekiem. I to
3: mnie
4: w ogóle... I myślę, że większość osób na prawicy, sensownych i tak dalej, też tak ma, że to są te sztuczne takie, bo to... I większość, powiem, na przykład moich znajomych, którzy są homoseksualni, to są bardzo fajni ludzie, którzy na przykład się wstydzą i uważają, że te wszystkie marsze, że te wszystkie takie osoby, te głosy, które się wybijają w tej przestrzeni, to są tylko szkodnicy.
3: Polityka,
4: to
3: tak,
4: jest
3: oczywiście.
4: Tak, którzy często są też opłacani przez tam jakiś lobbying, bo to też za tym często stoją, prawda, jakieś całe machiny finansowe i tylko im się robi krzywdę, bo to jest
3: strasznie jest mi przykro, ale muszę się z panią zgodzić. A nic tak jak taki nastrój koncyliacyjny nie osłabia nam temperatury dyskusji. Zaczynam teraz gorączkowo szukać jakiegoś tematu, przy którym moglibyśmy się pokłócić, pospierać.
4: Może.
3: Tak?
4: Nie wiem, może Bliski Wschód.
3: Bliski Wschód, wie pani, też jest to bardzo, bardzo, bardzo dziwna sprawa, ponieważ tu, na przykład w wypadku mnie, następuje pewne przewartościowanie. Ja, mając różny stosunek do na przykład lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, które jest na mnie przyjazne, czego najlepszym dowodem jest to, że nie powstają firmy o Polsce, że nawet agenci tacy specjalni, czy Jason Byrne, już nie mówię o Bondzie, który jest angielski, nigdy nie zawitają do Polski. Nagle tym centrum konspiracji jest Budapeszt, a nawet Bukareszt, nie mówiąc o Pradze, podczas kiedy Polska jest tym miejscem, gdzie to się wszystko zawsze krzyżowało, gdzie była jakaś współpraca, no, chociażby Kukliński, to nigdy nie pojawia się w filmie, ponieważ oni po prostu nie lubią Polaków. Natomiast do Izraela, już począwszy od 1968 roku, który przecież przeżyłem na Uniwersytecie Warszawskim, miałem ogromną sympatię, bo rzeczywiście nieduży kraj otoczony przez wrogie otoczenie, walczący o swoją niepodległość. To się troszkę zaczęło zmieniać, ponieważ wydaje mi się, że to, co zaczęło się dziać w Gazie, to już jest nie o jeden most za daleko, ale o parę mostów za daleko. To zresztą nie dotyczy... I jeszcze, powiedzmy, 3 czy 4 lata temu, kiedy na Zachodzie, w krajach rzekomej tolerancji, atakowano synagogi, atakowano Żydów, uważałem to, że to nie jest w porządku. W tej chwili ja rozumiem, jak to się stało, że na przykład kampusy amerykańskie, które były ostoją filosemityzmu, nagle stały się antysemickie.
4: No to tutaj się też zgodzimy. To teraz poszukajmy jeszcze jakiegoś w takim razie.
3: Tak, nie mówię o tym, że...
4: Ale chciał pan o książce. Tak, proszę.
3: O książkę to idziemy jeszcze, ale chciałem powiedzieć jeszcze, że również to jest to, i to jest jeszcze bardziej groźne, że coraz szerzej w Ameryce polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych jest...
4: Dyktowana przez...
3: Tak, że właśnie, że to jest klasyczny przykład ogona merdającego psem. że bardzo wielu ludzi, słusznie czy niesłusznie, uważa, że Amerykanie za bardzo się zaangażowali w Bliski Wschód, zwłaszcza teraz ta druga faza, gdzie Izrael wyraźnie przeszkadza, ponieważ Amerykanie chcieli to już szybko, wykonali te uderzenie punktowe, chcieliby teraz jakoś ponegocjować i jakoś tę sprawę zamknąć. Natomiast tak wyraźnie ja czuję, że kiedy już rozmowy są na jakieś te proste, tak, to w tym momencie się dzieje coś w Libanie.
4: To prawda, ale jedno, czego ja na przykład uważam, że czego nam na pewno brakuje i czego moglibyśmy się uczyć, chociaż absolutnie jakby Izraela nie pochwalam, mówię o tym, że to są zbrodnie wojenne, mówię i cały czas, jakby tutaj sercem jestem po stronie zawsze zwykłych ludzi i tych biedniejszych, uważam, że w tym przypadku jest to,
3: że nie będziemy Palestyna bronić Hamasu i
4: absolutnie, nie, zbrodni. To są terroryści i tutaj jest to wszystko, to wiadomo, no to na pewno Izrael prowadzi wielką strategię, jest ona przemyślana. Niektórzy uważają, że innej nie może prowadzić w tym miejscu będąc, a nie ja. Czyli, że po prostu nie da rady tam pogodzić tych interesów. Jest to brutalne, ale są kwestie też demograficzne.
3: Wie pani... Ja bym polemizował z tym, z akurat opinią, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że akcja rodzi reakcję. Że Liban od zawsze był podzielony i dopóki nie pojawił się ten konflikt, który zresztą generował w jakiś sposób Izrael i antyizrael, to te dwie grupy
4: wspaniale ze sobą żyły. Ja byłam w Libanie. To była
3: Szwajcaria Bliskiego Wschodu.
4: Tak,
3: więc
4: bardzo bogaty.
3: Więc muszę powiedzieć, że to jest tak, chyba jak wchodzą obcy. To przecież powiedzmy sobie, nasz problem polsko-ukraiński, że nawet dzisiaj, jeżeli pani porozmawia sobie z Ukraińcem właśnie z tych terenów często nawet zajętych przez Rosjan, albo nawet jeden tych typu tam Sumy, powiedzmy sobie, to ci ludzie nie mają żadnych. Przeciwnie, wspominają, że tam gdzieś prababcia była Polką. Problem jest na zachodzie, gdzie to nie jest samo z siebie. To jest ciężka praca okupantów austriackich. To jest to, co częściowo Austriacy nam zrobili w przypadku Jakuba Szeli. To było stawianie na aspiracje narodowe Ukraińców przeciw Polsce, no bo tylko w ten sposób można było się łudzić, że się utrzyma wielonarodową monarchię Habsburgów.
4: No, tak. Więc teraz...
3: Inni, powiedziałbym, mówiąc Kaczyńskim, inni szatani byli tam czynni.
4: No właśnie, ale tak, ale z tym Bliskim Wschodem jest ta strategia, którą Izrael ma, sukcesywnie to robi. Uważam, że ponosi tego koszty i też robi to z pełną jakby premedytacją i świadomością taką, że...
3: Tak, świadomością ryzyka, ponieważ... To się tak łatwo nie wygładzi. Ja sądzę, że ludzie w Iranie są głęboko zranieni. Ja nie mówię, że wszyscy w całej masie. Po pierwsze, to był naród na granicy wojny domowej, czy też wielkiego buntu przeciwko ajatolachom. Taki atak, a jeszcze właśnie powtarzające się kolejne ataki, scementował ich. Nagle nie słyszymy o opozycji, nagle nie widzimy jakiegoś zapasowego rządu, który mógłby tę sprawę tego. I nie wiem, jak to się skończy, tym bardziej, że powiem szczerze, to może nie wypada, ale mam, nie mówię o władzach oczywiście, jak najdalej od ajatolachów, ale sami Irańczycy, trochę ich poznałem, zresztą jeździłem trochę po Iranie, robią niesłychanie sympatyczne wrażenie. Po pierwsze są to ludzie ładni, ponieważ mimo wyznawanego islamu w wyznaniu szyickim, oni są indoeuropejscy. Oni nie mają niczego, co by nam się kojarzyło, nie wiem, z archetypem Semity. Również w charakterze. Oni są otwarci. Oni się bardzo w szkołach uczą angielskiego. Ja rozmawiałem z całymi grupami młodych dziewcząt w takich miejscach historycznych, jak na przykład Persepolis czy groby Achmenidów. I one po pierwsze mówiły po angielsku. Po drugie, widać było, że każdym centymetrem swoim walczą o wolność, czyli jak najmniejsze przykrycie głowy. Przykrycie głowy musi być, ale jak najmniejsze. Jak najbardziej obnażone paluszki i pomalowane. Czyli na granicy tego, co zakazane i dopuszczalne. Więc i to bardzo...
4: Piękny film dokumentalny, Persepolis, taki z...
3: A no, Persepolis, tak, to wie pani, to jak tam człowiek chodzi po tym, widzi te lwy jeszcze z czasów babilońskich, to sobie tak wyobrażam sobie tą słynną ucztę, gdzie pijany i upojony Aleksander i jego nałożnica Thais chwyta pochodnie i rzuca i chwilę potem cała ta ogromna stolica Imperium Achmenidów płonie. To jest takie miejsce, gdzie zwłaszcza kiedy się lekko wejdzie na górę i się popatrzy na ten ogromny kompleks. Fantastyczne miejsce. Aczkolwiek były bardziej jeszcze, jeżeli mówimy o podróżach, to wspominam właśnie tę ichniejszą Dolinę Królów, grobowce w Skale. Dopiero ja się tam dowiedziałem, że ci wielcy królowie, których znamy choćby z wojen grecko-perskich, różne Xerxesy, że oni podlegali regułom religii, którym jak wiadomo był zoroastryzm i ich nagie ciała były w tych komorach grobowych wystawione na żer drapieżnego ptactwa. Czyli ta sama zasada religijna, która dzisiaj już przetrwała tam mało, a jeszcze taka grupa parsyjska, bo to się ci Persowie nazywają się wtedy Parsami, żyje w Bombaju, bo już się tego nie daje zrobić w Iranie, bo sępy wyginęły.
4: Ale ciekawostki pan opowiada,
3: o Iranie mógłbym mówić godzinami, ale wie pani, zawsze to jest taki moment, kiedy się stoi w tym miejscu. No i się można napowiedzieć, jak Cezar ze 40 wieków patrzy na nas, albo więcej.
4: Tak, to się czuje, tę
3: historię. I w związku z tym również, wie pani, kiedy się patrzy na Bliski Wschód, na Jerozolimę, byłem tam dwa razy, no to jak nie popatrzeć na wzgórze świątynne, gdy z jednej strony wielu wierzy, że właśnie tam poświęcił Abraham Izaaka. Właśnie tam na koniu imieniu Burak wstąpił do nieba Mahomet i tak dalej, i tak dalej. I te religie przez wiele wieków się splatały i jak gdyby się tolerowały. Więc że my nie jesteśmy skazani na konflikt. Zresztą wie pani, to zawsze powstawało w betach kryzysów, ponieważ duże struktury i duże organizacje, o czym oczywiście się u nas nie mówi, na przykład Kościół. Kościół przez całe wieki średnie był, można powiedzieć, protektorem Żydów. Kościół nie generował, może jakiś jeden głupi proboszcz, ale Kościół nie generował konfliktów. Kościołowi zależało na spokoju. Oczywiście on w swoim wyznaniu wiary nie mógł popierać religii mojżeszowej, ale absolutnie zgodem z dekalogiem uznawał Żydów dla ludzi, które mają też prawo do życia. Doszliśmy do tego, co jest podstawą koegzystencji. Podstawą koegzystencji to nie jest akceptacja, bo my często mylimy tolerancję z akceptacją, ale właśnie pozwolenie żyć innym według ich praw.
4: Tak, trochę możemy się znowu tutaj jeszcze pospierać, bo ja jakby w takim filozoficznym ujęciu, jak teraz pana słucham, to jest piękne i bym się z tym zgodziła. Potem myślę sobie o tej praktyce, bo teraz tak. Ogromny kryzys demokracji. Jak ja byłam w Izraelu, to byłam pod wzgórzami Golan, w jednym z pierwszych kibuców. Rozmawiałam tam z pokoleniem jeszcze, które pamiętało i tak naprawdę...
3: I pewnie mówiło po polsku jeszcze.
4: Część tak. część mogła. I teraz tak. Mówili o tym, że ten świat już się skończył, jakby potęga Izraela właśnie na tym wyrosła, że te kibuce, że kolektyw, że każdy czuł. A teraz mówi tak, a młodzi, po pierwsze to już jest coraz mniej dzieci, kryzys demograficzny. Młodzi już w kibucach nie chcą być, uciekają do miast. Jak jeszcze do Tel Awiwu to okej, ale wielu już wyjeżdża w ogóle z Izraela i szuka jeszcze dalej, no bo taka jest ta dynamika. A z drugiej strony jest ta Strefa Gazy, która została, moim zdaniem to jest jedno wielkie więzienie, największe po prostu na świecie, na otwartej przestrzeni. 10 na 40 kilometrów kwadratowych, 2 miliony ludzi. Kryzysu demograficznego nie ma. Rozmnażają się po prostu, bo tak to działa. I to jest normalna taka dynamika, że oni musieli w pewnym, bo to jest jedna przestrzeń i teraz zaczęli przegrywać na tej szali. I teraz, i dlatego w mojej opinii niestety to jest taki tam konflikt tragiczny, nierozwiązywalny, bo tak, od 80 lat on się tam dzieje i cały czas wraca momenty eskalacji takie, ale no.
3: Więc ja powiem, że akurat tutaj nie chcę być fałszywym prorokiem, ani przedwczesny profetą. Ja się naprawdę boję. Jeżeli ja się na przykład boję wojny nuklearnej, to jednak, że jakiś zdeterminowany Irańczyk czy Arab uda się nie do Jerozolimy, bo ta jest święta, ale uda się na przykład do Tel Awiwu i odpali bombę walizkową, ponieważ nic nie zapobiega eskalacji nienawiści.
4: To prawda. Jest takie ryzyko, że na pewno, że będą się ci ludzie mścić, bo dzieje im się krzywda niewyobrażalna.
3: Tym bardziej, że dużych można opierać. Wie pani, można skontrolować wszystkie silosy z bronią atomową, ale walizeczki nie upilnujesz.
4: Tak, więc oby taki scenariusz się tam nie pojawił, bo też aczkolwiek... No,
3: a jeżeli to jak najpóźniej, żebyśmy już nie byli tego koniecznie świadkami i udziałowcami kryzysu.
4: Ja to prawda, o książce chciałbym.
3: Właśnie o książce tutaj nie przyniosłem książki, drodzy państwo, ale to ze względu na upał i taka książka niestety troszkę waży. Ja nie wiem, czy ja ją dobrze pokazuję. Chyba tak. To jest komórka, a w środku jest książka, tak? Nie, to jestem ja, przepraszam, bardzo zmieniło się. To jest inne moje zdjęcie, to jest moje zdjęcie z Hawajów. Jeszcze raz popatrzymy. Dobrze, że nie jakieś gorsze. O, czy jest dobrze teraz? O.
4: Nie, teraz już, myślę, że...
3: Ten telefon ma coś do siebie, że on się po prostu... Pani
4: jest
3: widzi?
4: Książka, tak. Jest książka, jest prezydent Nawrocki, są rozmowy pana profesora, to jest wywiad Rzeka.
3: Tak,
4: pana
3: profesora Andrzeja Nowaka.
4: Nie czytałam jeszcze, ale poczytam.
3: Nie, jest to bardzo zajmująca sprawa. Tym bardziej, że panowie się bardzo nawzajem otwierają. Początkowo jest taka procedura pan, potem oczywiście ujawniają się, że już od pewnego czasu są po imieniu i... Ponieważ nas bombardowano z jednej strony trochę takim zdawkowym życiorysem, a z drugiej strony parszywym plugastwem pomówień. No ostatnie pomówienie to już jest paradoksalne, mianowicie, że dlatego napisał Karol Nawrocki książkę o gangsterze Nikosiu, że jest jego synem.
4: Tak. No
3: w związku z tym ja sobie tak pomyślałem, to ponieważ w moich książkach się pojawia Stalin na przykład, czy Gomułka, znaczy, że ja jestem ich synem, a może jeżeli piszę o zielonych ludzikach, to jestem sam potomkiem kosmitów.
4: No, idąc tą logiką, to tak.
3: Tak. Więc oczywiście i powiem szczerze, że jeżeli coś istnieje jak American Dream, to opowieść o Karolu Nawrockim to jest właśnie polski sen. Bo proszę sobie wyobrazić, chłopak z blokowiska, dziadek listonosz, ojciec nie Nikoś, tylko człowiek, który głównie zajmuje się szpachlowaniem, jak to się przewija w tej opowieści. Ten chłopak postanawia, no to nie chce zrobić karierę, postanawia oddać się nauce. Historii. Ponieważ to z tego swojego domu, tylko średnio wykształconego, on wynosi ogromną miłość do historii. Mm. I proszę sobie wyobrazić, że wprawdzie jest bardzo dobrym maturzystą, nie zdaje. W pierwszym podejściu na studia nie zdaje. Ale się nie załamuje, wchodzi drugim. I to jest jeden. I potem mozolnie robi tą historię, potem robi doktorat i potem... Trochę przypadkowo jego promotor zaprasza go do pracy w IPN-ie, po paru latach będzie dyrektorem tego promotora. A z drugiej strony cały czas uprawia sport i pracuje. To są te różne legendy o Grand Hotelach, kiedy prawda jest taka, że on tam opowiadał o tych swoich pracach, gdzie nieraz wynagrodzenie było 2,30 za godzinę. To były naprawdę, nawet wtedy, bardzo nieduże pieniądze, ale rodziny po prostu na to nie było stać. Więc my widzimy i ten człowiek wydobywa się z tego blokowiska, no i dochodzi do Pałacu Prezydenckiego. No przecież to jest bajka jak dla dobrego amerykańskiego filmu.
4: To prawda.
3: I co więcej, nie uległ żadnemu lobby. Proszę zwrócić uwagę, że... Można powiedzieć, oczywiście, że on ma konotację prawicową, ale do niego się może spokojnie przyznać PiS, ale może się przyznać również Konfederacja. To nie jest wynajęty człowiek przez jedną partię.
4: Aha. Co więcej, on chyba też potrafi wzbudzać, mimo tego ogromnego podziału, który jest i tego całego hejtu, który spotkał prezydenta Nawrocki, to myślę, że on też potrafi taką grupę centrową, która nie jest mocno przypisana ani do PiS-u, ani do Konfederacji.
3: Tak,
4: jest kilka takich punktów w jego życiorysie, które na każdym, myślę, mimo od lewa do prawa, robią wręcz. Po pierwsze to, ja na przykład, ja tak z kobiecego punktu widzenia, bardzo spojrzałam też po prostu na niego jako na człowieka, bardzo z takim szacunkiem, jak się dowiedziałam, że była tam dziewczyna w ciąży, prawda? Pierwsza dama, tak? Że on naprawdę wychował tego chłopca. Widać, że ta relacja jest piękna między
3: nimi. Poznałem pierwszą damę i poznałem chłopaka i powiedziałem, trzeba coś wszystko zrobić, drogi panie Danielu, żebyśmy wprowadzili monarchię dziedziczną, bo to się nie może zmarnować.
4: No to właśnie wyobraźmy sobie, jak on wtedy musiał być już dojrzały i jaki to jest człowiek, bo takim człowiekiem się albo jest, albo nie. Bo to nie są łatwe decyzje dla młodego
3: bardzo
4: chłopaka,
3: trudne.
4: Prawda?
3: Co więcej, jeszcze temat.
4: Jeszcze,
3: poza tym
4: nie?
3: Znam dziesiątki przykładów takich rodzin, gdzie jest właśnie dziecko, które jest zaszłością z jakiejś przeszłości i to dziecko jest ciałem obcym. Ono ma z tego powodu kompleksy, a tu widzę, że nastąpiła synergia, że użyję takiego obcego słowa, że panowie obaj się zaakceptowali.
4: Tak. A ja na przykład trochę mam tak, że to są dla mnie bardzo ważne cechy też lidera, przywódcy, czyli czy on potrafi dowozić tematy od początku do końca. I tutaj pomyślałam sobie, to była pierwsza taka rzecz, że bardzo wielką sympatię zyskał moją, bo pomyślałam sobie, to musi być wielkiego formatu człowiek, skoro w tak młodym wieku potrafił i widać, że udało
3: tak
4: mi się to zrobić.
3: A ja powiem, że...
4: I to tak, a nie z kobietego, to już tak z kobiecego punktu widzenia.
3: A ja
4: tak
3: powiem, ponieważ w końcu nie ukrywam, że wszedłem do tego komitetu, potem na takich różnych spotkaniach konsultacyjnych się spotykaliśmy, podsuwaliśmy różne pomysły i myśmy widzieli jedno. Myśmy widzieli coś, co jest potrzebne każdemu politykowi, artyście również, pokora. Mhm. Że on słuchał rad. Zbyt wielu widziałem, a nawet większość polityków pyszałków. Co mi będzie radził? Ja wiem najlepiej. Nie. Ja widziałem, jak na skutek tych rad, przeważnie dobrych, bo żadne się zdarzały czasem złe, człowiek rośnie. To nie było tak, że myśmy się wszyscy zachwycili pierwszym jego wystąpieniem. O Boże, jaki nam cudowny samorodek spadł z nieba. Nie. To był materiał, który się musiał samo doskonalić i musiał być również doskonalony przez innych i on to, zresztą przy pomocy Szafernakera, który się okazał właściwie człowiekiem na właściwym miejscu, po prostu osiągnęliśmy wspólnie, można powiedzieć, wspaniały efekt i widzimy, jak to się dalej rozwija. I poza tym jeszcze jedno, polityk chyba nie może się bać, a na pewno już nie może tego okazać.
4: Jeszcze może to tak, ja dodam tylko z tego mojego doświadczenia. Byłam na wyjeździe, to była oficjalna wizyta polskiej delegacji dwa tygodnie temu właśnie w Ankarze. To był taki wyjazd przed szczytem NATO.
3: Co tak przyjęli go jak króla, prawda? Jakby Sobieski przyjechał do...
4: W kuluarach byliśmy, po prostu byli oddzieleni jako dziennikarze i obserwowaliśmy w pałacu prezydenckim w Turcji prezydenta Erdogana. Tak. I widziałam i wydawało mi się, że to po prostu jest, bo to nie było w blasku fleszy, to nie było na kamerach, ale prezydent Erdogan, on i szukał takiego kontaktu, że gdzieś go tak poklepał po ramieniu, szukał, że to
3: czyli,
4: naprawdę...
3: Czyli również tam, że być może to może polega część na tym, że samce alfa lubią również samców alfa.
4: On zdobywa właśnie takich, dokładnie, a jednak prezydent Erdogan to, mimo tego, że to już starszy człowiek, ten on robi ogromne wrażenie, jest druga armia w NATO, jest... Można mu różne, ale on...
3: Można mu różne, ale to trochę jest inny kraj, ale proszę zwrócić uwagę, że również jest to niezwykła kariera, bo to nie, to nie była kariera człowieka krzykacza wiecowego, czy faceta, który nosi teczkę za posłem. Nie, to był księgowy.
4: Tak, on ale był on księgowym, ponoć ma też bardzo, księgowym bardzo partii. Mądrą żonę. I bardzo silną i charyzmatyczną. Ona
3: mimo,
4: się mało udziela.
3: Założyła hijab, ale stanowi mocno. No zresztą tu warto wspomnieć, że potężnym atutem jest pierwsza dama. Rzeczywiście takiej pierwszej damy nie mieliśmy. I że gdyby nam zmienili konstytucję na amerykańską, to uważam sobie, że pierwsza dama powinna z urzędu być wiceprezydentem.
4: Tak?
3: Uważam, że też przecież co jest to, że jest piękna i że wspaniale się ubiera i ma styl, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony czuje się charakter. No jednak pierwsza dama, która potrafi się obchodzić z bronią i nie przestraszy jej byle przemytnik, to jest coś imponującego i coś, muszę powiedzieć, bardzo w polityce, w tym naszym niespokojnym świecie potrzebne. Bo to, przepraszam bardzo, ale kiedy umiejętności polityczne kończą się na eleganckim dzieleniu besy, to jednak nie wystarczy.
4: Pełna zgoda, no tak, tak. Miło mieć.
3: Musimy, jeżeli się spotkamy następnym razem, to my taką chyba zrobimy listę rozbieżności, bo musi taka być i wtedy się będziemy mocniej potykać.
4: No to. To prawda. I pytanie, bo mamy ostatnie 10 minut programu.
3: Tak.
4: Temat jakiś ma pan jeszcze, który chciał pan poruszyć?
3: Ja się trzymałem na deser. Wie pani, tematu jest całe mnóstwo. Lato jest gorące. Wie pani, trzeba wybiec w przyszłość. Trzeba wybiec w przyszłość. Mamy różne sygnały i to ona jest chyba najistotniejsza. Mianowicie, nie przypuszczam, żeby ludzie odwetalnej polityki, tacy jak Jarosław Kaczyński, czy przewodniczący Bosak, żeby oni nie kreślili pewnych scenariuszy. Teraz się ujawił ten jeden z tych scenariuszy, polegający jednak na zaproszeniu do jakiejś bliższej współpracy czołowych działaczy typu tam Paweł Kukiz, czy Marek Jakubiak, czyli prób budowania czegoś większego od PiSu. Ponieważ, może się narażam, PiS w jakiś sposób po tych dwóch kadencjach wyczerpał pewne swoje możliwości. To nie znaczy, że to jest partia, która powinna odejść, ale ona potrzebuje kroplówki.
4: Oczywiście. Musi przejść dużą modyfikację.
3: Dużą modyfikację. Tam są oczywiście ludzie znakomici. Zwłaszcza jest ich sporo. Sporo w tym drugim rzędzie, jak chociażby Bocheński, Bogucki, jeżeli dobrze
4: mówię. Z Pałacu Prezydenckiego.
3: Tak, którego bardzo wiele ludzi widzi jako przyszłego premiera. Oczywiście Szafernaker, który ma jakieś takie rzadkie w Polsce cechy, które pozwalają mu w sposób niewidoczny robić wielką politykę. To jest bardzo rzadkie, ponieważ nam bardzo często dobry polityk, ale się spala, ponieważ kocha bardziej siebie niż pracę, którą wykonuje. I to jest tak zwany plus ujemny, jakby powiedział Wałęsa. Więc PiS potrzebuje, zresztą Kaczyński ma duży talent do wykrywania ludzi, niekoniecznie w 100% się z nim zgadzających. Przecież mistrzowskie zagranie z Andrzejem Dudą w sytuacji, kiedy nic nie wskazywało, żeby można było zgarnąć podwójną wygraną w wyborach. Czy zagranie wcześniej, znaczy to już Szydło była za swoje, ale zagranie Morawieckim, który też był, można powiedzieć, liberałem, wprawdzie z rodowodem pięknym opozycyjnym, zwłaszcza po ojcu, ale to też nie był człowiek z twardego pnia PiS-u. Więc Kaczyński ma taką zdolność i sądzę, że tę zdolność zachowa. Ale jeżeli miałbym gdzieś obstawiać w tej polskiej rulece, no to jednak większość sztonów postawiłbym przy prezydencie i mam nadzieję...
4: Ja myślę, że zdecydowanie, jeżeli chodzi o kwestie sympatii, zaufania, bo ja tutaj tak do końca, ja na przykład, jeżeli chodzi o PiS, to widzę po pierwsze cały szereg błędów, które od lat były popełniane i są niestety. I takich błędów, z których nie do końca zostały wyciągnięte wnioski. I to naprawdę
3: że PiS wielu błędów, co ja, o czym powiedziałem w klubie Ronina, po którym zostałem jak gdyby wykluczony zewsząd, z wyjątkiem Radia Wnet, ale ja uważam, że po prostu wtedy, w 2023 roku przegraliśmy na własną prośbę i bardzo mi brakowało, że tych błędów nie wyciągnięto. Ale po pierwsze zaczął je wyciągać Nawrocki, chociażby nie reagując, kiedy tam w rozmowie z Mencenem, Mencen wyliczał te różne pomyłki, zwłaszcza w polityce propagandowej, a prezydent je jak gdyby brał na klatę, więc to jest
4: tak, i myślę, że to będzie przyszłe, że jeżeli gdzieś, to ja bym też szukała wokół ośrodka, jakby wokół Pałacu Prezydenckiego tej nowej siły, tak, która się może zbudować, a nie wokół jednak starego trzonu PiSu już, który jest...
3: Moja wiara w zdolności koncyliacyjne, sądzę, że to nie powstanie jako przeciwieństwo, tylko jako uzupełnienie. Wie pani, w trakcie tych spotkań Komitetu Obywatelskiego, już nie pamiętam, który z, ale z bardzo cenionych ekspertów, powiedział, że w jakiś sposób dobrze by było powielić model węgierski, ale oczywiście z dawnych lat. Mianowicie, że po pierwszych sukcesach Fidesz był też na granicy załamania. I wtedy Orban, jeszcze młodziutki o ileś tam lat i kilo młodszy, wymyślił, że powstały komitety poparcia. I w którymś momencie te komitety poparcia zjednoczyły się ze starym Fideszem. Nastąpiło wymieszanie i najlepsi wypłynęli. I to pozwoliło potem na trzy kadencje, aż do naszych czasów, kiedy rzeczywiście zużycie władzy było zbyt wielkie i naród wybrał, jak wybrał.
4: Ja uważam, że Orban jest politykiem, absolutnie genialnym.
3: Pełną,
4: tak. To jest jeszcze naprawdę taki wielkoformatowy, w tym sensie można nam się z nim też zgadzać, nie o to chodzi. Natomiast naprawdę to jest gościu, który potrafi, nawet jak skłócony z Unią Europejską, a przecież tak naprawdę bardzo dużo interesów załatwia. Wiem, że się prywatnie przyjaźni z wieloma tak naprawdę i utrzymuje relacje.
3: Co ładne, wie pani, jeszcze jest jedna sprawa. Dlaczego bardzo porozmawialiśmy go z naszymi politykami i czasem wychodziło na jego korzyść? Że przecież nasz polityk w porównaniu z Orbanem to jest facet, który przychodzi do kasyna z workiem pieniędzy, a tamten ma w zawiniątku $4.
4: Tak.
3: A gra.
4: A gra. I utrzymuje się
3: przy stole.
4: Przecież główny na przykład, duże przepływy pieniędzy gospodarcze z Chin przechodzą przez Węgry. Gdziekolwiek nie spojrzymy, to...
3: Dawno nie byłem na Węgrzech, to warto było...
4: Ale
3: trzeba teraz zobaczyć, bo ta nowa ekipa za przykładem Tuska może wszystko zmarnować.

0: Ale byłem
1: a te wyspy, wyspy bez, tak?
0: Wyspy, bez nie, góry, wyspy nie, wyspy nie, wyspy zaczarowane, tam przez ścieżka, to są te eseje, są również książki napoleońskie, ale ja się chcę odwołać do też eseju,
1: szachista
0: ale...
1: Szachista to jest.
0: Szachista też jest, to jest powieścią, ale ja do książki o Talleyrandzie. Otóż Talleyrand, wprawdzie nazywany przez Napoleona głównym w jedwabnych pończochach, ale... skorumpowany do cna, niesolidny, oszukujący. Miał jednak jedną miłość pod tytułem Francja. I mówił ludziom, że Napoleon myśli jak wygrać, a ja myślę co zrobić, kiedy przegramy. I rzeczywiście, proszę pani, jest kongres wiedeński i Francja nie ma tam nic do powiedzenia. Tylko patrzeć, jak ją okroją prawie jak Polskę. Przyjeżdża tam Talleyrand, którego już nikt nie chce robić ministrem i tak dalej, jest w sytuacji beznadziejnej, głównie po to, żeby się go pozbyć z Paryża, a zna tych ludzi. Mm-hmm. I on siedzi przy stoliku i milczy. A tam Metternich, Wellington, car, jest gościem, któremu ledwo herbatę podają. I na którejś sesji mówi, a Portugalia? Chodziło o jakiś drobny problem dotyczący, gdzie miał rację. I proszę zauważyć, zyskał pierwszego przyjaciela przy tym stole. Skończył kongres wiedeński jako cesarz Europy. On, który rozdawał wszystkie karty. Ale to dowodzi jednego. Jak ważna jest kompetencja i zdolność działania w polityce. I chyba to
1: prawda.
0: Jest
1: dobre podsumowanie. Tak jest, to będzie nasza puenta.
0: Dziękuję rozmówczyni. Z kobietami da się, proszę państwa, jednak rozmawiać o polityce.
1: Ale tylko o polityce najczęściej z takimi. Potem już w domu się nie da.
0: Naprawdę?
1: Nie wiem.
0: Dziękuję w każdym razie bardzo.
1: Bardzo panu dziękuję. Tomasz Rosłan zrealizował
0: a tutaj państwa próbowali rozbawić i oświecić może Jasmina i Marcin.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia.
2: Wolski przez świetlik.
3: Reklama. Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież spędza wakacyjny wypoczynek w Castel Gandolfo. Proboszcz miejscowej parafii mówi o wielkiej potrzebie spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dziś Dzień Męża i Żony. Wielka Brytania może mieć katolickiego premiera. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV spędza czas wakacyjnego odpoczynku w Castel Gandolfo. Niedzielna modlitwa Anioł Pański z papieżem, kiedy na głównym placu miasteczka zabrakło miejsca dla rzesz pielgrzymów, pokazała, jak ogromna jest potrzeba spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Mówi o tym ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, proboszcz papieskiej parafii świętego Tomasza z Wilna Nowy w Castel Gandolfo.
2: Widzimy, co się dzieje. Dzisiaj pierwszy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Plac pełny, zabrakło miejsc, wielu ludzi zostało poza placem, bo nie można go poszerzyć. To pokazuje wielkie zapotrzebowanie, jakie istnieje tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty jest bardzo otwarty, to są jego wakacje. Widać, że jest to wielka radość z jego strony móc być w tym miejscu.
1: Leon XIV będzie przebywać w Castel Gandolfo do 27 lipca. Rozpoczynając swój wypoczynek zapowiedział, że będzie się tu spotykać z wiernymi co niedziela podczas modlitwy Anioł Pański, a być może, jak stwierdził, także przy innych okazjach. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dzisiaj Dzień Męża i Żony. Przypada on w liturgiczne wspomnienie świętych małżonków Zeli i Ludwika Martin, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News brat Michał Bartoszko, delegat stanowy rycerzy Kolumba w Polsce, świętowanie tego dnia ma umacniać małżeństwa, bowiem dzisiejsze czasy pokazują, jak bardzo potrzeba świadectw miłości i wierności małżeńskiej.
3: Widzimy to w otaczającej rzeczywistości, gdy niestety gwałtownie rośnie liczba rozwodów, liczba małżeństw sakramentalnych spada, gdzie wartość małżeństwa jest deprecjonowana. Dlatego też szczególnie ważne dla nas jest podkreślenie tej roli sakramentalnego małżeństwa i jako wzór stawiamy sobie właśnie świętych Zelię i Ludwika Martę, świętych małżonków, którzy dowiedli, że w prostym życiu, życiu małżeńskim, w wychowaniu dzieci, w ćwiczeniu się w takiej małżeńskiej cierpliwości, w wzajemnej akceptacji, w pielęgnowaniu miłości małżeńskiej można dojść do świętości.
1: Pary małżeńskie zakonu rycerzy Kolumba tego dnia uczestniczą w nabożeństwach, odnawiają przyrzeczenia małżeńskie i spotykają się na wspólnych przyjęciach. Jak mówi Michał Bartoszko, to czas, który małżonkowie powinni spędzić razem, aby również wynagrodzić sobie zabieganie dnia codziennego. Andy Burnham ma zostać pierwszym szefem brytyjskiego rządu, który obejmie urząd, otwarcie deklarując się jako katolik. Jego wiara może wpływać na sposób sprawowania władzy, ocenił arcybiskup Westminsteru Richard Mott.
4: Arcybiskup Westminsteru powiedział w BBC, że wiara Andy'ego Burnhama z pewnością ma znaczenie, ponieważ kształtuje sumienie i sposób myślenia o różnych sprawach. Przyszły premier wychowywał się w katolickiej rodzinie, chodził do katolickiej szkoły i był ministrantem. Sam jednak mówi, że teraz nie jest osobą praktykującą. Katoliccy publicyści zwracają tymczasem uwagę, że Burnham popiera liberalne przepisy aborcyjne i małżeństwa osób tej samej płci. Nie sprzeciwia się też zasadniczo legalizacji wspomaganego samobójstwa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Minęła godzina 17.10. Tomasz Rosłon audycję realizuje. Grzegorz Milko, witam i zapraszam na Studio Mundial. Dziś do godziny 18.00 jest o czym mówić. Bardzo dużo wydarzeń. Mundial jest już na etapie półfinałów. Przed nami najpierw mecz Francja-Hiszpania, a później Argentyna-Anglia. Witam bardzo serdecznie na naszej antenie po raz drugi w trakcie Mundialu. Nasz gość, a więc dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Jakubie, w naszym pierwszym spotkaniu postawiłeś na Anglię. Powiedziałeś, że Anglia może być mistrzem świata. Anglia spełnia te oczekiwania. Jaka jest siła tych właśnie synów Albionu? Spełniają twoje nadzieje?
2: No zgadza się, podczas naszego spotkania ja powiedziałem, że może niepopularny kandydat, o nim się nie mówi. Ale Anglicy, jak sobie prześledzimy te ostatnie turnieje z ich udziałem, to też nie ma w tym żadnego przypadku, bo w 2018 roku dotarli do półfinału, tam przegrali z Chorwatami, też później porażka w meczu o trzecie miejsce. Ostatnie dwa turnieje z cyklu Euro to finały, ten z 2021 roku przegrany na karne na Wembley z Włochami, no i ten sprzed dwóch lat z Berlina, gdzie ulegli Hiszpanom, a na poprzednim mundialu w Katarze też dotarli do fazy ćwierćfinałowej, przegrali w niej z Francuzami 1-2, ale też Harry Kane tam w 80 chyba jakiejś piątej minucie miał rzut karny i go przestrzelił, więc niewiele brakowało, żeby doprowadzić jeszcze do grywki. No i to, co mówiłem ostatnio, no Anglia jednak, jak spojrzymy sobie na tą drużynę, ma bardzo ciekawych piłkarzy. Trener Thomas Tuchel też podjął wiele kontrowersyjnych w opinii wielu ekspertów decyzji, pozostawiając niektórych zawodników w Anglii, w domu, nie zabrał ich na mundial. On to tłumaczył, że on potrzebuje nie gwiazd, a zespołu. No i ten zespół na razie się odpłaca tym, że dotarł do półfinału. Tuchel też jest takim trenerem, który w tych fazach pucharowych bardzo dobrze sobie radzi. Wystarczy wspomnieć, że dwukrotnie dotarł ze swoimi drużynami do finału Ligi Mistrzów, kiedy prowadził PSG, był w finale Ligi Mistrzów w tym covidowym sezonie, ale rok później już normalnie z Chelsea awansował do finału, tam pokonał Manchester City. No i jest pragmatycznym trenerem, który myślę doskonałym taktykiem, który umie ustawić swoją drużynę, i Anglia może nie gra jakoś pięknie na tym mundialu, ale na pewno skutecznie, i też jak sobie prześledzimy te mecze z ich udziałem, zwłaszcza w fazie pucharowej, to oni potrafili wyjść naprawdę z dużej opresji, bo praktycznie każdy z tych meczów w pucharowej fazie pokazał, że ich charakterem i umiejętnościami oni potrafili odwrócić losy spotkań, czy to z Kongiem, czy
1: z Meksykiem.
2: Weekend z Norwegią, tak.
1: Z Meksykiem, no z Meksykiem.
2: Tam wprawdzie bronili wyniku, no ale grali w dziesiątkę i naprawdę heroiczna postawa w defensywie pozwoliła im to zwycięstwo 3-2 dowieść do końca. Także trudno dzisiaj wskazać, kto będzie faworytem tego półfinału, Anglia czy Argentyna. Mecz wielu podtekstów, no bo jak sobie spojrzymy przecież też historycznie,
1: 40 lat temu.
2: Także, tak, wojna o Falklandy, więc tych podtekstów i specjalnie chyba nikogo nie będzie trzeba do tego meczu motywować, a i też historycznie przecież słynny mecz Ręka Boga sprzed 40 lat, tak jak powiedziałeś, więc na pewno tych, im bliżej tego meczu, tym takich różnych smaczków będzie jeszcze więcej.
1: To jest właśnie ciekawe, czy ten trener Thomas Tuchel na przykład w jakiejś takiej odprawie motywacyjnej puści swoim kadrowiczom mecz z 86 roku Estadio Azteca, wtedy to był ćwierćfinał, i Anglia, która przegrywa z Argentyną. Tak jak mówisz i tak jak wszyscy wspominamy, ręka Boga, bo być może dziś tej bramki by nie było, VAR pewnie by wskazał, że Maradona jednak rzeczywiście przekroczył przepisy, ale geniusz chyba coś wiedział, że zrobił coś nietaktownego dla ukochanej dyscypliny i później, chwilę później stworzył wielki, wspaniały rajd nazwany najpiękniejszym golem w historii Mistrzostw Świata, a więc właśnie kiedy to strzelił gola chwilę po tej ręce i później Gary Lineker już Anglikom czasu nie starczyło. Puściłbyś taki mecz na przykład dumnym synom Albionu na zasadzie zobaczcie jak nas kiedyś Argentyna przejechała, przerysowała. To byłby dobry motywator?
2: Ja myślę, że w przypadku reprezentacji Anglii, która od 60 lat czeka na triumf na arenie międzynarodowej, to tej motywacji na pewno tam nie zabraknie. Pewnie się pojawił jakieś takie smaczki z tego meczu, ale żaden z tych piłkarzy, których oglądamy na amerykańskich boiskach, on wtedy nawet nie żył. Pewnie żaden z nich nawet tego meczu w całości nie obejrzał. Pewnie może jakieś fragmenty. Więc może to nie być kluczowy taki element motywujący, myślę, dla piłkarzy Anglii, bo też pamiętajmy, jednak selekcjoner Tuchel to nie jest Anglik z krwi i kości, jest to jednak Niemiec, więc on też pewnie na różnego rodzaju aspekty może inaczej patrzeć i pewnie w inny sposób będzie motywował swoich piłkarzy.
1: Argentyna, ta, która broni mistrzowskiego tytułu, ale no, to jest jedna wielka historia, to co się dzieje teraz na tym mundialu, a więc te dogrywki, te nieoczywiste, niewsamowite gonitwy wyniku, tak jak z Egiptem, 0-2 na 3-2. Jak ty patrzysz na Argentynę? Bo są takie głosy, które mówią, że mundial jest ustawiony pod Argentynę, co pewnie no, nie ma miejsca z faktami, prawda? Bo to rzeczywiście bardzo naciągana teoria, aczkolwiek z drugiej strony tej Argentynie bardzo jakby wiele czynników pomaga, ale chyba nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że najważniejsza jest u niej ta waleczność, no i to, że mają tego rzeczywiście wodza w postaci Messiego. Czy ta Argentyna swoją grą oczarowuje mimo wszystko, goniąc te wyniki, czy jednak męczy? Jakie ty masz zdanie?
2: Przede wszystkim najpierw bym cofnął się jeszcze do grudnia ubiegłego roku i losowania w ogóle finałów Mistrzostw Świata, kiedy FIFA pierwszy raz rozstawiła drużynę przed losowaniem, co też zagwarantowało, że te rozstawione drużyny wszystkie znalazły się w półfinałach. Cztery zespoły. To pozwoliło uniknąć na wcześniejszej rywalizacji tych konfrontacji, czy to Hiszpanów z Francuzami, czy Anglików z Argentyńczykami. Więc tutaj też FIFA troszeczkę sztucznie próbowała doprowadzić do momentu, że w tych decydujących meczach pojawiły się cztery najlepsze w rankingu FIFA zespoły. A już wracając do Argentyny, to Argentyna nie jest na pewno po tych meczach, które widzieliśmy, nie stawiałbym ich jako murowanych faworytów do zwycięstwa. Wprawdzie w każdym z tych poprzednich spotkań, które rozegrali na mundialu tegorocznym, można było mówić, że są faworytami, ale ta rola faworyta przychodziła im bardzo, bardzo trudno, bo pamiętamy już i mecz z Republiką Zielonego Przylądka. I czy mecz z Egiptem, gdzie Egipcjanie naprawdę postawili bardzo, bardzo trudne warunki, no ale na pewno czego Argentynie nie brakuje to jakości. Tam jednak jest tylu zawodników tak znakomicie wyszkolonych technicznie, tak znakomicie grających, że ta wyższość właśnie w postaci tych jakości zawodników pozwala im te spotkania przepchnąć niejednokrotnie i też tą wiarą w swoje umiejętności i przyznam, że w tym meczu z Egiptem, kiedy było już 2-0, ciężko było oczekiwać, że Argentyńczycy będą w stanie te losy tego meczu odwrócić, ale już po pierwszej bramce weszła w nich dodatkowa energia, a jak już wyrównali na 2-2, to ja już byłem przekonany, że oni ten mecz wygrają, więc no, Argentyńczycy na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, nie przekonują jakoś specjalnie, nie prowadzą tych meczów tak, że mają przygniatającą przewagę, bo nawet ten mecz ćwierćfinałowy ze Szwajcarią wcale absolutnie nie wskazywał na to, że Argentyna ten mecz łatwo wygra. Więc no zobaczymy, jak będzie z Anglią. Na pewno to będzie bardzo interesujące widowisko i myślę, że tutaj mimo wszystko szanse są wyrównane, może z lekką przewagą Anglików.
1: Argentyna jak już strzela gole, to strzela je piękne. Natomiast ja jestem wiernym obserwatorem i stałym obserwatorem studia Mundial TVP Sport. I Rafał Rostkowski zawsze wszystko wyjaśnia tak, że już nie mam wątpliwości po analizie właśnie naszego byłego sędziego. I teraz pytanie mam, Kuba, takie. Czy gdzieś cała ta historia tej Argentyny nie zaczęła się od tego, że w meczu Argentyna-Algieria Lionel Messi nadepnął na rywala, sędziował Szymon Marciniak, nie pokazał żadnej kartki. Gdyby zaczęło się od kartki na przykład żółtej, bo rzeczywiście na czerwoną Messi pewnie wtedy nie zasłużył, tak jak na przełomie tych studiów mundialowych usłyszałem takie pojęcie kartka pomarańczowa, być może mu się wtedy taka należała. Ale jak myślisz, czy Szymon Marciniak wtedy powinien pokazać minimum żółtą kartkę Messiemu?
2: Trudno tutaj decydować. Ja nie chciałbym się też specjalnie mądrzyć, bo ani nigdy nie byłem sędzią, ani na pewno nim nie będę. No ale jak wiadomo, każdy jest kibicem, każdy ma jakąś swoją interpretację danych sytuacji. Myślę, że gdyby to był pewnie inny piłkarz, może by ta ręka sięgnęła do tej kieszeni, gdzie jest czerwona kartka. W ogóle na tym mundialu jest bardzo dużo kontrowersji, jeśli spojrzymy na pracę arbitrów, czy to właśnie przy przyznawaniu kartek, czy dyktowaniu karnych, czy odwoływaniu bramek z tytułu spalonego. No już nie będę wchodził w te historie, bo wszystko zostało powiedziane po anulowaniu czerwonej kartki dla Baloguna, więc naprawdę na pewno to, z czego ten mundial możemy pamiętać, będziemy pamiętać, to z takich właśnie historii, które troszeczkę takiego cienia na sam turniej położyły. Tak jak pamiętamy turniej z 2002 roku, kiedy sędziowie ciągnęli za uszy Koreańczyków, którzy też do półfinału przez to dotarli.
1: Piłka się obroniła, bo Brazylia wtedy rzeczywiście miała fantastyczną drużynę. Ronaldo, il fenomeno, prawda, doprowadził tę drużynę do mistrzostwa, ale przecież tam był Ronaldinho, Rivaldo, Kaka i Cafu i tak dalej, Roberto Carlos. Więc ja myślę, że się piłka i też tutaj na tym mundialu w jakiś sposób broni, no bo Belgia, choćby Trump wykonał jeszcze 15 telefonów, to i tak Belgia zmiotła te Stany Zjednoczone po piłkarsku. Natomiast rzeczywiście analizowaliśmy sytuację też z bramką dla Argentyny na 3-2, czy jednak nie powinien być odgwizdany faul właśnie dla Egiptu, VAR i tak dalej. Jestem przekonany, że druga żółta kartka Embolo wczoraj się w niedzielę, w sobotę, dobrze mówię, czyli
2: soboty
1: na niedzielę, dokładnie, dziękuję ci bardzo, Kuba, to się wszystko już zlało. Ale należała się po prostu za tragikomedię, jeśli chodzi o po prostu wymuszenie, tak zwane padolino, prawda, popularne w Polsce. Więc ja myślę, że tutaj piłka nożna w jakiś sposób się broni. Natomiast chciałbym ciebie zapytać, czy mimo wszystko za naszą ekipą sędziowską nie ciągnie się jednak sytuacja, być może właśnie z meczu z Argentyna-Algieria, no i później też trudna do powzięcia sytuacja, ale jednak, a więc spalony zawodnika w Egiptu w meczu, przepraszam, zawodnika Iranu w meczu z Egiptem i nieuznany rzut, nieuznana bramka. Tomasz Iskiewicz tłumaczył, że czubek buta jest czarno-białe i rzeczywiście tak jest. Natomiast wiemy, że w obsadzie sędziowskiej na półfinały, pierwszy półfinał poprowadzi sędzia z Salwadoru Barton, natomiast w drugim nie wiemy kto, a cały czas czekamy na naszą obsadę. Później zostanie jeszcze tylko mecz o trzecie miejsce, ewentualnie finał. Czy jednak za polskimi sędziami, za Szymonem Marciniakiem coś takiego... No coś się nie ciągnie na tym mundialu po prostu, gdzie my nie widzimy w obsadach właśnie naszej ekipy. Jakie masz zdanie?
2: Na pewno ta sytuacja z Messim i tego pierwszego meczu z Algierią to była taka, powiedzmy, pierwsza większa kontrowersja tego turnieju, więc też ją pewnie się bardziej pamięta, zwłaszcza, że ona dotyczyła Messiego. Ale jak sobie przypomnimy ten mundial w Katarze, to tam też Szymon Marciniak miał dość długą przerwę pomiędzy tymi meczami fazy grupowej i też czekaliśmy, kiedy on dostanie nominację na kolejne mecze. Turniej trwał, mijały kolejne rundy, a tak jak Szymon Marciniak nie sędziował, tak nie sędziował. I tutaj mamy trochę podobną sytuację. Nie sądzę, żeby FIFA też przetrzymywała sędziów, dużą grupę sędziów, jakby nie było, w Stanach Zjednoczonych, w oczekiwaniu na to, czy będą obsadzeni w tych najważniejszych spotkaniach. Tam na pewno zostało ich naprawdę bardzo wąska grupa. Na pewno jest w niej Szymon Marciniak i myślę, że te szanse Szymona na przejście do historii z sędziowania drugiego z rzędu finału mundialu są na pewno bardzo duże, bo też FIFA raczej w tych meczach o trzecie miejsce to jednak daje szansę sędziowania takim arbitrom, powiedzmy młodszym, przed którymi jeszcze jest wiele lat ciekawej kariery, a może dla Szymona byłoby to takie zwieńczenie jego naprawdę kapitalnej kariery i trzeba by było wtedy powiedzieć, że jest to no, chyba najlepszy arbiter w historii.
1: Poza Koliną, tak. Żeby przed szefem nie
2: to
1: przed...
2: Pytanie, czy będzie chciał mu obsadzić go w finale.
1: No, właśnie.
2: No zobaczymy, no też się dużo mówi, że nie powinien sędziować już Argentynie. Na razie nie znamy obsady sędziowskiej tego półfinału Argentyna-Anglia. Może jednak to będzie ten mecz. Wiemy, że Szymon Marciniak no, też tych meczów Argentynie sporo komentował.
1: Sędziowo.
2: A tych podtekstów i tak jest, przepraszam, sędziowo, a tych kontekstów i tak jest sporo, jak już mówiliśmy, czy Falklandy, czy Ręka Boga, więc no zobaczymy. No i jak teraz nie będzie Szymona w półfinale, no to na pewno myślę, no, te szanse na finał będą większe niż mniejsze.
1: Jeszcze 98 rok i też przecież czerwona kartka Beckhama, prawda, w meczu Argentyna-Anglia, co później w filmie dokumentalnym Beckham bardzo opowiadał i tak przeżywał. Ale Kuba, jeśli pozwolisz, to ja bym chciał tak na styku telewizji i piłki nożnej, a więc linka od Spider-Cama, która zagrała, dostała asystę przy bramce Bellingama. Czujnik, który jest w piłce, tego nie poczuł, mimo że wyczuł włosy Matanowicza, prawda, i nie została uznana bramka dla Chorwacji, to tutaj lina od Spider-Cama nie została po prostu wyczuta, jeśli chodzi o system, który jest w piłce, ten technologii. Powiedz, jakie ty masz odczucie co do tego? Czy rzeczywiście, no bo był kontakt, to ewidentnie, no widać, zresztą ten Spider-Cam, prawda, robi na pewno fantastyczne zdjęcia, a w tym momencie i co by trzeba było zrobić?
2: Ja tutaj powiem, nie będę całego kawału opowiadał, ale jest
1: proszę.
2: Taki kawał, który się kończy słowami niesmak pozostał. Więc tutaj na pewno można tak powiedzieć, jak i nie tylko w tym meczu, ale to, co już rozmawialiśmy, no wiele było sytuacji, które pewien taki niesmak i pole do takiej szerokiej interpretacji, doszukiwania się jakichś układów czy chęci tego, że FIFA ciągnęła ten czy inny zespół za uszy w turnieju. Jeżeli w przepisach piłka dotknie ciała obcego, czy tak jak się odbije od sędziego na boisku, które jest uznawane jako ciało obce, gra jest zatrzymywana, jest rzut sędziowski, więc jeżeli tutaj było dotknięcie, ja dzisiaj jeszcze raz oglądałem sobie te powtórki z tej kamery, powiedzmy, prowadzącej mecz telewizyjnej, to gdybyśmy nie wiedzieli, to naprawdę ciężko tam zauważyć odbicie czy dotknięcie tej linki i że ta piłka zmieniła tor lotu, ale taka powtórka była z bramki, tam faktycznie widać, że ona nagle, nienaturalnie piłka lecąca nagle zaczyna spadać, jakby w taki nienaturalny sposób, więc ten czujnik, czy zadziałał, czy nie zadziałał, trudno to oceniać, bo chyba nikt, ani ty, ani ja, ani nasi widzowie czy słuchacze, oni nie widzieli tego faktycznie, jak ten czujnik, jak ta technologia działa na co dzień, więc nałożyć na transmisję telewizyjną jakąś grafikę przedstawiającą falę, które emituje ten czujnik rzekomo, więc to nie jest też takie trudne. Tak mi się wydaje z technicznego punktu widzenia, ale oczywiście ja też nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych żadnych i piłka nożna generalnie jest z grą błędów, jak historia jest długa tego sportu, więc po prostu się te błędy zdarzają i nawet taka technologia, a im więcej jest tej technologii, tym więcej jest pola do dyskusji, bo kiedyś byśmy na ten temat nie dyskutowali, bo nie było takiej technologii. Kiedyś nie dyskutowaliśmy o to, czy pół centymetra buta jest przed linią i czy jest spalony. Po prostu technologia, mimo że ma pomagać, to czasami jeszcze powoduje więcej tych pytań.
1: No tak, plus oczywiście przekaz też telewizyjny, no bo kiedyś nie było oczywiste, że Spider-Cam, prawda, dawał obrazek znad boiska, ale tak świat poszedł do przodu i też rzeczywiście usłyszałem, że piłka stała się bardzo technologiczna. I takie jedno pojęcie, które mi się uderzyło, że technologia nie usłyszała bicia serca piłki, więc dlatego ten gol nie został anulowany. Natomiast Mundial się jeszcze toczy, za nami wiele godzin transmisji, wiele godzin przed telewizorami, za co naprawdę no, bardzo duże słowa uznania dla całej waszej ekipy. Jak dajecie radę?
2: No jest to wymagający na pewno turniej i ja nie ukrywam, że jak ten mecz z soboty właśnie na niedzielę Argentyny ze Szwajcarią się skończył, to już tak odetchnąłem z ulgą, że to już ostatni raz, kiedy jest noc zarwana, bo jednak to się daje mocno we znaki i później trzeba odsypiać cały kolejny dzień, więc ten rytm dobowy jest mocno, mocno zaburzony, ale ja z naszej perspektywy telewizji myślę, że naprawdę ten, nie chcę też jeszcze podsumowań robić, bo jeszcze są cztery mecze przed nami, te najważniejsze, ale dotychczas myślę, że idzie to wszystko bardzo, bardzo fajnie, bardzo sprawnie. Przy tej skali na pewno nie da się ustrzec jakichś błędów większych bądź mniejszych. Staramy się na wszystkie reagować od razu. Niektóre oczywiście błędy mogą być z naszej winy, niektóre są niestety też takie, że nie mamy na to wpływu.
1: A jaki był z waszej winy? Jaki był z waszej winy?
2: No na przykład, nie wiem, czy można mówić o naszej winie, no ale jeżeli nasi komentatorzy pojechali i teraz robią transmisję ze Stanów Zjednoczonych i przykładowo samolot, w którym Jacek Laskowski z Robertem Podolińskim miał 8-godzinne opóźnienie, i naprawdę było spore ryzyko, że oni na ten stadion nie dotrą na mecz właśnie Argentyny ze Szwajcarią. Też nie było czasu na to, jak już dojechali na stadion, żeby zrobić odpowiednie testy z ich komentarzem. Przez to na początku było troszeczkę brak synchronizacji, a nie jest to takie proste w czasie transmisji. Trzeba resetować sprzęt i tak dalej, i tak dalej. No i to, tego typu rzeczy, to mówię, no, na to nie ma nikt wpływu, tak? Czy na to, że będzie burza, że mecz jest przerwany. Ale oczywiście no, zdarzały się błędy i jeżeli... Ale nie było takich dużych błędów, o których myślę, by całe środowisko i wszyscy kibice rozmawiali.
1: Przesunięty wręcz mecz, tak, ale to są przepisy bezpieczeństwa, o czym mówiłeś nam przy pierwszym spotkaniu. Te przerwy na nawadnianie, tak już jest, można powiedzieć, przyjęte takie pojęcie, że nie ma dwóch połów piłki nożnej, są cztery kwarty. Telewizja Polska nie daje reklam, my patrzymy na obrazek, kiedy się piłkarze nawadniają, ale wiemy, że w Stanach Zjednoczonych milionowe po prostu apanaże w trakcie tych przerw. Nie macie reklam, bo...
2: Zmieniliśmy nasze podejście od fazy ćwierćfinałów, te reklamy się pojawiły. Mogę potwierdzić, że będą już one do finału. Oczywiście decyzja przez Biuro Reklamy Telewizji podjęta była dosłownie dwa dni przed pierwszym meczem ćwierćfinałowym, więc na tych pierwszych meczach była praktycznie jedna reklama, no ale już na tych ostatnich meczach były cztery reklamy. No tak. Tam też jest mocno ten czas ograniczony, maksymalnie 60 sekund, więc też się spotkałem z głosami kibiców, którzy mówili, że coraz więcej ich sprzedajemy, więcej niż 60 sekund nie jesteśmy w stanie sprzedać, bo na więcej się FIFA nie zgadza, więc w tych 60 sekundach się zamkniemy i chyba te 60 sekund aż tak mocno, że tak powiem, nie jest irytujące i denerwujące, ale ciekawy jestem, jak w ogóle, czy to przyjmie się wszędzie. Być może w ogóle będzie tak, że jednak będziemy grać cztery kwarty. Po prostu będzie mecz przerywany w połowie i będą grane cztery kwarty. Kto wie, na co władze światowej piłki jeszcze wpadną i co nam będą serwować w przyszłości.
1: No aż takie ingerencja w po prostu w tradycję piłki byłaby straszna. Chociaż Diego Maradona podobno w 1994 roku, kiedy został zdyskwalifikowany, on wtedy bardzo dużo miał pretensji do FIFA, ówczesnego szefa Blattera, ale on wtedy podobno powiedział, że zobaczycie jeszcze, że piłka będzie miała cztery kwarty, a nie dwie połowy. Teraz można gdzieś te cytaty znaleźć. Ale Jakubie, chciałbym jeszcze tak nawiązując do tego, jak macie świetnych gości, jak się dobrze słucha waszych ekspertów, to tylko powiedzieć, że dziś jest taki wyjątkowy dzień, bo w porannym studiu gościem, ekspertem był Dariusz Dudek, a my za chwilę połączymy się z Jerzym Dudkiem. A więc wszystko zostaje w piłkarskiej rodzinie. Takie mam wrażenie.
2: No o to chodzi właśnie w tych ekspertach, doborze tych ekspertów, żeby to jednak były osoby, które mają piłkarskie nazwiska, które mają piłkarskie doświadczenie, bo kto jak kto, to oni grali na Mistrzostwach Świata, czy grali w mecze reprezentacji, grali w swoich klubach, to oni się jednak na tej piłce chyba lepiej znają niż jednak my, którzy sobie o niej rozmawiamy i opowiadamy.
1: Coś tam się kopaliśmy,
2: mamy ku temu prawo oczywiście, bo jak kraj długi i szeroki, na 38 milionów osób każdy zna się na piłce, więc ale czasami warto posłuchać właśnie perspektywy byłych piłkarzy, bo na pewno jest ona ciekawa.
1: Tak, każdy pewnie kopał piłkę, jedni w klubach, a drudzy bardziej się w głowę.
2: My też kopaliśmy, ale na tyle słabo, że dzisiaj występujemy w takich rolach.
1: No niech tak będzie. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję. Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport był z nami. Jakubie, dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Natomiast my teraz posłuchajmy krótkiej piosenki, którą zaśpiewał Erling Haaland i to w swoim ojczystym języku, a więc norweskim, ze swoimi kolegami, jeszcze kiedy był młodym chłopakiem. Tak sobie po prostu taki performance trochę zrobili muzyczny Erling Haaland. Kto to wtedy wiedział, że z niego będzie tak wielka gwiazda, ale być może na pewno byli tacy, którzy wiedzieli. Posłuchajmy Erlinga Haalanda i już za chwilę na naszych ekranach i w radiu Jerzy Dudek.

0: Jest godzina 17:39, studio Mundial do godziny 18:00. Bardzo serdecznie witam na naszej antenie, także na kanale YouTube Radia Wnet. Jerzy Dudek, 60-krotny reprezentant Polski, legenda bramki, legenda... Halo?
1: Nie wiem, czy mnie słychać?
0: Tak, teraz cię słychać, Jurku. Witaj. Dzień dobry. Teraz... Halo, halo. Tak, z nami jest Jerzy Dudek. Mamy jakieś małe połączenie, problemy techniczne, ale... Halo, Jurku, czy nas słyszysz? To może posłuchajmy krótkiej piosenki Dudek, kiedy to właśnie kibice Liverpoolu na cześć naszego wspaniałego bramkarza nagrali i zaśpiewali piosenkę i będziemy starali się połączyć z Jerzym Dudkiem.

0: Tak, i to jest piosenka właśnie wysławiająca wspaniałego Jerzego Dudka, jeśli chodzi o kibiców Liverpoolu. Witaj, Jerzy, jeszcze raz na naszej antenie. Witaj, Jurku.
1: Witam serdecznie, a wy nadajecie z Krakowa, to mógł przyjechać do was do studia przecież, to było najłatwiej.
0: A my nadajemy z Warszawy, z krakowskiego przedmieścia 79, okay. Ale w Krakowie też nas słychać, też mamy swoich słuchaczy.
1: No, bardzo dobrze zresztą, bardzo dobrze.
0: O, to cieszymy się bardzo i cieszymy się, że mamy połączenie z tobą. Ja specjalnie założyłem replikę swetra bramkarskiego reprezentacji Anglii. 66 rok Gordon Banks, później także Peter Shilton, David Seaman i teraz Pickford, tylko Pickford ma bardziej te pomarańczowe kolory. Jak ty patrzysz na ten mundial? Kto jest dla ciebie takim, no jeśli chodzi o obsadę bramki, rzeczywiście numerem jeden tego mundialu?
1: No nie ma tak, że jacyś bramkarze, szczególnie z tego topu się wyróżniają, bo nie mają na razie pracy. Bramkarz Martinez rozsławiony bardzo mocno wcześniejszym mundialem, teraz też bardzo solidny. Pickford, zresztą z bramkarzami Anglicy zawsze mieli problemy, teraz też bardzo solidny, natomiast na razie bramkarze zasłynęli ci, którzy już są chyba na plaży, odpoczywają po tym mundialu. Wozina z Republiki...
0: Republiki Zielonego Przylądka.
1: Cabo Verde, tak, Zielonego Przylądka. No, to są bramkarze, którzy mieli bardzo dużo pracy, jakieś rekordowe ilości obronionych strzałów. No to jest... Można powiedzieć tak, że bramkarze prezentują bardzo wysoki, wyrównany poziom, może w ten sposób, ale jakbym miał wybrać takiego bramkarza turnieju, nie wiem, Haaland mi się podobał, reprezentant Norwegii, nawet w tym meczu z Anglikami, poza jednym błędem wcześniej, to był bardzo solidny jego występ, dużo dobrych decyzji, bo głównie my, bramkarze, musimy bazować na naszych dobrych decyzjach i wtedy ta nasza gra jest ze względu na te dobre decyzje oceniana.
0: No to pytam ciebie jako wielkiego mistrza właśnie w kontekście meczu, gdzie przytrafiły się te błędy, tak zwane odbicia piłki. To się pamiętam, tak chyba mówiło, że bramkarz wypluł piłkę przed siebie. I to dotyczyło Haalanda, prawda, w meczu z Anglią, ale to też dotyczyło Belgów i to dwóch, bo Courtois i ten, który go zastąpił po kontuzji Lammens, zrobili to samo. Jurku, skąd się biorą takie błędy? Jak to jest, że bramkarz w ten sposób właśnie wybija piłkę, prokuruje poniekąd gola, bo w tych trzech sytuacjach padły trzy bramki?
1: No, na początku tych mistrzostw mieliśmy bardzo dużo takich rozmów na temat tego, że bardzo dużo bramek pada z 16 metra, tak? Czy spoza pola karnego, że to są bardzo dynamiczne akcje, bramkarz nie potrafi zareagować. Wszyscy mówili znowu, jak kolejny mundial, to też jest zasługa Adidasa, który zrobił kolejną piłkę, która wzbudza kontrowersje. Moim zdaniem pozytywne. Natomiast jak się przypatrzymy później tym interwencjom krótkim, gdzie ta piłka leci bardzo blisko bramkarza, wydaje się, że jest bardzo łatwa do obrony, to ja mam takie wrażenie, że ona faktycznie ulega takim mikrowibracjom, gdzie ona po prostu minimalnie jest w stanie skierować piłkę czy lot piłki w lewo bądź prawo i tutaj bramkarze z tymi teoretycznie prostymi piłkami mają najwięcej problemów, ale też zauważyłem, ja to też przeżywałem dużo wcześniej, jak jeszcze nawet byłem w Madrycie z Realem Madryt, rozmawialiśmy na ten temat z Ikerem Casillasem, że tutaj nie ma co brać ryzyka na siebie, trzeba odbijać te piłki, choćby nawet najprostsze piłki, one wyglądają bardzo prosto, to większość bramkarzy próbuje wybijać, odbijać i wtedy też wzmagasz czujność swoich obrońców, można powiedzieć, że jak wiesz, że nie łapiesz prostej piłki, bo oni widzą, jak leci prosta piłka, to już myślą, że robota jest skończona i nie masz tej asekuracji, którą potrzebujesz w tym trudnym momencie. A jeżeli wiedzą, że po prostu będziesz ją odbijał, to oni są wszyscy czujni. Trzeba ich trzymać pod parą za każdym razem, umówić się na to, że nie łapiemy, tylko wybijamy. I myślę, że ta piłka po prostu robi czasami takie figle bramkarzom i to też byliśmy świadkami na tych mistrzostwach świata.
0: Miałeś okazję pograć trochę tą piłką w trakcie mistrzostw, oczywiście towarzysko w jakikolwiek sposób, bo ja usłyszałem taką opinię, że ta obecna piłka Adidasa właśnie tych mistrzostw, o której mówisz, jest jak pocisk. I jeszcze na dodatek zwróćmy uwagę, w jakich butach grają piłkarze. Praktycznie wszyscy grają w takich żarówiastych modelach pewnie Nike lub Adidasa, też w jakiś sposób, które właśnie wprowadzają, no oczywiście techniczne uderzenia są teraz absolutnie genialne, ale podobno właśnie ten but w styku z tą piłką to jest jakiś pocisk. Nie wiem, czy gdzieś właśnie miałeś też takie spostrzeżenia.
1: Znacie, no te piłki już są testowane na długo przed mundialem i akurat ze względu na to, że Real Madrid jest takim klubem, który czasami dostaje te piłki do testów, różnego rodzaju piłki, bo one ze względu na klimat są jakby produkowane pod dany klimat, czy jest gramy na wysokości, na powietrzu rzadkim, jaka jest nawierzchnia, to one muszą sprostać właśnie tym wymaganiom. Ja teraz miałem niedawno, byłem na takim meczu naszym pokazowym, graliśmy z Barceloną właśnie w Korei, w Seulu i miałem taką piłkę do testowania i to było niewiarygodne, że ona się odbijała praktycznie jeden do jednego, czyli jak spadała z metra, to się odbijała do metra. Praktycznie mogła się odbijać bez końca, mimo tego, że murawa była naturalna, że to nie była sztuczna nawierzchnia, że ona po prostu oddawała tą energię bardzo, bardzo mocno. Nie? Także tu byłem bardzo zaskoczony, że ta piłka tak oddaje tą energię i myślę, wydaje, że to ze względu na to, że ten strzał jest tak jakby tak mocny, to ta energia jest tak szybka, to tam liczyliśmy, to bramkarz tak naprawdę ma 0,8 sekundy na reakcję, bo jak piłka leci tam powiedzmy 110 na godzinę, 100 km na godzinę, to ta reakcja z 20 metra naprawdę to jest, zamyka się przed sekundą, to jest bardzo szybko. I też my musimy wziąć pod uwagę, że jest bardzo dużo ludzi przed bramkarzem. Między strzelającym a bramkarzem aż czasami 8 osób. Są to obrońcy swoi, pomocnicy, jeszcze do tego napastnicy, więc ten czas reakcji czasami jest tak krótki i tutaj bramkarze mogą być zaskoczeni. Natomiast ta piłka faktycznie, mnie na przykład, jeśli mówi o teoriach spiskowych i takich dywagacjach dziwnych, to mnie właśnie to dziwi, że jeżeli tam jest czujnik jakiś, to on musi być na czymś zasilany, że on ma po prostu kontrolę nad tym, prawda? Że jest coś takiego, że może wprowadzać piłkę w wibracje delikatne, jeżeli czuje dotyk włosa, to skądś ta energia, czyli ten czujnik musi być nadawany, więc to jest dla mnie trochę zastanawiające. Nie wiem, na czym ta technologia polega, natomiast na samym końcu ona musi być jednakowa dla strzelających i dla brojących. Natomiast dla nas jest zawsze, my zawsze bramkarze jesteśmy bardzo pokrzywdzeni, bo jesteśmy na tej ostatniej linii oporu i czasami jesteśmy bezsilni. No i jesteśmy jakby też zaskoczeni tym, jak się zachowuje ta piłka.
0: No i właśnie rozmawiając z naszym pierwszym gościem, z Kubą Kwiatkowskim, dyrektorem TVP Sport, właśnie też staraliśmy się odpowiedzieć na, dlaczego ta piłka nie poczuła liny, na której jeździ kamera Spider-Cam, prawda? W meczu Anglia-Norwegia. Być może ten gol nie powinien być uznany, który strzelił Jude Bellingham. Nie ma takiej odpowiedzi, bo dzisiaj tylko ktoś powiedział, że piłka nie zabiło serce.
1: Nie zanotowała.
0: Nie zanotowała, właśnie, nie zanotowała. Zanotowała włosy Matanowicza, a nie zanotowała odbicie linki Spider-Cam. No to jest coś niewiarygodnego.
1: To jest ta technologia. My jakby no, po to się posiłkujemy technologią, żeby uwiarygodnić to, co się dzieje na boisku, żeby mieć zaufanie przede wszystkim do tego. I w takich wypadkach to zaufanie jest naginane. Natomiast też nie wiadomo, na jakiej wysokości są te czujniki GPS, bo to musi być na jakichś czujnikach GPS-u zawieszone. Czy one po prostu są na takiej wysokości na przykład, że ta linka jest ponad tym zasięgiem jakby tego czujnika piłki, że nikt nie pomyślał o tym, że tak wysoko zostanie ta piłka kopnięta. Nie mam pojęcia. Natomiast
0: może tak być.
1: Mnie zastanawia inna sprawa, wiesz, bo jeżeli mówimy o piłce nożnej i o fair play w piłce nożnej, to ten fair play nie powinien się zaczynać na uścisku dłoni i na uścisku podziękowania sobie po meczu. Ten fair play też powinien być w momencie, kiedy wszyscy coś widzą. Jedna strona po prostu patrzy i mówi, no wiesz, no nie jestem pewny, gdzie wszyscy widzieli, jeżeli zawodnicy i trener drużyny norweskiej widział, że ta piłka uderzyła w linkę, to Anglicy też to powinni widzieć. To też ludzi to... Sędzia techniczny jeden,
0: gol,
1: drugi, trzeci.
0: Ale poszedł z tego gol. No właśnie.
1: Oczywiście poszedł z tego gol, więc powinniśmy to zweryfikować, tak? na zasadzie po prostu absolutnie konsultacji. Sędzia boczny, jeden, drugi, tam jest trzech bocznych sędziów, powinni to widzieć. To było przy bramce, można powiedzieć, przy linii tej, gdzie jest ławka rezerwowych. I że tutaj nie ma tej koncentracji, tej właśnie tej wrażliwości piłkarskiej, jaka kiedyś była, że czasami, nie wiem, czy pamiętasz, ale graliśmy bez sędziego.
0: Czy ja pamiętam?
1: Sami sobie byliśmy sędziami.
0: W dawnych czasach,
1: tak?
0: Być może tak było.
1: Wiesz, i to jakoś na tej zasadzie fair play, wzajemnego szacunku działało. I teraz jak a propos technologii, to zaraz będzie tak, że po co nam ten sędzia, jeżeli mamy autonomiczny samochód, który jedzie, to tak naprawdę kierowcy nie potrzebujemy. Nie? Jeżeli mamy VAR, który decyduje o wszystkim,
0: no tak,
1: koryguje decyzje dobre czasami i złe decyzje sędziego, to ten sędzia zaraz będzie niepotrzebny.
0: Ale to wiesz, to w tej samej sytuacji Argentyna mogła się przyznać, że McAllister jednak faulował zawodnika z Egiptu i na przykład nie powinna pójść akcja bramkowa na 3-2. Oj, no to rzeczywiście, to by było chyba...
1: Możemy się zapętlić, prawda?
0: Możemy się zapętlić, tak, Jurku, możemy się zapętlić. Tak. Pytanie jest takie, czy piłka nie poszła za bardzo w technologię, no bo już nie ma pojęcia z duchem gry. I my to od początku mundialu mówimy, bo takie są komunikaty. Jest albo czarny, albo biały, albo był spalony, albo go nie było, była bramka, nie było. I w takich realiach po prostu przyszło nam żyć. Czy dla ciebie, jako byłego znakomitego piłkarza, no to nie jest tak, że no ta piłka po prostu jest jakby straciła tego ducha gry przysłowiowego, no czy jednak po prostu, no tak trzeba patrzeć, jakie mamy czasy?
1: Obym się nie naraził naszym dziewczynom, które grają w piłkę, ale zawsze mówiliśmy, że piłka nożna to była męska gra, tak? Bardzo zdecydowana, kontaktowa. To był tylko taka przenośnia. Natomiast dzisiaj zaczyna być piłka taką detaliczną sprawą, jak w koszykówce. Wiesz, zatrzymanie stop klatki, slow motion, wszystko jak idzie w zwolnionym tempie. To inaczej to ulega tej naszej ocenie. I wydaje mi się, że tutaj troszkę jakby cały czas to jest eksperyment. Mhm. Cały czas to jest coś nowego, interpretacje, bo jak nie znamy przepisów, no to się damy po prostu skrzywdzić. Musimy cały czas czytać, szukać przepisów, te przepisy. Interpretacja tych przepisów jest niejasna, że to jest tak naprawdę, jak sędzia zrozumie i przedstawi nam daną sytuację, tak? Teraz komunikacja między sędziami. Mhm. Jedni mówią po angielsku, drudzy mówią trochę mniej po angielsku. Teraz jak wytłumaczyć to konkretnie sędziemu, który prowadzi główne zawody? Jest bardzo dużo jeszcze takich niuansów, które na pewno będą nas zaskakiwać i tak jak mówię, no szkoda, że ta technologia jakby tak czasami wchodzi do gry tak bardzo mocno, bo ona niestety, ale przysłania nam główny spektakl, głównych aktorów. Pamiętamy mecz Argentyny, o którym wspomniałeś? Wszyscy się skupili na tym, na VAR-ze. Wszyscy się skupili na sędziowaniu, a nie skupili się na genialnym występie Messiego, który po prostu wyszedł z siebie. I na tym się powinniśmy, na tym pięknie piłki nożnej powinniśmy się skupiać. I tutaj te niuanse, te małe detale doprowadzają, że kibice jednak, no, co tu no, żyjemy w takim świecie zasięgów, budowania jakby cały czas tej akcji internetowo, propagandowej i czasami tak to wygląda, że nie skupiamy się na pięknie meczu, tylko na tym, co jest to jest najkrótsze może.
0: Wiesz, i tak mam takie wrażenie, że nigdy sztuczna inteligencja, jakieś AI nie zagra w piłkę tak jak człowiek, nigdy nie stanie w bramce i nie będzie bronił tak fantastycznie jak po prostu wy bramkarze. Mam nadzieję, że nigdy AI nie przeczyta serwisu radiowego, bo to już by znaczyło, że czas się gdzieś tam okopać, prawda? I być może szukać nowego zajęcia. Ale Jurku, chciałbym ciebie zapytać, a co cię urzeka w tych mistrzostwach?
1: Urzeka mnie to, że cały świat się bawi, bo tak narzekamy na Infantino, że jakby powiększył mistrzostwa do 48 drużyn, że dużo drużyn jest w naszym mniemaniu słabych. Okazuje się, że tych drużyn słabych już nie ma, że jednak każdy się posiłkuje przodkami swoimi, czy nie tylko przodkami i ten poziom jest naprawdę wyrównany, można powiedzieć. No nie ma takich dużych różnic, można tak powiedzieć. I że ludzie

0: jakbym ambasadorem naszego turnieju Euro. Spotkałem się z jednym chłopakiem, który UEFA już wtedy korzystała z tych spin doktorów amerykańskich i ona a propos piłki nożnej powiedział: kurde, fajny event, bardzo dobry mecz, tylko dlaczego on tak szybko się kończy w momencie, kiedy są największe ludzkie emocje, nie? Ja mówię, no, że taka jest dynamika piłki nożnej, że ona po prostu ma swój pik i potem już jest koniec, nie można grać w piłkę 4 godziny, a on by chciał ten event sprzedać na 4 godziny, no nie? Dlatego stąd też być może te pauzy na wodę, te takie fejkowe, że tam można po prostu trochę odpocząć, ulokować produkt, zarobić trochę kasy, tak jak to jest na wszystkich eventach amerykańskich sportów.
1: Ale w Jurku właśnie to jest też ciekawe, kiedyś Maradona podobno powiedział, zobaczycie, że piłka nie będzie polegała na 4 kwartach, a nie na 2 połowach. W jakiś sposób gdzieś to rzeczywiście teraz zaczęliśmy tak trochę funkcjonować, ale to niektórym się podoba, bo na przykład Harry Kane w jednym z meczów z Anglików powiedział, złapaliśmy rytm po przerwie na nawadnianie. No tak usłyszałem, więc może akurat to ma sens.
0: Absolutnie. Ja myślę, że wiesz, wielu trenerów, ja myślę, że to zależy, z której strony się stoi, tak? To jest jak w piłce nożnej. Jak dostajemy, jesteśmy skrzywdzeni, no to wiadomo, mamy pretensje do sędziego, że nas skrzywdził. Jak skrzywdził nas, jak popełnił na naszą korzyść, to po prostu też nie jesteśmy z tego zadowoleni. Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że trenerzy w wielu wypadkach, w wielu sportach chcieliby w czasie meczu skorygować swój zespół. Bo początek spotkania zawsze jest takim meczem, trochę taką niespodzianką. Nie wiesz, jakim ustawieniem zagrają, wiesz, czym cię zaskoczą. I tutaj mądrość trenerów wychodzi też. Tutaj nie ma już przypadkowych osób, które siedzą na ławce i tylko czekają. Zobaczymy do przerwy, czy daliśmy się zaskoczyć, czy nie. Także to jest też bardzo dobra przerwa dla trenerów, którzy potrafią skorygować ustawienie dosłownie. Że nie tylko krzyczą z ławki rezerwowych i tam po prostu coś tam do niektórego dociera, do niektórego nie dotrze. Tu jest też to bardzo dobrze wykorzystane przez trenerów, którzy mogą szybko skorygować swoje działania i to bardzo często widać, że drużyny ruszają na tym drugim złapanym oddechu.
1: A tak z gwiazd piłkarskich, to kto na przykład dla ciebie jest taką teraz największą gwiazdą? Oczywiście mamy jeszcze 2 półfinały. Każdy mecz kreuje bohatera, ale zobacz, że generalnie obracamy się wokół takich już sprawdzonych nazwisk. To znaczy, że drużyna jest podporządkowana liderom. Tu jest Kylian Mbappé, tu jest Lionel Messi, był Haaland, jest Harry Kane, no Bellingham wiadomo. I no może Hiszpania na przykład, no bo Jamal się pewnie dopiero rozkręca. Jak właśnie patrzysz na te gwiazdy?
0: No, można powiedzieć, że gwiazdy ciągną zespoły wszystkie, że tutaj obracamy się wokół tych samych nazwisk, co nie zawsze jest pewne, bo wiadomo, że wiesz, zawsze mamy jeden dylemat i zagadkę, czy gwiazdy są odpowiednio wypoczęte po tak ciężkim sezonie, żeby zagrać kolejny mundial i tak dalej, prawda? W Katarze było to bardzo dobre, bo to dopiero 2 miesiące sezon trwał, zawodnicy się rozkręcali i ten poziom był naprawdę bardzo wysoki, wszyscy go chwalili. Tutaj nasze gwiazdy ciągną zespoły swoje. Prawdziwy tak zwany leadership jest pokazywany, Mbappé, ale to nadaje tu Messi, no to dużo mówić. On zaczynał strzelanie. No to jak on zaczął strzelanie, później zaczęły się wewnętrzne rozgrywki między tymi zawodnikami, jak wiesz, jak Mbappé, Harry Kane, teraz dołączył do nich Jude Bellingham, który notabene, słuchajcie, była ankieta w Anglii, że trener Tuchel ma go nie brać, bo on jest po prostu na tyle słabym zawodnikiem w Realu Madryt, na tyle się nie sprawdził, że to jest po prostu absolutnie poniżej pasa, żeby go brać. I ten Tuchel się uparł, mówi, ja mam pomysł na tego zawodnika, ja wiem, jakich zawodników potrzebuję. I to duża kontrowersja. I dzisiaj ten zawodnik jest wychwalany przez tych samych, jak przed mistrzostwami go tam gdzieś skreślali z listy. Więc tak, to dobrze wygląda. Naprawdę ci zawodnicy dobrze wyglądają. Teraz przychodzi czas tak naprawdę na powiedzenie sprawdzam, bo teraz już nie ma faworytów. Jedynym zespołem, który nie ma też takich zdecydowanych liderów, to można powiedzieć, że to jest Hiszpania. Oczywiście w środku pola mamy Rodri czy Pedro. No to są tacy zawodnicy, którzy no, decydują, ale naprawdę mnie się bardzo podoba gra tych liderów, którzy ten sezon, można uznać, mieli bardzo przeciętny, bardzo, bardzo słaby. Mbappé w Realu Madryt bardzo słabo, Bellingham bardzo słabo, Harry Kane jedyny w Bayernie Monachium wygrał bardzo dużo, strzelał bardzo dużo. Także no... mi się wydaje, że te przywództwo, ci zawodnicy wiedzą, po co pojechali. To też jest tak, że jak masz słaby sezon w klubie, to czasami musisz się pokazać w reprezentacji.

0: i to jest jakby środowisko, z którym wyrastasz. Jak masz słabe środowisko w klubie, zawodnikom innym nie idzie po prostu, to tobie też czasami jest tak, że tobie też nie idzie, też nie masz tej motywacji, wszystko idzie negatywnie. Jak przychodzi o Mistrzostwa Świata, czy grasz do reprezentacji, nowe twarze, wiesz, nowa energia, nowe nadzieje, nowa motywacja i to było widać w przypadku tych zawodników, o których mówiłem.
1: Oby rzeczywiście z jak największymi emocjami do końca. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jak będziemy w Krakowie, to przyjdziemy w miejsce, które wskażesz, a my zapraszamy w Warszawie, Jurku. Krakowskie Przedmieście 79, Radio Wnet, redakcja. Więc serdecznie zapraszamy i dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję za zaproszenie również i trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy, a naszym gościem był Jerzy Dudek. Legendarny bramkarz, który właśnie był z nami teraz. Dziękujemy bardzo. Radio Wnet, audycję zrealizował Tomasz Rosłon, Studio Mundial oczywiście, Ksenia Parmańczuk, wideo, kanał YouTube Radia Wnet. Grzegorz Milko, dziękuję. Jutro po 7, po 8. No i mamy od 9 do 10 Studio Mundial dodatkowo. Dzisiaj było pierwsze, a więc tak, do samego finału. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
3: Reklama.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Po reklamie.
2: Studio Ostoja.
15: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny, ciepły, nareszcie ciepły dzień po 2 tygodniach opadów. Dziś moim gościem jest Sławek Gacka, prezes Probiotik Polska. No, nasz gość sprzed ponad pół roku, ale wracamy do tematu emów. Witam Cię, Sławku.
16: Witaj, Piotrze. Witam wszystkich słuchaczy. Witaj.
15: Ponad pół roku temu, to był wrzesień albo październik poprzedniego roku, spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, czym są efektywne mikroorganizmy, potocznie zwane emami. A dziś chciałem z Tobą porozmawiać, bo dostaję dużo pytań i też dużo i słuchaczy, i innych rolników. Zastanawia się nad tym, czy emy w rolnictwie i ogrodnictwie, czyli tak zwana biologia, może zastąpić chemię. I jak to zrobić, żeby ona mogła ją zastąpić?
16: Tak, dziękuję za pytanie. Zbieramy to doświadczenie od 20 lat, jak wiesz, ponieważ wspólnie podążamy po tych biologicznych ścieżkach. I dzisiaj oferując probiotechnologię, a wśród niej właśnie mikroorganizmy i szereg innych rozwiązań biologicznych, możemy powiedzieć, że jak najbardziej jest droga i są rozwiązania biologiczne, które można spokojnie implementować do upraw od ogrodu, od małego, powiedzmy, miejsca do uprawy warzyw po spore areały. Także zdecydowanie tak.
15: Czyli jesteśmy, osiągnęliśmy już ten poziom, gdzie ta biologia i te emy nie są już czymś tylko i wyłącznie dla pasjonatów i no, takich osób, które wierzyły w moc natury, tylko dziś te duże rolnictwo tak naprawdę może bez problemu i coraz częściej, z tego co słyszę, implementuje u siebie na polach i zastępuje. Ja myślę, że czynników jest wiele, bo po pierwsze dostępność nawozów, po drugie sama dbałość o glebę. Jak ty na to się zapatrujesz? Jakie są powody tej zmiany?
16: No jest bardzo istotny aspekt, którym jest oficjalne już wprowadzenie do istoty gleby, mikrobiomu gleby. To było zagadnienie obce, którego praktycznie nie było w przestrzeni rolnictwa. W roku 2022 FAO wydało publikację Mikrobiom gleby, główny czynnik zmieniający istotę rolnictwa i zmieniający, czy też ułatwiający zmniejszyć obciążenia zmianami klimatu. Czyli mamy bezpośrednie w tej chwili jakby połączenie człowieka z glebą poprzez tenże mikrobiom i wiele ośrodków naukowych pokazuje, jakże blisko są mikrobiomy gleby i mikrobiomy człowieka i nasz związek właśnie z glebą, ale to oznacza bezpośrednio, że zaczynamy patrzeć teraz na uprawę roślin jak poprzez pryzmat dokarmiania mikrobiomu glebowego. Stąd też mikroorganizmy wychodzą na plan pierwszy, czego do tej pory na pewno nie było i głównie była kwestia bezpośredniego odżywienia rośliny. Dzisiaj wiemy, że trzeba odżywić mikrobiom gleby, żeby mikrobiom gleby w chwili szczególnie stresu, trudnych sytuacji, żeby mikrobiom gleby zabezpieczał roślinę. Stąd są tak modne rozmowy o bakteriach ryzosferowych, grzybach mikoryzowych i tak dalej.
15: Czyli można powiedzieć, że mikroorganizmy są dla gleby tym, czym mikrobiom dla organizmu człowieka.
16: Tak, dokładnie. Bezpośrednie przełożenie już takowe jest. Nie tak dawno organizowaliśmy konferencję od mikrobiomu gleby do jelit i rzeczywiście kilka wystąpień, które są dostępnymi również w mediach społecznościowych, bardzo wyraźnie to pokazują i to nas ogromnie cieszy. Przy tej okazji jest również ujawnienie wielu poważnych informacji, czyli na przykład wpływ pestycydów na szereg mikroorganizmów pożytecznych, które są w mikrobiomie bardzo potrzebne, a które są niestety zabijane albo blokowane przez pestycydy. Jest cała lista pokazana w pracach naukowych tutaj.
15: Zresztą te informacje nie tylko dotyczą samego już samej gleby i tych mikroorganizmów w glebie, ale też coraz częściej mówi się też o przełożeniu tych pestycydów na zdrowie człowieka, co też jest coraz częściej potwierdzane i udowadniane.
16: Tak, zdecydowanie i dobrze, bo to, co szkodzi, musimy jasno powiedzieć, że szkodzi. Możemy szukać metod, w jaki sposób osłabić ten efekt i najlepiej w jaki sposób usunąć pestycydy z rolnictwa i w jaki sposób je zastąpić. To na pewno są wyzwania, to jest na pewno challenge, o którym warto myśleć i warto stawać i nie mówić, że się coś nie da, tylko po prostu wprowadzać biologiczne rozwiązania od samego początku, od gleby. Bo rozmawialiśmy wielokrotnie, jak pamiętam, wspólnie o tym, że gleba jest najlepszym środkiem ochrony roślin. Czyli jeżeli gleba posiada odpowiedni zasób mikroelementów, minerałów, jeżeli ma odpowiedni zasób życia biologicznego, odpowiedni zasób próchnicy, wtedy naprawdę jest trudno, żeby tam się pojawiły poważne choroby, które mogą uszkadzać plantacje, uszkadzać rośliny.
15: To w jakiej kondycji są dziś polskie gleby i co najbardziej im szkodzi? No, na pewno pestycydy, ale co jeszcze?
16: No, na pewno o kondycji jest bardzo dużo informacji. Właściwie nie ma spotkania organizowanego dla gospodarzy, dla rolników, żeby się nie mówiło o tym, że nie mamy w Polsce zbyt mocnych gleb. Mieliśmy dość średnie gleby, straciliśmy 1% próchnicy przez kilkadziesiąt lat gospodarowania. Czyli na pewno czynnik jeden to jest zdecydowanie średnio słabsza gleba niż to jest w krajach Unii Europejskiej. Mamy gigantyczny problem wody, bo nie dość, że mamy tej wody generalnie mniej, ale wyraźnie przez ostatnie lata obniżył się poziom wód w glebie i jeżeli liczymy bilans przy opadów i bilans parowania, to szereg regionów może pokazać ujemny bilans wodny, czyli na pierwszy plan wysuwa się tutaj odporność właśnie na stres suszy. No i cały czas zaufanie, że właśnie metody schemizowane poprzez duże ilości jednak nawozów mineralnych i cały czas ochrona pestycydowa będą tym antidotum i rozwiązaniem. Nie będą. I im szybciej się będziemy wycofywać z tych metod i wprowadzać biologiczne rozwiązania, płodozmy odpowiednie, jeżeli uszanujemy i tradycję, i całą wiedzę, to rzeczywiście wtedy możemy sobie poradzić i ograniczyć ilość chorób i szkód, które tak naprawdę w rolnictwie mamy. Także szereg zmian, zmiany klimatu widoczne co który dzień, bo przecież kilka dni temu mieliśmy temperatury powyżej 40 stopni. Wczoraj było 11-13 w różnych miejscach, gdzie przejeżdżałem. Dzisiaj już 28 stopni, więc trudno, żeby też roślina tak szybko się adaptowała i tak szybko zmieniała swoją budowę i odporność skórki na te wszystkie zmiany klimatu.
15: No tak, tu myślę, że jeszcze mamy z tą wodą, wracając do niej, to mamy mocny przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń, czyli ubywa próchnicy, ubywa warstwy humusowej, gleba coraz mniej jest w stanie tej wody przechować i ten bilans jeszcze nam bardziej się pogarsza.
16: No zdecydowanie rozwiązaniem jest maksymalnie szybka odbudowa wierzchni i warstwy, czyli ograniczenie wszelakich uprawek erodujących glebę, a maksymalnie dbałość o materię organiczną, żeby budować pierwszych kilkanaście centymetrów z dużą zawartością materii organicznej i procesów próchniczych, bo żeby powstawała próchnica, musi być odpowiedni materiał organiczny, ale też i kierunek procesu. Jeżeli tam będzie gnicie w glebie, no to nic z tego procesu, bo nie powstanie po prostu próchnica. Potrzebujemy zdrowego zestawu mikroorganizmów pożytecznych, które poprowadzą właśnie ten proces mikrobiologicznego rozkładu i zwiększania zawartości zawartości próchnicy. To jest klucz do tego, żeby utrzymać wodę przy powierzchni.
15: No i na szczęście tutaj odpowiedzią w dużym stopniu, co też wiem, że mocno wspierasz, jest rolnictwo regeneracyjne, które bardzo mocno ten problem dostrzega i no nie tylko dostrzega, tylko wręcz działa na rzecz tego, żeby ten problem likwidować, żeby te nasze gleby stawały się coraz bardziej zasobne. Jak jeździsz po Polsce, jest coraz więcej tych rolników regeneracyjnych?
16: Sądzę, że słowo regeneracja gleby jest naprawdę już coraz popularniejsze, bo to się łączy z szeregiem spotkań, wydarzeń rolniczych, ale to jest dopiero pierwszy krok, czyli wiemy, że trzeba regenerować. To rolnictwo regeneracyjne, o którym mówisz, ono jest bardziej wymagające. Coraz więcej osób jest zainteresowanych właśnie, żeby tworzyć rolnictwo odporne na kryzysy i zmiany, tak? Bo to jest najbardziej forma już, która daje największe bezpieczeństwo gospodarzowi. W związku z tym każde działanie tutaj jest jak element łańcucha, jak kolejne ogniwko i dla części rolników to będzie na pewno dużym wyzwaniem, ale jest coraz więcej odważnych rzeczywiście gospodarzy, którzy widzą już potrzebę
15: zmiany podejścia.
16: Gospodarstwa pełnego, takiego gospodarstwa domkniętego. Tak? Ja się cieszę, że coraz mniej zaczyna hołdować się określeniu, tak, my tylko mamy gospodarstwo roślinne, innego nie będziemy mieli, inaczej nie potrafimy. Nie, nie, to nie jest tak. Musimy zadbać o segment chowu i hodowli zwierząt, przywracać to, bo tam jest obornik, tam są odchody, tam jest gotowy zakład odżywiania gleby i roślin, prawda? Czyli następstwo roślin i następstwo zwierząt są gwarantem właśnie tego pełniejszego gospodarowania i ekonomicznego uzasadnienia takiego gospodarstwa.
15: No ja myślę, że tutaj to, o czym ty mówisz właśnie o tych gospodarstwach wyspecjalizowanych, ogrodniczych czy warzywnych, to myślę, że to jest też efekt takiego rozpieszczenia tych naszych rolników, który polegał na tym, że do dziś mieliśmy bardzo zróżnicowane to rolnictwo, prawda? Czyli w każdej wsi, powiecie, gminie było dużo różnych wyspecjalizowanych hodowli, upraw równolegle, a teraz wraz z takim bardzo niestety przykrym procesem coraz coraz więcej tych gospodarstw, zwłaszcza hodowlanych, albo się zamyka. I tutaj myślę, że nie jest tylko czynnik ekonomiczny, też jest czynnik związany z samymi rolnikami, którzy masowo zaczęli przechodzić na emerytury, no bo to jest ta średnia wieku tych rolników, niestety nie jest czymś napawającym nas optymizmem. Jednocześnie to, że tych gospodarstw, które mogą dostarczyć ten wkład, jest coraz mniej, to myślę, że te gospodarstwa ogrodnicze, czy te gospodarstwa warzywne, muszą zacząć dużo bardziej się przykładać teraz i zrozumieć, że to są bardzo połączone ze sobą naczynia, prawda? Czego wcześniej nie trzeba było rozumieć, bo ten obornik był na wyciągnięcie ręki. Ja sam wiem, po naszej okolicy, nawet te 7 lat temu, mieliśmy dostęp do przynajmniej 5-6 miejsc, skąd mogliśmy wziąć ten jakościowy obornik. Dziś tych miejsc jest tylko 2.
16: Tak, wiele lat wskazywania szkodliwości zwierząt dla środowiska zrobiło swoje. Trzeba to teraz powoli odkręcać, bo jest to skrzywdą dla środowiska i jest to skrzywdą dla wszystkich nas. Po prostu cały świat żywy, wszystkie te organizmy są potrzebne i one w całym łańcuchu przyrody, każde spełnia swoją rolę. Trudno sobie wyobrazić rolnictwo, w którym nie wykorzystamy odchodów zwierzęcych, w których będziemy udawać albo będziemy wręcz szli w kierunku, że obornik to jest szkodliwym surowcem dla gleby. To są absolutnie błędy, które wynikają gdzieś z określonych lobby, bo tak możemy do tego podejść, a nie ulega wątpliwości, że obornik dla każdego gospodarza, dla każdego rolnika jest dzisiaj kluczem absolutnie do biologicznego uaktywnienia gleby. Trudno sobie wyobrażać, że bez obornika, bez materii organicznej będziemy uaktywniać biologicznie glebę, bo wtedy będziemy w nieprawdzie i będziemy tylko słyszeć, że kolejny preparat biologiczny z mikroorganizmów złożony dokonuje cudów w glebie, tylko że tam nie ma materii organicznej i sam praktycznie syntetyzują wszystko bakterie, więc nie jest potrzebne rolnictwo oparte na materii organicznej. Tak jak mogliśmy wysłuchać pana Salatina i w jego książce jest napisane, żeby gospodarz każdy dbał o materię organiczną jako własne życie. Ja się w pełni zgadzam i to jest klucz, więc bezwzględnie powinny być promowane gospodarstwa, które są gospodarstwami pełnymi, starają się, żeby gleba była rzeczywiście regenerowana i pozostaje tylko wskazywać parametry, które jasno pokażą, że jest po prostu regeneracja gleby i przybywa węgla i przybywa materii organicznej w tej glebie i możemy wtedy powiedzieć spokojnie, że intensywność chorób nieporównywalna. Dzisiaj są prace naukowe, w których jednoznacznie się wskazuje, że aktywna biologicznie gleba ogranicza potrzebę nawożenia azotu do 60%, ogranicza zakażenia patogenami do 60%. Czyli możemy zobaczyć od razu, jakże inna byłaby sytuacja, gdybyśmy jak najszybciej właśnie popełnili programy do ożywienia gleby i ubogacenia w materię organiczną, zwiększanie ilości węgla, próchnicy i dbali o pożyteczny, zdrowy mikrobiom.
15: No tak, tutaj się z tobą w pełni zgadzam i też cytując Salatina i Richarda Perkinsa, że żadne gospodarstwo nie może istnieć w przyszłości, jeżeli dziś nie będzie dbało o tą swoją glebę jako własne życie, więc podpisuję się pod tym obiema rękoma. A wracając do naszych mikroorganizmów, czy kompost lub obornik właśnie wzbogacony tymi jemami, pozytywnymi mikroorganizmami, staje się bardziej wartościowym nawozem i dlaczego tak się dzieje?
16: Zdecydowanie staje się bardziej wartościowym nawozem. Dzieje się dlatego, że następują pożyteczne przemiany, czyli następują procesy mezofilne. Nie mamy przepalenisk w kompoście, a proces kompostowania poprzez fermentację sprawia, że tak jak to widzimy w badaniach obornika, wzrasta zawartość poszczególnych pierwiastków. Tak jak jesteśmy przyzwyczajeni zwykle, że obornik bydlęcy może mieć 4% azotu, obornik przekompostowany będzie miał spokojnie dwukrotnie tyle. Nie tak dawno dokonywaliśmy badania obornika przekompostowanego owczego po sezonie i tam było ponad 20 kg azotu, około 40 kg potasu. To są ilości, gdzie aż trudno uwierzyć, jak działania biologiczne stymulują właśnie zwiększanie tej puli nawozowej, co ułatwia później rzeczywiście uprawę i wcale nie musimy myśleć o tym, że nie uprawimy rośliny, jak nie podamy 200 kg azotu mineralnego. Myślę, że ten czas już mija i trzeba pochylać się właśnie nad przygotowaniem kompostów, przygotowaniem obornika, zagospodarowywaniem materii organicznej, żeby z tego mieć wysokiej jakości nawóz organiczny, bo to jest stymulacja całego życia mikroorganizmów i też potęgi grzybów mikoryzowych.
15: No tu się z tobą w pełni zgadzam i znowuż mogę dać nas na przykład, bo jako Ostoja w życiu żeśmy nie użyli żadnego NPK. Jedyny powiedziałbym nienaturalny, czyli no to też w sumie naturalny nawóz, który był rozsypywany na naszych polach, to był alginit, który no nie pochodzi z tego samego procesu, co kompost czy obornik, czyli z procesu fermentacji, z procesu odpadu, że tak powiem, zwierzęcego, tylko jest surowcem kopalnym. Natomiast nigdy nie dawaliśmy ani azotu, ani fosforu, ani żadnych innych punktowych, tylko właśnie podejście całościowe, holistyczne, czyli dostarczenie dobrej jakości kompostu czy dobrej jakości obornika no, buduje ten nasz mikrobiom i jak widać te rośliny u nas rosną, a myślę, że tu nasi klienci o tym doskonale wiedzą, jak one potem smakują, bo to jest chyba kolejny ważny aspekt, że używając tych naturalnych rozwiązań w zgodzie z przyrodą, nie tylko mamy do czynienia z zdrowszą glebą, ale też mamy do czynienia ze zdrowszym produktem.
16: No, przede wszystkim to się przekłada na wysokiej jakości owoce, warzywa. Od razu czujemy to w smaku, ale pokazują to również badania zawartości substancji polifenoli, flawonowe, wszystkie substancje zwiększone ilości, więc to sprawia, że możemy mniejszą ilość marchewki czy mniejszą ilość buraczków zjadać, żeby mieć wartość zdecydowanie większą i przede wszystkim chodzi o energetyczność, bo o wielu warzywach byśmy mogli powiedzieć, że tam gdzie są wysokie dawki nawożenia mineralnego, duże ilości substancji syntetycznych, tam właściwie organizm musi dodać energii, żeby to trawić, a nie otrzymuje energii, więc zagadnienia, których będzie przybywało teraz, które będą zaskakiwały, że żeby była energia, to musi być prawidłowy proces, zaczynając od zdrowej gleby. I ten wspomniany alginit, no jako kopalina, prawda, fajną ma cechę, bo moglibyśmy powiedzieć tak, i węgiel brunatny, też azotu nie będzie tam, bo to jest śladowa ilość, ale jest ogrom minerałów i teraz te minerały z zastygłych alg, z zastygłych okrzemek, te minerały, te wszystkie pierwiastki śladowe, substancja humusowa, wspaniałe huminy, które strukturotwórczo działają, to jest ta podbudowa, która daje odpowiedni pokarm dla mikroorganizmów i tym bardziej wtedy rzeczywiście stymulujemy rozwój tych mikroorganizmów i powodujemy procesy regenerujące. Stąd też właśnie wykorzystujemy alginit, ale wykorzystujemy też na przykład borowinę, kwasy borowinowe, czyli przefermentowany torf i korzystamy tutaj jak najbardziej z surowców, które same w sobie moglibyśmy powiedzieć, że są jak prebiotyki, tak? Czyli taki super pokarm dla mikrobiomu.
15: No dobrze, to trochę o tej glebie i o w ogóle o tych zmianach spowodowanych mikroorganizmami i podejściem do uprawy porozmawialiśmy, a teraz, bo to są bardzo częste pytania, zarówno małych ogrodników, którzy mają tam powiedzmy mały ogródek, ale tak samo dużych rolników. Jak to jest z tymi naszymi preparatami biologicznymi? Czy one mogą też zadziałać punktowo? Czy są rozwiązaniem do walki z różnymi chorobami grzybowymi, czy też na przykład z niektórymi insektami?
16: Tak, jak najbardziej biologiczne rozwiązania są do wykorzystania i są skuteczne, tylko trzeba troszeczkę inaczej popatrzeć na biologiczne rozwiązanie, że jego działanie może być działaniem bardziej liniowym, czyli będą następowały różne zjawiska, w konsekwencji uzyskujemy poprawę, na której nam zależało, czyli co się zmienia w układzie, jeżeli stosujemy preparaty biologiczne. Po pierwsze, potrzebujemy zdrowego ekosystemu, tak? Czyli ta prosta zmiana, którą wielu gospodarzy oczekuje, że stosowałem preparat chemiczny, to jaki mi zaproponujesz teraz preparat biologiczny? Powinniśmy od tej prostej, od tego pytania i od takiego działania odchodzić i patrzeć, w jaki sposób mogę zwiększyć odporność uprawianych roślin. To nie było przedmiotem w dotychczasowym rolnictwie, bo zastanawiano się zasadniczo w poszczególnych fazach, jakimi nawozami dokarmić, i wychodzono z założenia, że to będzie okej. A przy tej okazji powstające choroby też miały swoją ścieżkę do zwalczania i to tak funkcjonowało. Dzisiaj ważniejszym działaniem jest przy interwencji biologicznej, żeby zwiększać odporność rośliny. Tą odporność rośliny zwiększamy jakościowym pokarmem w glebie, kompostami, odżywieniem, poplony, płodozmiany, dbamy o glebę. Im więcej tych składników będzie w glebie, tym lepiej, żeby się nie blokowały i bardzo aktywny w mikrobiom, czyli mikroorganizmy, żeby zdecydowanie ich funkcja wzrastała. Mamy bardziej odporną glebę. I proszę sobie wyobrazić, że coraz częściej spotykamy się na przykład ze zwalczaniem szkodników, sami zresztą to oferujemy, gdzie nie musisz użyć substancji syntetycznej, nie musisz użyć substancji biobójczej, możesz użyć utrudnienia mechanicznego. Takimi są mikronizowane właśnie formy alginitu, zeolitu, bentonitu, które potrafią być zdecydowanie lepszym środkiem ograniczającym populację mszyc, wciornastków, przędziorków, gryzących szkodników, larw wszystkich, niż wiele środków, które do tej pory stosowano. Oddziaływują mechanicznie na organy wszystkie ssące, gryzące i powtórzenie dwu- czy trzykrotne takich zabiegów daje biofilm, który niesie wiele korzyści, bo odżywia, jako że niesie wiele mikroelementów, kwasy organiczne, witaminy i tak dalej, stanowi przeszkodę dla rozwoju owadów, zwiększa tak naprawdę odporność komórki na infekcję grzybową i w dodatku bardzo fajnie przeciwdziała bardzo silnej operacji słonecznej. Więc nie ma porównania w ogóle do traktowania, bo musiałbym zastosować z 5 zabiegów chemicznych, żeby uzyskać podobny zakres ochrony, który mogą uzyskać biologią, i to wcale nie jest jako ochrona roślin, to jest budowanie odporności danej rośliny. To jest kierunek zasadniczy.
15: No i rośliny i gleby, bo to nie idzie jakby w parze w tym przypadku.
16: A
15: w tamtym przypadku mamy zabiegi punktowe, które zwalczają często problem, ale w ogóle nie, znaczy problem, zwalczają skutek, ale w ogóle nie ruszają problemu, tak? Czyli
16: ruszają. Dodam tutaj, bo naprawdę trzeba o tym mówić. Wiemy, że mało kto sobie wyobraża życie bez herbicydów, ale bezspornie stosowanie herbicydów bardzo stymuluje patogeny grzybowe w glebie, czyli stosując jeden środek, stymulujemy choroby odglebowe i na to zwracamy uwagę. Zresztą jest najnowsze opracowanie amerykańskie również z ostatnich lat, gdzie wręcz się mówi, że 90% z 2000 chorób rolniczych, tych najtrudniejszych, ma swoje źródło w chorej glebie, czyli są chorobami odglebowymi. No i dalej, jakbyśmy chcieli się pytać, to dlaczego one się tak rozwinęły? No właśnie dlatego, że bardzo dużo stosujemy herbicydów, a herbicydy bardzo szkodliwie oddziaływują na szereg mykoryzowych grzybów, czyli ginie ta podstawowa sieć łączności i bardzo źle działają na pożyteczne mikroorganizmy ryzosferowe. Dlatego potrzebujemy w glebach dużo detoksykacji i tak naprawdę każde gospodarstwo, które było schemizowanym, musi zacząć od oczyszczenia tej gleby, czyli regeneracja musi się zacząć od eliminacji toksyn, które w tej glebie zalegają. Jest to powszechny problem obecnie w rolnictwie, że pojawiają się całe place na polach, rośliny kiełkują, zboża kiełkują, za chwilę się okazuje, że duża część zaczyna żółknąć, spowalnia się rozwój, a to są wszystko już skumulowane pozostałości popestycydowe i różne mykotoksyny.
15: No czyli to jest ten klasyczny przykład, że w naturze nie ma pustki i jeżeli zniszczymy jedną rzecz, to zaraz będzie ona zajęta przez inną i często niestety wcale nie lepszą, jeżeli używamy zwłaszcza tej chemii powszechnie nazywanej, czy właśnie fungicydów, czy pest, czy wszystkich tych innych herbicydów, cydów. Tak, więc tutaj jakby to ta wiedza na szczęście dociera coraz szerzej i ludzie zaczynają z tego zdawać sprawę, że często te zabiegi, żeby w danym roku uratować tamtą plantację, czy uratować dane uprawy, no potem, jeżeli je powtarzamy co roku, no to potem zaczynają przynosić efekt dokładnie odwrotny. W końcu dochodzimy do momentu, kiedy uratować się nie da.
16: No i coraz więcej właśnie następuje takich sytuacji, gdzie te przysłowiowe emy są właśnie stosowane, żeby ratować plantację, bo w tym działaniu są szalenie skuteczne. To jest istota probiotyków, tak samo jak my mamy zatruty organizm, czy organizm po antybiotykach. On wymaga regeneracji najszybszej z możliwych, dlatego wspomagamy się probiotykami i tutaj bakterie kwasu mlekowego, dobre kwasy humusowe, pożywki, część alg, organizmy, które mają dużą siłę w detoksykowaniu, są wręcz ratunkiem i doświadczamy tego, bo naprawdę u niejednego gospodarza ratujemy plantacje, żeby rośliny mogły rosnąć dalej. A to jest wszystko efekt chorej gleby, bo ta kumulacja jest tak naprawdę w glebie i w zależności od pogody, czy jest zwiększona ilość opadów, czy też większa susza, to zawsze któreś substancje zaczynają swój efekt biobójczy wywierać na roślinę i mamy to, co mamy, więc ta potrzeba detoksykacji, która jest w zasięgu mikroorganizmów, to jest numer jeden działanie, które ja dzisiaj widzę jako potrzebne we wszystkich gospodarstwach, gdzie używano dość dużej ilości tej przysłowiowej chemii.
15: No i to też pięknie nam się tu składa, niestety widzimy tutaj związek przyczynowo-skutkowy, bo to samo dzieje się z ludźmi, oni też coraz więcej potrzebują tej detoksykacji, prawda, czyli te byle jakie jedzenie, brak odpowiedniej diety, odpowiedniego ruchu i w naszych organizmach dzieje się źle, czego też wyniki widzimy w statystykach, prawda, tych chorób, które nazywane cywilizacyjnymi, które zataczają coraz większe kręgi w nowoczesnych społeczeństwach.
16: Prawda, a wiedza o tym, że zdrowie jest w jelitach, jest już wiedzą powszechną. Wiedza o tym, że dobre bakterie są potrzebne, jest już wiedzą powszechną, więc coraz więcej osób zaczyna na to zwracać uwagę. Tylko jeszcze właśnie brakuje, że my to wszystko ze środowiska zabieramy, tak? Czyli dzisiaj brakuje nam tego ogniwka, żeby pomyśleć, ale skąd to wszystko się bierze? No właśnie, bierze się z gleby, prawda? No to wracamy do gleby.
15: No i to jest piękne podsumowanie tego, co się dzieje. Natomiast teraz przejdźmy trochę do pozytywów, czyli do praktyki. Powiedz, jak prawidłowo rozpocząć stosowanie emu w ogrodzie czy na polu? Czy jestem takim albo ogrodnikiem, który tam no, używał na przykład glifosatu, żeby sobie ułatwić, czy jakichś innych środków, które wydawało się, że zabiję te chwasty i będę miał łatwiej, a teraz się okazuje, że to rodzi coraz gorzej, czy właśnie rolnika, który przez lata stosował tą chemię. To jaki jest pierwszy krok?
16: Nasze doświadczenia i też traktujemy to jako osiągnięcie, powinniśmy to wykonać najbardziej świadomie, jak możliwe jest, a żeby wykonać to świadomie, potrzebujemy dokładnie wiedzieć, z jakim środowiskiem mamy do czynienia, czyli przeprowadzić badania. Sami popełniliśmy takie starania, mamy akredytację, ponieważ w grupie Probiotics jest Instytut Technologii Mikrobiologicznych. Postaraliśmy się długimi laty pracując rzetelnie. Mamy bardzo szerokie spektrum badań gleby i można powiedzieć, że tak jak sami odczuwając chorobę idziemy i robimy szerokie badania swojej krwi i organizmu, tak rozpocząć należałoby właśnie co w glebie mamy, czyli rozpoznać jakie są zasoby, rozpoznać jak przebiega proces, czyli co z tych składników jest dostępne, a co jest niedostępne, rozpoznać siłę organiczną gleby. To jest najważniejsze, życie gleby. My wszystko praktycznie opieramy o potęgę życia gleby, a uzupełniamy częścią mineralną, częścią martwą, po to, żeby to życie było jak najlepsze, czyli jak najszybciej, żebyśmy mogli detoksykować. Czyli krok pierwszy, badanie gleby. Im większe pole, tym bardziej potrzebne, im więcej wiedzy mamy, tym łatwiej jest rozpocząć. Dwa, no na pewno powinniśmy wycofać z użycia preparaty trudno biodegradowalne, silnie oddziaływujące szkodliwie na gleby. Zdecydowanie zastąpić to biologicznymi działaniami, stąd też tutaj my mamy swoje takie określenie trioglebowe, więc potrzebujemy, żeby być pewni, żeby wspomóc właśnie część mikrobiologiczną i tutaj są popularne M-Pharma, M-Pharma Plus, część biologiczną i tutaj zwiększamy potencjał kwasami humusowymi, a to jest odpowiedź na zdegradowanie próchnicy, bo gdybyśmy mieli dużo próchnicy, nie byłoby potrzeby tego starania przynajmniej, ponieważ jest mało próchnicy, to jest potrzeba wspierania się, jak to nazywam, taką protezą jak kwasy humusowe, bo jest to element z próchnicy, który w rozgrywce mineralnej ma ogromne znaczenie, a zarazem w organicznej również pod kątem zdrowotności gleby. Czyli w oparciu o badania układamy, od czego zaczniemy, jak zmienimy płodozmian, co ta gleba na co ta gleba pozwala, z jakich zabiegów rezygnujemy, czyli z jakich powinniśmy zrezygnować, a w zamian jakie wprowadzimy. Droga ewolucji, nie rewolucji. Jednego roku nie zrobimy radykalnej zmiany z schemizowanej na biologiczną, ponieważ nie ma możliwości, żeby nawet mikroorganizmy pokonały taką zmianę i przystosowały się, więc mielibyśmy sromotne konsekwencje braku plonu i armagedonu w gospodarstwie. I w ten sposób w ciągu 3-4 lat spokojnie, nie tracąc na stanie posiadania, że tak powiem, nie tracąc na ekonomiczności gospodarstwa, można z każdym rokiem zwiększać siłę gospodarstwa, bo tak naprawdę im bardziej regenerujemy, to oczywiście wspomagamy ekonomicznie. Jesteśmy każdego roku mocniejsi, bo nasz warsztat jest mocniejszy tutaj, sprawniejszy, efektywniejszy i patrzymy również, albo bym powiedział, patrzymy na zdrowotność, patrzymy na odporność, patrzymy na jakość i wybieramy ścieżkę jakości, zdrowotności, bo to jest ta przestrzeń, która zyskuje sobie coraz więcej klientów. Mamy raczej gotowe szereg takich rozwiązań. To nie są wszystkie, tak? Jesteśmy w drodze, doskonalimy cały czas działania, którymi dysponujemy, ale możemy spokojnie powiedzieć, że nie ma obawy, żeby zacząć rezygnować z rozwiązań chemicznych na rzecz biologicznych.
15: Okej, a jakie są najczęstsze błędy osób, które, no poza pewnie tym brakiem cierpliwości, tak, czyli większość gospodarzy wyobraża sobie właśnie błędnie, że zamienię tą chemię na biologię i już w pierwszym roku będę miał to gospodarstwo biologiczne, a nie chemiczne. No ale jak jeszcze, czyli brak wiedzy tak naprawdę, ale jakie jeszcze błędy dostrzegasz, takie, które są powszechne?
16: No jest jeden błąd, który nas kompletnie zaskoczył i dlatego widzimy, że jak nie ma doradztwa, jeżeli nie jesteśmy z gospodarzem razem, żeby pomagać, żeby rozmawiać, żeby tłumaczyć, to okazuje się, że bardzo często gospodarz wraca do zabiegów chemicznych, często nie informuje, że wykonał te zabiegi chemiczne. Ostatecznie wykonał prawie wszystkie zabiegi chemiczne jeszcze raz i wówczas to okazuje się, że to działanie z biologią, powiedzmy popularnie, to był taki kwiatek do kożucha. W ślad za tym się pojawia, ale to nie działa. To mi nic nie pomogło. Więc to bym uznał jako główny błąd.
15: Czyli,
16: drugi.
15: Przepraszam, brak zrozumienia, brak zaufania.
16: Brak zrozumienia, brak zaufania. Tak, i to jest stracony rok, podwójnie stracony
15: no
16: rok.
15: Tak, bo też ekonomicznie jest stracony, no bo użyliśmy preparat, któremu nie daliśmy szansy zadziałać.
16: Oczywiście. Wtedy pojawia się stwierdzenie, ale ta biologia kosztuje, tak? No oczywiście, jeżeli dwa razy wydają pieniądze, no to niewątpliwie tutaj jest błąd i będziemy się starać na tyle to pokazywać, żeby odciągnąć, żeby uczyć, w jaki sposób patrzymy na roślinę, jak obserwujemy, kiedy dokonujemy zabiegu. I to jest na pewno taki kluczowy błąd. Drugi, coraz więcej pojawiają się sytuacje, gdzie rolnicy po prostu zaczynają dowolnie sobie łączyć preparaty chemiczne z biologicznymi. No to jest kompletne niezrozumienie i szkoda pieniędzy. I na dodatek jest to łączenie wielu substancji. Więc ogrom pracy jest w doradztwie, żebyśmy nauczyli się postępować z biologicznymi rozwiązaniami. Ostatnia, myślę, taka słabsza strona, to jest zastosowanie w niewłaściwym momencie pogodowym. Tak, wiele razy przytyka się do rozwiązań biologicznych, ale ich tam mikroorganizmów nie można stosować, jak silnie świeci słońce, jak są takie pogody trudne. A ja mówię, pytam się wtedy gospodarza, to powiedz mi, które chemiczne środki mógłbyś użyć w tak ostre słońce, żebyś zastosował na roślinę. I się szybko okaże, że to jest w ogóle pora, gdzie trzeba wstrzymać
15: działania
16: wyjazdu w pole, bo to po prostu zawsze jest zły moment. Więc spokojnie możemy powiedzieć z doświadczenia, że jest o wiele mniej sytuacji, w których nie mogę użyć preparatu biologicznego względem sytuacji, kiedy nie mogę użyć preparatu chemicznego. O wiele więcej jest w przypadku preparatów chemicznych obostrzeń. Wiemy, że preparaty biologiczne świetnie będą działały stosowane w mrzawkę, deszczyk i tak dalej, kiedy preparatu chemicznego nie użyjemy, a wiemy doskonale, że choroby rozprzestrzeniają się wtedy jeszcze z większą chęcią, bo mają super warunki. Więc w tym względzie biologiczne rozwiązania mają absolutną przewagę, naprawdę absolutną przewagę względem chemicznych.
15: No ale trzeba dobrze zrozumieć, trzeba nauczyć się, trzeba też dużo więcej wiedzy i takiego zrozumienia holistycznego dla całości, że tak powiem, upraw i tej natury posiąść, żeby to skutecznie robić. I myślę, że tutaj, tak jak powiedziałeś, te doradztwo jest bardzo ważne, bo nasi rolnicy, ale tak samo i nasi ogrodnicy, czy ci mali, czy ci duzi, zostali przyzwyczajeni do takiego modelu, gdzie ci handlowcy sprzedający te rozwiązania chemiczne stawali się tak zwanymi doradcami, mimo że nie powinni być, bo wiadomo, że taki doradca, którego głównym celem jest sprzedaż, no nie jest najlepszym doradcą, a do takiej sytuacji na tym rynku doszło, no bo ja sam się z tym spotykam, że wielu gospodarzy, ich doradcami są sprzedawcy, przedstawiciele koncernów.
16: Prawda. Tak i to pokazuje, jak dużo zmian potrzebujemy, żebyśmy mieli rolnictwo świadome, odpowiedzialne i żeby rzeczywiście stanowiło to jakość w żywieniu, a nie wątpliwości. Cieszymy się, bo warto wspomnieć tutaj, że jest nowa dyrektywa o monitorowaniu gleb. Jest to dyrektywa obowiązująca od 2025 roku. 3 lata mają państwa członkowskie na dopracowanie, powiedzmy, monitoringu, ale ta dyrektywa po pierwsze wprowadza definicję zdrowej gleby i zdrowia gleby. To, co było kiedyś ośmieszane, pod wątpliwość stawiane i tak dalej, jest dzisiaj już usankcjonowane i to jest ogromnie duży krok. To jest dyrektywa już wdrażana. Ona będzie wymagała dostosowania przez każde państwo systemu badań, zwiększona ilość badań na zawartość metali ciężkich, zwiększona ilość obserwacji życia biologicznego, zwiększony podgląd pod wyłączane grunty z użytkowania. Będzie to wspólna platforma dla całej Europy, na której każdy z nas może zobaczyć, co tam się będzie.
15: No, ale miejmy nadzieję, że będzie to odpowiednio zastosowane, bo ja to się zawsze obawiam tego, że to jest z jednej strony pozytywne, ale z drugiej strony dla tych rolników, którzy nie posiądą w odpowiednim czasie i szybkości tej wiedzy, może to zadziałać bardzo negatywnie. Więc tutaj jakby jest...
16: Dobrze jest, bo bezpośrednio dyrektywa nie prowadzi wprost, że to rolnicy mają wprowadzić, ale cała obsługa rolnictwa, czyli od zarządzających ministerstwa przez jednostki doradcze i tak dalej, instytuty. Tu jest duża praca do wykonania. Wartością jest ta zdrowa gleba, że mówimy o zdrowej glebie.
15: Tu się zgadzam w 100%. Posłuchaj, bo czas nam już powoli się kończy, Sławku. Moglibyśmy pewnie gadać wiele godzin, więc ostatnie pytanie. Czy można powiedzieć, że przyszłość rolnictwa nie zależy od tego, ile chemii zastosujemy, lecz od tego, jak skutecznie nauczymy się współpracować z naturą i niewidzialnym światem mikroorganizmów?
16: Zdecydowanie, wręcz wszystko już wypowiedziałeś w tej tezie, bo mogę jedynie potwierdzić i jeszcze raz wracam do opracowania Faoskiego, kilkuset naukowców z całego świata, mikrobiom gleby, the game changer, czyli główny czynnik zmian w rolnictwie i ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu i poprawa sprawa zdrowia człowieka. Jesteśmy w momencie, kiedy możemy powiedzieć, mikrobiom gleby to podwozie do tego, żebyśmy mieli naprawdę zdrowe rolnictwo i zaczęli myśleć nie przez pryzmat mineralny gleby, a przez życie gleby. I tak samo jak patrzymy na swój organizm, który w jelitach ma mikroorganizmy pomagające przetrawić i dać nam odpowiednie metabolity, tak samo roślina ciągle jest w rozmowie z mikrobiomem gleby i wysyła odpowiednie substancje poprzez system korzeniowy, kieruje i zaprasza odpowiednie grupy mikroorganizmów, żeby uzyskać substancje, które ją chronią, które ją odżywiają, w zależności jaką potrzebę roślina chce spełnić albo jaki stres ją dotyka.
15: Tak,
16: i tutaj, absolutnie tak.
15: Tak, 100%. Ja to teraz jeszcze wspólnie z tobą zapraszam, wysyłam zaproszenie dla wszystkich.

0: Czyli rolników sobie nie zdaje sprawy, że odpowiednio zarządzane rolnictwo regeneracyjne nie dość, że buduje nam glebę, czyli buduje gospodarstwo w przyszłość, to przede wszystkim oferuje wiele rozwiązań, które są ekonomicznie wydajne i uniezależniające od dużego przemysłu, tak to nazwijmy, czyli rozdzielające to rolnictwo i wracające do tego klasycznego hasła, które powoli zapominamy, a ja jestem, że tak powiem, tutaj wielkim fanem tego, że przecież w Polsce zawsze mówiło się, że gleba rodzi. A jak coś rodzi, to znaczy, że żyje.
1: Prawda. Gleba matka rodzicielka.
0: Dokładnie.
1: Żyje, rodzi. Że, ale tylko musimy pomóc, żeby z powrotem mogła rodzić, bo niestety przez ostatnie dekady żeśmy dużo rzeczy zrobili, żeby nie mogła rodzić i stąd się pojawiły te teorie, że to tylko chemia i bez chemii się nie da, jak nie posypiesz, to nie urośnie i tak dalej.
0: Czyli przejaw czeka produkcji, nas... prawda? Bo to mamy te dwa rozróżnienia, tak. I to nawet w słownictwie nam się pojawia, prawda? Jeżeli ktoś używa tej natury, mówi, że rodzi, jeżeli ktoś używa chemii, mówi, że produkuje, więc to jakby to nawet weszło już do języka i tak jak się nad tym zastanowimy, to mamy to rozróżnienie. Może jakieś słowo jeszcze na koniec?
1: No tutaj sprowokowałeś mnie i nieżyjącego już przyjaciela Staszka. Wspomnę, że każdy, kto chce kupić pieska, to szuka hodowcy psów, a niestety jak idziemy po prosięta, to szukamy producenta świń. Nie ma to nic wspólnego i dotykamy przestrzeni słowa i od tego słowa powinniśmy zacząć. Jest uprawa roślin, uprawa gleby, a nie produkcja, bo my tu nic nie mamy do produkowania. To nie śrubki, to nie nakrętki. Jest chów i hodowla i to są piękne słowa i są płody gleby, owoce, warzywa i to wszystko brzmi serdecznie dla ucha i dla zdrowia.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Z tego korzystamy.
0: Tak, no ja też życzę, żebyśmy wrócili do naszych dawnych definicji i zgodnie z nimi postępowali. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję,
1: dziękuję
0: że
1: bardzo.
0: Udało się trochę przybliżyć praktycznego podejścia do właśnie świata mikroorganizmów stosowanego w uprawie i w hodowli i że znowuż nasza matka gleba będzie rodziła nam piękne roślinki, piękne owoce, na której będziemy chować piękne zwierzęta, które potem super będą wpływać na nasze życie. Jeszcze raz.
1: Zmniejszą się kolejki do...
0: Dokładnie, instytucji wspierających zdrowie. Dzięki wielkie. Ja jeszcze na koniec przypominam,
1: Dziękuję Państwu.
0: Dziękuję bardzo. Ja na koniec przypominam, że to zdrowie możecie znaleźć w naszych skrzynkach z natury, które co tydzień do Warszawy trafiają właśnie po mojej audycji prosto z Ostoi Natury od naszych partnerów gospodarstw ekologicznych, regeneratywnych, głównie z Warmii i Mazur, choć ta nasza grupa producentów rośnie. Bardzo serdecznie zapraszam tutaj na zakupy @ostojanatury.pl. Można wysłać maila, dopisać się do listy. Będziemy wysyłać Wam informacje. No a w ogóle, tak jak w każdej audycji, zachęcam do tego, żeby szukać gospodarstw blisko siebie, żeby wspierać tych rolników, którzy o tą glebę dbają i im dać poprzez zakupy te wotum zaufania. Dziękuję ślicznie. To była audycja Studio Ostoja. Do usłyszenia za tydzień.
2: Studio Ostoja.
3: Reklama.
4: To jak? Kto wygra mundial?
5: Nie wiem, a co ty myślisz?
4: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
5: No wszystko fajnie, ale z kim?
4: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
5: Dobra, a kiedy? Kiedy?
2: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
7: Autopromocja.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
1: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
2: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
1: Czas na motorsport.
2: Najszybsza audycja w Polsce.
1: Zapraszają
2: Piotr Nałęcz
1: i Kamil Kowalik.
2: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
3: To była autopromocja.
4: Czas nie tylko na country.

Dzień dobry Państwu, Jerzy Głuszek, jak zwykle w poniedziałki po godzinie 19 w porze Mistrzostw Świata, oczywiście w piłce nożnej, bo zwykle spotykamy się o 20, ale w tym okresie mistrzowskim spotykamy się o godzinie 19 w Radiu Wnet. Jak zwykle serdecznie witam Państwa, witam wszystkich słuchaczy audycji Czas nie tylko na country i tych starych, biernych słuchaczy i tych nowych, którzy być może przypadkowo trafili na audycję poniedziałkową moją. Proszę Państwa, rozpocząłem to spotkanie piosenką z najnowszego albumu, wydanego dosłownie kilka dni temu, a firmowanego przez wielkiego amerykańskiego artystę Rodney Crowella. Rodney Crowell, szczególnie dla tych, którzy lubią czy twórczość Emmylou Harris, też wielkiej gwiazdy wokalistyki country, jest postacią znaną dobrze. Otóż on w początkach kariery Emmylou Harris towarzyszył jej, był jednym z ważnych członków zespołu muzycznego, a także twórcą piosenek. Tam było dwóch takich dżentelmenów w zespole Emmylou Harris, a dlaczego o niej akurat mówię, to za moment. Albert Lee, wybitny gitarzysta, ale także przecież wokalista, i właśnie Rodney Crowell. Podczas najbliższego pikniku country w Mrągowie, to przypomnę, 24 i 25 lipca będzie miało miejsce to 45 już wydarzenie, czyli taki mały jubileusz. Jeden z koncertów festiwalowych będzie poświęcony właśnie twórczości Emmylou Harris. Organizatorzy zapowiadają udział w tym koncercie, gościnny udział, w którym polscy artyści, polskie artystki będą wykonywały piosenki Emmylou Harris. Ten koncert nazywa się Tribute to Emmylou Harris. Wystąpi także Albert Lee, który specjalnie przyjedzie do Mrągowa z powodu tegoż właśnie koncertu. No ale wracamy do Rodney Crowella. Cóż to ta płyta? Ta płyta nosi tytuł Then Again. I proszę sobie wyobrazić, że to jest zapomniana, zagubiony album w jakimś sensie. To jest materiał nagrany głównie 20 lat temu, zaraz po takiej trylogii Crowellowskiej, takich trzech albumach, które on wtedy wydał, które przyniosły mu wielką także popularność. Crowell odłożył ten album, którego dziś wybrałem dla Państwa, kilka piosenek na półkę, bo brzmiały zbyt podobnie do tamtych płyt, i poszedł nagrywać z Joe Hennym. No i kiedyś w jakimś momencie odnalazł taśmy, a to było dosyć niedawno, w swoim domowym archiwum. Wyprodukował go Crowell i Stuart Smith, ten album, z dodatkową produkcją Dina Noblera. Ja szczególnie podkreślam udział producentów, bo to bardzo istotne. Oni odcisną najmocniej ślad na muzycznym materiale, poza oczywiście autorem. Na płycie słychać między innymi Guya Clarka, i to jest jeden z ostatnich utworów, który właśnie Rodney Crowell nagrywał z tym legendarną postacią muzyki country, ale również tu się znajduje Lay Lovett, Emmylou Harris wspomagająca wokalnie Rodney Crowella. To ciekawe, że po tylu latach można sięgnąć i lekko odświeżyć ten materiał muzyczny. Bardzo zresztą ciekawy i bardzo taki refleksyjny. Tu są dwie piosenki tylko, które zostały świeżo nagrane w tym, wśród tych 10 utworów, które na tej płycie się znalazły. O klimacie może troszkę tej płyty. Crowell mówi, że 20 lat czekania
w jednym ze swoich wywiadów, sprawiło, że płyta jest nawiedzona przez duchy, takiego określenia dodał. Starych piosenek, starych przyjaciół i młodszego siebie. Po latach słyszy w niej tematy śmiertelności, duchowości i refleksji. I jak sam stwierdził, cieszę się, że odłożyłem ją na półkę, bo teraz jest na nią czas. Może nie dla reszty świata, ale dla mnie tak. Proszę Państwa, może na początek kilka, trzy powiedzmy, na początek nagramy utwory z tej płyty. If I Could Speak to Leonard, to jeden z dwóch właśnie nowych utworów dogranych do Then Again, choć, a ta reszta, jak powiedziałem, powstała 20 lat temu. A o czym mówi ta piosenka? To jest osobisty list Rodneya Crowella do Leonarda Cohena, napisany jeszcze przed śmiercią Cohena w 2016 roku. Crowell traktuje Cohena jak mentora duchowego, jak takiego duchowego przewodnika. W tekście zwraca się do niego bezpośrednio, jakby prowadził z nim taką spóźnioną rozmowę o starzeniu się, przemijaniu, duchowości i tym, jak sztuka pomaga to wszystko zrozumieć. Sam Crowell mówił, że po 20 latach od nagrania podstawy albumu te tematy śmiertelności i refleksji uderzają w niego znacznie mocniej, a Leonard jest tu symbolem artysty, który z klasą mierzył się z mrokiem końca życia, a Crowell pyta go, jak on sam ma to zrobić. Proszę Państwa, Rodney Crowell z najnowszej, częściowo bardzo starej płyty w trzech utworach dla Państwa.

Ogrodni Krawel. Świat pełen emocji, świat pełen nastrojów i takiej muzyki właściwie, proszę Państwa, słucha się najlepiej w zaciszu domowym, siedząc w fotelu, marząc być może, przywołując w pamięci jakieś własne doświadczenia. Serdecznie dziękuję moim słuchaczom za pozytywny odbiór tej muzyki. Pozdrawiam Sylwestra, pozdrawiam stałego słuchacza oraz innych, którzy w międzyczasie piszą do mnie. Słuchajcie Państwo piosenek wybranych przeze mnie z najnowszego albumu Rodney Crowella. Dobrze powiedzieć najnowszego, bo rzeczywiście premiera, tu sprawdziłem przed chwilą, była przed 2 tygodniami, ale przecież 8 z tych 10 piosenek zawartych na tej płycie to piosenki nagrane przed 20 laty, które odnalezione zostały przez Rodney Crowella w archiwum muzycznym autora. Jeszcze 2 piosenki z tej płyty pełnej duchowości, pełnej refleksji nad życiem, nad odchodzeniem, nad przemijaniem. Pierwsza z nich, proszę Państwa, to piosenka Whatcha Gonna Do Now, czyli Co Teraz Zrobisz? To jest taki bluesowo-kantrowa opowieść o rozstaniu i konfrontacji. To tytułowe pytanie Crowell rzuca w stronę byłej miłości lub po prostu w stronę samego siebie po tym, jak wszystko się posypało. Tu jest sporo w tym utworze ironii, dystansu, jakże typowego dla Crowella. Poza wszystkim Crowell nie występuje w tej piosence sam. Otóż on oczywiście tu jest głównym wokalem, no, ta gitara akustyczna, on jest świetnym gitarzystą, ale poza nim pojawia się tutaj Lyla w wokalu takim duetowym dialogu z Crowellem. Lai, proszę Państwa, jest też jednym z moich ulubionych wokalistów, to Teksańczyk. Legenda country, folku, stary kumpel Crowella, jeszcze z czasów sceny w Houston, kiedy wspólnie tam występowali i śpiewali. Crowell jest taki bardziej szorstki w tym jego wokal, Lovett, natomiast z takim swoim jazzującym zacięciem świetnie tutaj się uzupełniają, no ale wokalnie wspiera ich tu jeszcze Shelly Wright. Też świetna wokalistka amerykańska lat 90., 2000. To jest pierwszy utwór, który jeszcze Państwu zaproponuję z tej płyty, a drugi utwór. To jest ciekawe, to zorientujcie się Państwo, jak różnorodna jest oprawa muzyczna tych piosenek. To jest taka podnosząca na duchu piosenka o tym, żeby nie tłumić sobie emocji i śpiewać, właśnie żyć pełną piersią mimo trudności. Crowell wraca tu do tematu, który przebija się przez całą płytę, czyli starzenia się, przemijania, ale też wdzięczności za to, co było. Tu razem z nim występuje duet irlandzki Kieran Goose i Annie Kinsella. To jest małżeństwo znane z folkowych ballad i współpracy z Crowellem. Kieran to wokalista, gitarzysta z Belfastu. Ona z kolei też śpiewa i gra na klawiszach. Tutaj ta harmonia dodaje ich głosów, dodaje piosence właśnie takiej celtyckiej, lekko gospelowej nawet nuty. No to jeszcze 2 razy Rodney Crowell z najnowszej, ale właściwie odnalezionej po 20 latach płyty.

Rodney Crowell, proszę Państwa, w pięknej, z pięknej płyty. Gorąco polecam, jeśli gdzieś dostaniecie Państwo ten album, tak żeby właśnie usiąść sobie i posłuchać go od początku do końca i przenieść się w trochę inny świat niż ten, który nas otacza. A teraz, proszę Państwa, sięgam do artystki, która no, była absolutną gwiazdą country popu, Shania Twain. Nasza Shania, bo tak ją mogę nazwać, była przecież wielką gwiazdą, której słuchaliśmy wszyscy w latach 90. Ona troszkę takiego popu wprowadziła do muzycznego, na muzyczny rynek muzyki country. Debiutowała w roku bodaj 93. Tak, to był rok 93. Ona wtedy wypuściła album The Woman in Me, wyprodukowany właśnie przez Matta Langa, świetnego producenta muzycznego, który współpracował z nią przez wiele, wiele lat. Później zresztą został jej mężem, ale największy sukces, taki komercyjny, to zanotowała, proszę Państwa, kilka lat później, kiedy nagrała i wypuściła krążek pod tytułem Come On Over. To 40 milionów sprzedanych egzemplarzy tej jednej tylko płyty. To był najczęściej kupowany album solowej artystki w całej historii i najlepiej sprzedający się album country wszechczasów. No, rekordzistką ona jest niewątpliwie. W tamtym okresie cieszyła się ogromnym powodzeniem. Sprzedała łącznie ponad 100 milionów płyt na świecie. Przy czym połowę z tego w Stanach Zjednoczonych. Zdobyła liczne nagrody Grammy, tam BMI również, ale nie to jest istotne, proszę Państwa. Istotne jest to, że ta mieszkająca od już wielu lat w Szwajcarii nad Jeziorem Genewskim artystka postanowiła wrócić nową płytą na muzyczną scenę. Bodaj za 2 tygodnie będzie premiera jej tego nowego albumu, a mam już 2 piosenki, które zapowiadają pojawienie się tej płyty. Pierwsza z nich opowiada o takiej młodzieńczej miłości i niebieskich dżinsach, bo ta płyta w ogóle opowiada trochę, ona tu jest autorką tych piosenek, o historii jej życia, historii jej twórczości. Akurat w tej piosence opowiada o swojej chyba pierwszej miłości, którą przypomina sobie patrząc na niebieskie dżinsy z tamtego okresu, które gdzieś zachowane są, być może fizycznie nawet gdzieś one leżą, a być może tylko w pamięci. 2 piosenki, które znajdą się na tej płycie, a są zapowiedzią najnowszego albumu Shania Twain, który niewątpliwie Państwu zaprezentuję, jak tylko pojawi się, no, na pewno w lipcu. Posłuchajmy.

Tak brzmi, proszę Państwa, Shania Twain na najnowszej płycie, której niektórzy fani jej talentu nie mogą się doczekać. To będzie siódma płyta studyjna Shanai. No my też czekamy z niecierpliwością, a ja w szczególności, bo chciałbym się podzielić wtedy tymi nagraniami z Państwem. Teraz, proszę Państwa, Albert Lee, o którym tutaj już wspominałem, zapowiadając najnowszy piknik country w Mrągowie, przypomnę, że on będzie się odbywał od 24 i 25 lipca w dużym amfiteatrze w Mrągowie. W tym takim, co to pomieścić, może ponad 5 tysięcy widzów, ale jak wiadomo, w Mrągowie imprezy odbywają się zarówno przed tym otwarciem festiwalu na głównej scenie, jak i po, czyli w czwartek także i w niedzielę. W czwartek będzie, proszę Państwa, taki prolog, otwarcie tego festiwalu koncertem przy Molo, tam od strony miasta, po drugiej stronie od amfiteatru mrągowskiego. Jak zwykle w latach poprzednich otworzy ten koncert i ten występ zespół Wojtka Dudkowskiego. A potem, proszę Państwa, to może jak już jesteśmy przy mieście, to o mieście. W piątek, sobotę będą tu odbywały się właśnie przy tym Molo w Mrągowie koncerty tak zwanej sceny sponsorskiej, sceny promocyjnej. Tutaj główny sponsor festiwalu ustawi takie swoje miasteczko wielu atrakcji i dla dorosłych, i dla młodszych odbiorców muzyki country, i dla dzieci. I będzie tutaj również ustawiona scena, na której codziennie w piątek i w sobotę będzie można posłuchać artystów. Głównie tych, którzy występują na scenie głównej, czyli w amfiteatrze, ale także specjalnie zaproszonych gości w krótkich, takich półgodzinnych recitalach. One się będą odbywały między godziną 15 a 20, no po to, żeby potem nie wchodzić w konflikt z tym, co się dzieje na scenie głównej. No ale miasto to także mały amfiteatr przy Domu Kultury w Mrągowie, w którym to małym amfiteatrze na kilkaset osób, tam bodaj jest w stanie wejść jednorazowo 500 osób, ale przecież tam jest taki teren otwarty, znacznie więcej ludzi zbiera się wokół tej sceny i tam jest taki także bardzo ciekawy program Piknik Country w Mieście w piątek i sobotę, ale także i w niedzielę, bo w niedzielę występują tam również artyści. Na zakończenie całego festiwalu też tradycyjnie wystąpi Czarek Makiewicz już jako ostatni punkt programu tego ogólnego, dużego programu festiwalowego, a między innymi wśród atrakcji przewidzianych tam jest bicie kolejny raz rekordów ilości osób tańczących taniec liniowy w takim memoriale jednego z artystów tanecznych nieżyjącego już Fabisiaka. To będzie także tradycyjna parada pojazdów, które będą się przemieszczać przez 2 godziny prawie przez centrum Mrągowa i zmierzać do miasteczka westernowego Mrągowil, gdzie też powitają ich artyści. Tam będzie można także posłuchać muzyki w to niedzielne, wczesne popołudnie. No będzie się, proszę Państwa, w tym Mrągowie w tym roku działo, bo też 45. festiwal, czyli wydarzenie jubileuszowe, przyciągnęło bardzo wielu artystów, którzy chcieli wystąpić i stąd te rozbudowane sceny, także i telewizję polską, która będzie pierwszy dzień piątkowy koncert transmitowała w takich
trzech odsłonach. Tu sporo muzyki posłuchamy, bo to trzy odsłony mają w sumie chyba 3 godziny. No a Polskie Radio, także pierwszy program Polskiego Radia, jest stałym takim patronem medialnym, także będzie nadawało jakieś informacje na antenę, no ale ja także, proszę Państwa, nie zawiodę słuchaczy Radia Wnet, bo postaram się połączyć któregoś z tych dni festiwalowych i nadać jakąś krótką relację z tego, co dzieje się w Wrągowie, a być może także porozmawiać z artystami, którzy tutaj zostali na ten festiwal zaproszeni. No ale dobra, to proszę Państwa, zrobiłem taką dygresję, jak się okazuje, wielominutową. Przeszedłem od Alberta Lee. Otóż Albert Lee pojawi się w Wrągowie na scenie zarówno w piątek, jak i w sobotę, bo w sobotę przewidziany jest ten koncert Tribute to Emil Harris i wystąpi z polskim zespołem akompaniującym mu pod kierunkiem Jacka Wąsowskiego, znakomitego polskiego artysty, muzyka, producenta muzycznego i jako gościnny, jako gość właśnie specjalny pojawi się Albert Lee, który przez wiele lat nagrywał płyty i był elementem ważnym zespołu Emilu Harris. Między innymi nagrywał płytę Luxury Liner, to jedna z lepszych płyt Emilu Harris. Bo on w ogóle był związany, proszę Państwa, z wieloma artystami. Wcześniej niż z Emilu Harris, no to grał z The Everly Brothers, był nawet dyrektorem muzycznym w latach 80. tego zespołu. Potem występował z Ericiem Claptonem w tak, no, kilka lat koncertował z nim. Potem z Joe Cockerem, Willie Nelsonem, Jerry Lee Lewisem, bo także z nim nagrywał płyty i koncertował, by z Rodney Crowellem, którego już Państwu dziś tutaj przypomniałem, jego przyjacielem, z którym jeszcze

Wybory posłuchamy w wykonaniu Alberta Lee, który był także przecież wokalistą. Posłuchamy go tutaj w podwójnej roli. No i taki prolog, właśnie taki wstęp do jego występu, no już 82-letniego dżentelmena na festiwalu Picnic Country w Mrągowie. Posłuchajmy Alberta Lee.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crash.

Albert Lee, gość specjalny najbliższego festiwalu Picnic Country w Mrągowie. Będziecie Państwo mogli obejrzeć go, a przede wszystkim usłyszeć w piątkowym koncercie, takim koncercie galowym, związanym z 45. festiwalem, czyli jubileuszowym festiwalem, a później w sobotę w koncercie dedykowanym twórczości Emilu Harris. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej premiery płytowej, która miała miejsce no właśnie dokładnie w tym samym terminie co Rodney Crowella, czyli 26 czerwca, bardzo niedawno zatem. I sięgniemy po płytę Cody Jonesa. Cody Jones wydał 10, to jest w jego karierze, album Banks of the Trinity. To jest artysta także z Teksasu, a jak już się Państwo domyślacie, jak mówimy o Teksasie, to nie ma tam grama popu, tam wszystko odnosi się do klasyki, do korzeni muzyki country. Ta płyta to jest, jak on w jednym z wywiadów mówi, jest taką bardzo osobistą płytą. Wraca do korzeni, do dzieciństwa, do wiary, w której był wychowywany, i do życia rodzinnego. Sam mówi, że część piosenek napisała z nim żona Brandy. Ona jest to w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd muzycznych trwale z nim związana. Mają zresztą dzieci. Tak jak powiedziałem, to jest brzmienie bardzo tradycyjne. Mówi się o takich artystach, którzy sięgają po to brzmienie, że oni są neotradycjonalistami, czyli no, już niewątpliwie trochę inaczej śpiewają niż ci, którzy tworzyli tę muzykę przed wieloma laty. Inaczej grają, bo też inaczej nagrywają płyty, ale cały czas sięgają do tych brzmień tradycyjnych. Jest tu wiele ciekawych piosenek. Ja wybrałem dla Państwa kilka z nich. W jednej, tej pierwszej otwierającej to spotkanie z naszym Cody Johnsonem, występują razem z nim bracia Osborne. No cóż, no, można powiedzieć, że płyta szczególnie zadowoli tych, którzy lubią właśnie taką tradycję kantrową. Artysta jest uznany. Ten 10. album też świadczy o jego potencjale twórczym. Większość piosenek on tworzy sam. No to posłuchajmy kilku piosenek z płyty Banks of the Trinity.

To był Cody Johnson z najnowszej płyty, a ja jeszcze śpieszę na zresztą Państwa prośbę powiedzieć, co też będzie na głównej scenie w Amfiteatrze Mrągowskim. Otóż w piątek taki koncert galowy, dzielący się na części. Otóż w pierwszej części Złote Przeboje 45-lecia, druga część to będą hity Mrągowskich Pikników. I w tych hitach Mrągowskich Pikników zobaczycie, usłyszycie Państwo Alicję Boncol, Katarzynę Bułas, Maję Bogucką, Drogę na Ostrołękę, Gang Marcela, Grupę Furmana, Zbyszka Hoffmana, Mariusza Kalagę, Cezarego Makiewicza, Zespół Ślad, Tomka Szweda, Ryszarda Wolbacha, Zespół Zajazd. A w tej pierwszej części damy, proszę Państwa, szansę przedstawicielom szerszej jakby tej estrady, tej popowej estrady, żeby wykazali się w utworach country. I tu będziemy mieli okazję posłuchać Wojciecha Cugowskiego, Krystynę Giżowską, Landberry, Filipa Lato, Briana Alana, będzie także Kasia Moś, Andrzej Rybiński, Sławomir Uniatowski, Mateusz Ziółka, ale będzie i Michał Lonsar, i Klaudia Medzika. Tu temu segmentowi towarzyszy zespół Kraków Street Band. No w drugim, tym pierwszym, tu przed mną, tym wymienionym segmencie będzie Colorado, które jednocześnie będzie miało benefis 35-lecia. No a drugiego dnia, w sobotę, Cezary Makiewicz wystąpi, Mariusz Kalaga, The Midnight Drive, Klaudia Medzika w całym recitalu oraz ważny koncert, proszę Państwa, Tomasz Szwed, 45-lecie. No i to, co zapowiadałem wcześniej, czyli tribute to Emilu Harris z Albertem Lee, z Sarą Jory, z Alicją Boncol, z Katarzyną Bułas i z siostrami Melosik. I tutaj zespół Jacka Wąsowskiego będzie akompaniował. A przed nami, proszę Państwa, jeszcze tylko dwie piosenki. Cody Johnson zaśpiewa jeszcze kolejny utwór z tego najnowszego albumu oraz przypomnę Państwu weterana, 93-letniego Willie Nelsona z tej najnowszej płyty, którą już tutaj nadawaliśmy, graliśmy z tej płyty piosenki, ale jeszcze jeden utwór niech zabrzmi dziś, a ja będę się już z Państwem żegnał. Nazywam się Jerzy Głuszek. Słuchaliście Państwo audycji Czas nie tylko na country. Dziękuję bardzo panu realizatorowi. W czasie nie tylko na country spotkamy się za tydzień w poniedziałek o stałej na razie w czasie Mistrzostw Świata godzinie 19:00. Może to już się zmieni, ale chyba nie. Chyba 19:00 jeszcze w poniedziałek. Natomiast ja z Państwem spotkam się w najbliższą środę o godzinie 19:00, kiedy wspólnie z Gabi Potras zaprezentujemy Państwu audycję pod tytułem Magia Kina, magazyn filmowy Radia Wnet. Do usłyszenia.

0: Czas nie tylko na country.
1: Autopromocja.
2: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
3: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
4: Mazol, Arytmik Radio.
5: Witam Was serdecznie dzisiaj. Wielka moja przyjemność, bo będę z Wami odkrywał płyty, które naprawdę są świeże, a nawet nie spodziewałem się, że będą. Nils Petter Molva dzisiaj w różnych miastach świata spotyka innych artystów i będzie to muzyka piękna, niezwykła. Elias Stedemeser także nas zaskoczy graniem z Tomasem Morganem, czyli duetowe granie i Akusmi grupa, między innymi z Marysią Osu, czyli Bangkok, Rzym, czyli Rome, a potem Madrigal Variation i utwór A Walking Dream.

korzeniach, nie wiem, nie znam szczegółów, a jestem przekonany w tej pięknej frazie, że coś było. Wcześniej Thomas Morgan i Stedemeser na pianie, to wirtuozerskie duo zagrało do madrygałów włoskich, a teraz Oddycham, tytuł płyty chyba. Tak, Io, coś tam, Respiro. I to wspaniałe było duetowe dialogowanie artystów, a na początku utwór Bangkok to duet Nilsa Petera Mudvara z Chang Ing, potem Rom, czyli Rzym z Matrix M, a teraz właśnie Miki Jui i Düsseldorf z Nilsem Peterem Mulvarem, a później London Finsbury Park z Johnem Paul Jonesem. Słuchamy.

Ja mu tak powiedział, pozdrów Jadzie na powrocie. A to był Nils Petter Mølvær i John Paul Jones na pianie. Tej muzyce towarzyszy film, który powstał, by pokazać, jak tę muzykę wspólnie kreowali artyści i jakim ona była dialogiem i spotkaniem. Teraz Elias Stedemeser i Thomas Morgan w kolejnym utworze z płyty właśnie wziąłem oddech.

Elias Tedemeser i Thomas Morgan na kontrabasie. Elias też grywał z naszym Markiem Pospieszalskim, ale przede wszystkim z Lillingerem, perkusistą niemieckim. Och, ale Lillinger by już zmienił struktury tej muzyki. Tak więc nie będziemy tego wymyślać za nich. Tym bardziej, że jak słyszycie, jest to nagranie live z kościoła we Włoszech. Pięknie to brzmi, niezwykła to muzyka. I dzisiaj właśnie tak słyszę muzykę i dlatego słuchamy inaczej. Piotr do mnie napisał, że zupełnie inaczej niż w zeszłym tygodniu. No tak, Piotr jest dosyć świeżym słuchaczem Mazolernik Radio, jednak. Pozdrawiam oczywiście stały elektorat Stanisława, życzę mu dobrej nocy zaraz po zamknięciu audycji, albo i wcześniej. A teraz Akusmi, Daniel Brandt w utworze Anima, a potem Akusmi w utworze Club Saturnia.

To płyta Acousmi i utwór pod tytułem Club Subterranea. Wracamy do Nilsa Petera Molvara i teraz utwór pod tytułem Copenhagen z nieodżałowaną Merlin Mazur, której ta płyta jest dedykowana. Słuchamy.

Nils Petter Molva z płyty Be Quiet, płyta dedykowana Merlin Mazur, która niedawno od nas odeszła. Utwór Copenhagen za nami. Teraz ostatni na dziś z tej płyty, bo będziemy jej może słuchać za tydzień, jeśli nie wpadnę na jakiś nowy pomysł. Utwór London Hackney z tej samej płyty.

I tak na dzisiaj żegnamy się z płytą Be Quiet Nilsa Petera Molvara. Natomiast, kochani, mam dla was, ci, którzy już zasnęli, to już dobranoc, dobranoc. Chociaż wieczory piękne, długie i jeszcze nie ciemne, a dodatek ciepły. Spontaneous Music Live. W tym cyklu ukazuje się płyta grupy SML, czyli Small, Medium, Large. To zostało nagrane podczas długotrwałej sesji w tym klubie, trzydniowej rezydencji tej grupy w klubie Zabulon w Los Angeles. I moi drodzy, to jest płyta wreszcie, nie tak jak ich debiut Small, Medium, Large, czy też druga płyta, której słuchaliśmy obydwu w zeszłym roku w tej audycji, How You Been. To jest wreszcie płyta niepolerowana, bez postprodukcji. Nagranie live i na żywo. 23 minuty wspaniałej muzyki dla was. Ja was pożegnam. Tomasz Czerpak mnie dzisiaj realizował ze studia w Warszawie. Zapraszam was za tydzień o godzinie 20.30, a przypomnę, że teraz Duży Pokój jest godziny o godzinie 15 w poniedziałek i w środę, więc tam też coś będziemy przemycać z niezwykłej muzyki, która nas otacza. To był Mazol, Arytmik Radio, mówił do was Jerzy Mazol, a teraz odpłyńcie ze swojej rezydencji w Los Angeles. Gra kwintet w składzie Anna Butters, Jeremiah Chu, Josh Johnson, Booker Stardrum i Gregory Ullman. Żegnam was, pięknej nocy, pa!

0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
3: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
1: To była autopromocja.

0: to promocja.
1: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16:00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
2: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16:00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Pojawiają się kolejne wstrząsające informacje dotyczące Szpitala Południowego. Dzisiaj Kanał Zero właśnie przed chwilą, chyba moment temu, ujawnił wstrząsające nagranie z łazienki, gdzie padają dramatyczne, znaczy tragiczne słowa w wydźwięku, o których chyba o tej porze już nie chciałabym nawet ich przytaczać. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że w szpitalu w Łodzi, zresztą w podobnym szpitalu w Gdańsku, wygrała przetarg na dostarczenie cateringu wygrała firma włoska, która po zmianie nazwy na terenie Włoch wygrała przetarg, pomimo tego, że zaoferowała praktycznie dwa razy wyższą cenę niż szpital chciał zapłacić, a do tego jeszcze jest oskarżona o udział w kartelu we Włoszech, a prezes tej firmy w Polsce ma zarzuty za wręczenie łapówki w Polskiej Służbie Zdrowia. Ta firma wygrywa przetarg, który ma kwotę wyższą o 70 milionów niż było zakładane w kwocie przetargowej. Nikt w NFZ-cie nie reaguje. W Ministerstwie Zdrowia nikogo nie szokuje, że 70 milionów więcej szpital wyda na jedzenie niż było zakładane, i właściwie już ta skala tych informacji jest tak duża, że trudno jest nam je nawet komentować. A dziś na pierwszej stronie Newsweeka pojawia się informacja, czy pacjent jest uleczalny. Rok po prezydenckiej klęsce koalicji 15 października wciąż nie potrafi, koalicja 15 października wciąż nie potrafi radzić sobie z kryzysami, a polityczni rywale bezwzględnie to wykorzystują. Co musi się wydarzyć, by Donald Tusk stracił władzę? I to jest pytanie do pana, panie redaktorze. Co musi się wydarzyć jeszcze w Polsce, żeby Donald Tusk stracił władzę?
2: No, Polacy muszą się wreszcie obudzić, że tak powiem. No i zobaczyć skalę tego upadku, w jaki rząd Tuska nas pogrąża. Można powiedzieć tak, że jest mniejsze i tak poparcie, jeżeli patrzymy na ten, jest mniejszościowe, to nie jest ten rząd przy obecnych wyborach zgodnie z sondażami się raczej nie utrzymał, ale ciągle jeszcze na pierwszym miejscu pomimo tych wszystkich afer, które ujawniają model funkcjonowania tego systemu, który wprowadziła partia Tuska do Polski, który nie tyle wprowadziła, co konserwowała i rozbudowała, bo to jest ta oligarchia postkomunistyczna, która się w Polsce zakorzeniła w latach jeszcze 90., dla której przerwami były rządy prawicy, ale która znowu, prawda, jeszcze na większą skalę zaczęła funkcjonować teraz, po ostatnich wyborach. No i powtarzam raz jeszcze, to jest pewien model funkcjonowania i to, co widzimy w ogóle w służbie zdrowia, a na takim przykładzie dominującym, tak w soczewce w Szpitalu Południowym, no to pokazuje, jak funkcjonuje ten system. Ten system funkcjonuje na zasadzie, powtarzam raz jeszcze, to jest oligarchia, władza nielicznych w swoim interesie. Widzieliśmy to na wielu przykładach. Widzieliśmy to na przykładzie na ostentacyjnym KPO, jak dysponowania pieniędzmi, które przeznaczone były, pieniędzmi, pożyczkami, które zaciągnęliśmy i które będziemy musieli spłacać. Otóż jak dysponowały władze tymi pieniędzmi? Otóż one szły na dobra luksusowe dla zaprzyjaźnionych biznesmenów. To notabene już nie tylko media opozycyjne pokazały, zresztą nie tylko opozycyjne, czasami te rządowe, te w tym propagandowym froncie, no w celu jednak jakiegoś uwiarygodnienia się w niektórych momentach pokazywano pojedyncze takie wypadki. Ale teraz to Najwyższa Izba Kontroli zanalizowała i pokazała, że te pieniądze zostały, no ogromne pieniądze, przerzucone na inne zupełnie rzeczy. I to znowu te jachty symboliczne, te sauny, kluby swingersów, to może zwykły obywatel powie, no co mnie to obchodzi, no, powinno go to obchodzić, bo te pieniądze nie idą na rozwój polskiej gospodarki, tylko jak wspomniałem, na dobra luksusowe dla zaprzyjaźnionych, ale on będzie płacił za to, on będzie za to płacił. Ale ten model właśnie, gdzie tworzymy system, który korzysta wąska grupa, prawda, no dowolnymi metodami, poczuwając się do tego, że jest właścicielem Polski, ten model ujawnia się właśnie w tym szpitalu Górniowie. Ale można powiedzieć znowu głębiej, że jest to pewien w ogóle głębszy model, gdzie neguje się funkcjonowanie, sens i rolę funkcjonowania państwa jako reprezentacji wspólnoty. Władze oddelegowują kolejne, obecny rząd oddelegowuje kolejne uprawnienia do Brukseli. W tej chwili liczy się, że około 80% takich formalnie do zarządzeń różnego typu, ale które pełnią rolę prawa, 80% jest stanowionych poza Polską. My nawet nie wiemy, co tam się dzieje. W tej chwili tworzony jest ten 7-letni budżet Unii Europejskiej. I to jest w ogóle jakieś niebywałe rzeczy. Ten reguła uznaniowości będzie rozszerzona na wszystko. To jest pozatraktatowa reguła, ale będzie. I znowu, to jest tak, że ta Unia zaciąga coraz dalej idące znowu poza traktatami pożyczki. To wszystko, za co się ogłasza, że my dostajemy od łaskawej Brukseli, to są pożyczki, które my będziemy spłacać. Przypominam, że to jest jeden z prezydentów amerykańskich i drugi, o ile pamięć mnie nie myli, Joe Adams, powiedział, że są dwie metody podboju państwa. Przy pomocy miecza i przy pomocy kredytu. No my w tej chwili obserwujemy to w tym drugim wypadku. Otóż my w ogóle Polski nie ma w tych negocjacjach realnie nad tym budżetem, a Polacy nie są w ogóle o tym informowani. Zaciągnęliśmy ogromne, łamiąc zasady w ogóle konstytucyjne, bo ustawa musiała być przeprowadzona, żeby taki gigantyczny kredyt jak Sejm zaciągnąć. Otóż pomimo tego, że prezydent zawetował tę ustawę, no to rząd zaciągnął te kredyty. I do teraz nie wiemy, na jakich warunkach, ile, co. Stowarzyszenie Prawnicy dla Rzeczpospolitej zwróciły się do władz z prośbą, zgodnie z normami prawnymi, żeby ujawnił, jakie to są kredyty, ile będziemy płacili, dostał odpowiedź, że to jest tajemnica. No to funkcjonujemy w państwie, które jest dla nas tajemnicą. Ono jest, informacje są dla nielicznych, a my dostajemy papkę propagandową. Więc powtarzam raz jeszcze, Polacy muszą się obudzić, bo te wszystkie afery jak dotąd, to są, właściwie przechodzą bez echa. Ta afera, mówi się kłodzka, afera pedofilska, gdzie 12 osób z Platformy Obywatelskiej zostało oskarżonych o akty pedofilskie różne. Ona pokazuje coś fundamentalnego, o czym mówiliśmy. Poczucie bezkarności tej władzy i to, że w związku z tym poczuciem bezkarności lgną do nich specjalny typ ludzi, a sami ci działacze uznają, że mogą sobie pozwalać na coś, co nie wolno sobie pozwalać, bo jest przestępstwem to wyjątkowo ohydnym, ale w związku z bezkarnością, z tą tak zwaną doktryną Neumana, można sobie pozwalać. A więc mamy taki system, który jest demokracją z nazwy wyłącznie, bo jest to, bo pozostają z demokracji procedury wyborcze, no zawsze można powiedzieć, że to podstawowa. Ale usiłuje się wyeliminować i zniszczyć opozycję środkami pseudoprawnymi, czyli przemocą de facto, gdzie się blokuje obieg informacji. Ja już nie wiem, jak to się skończyło, bo miało być ta doktryna tego nowego cyfrowego aktu miała być do 10 lipca przeprowadzona w Unii Europejskiej. Nawet nie wiem, czy już została ostatecznie przyjęta, czy nie. Która de facto wprowadza cenzurę. I to bardzo daleko idącą i taką absolutnie arbitralną, jak to z cenzurą jest, wobec treści internetowych. Polska nie, na szczęście, znowu tutaj nasz skutek weta prezydenta, nie wprowadziła tej cenzury, ale tu znowu okazuje się, że bocznymi drzwiami na zasadzie jakichś rozporządzeń, które będą realizowane przez władze, pomimo tego, że...
1: To ja przerwę, panie redaktorze. Właśnie w czwartek, podczas czwartkowego głosowania w Parlamencie Europejskim, większość deputowanych była przeciwko przedłożeniu tej ustawy, o której pan mówi. To jest Chat Control 2, tak jest nazywana ta ustawa, a pomimo to przeszły do kolejnego, Chat Control 2 przeszła pomimo głosowania większości przeciwko, przeszła do kolejnego etapu prac dzięki, ale przeforsowanie dyskusyjnych rozwiązań było możliwe dzięki głosom kilkudziesięciu polskich europarlamentarzystów i to jest informacja wstrząsająca, bo na liście tych, którzy głosowali za czata 2.0, jest mnóstwo nazwisk, których bym się nawet nie spodziewała, że będą głosować właśnie w ten sposób. O tym będę rozmawiać po godzinie 8.10 z panią europoseł Anną Bryłką. Natomiast spadające negatywna ocena rządu Donalda Tuska stała się faktem, bo ponad już 51% bardzo zdecydowanie negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska, ale powstaje nowa partia. Ta partia to jest Unia Centrum, która odwołuje się do tradycji Unii Wolności i Unii Demokratycznej. Pan redaktor się uśmiecha. Kierowanie to pani Paulina Henning-Kloska i to jest twór, który, powiem szczerze, ja się zastanawiam, po co został stworzony i czy twórcy naprawdę mają jakiś pomysł na to, żeby zaistnieć na scenie politycznej.
2: No, twórcy mają wyraźnie pomysł, żeby przedłużyć swoje istnienie w systemie politycznym. Co do tego, jaka to nowa jakość pani Henning-Kloski, no to nie będę mówił, bo to chyba słuchaczom nie trzeba mówić, no to sprawa jest oczywista. Natomiast generalnie zabieg jest ten sam. Będziemy mieli z nim do czynienia. To jest niepoważna zupełnie sprawa, bo zarówno odwoływanie się do dziedzictwa Unii Wolności jest w tej chwili czymś zupełnie niepoważnym. Ci politycy, którzy to robią, są skompromitowani. To jest de facto odprysk z Platformy Obywatelskiej połączony tam z Lewicą. Wszystko jedno, to jest nieważne. Natomiast zabieg generalnie to jest ten, przy pomocy któremu udało się Tuskowi zdobyć władzę. To jest wmówienie Polakom, że stworzy się zupełnie nową jakość polityczną, która to, ta jakość polityczna, to nowe ugrupowanie, tak jak ugrupowanie Hołowni, wykroczy poza tą straszną opozycję, która niszczy nasze państwo, czyli tą walkę między PiS-PO, prawda, ten dualizm PiS-PO. To rozumowanie samo w sobie jest fundamentalnie błędne. Ponieważ to starcie, to jest, o którym mówię, wspomniałem, które jest w Polsce przybrało taki kształt PiS-PO, czy generalnie rzecz biorąc, reprezentanci establishmentu, gdzie mocny przy rządzie i ich przeciwnicy, chociaż część tych przeciwników de facto pełni rolę sabotażystów i de facto wspiera obecne władze realnie, ale ten podział jest zupełnie fundamentalny dla w tej chwili stanu naszej cywilizacji. To jest pytanie o to, czy chcemy bronić naszej cywilizacji i wszystkich konsekwencji, wszystkich instytucji, które z niej wynikają, takich fundamentalnych jak państwo narodowe, jak rodzina i jej rola, jak zasady cywilizacyjne, czy chcemy je odrzucić w imię właśnie nowej ideologii, która staje się doskonałym wehikułem władzy dla tych, którzy, prawda, będą ją wprowadzali. I a więc ten podział to nie jest żaden podział Polski szczególny, nic podobnego. Ale kiedy się wmawia, że w ogóle problem Polski polega na tym strasznym dualizmie, on rzeczywiście jest straszny, nie pozwala funkcjonować dobrze Polsce. To widzimy we wszystkich tych ostatnich wydarzeniach. Widzieliśmy ostatnio minister spraw zagranicznych, który głównie zajmuje się tweetowaniem, to zresztą jest począwszy od premiera, to jest główna forma aktywności
1: komunikacji.
2: Tak, stwierdził, że spotkali się na szczycie w Ankarze prezydenci Nawrocki i Zełenski i że może wreszcie rozwiążą to, co wspólnie, ten kryzys, do którego wspólnie doprowadzili. Proszę zastanowić się, wicepremier rządu stwierdza, że kryzys, który polegał na tym zupełnie, tym absolutnie skandalicznej decyzji Zełenskiego, czyli patronacie bohaterów UPA dla Brygady Frontowej, że ten skandal jest dziełem zarówno prezydenta Polski, jak i Ukrainy. Prawda? To jest podważanie wiarygodności polskiego prezydenta, ale to jest podważanie wiarygodności polskiego państwa. Bo jeżeli mamy państwo, które ma dwa ośrodki, które nawet w fundamentalnych sprawach dla państwa nie potrafią mówić jednym głosem, a to my nie jesteśmy żadnym poważnym partnerem ani przeciwnikiem. Dlatego nasi przeciwnicy mogą sobie pozwalać na bardzo dużo, a nasi partnerzy w cudzysłowie potrafią nas ogrywać spokojnie. No ale to jest wynik takiego rządu, jaki obecnie mamy. To znowu nie jest to jakiś spór polityków, nie. To Radosław Sikorski podważa godność swojego urzędu, atakując prezydenta w sprawach międzynarodowych. Także sam Sikorski doprowadził do tego, że nie mamy w najważniejszych miejscach na świecie swoich przedstawicieli, nie mamy ambasadorów. Prawda? I Sikorski akurat dał się w pewnym momencie przekonać, porozumieć z prezydentem, żeby jednak tutaj wspólnie z prezydentem powołać ambasadora, ale tutaj była interwencja Tuska, który powiedział żadnych kompromisów z Nawrockim, żadnych kompromisów z polskim prezydentem, mówi polski premier. No zastanówmy się, jak to funkcjonuje, mówi o państwie. I teraz, więc my mamy w tym sensie szczególną sytuację, że o ile ta walka, o których wspomniałem, tych dwóch podstawowych dzisiaj orientacji, tej ideologii emancypacji, która uderza w naszą nocną cywilizację i tych, którzy usiłują im bronić i wszystkiego, co z tego wynika, państwa narodowego, tradycji europejskiej. Oprócz tego, to jednak pomimo tej walki, to jednak w państwach takich jak Francja, Niemcy, istnieje coś takiego jak poczucie jednak interesu
1: narodowego.
2: I dlatego oni na zewnątrz występują w miarę spójnie, w miarę solidarnie, są w stanie osiągać cele. Otóż w Polsce jest to blokowane przez rządzących obecnie, którzy po to, żeby obronić swoją władzę, są gotowi na wszystko, ale to też nie jest dziwne, bo oni tę władzę traktują jako namiestnictwo, które dostają z zewnątrz. I oni to właściwie prawie wprost mówią. No więc ten stan rzeczy jest fatalny. Zaczęliśmy od szpitala, ale wbrew pozorom to się absolutnie jedno z drugim łączy. Musimy sobie z tego zdać sprawę. A to, że Polacy ciągle nie zdają sobie sprawy, że ciągle jeszcze temu frontowi propagandowemu w dużej mierze ufają, no cóż, tak, zostali w dużej mierze sformatowani. Potrzeba dużo czasu, żeby się od tego oswobodzili.
1: A ja wierzę jednak w naród, że jesteśmy silnym i mądrym narodem i w końcu się...
2: I dlatego wybieramy Donalda Tuska.
1: Ale wybraliśmy też pana prezydenta Karola Nawrockiego, panie redaktorze. Życzę dobrego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Bronisław Wilsztejn był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
2: Dziękuję bardzo.
1: I do zobaczenia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Kumana.
1: Nocne powtórki w net.
2: Gościem poranka w net jest profesor Maciej Szymanowski, dyplomata, hungarysta. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Redaktor, dzień dobry państwu.
2: Świetne tło. Ja pomyślałam, że pan profesor naprawdę przebywa już na zewnątrz i taka piękna pogoda z tyłu, a to jednak wspaniała technologia, która pozwala nam przenieść się w różne miejsca, więc przenieśmy się na Węgry. Co oznacza próba odwołania prezydenta Węgier?
3: Myślę, że po pierwsze nie powinniśmy ulegać takim teatrowi cieni. Mamy dzisiaj 10 poprawek do konstytucji Węgier. Najważniejsza moim zdaniem jest ta, która będzie umożliwiała Węgrom znaczne podwyższenie deficytu budżetowego, czyli Węgry idą w kierunku Rumunii czy Polski, jak się wydaje, a oczywiście w tym wszystkim też gra rolę poprawka pod tytułem odwołujemy prezydenta, który nawet na Węgrzech nie ma pełni rolę czysto reprezentacyjną, nawet nie ma prawa weta. Wszystkie dotychczasowe ustawy, nawet zmiany konstytucji, nawet takie wątpliwe dosyć zmiany konstytucji podpisywał. Więc gramy w pewnym takim teatrze cieni, też oczywiście Węgrzy się tym zajmują. Kto będzie prezydentem, kiedy będzie nowy prezydent, czy będzie nowy prezydent... Dodam tylko jeszcze, ponieważ Radio Wnet jest radiem informacyjnym, że nie da się na Węgrzech odwołać prezydenta bez tego, aby umarł, albo aby sam zrezygnował, albo żeby Trybunał Konstytucyjny orzekł, że złamał konstytucję, albo żeby Sąd Powszechny orzekł, że złamał prawo. Nic akurat z tych czterech warunków nie mamy z tym do czynienia, także prezydent Węgier pozostaje na stanowisku. Czy będziemy mieli drugiego prezydenta na Węgrzech? No to jest jakby prezydenta albo osobę, która będzie uznawana za prezydenta przez koalicję rządzącą i czy to będzie pani redaktor albo ja, no tego się dowiemy zapewne jeszcze dzisiaj czy jutro.
2: Peter Madziar zapowiada również rozliczenia, że mówi o odzyskiwaniu majątku sprzeniewierzonego za czasów Viktora Orbana. Czy jest takie duże oczekiwanie społeczne na Węgrzech? Tak wygrał wybory w Polsce oczywiście premier Donald Tusk, mówiąc o złodziejstwie koalicji Zjednoczonej Prawicy, o odzyskiwaniu jakichś gigantycznych pieniędzy. Widzimy już po tylu latach, że to były informacje, które były informacjami nieprawdziwymi. Panie profesorze, był pan szefem instytutu i sąd przyznał panu rację, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło przy odwołaniu pana, to zostały złamane wszystkie możliwe procedury. Czy Węgrzy idą w tą samą ścieżkę, co Polacy? Czy dali się uwieść wizji Madziara?
3: Na pewno się dali uwieść, panie redaktor. Dziękuję za miłe słowa pod moim adresem. Natomiast to już jest oczywiście przeszłość i tylko jakby wyrównywanie pewnych rachunków. Natomiast dali się na pewno uwieść. Też oczekują, podobnie jak kiedyś Polacy oczekiwali 100 miliardów zostało ukradzionych? Dobrze pamiętam? 100 miliardów chyba zostało ukradzionych.
2: Tak, to były jakieś takie kosmiczne kwoty.
3: A teraz bierzemy miliard, zdaje się, a nawet być może ponad miliard dziennie, tak? Kredytów nie bardzo do końca wiadomo na co, więc to co... Czyli tak, nie ma żadnej sprawy w sądzie, żaden prokurator nie wystąpił w żadnej sprawie, jeśli chodzi o zwrot majątku jakiegokolwiek. To, co w tej chwili jest podkreślane, to jest przeniesienie siedziby rządu z Pesztu do Budy, czy powrót rządu i ministerstw pewnych z Budy do Pesztu będzie tańszy i na pewno zaoszczędzi pieniądze podatnika, o tym się dowiemy. Natomiast bez wątpienia Węgry są też, i Węgrzy, Węgierki oczekiwali i chcą zmiany, chcą bez wątpienia takiego CPK, takiego ruchu do przodu. Nie bardzo im się podoba to, że utknęli przed laty, już ładnych paru laty, utknęli w pewnym, na pewnym takim, tej tak zwanej pułapce średniego rozwoju. Dlatego zdecydowali, jak zdecydowali i konsekwencje tego będą lepsze albo gorsze. No tego, o tym się dowiemy, jeszcze nie mamy 100 dni nowego rządu. Na razie te 100 dni, które obserwujemy, są no, przeciekawe, muszę powiedzieć, jak na osobę, która też jest historykiem, ale która też się zajmuje bardzo współczesną historią Węgier. Przeciekawe osoba, która w basenie komentuje szczyt NATO w funkcji premiera, no jednak jest nie do zapomnienia, muszę powiedzieć, dwukrotnie zresztą.
2: Czy działania Madziara oznaczają koniec epoki Orbana? Czy Fidesz jeszcze ma wystarczająco dużo sił, żeby próbować odzyskać władzę albo przynajmniej zablokować zmiażdżenie tego, co się rozpoczęło?
3: Tego nie wiemy w tej chwili tak naprawdę. Viktor Orban po raz kolejny w kwietniu stał się przewodniczącym partii Fidesz na rok. Zastrzegł kto? Tylko na rok. Powołuje w tej chwili do życia ruch społeczny, jako chyba ostatnie jego przedsięwzięcie, już jest 63-latkiem w tej chwili. Prawdopodobnie więcej się dowiemy w sobotę, kiedy wystąpi w Siedmiogrodzie na Uniwersytecie Letnim w Tuszwaniosz, gdzie zwykle występuje z takimi programowymi przemówieniami. Jest osobą w dalszym ciągu bardzo sprawczą, bo odwołać połowę posłów z parlamentu, swoich posłów i sam wyjść z parlamentu właśnie po to, żeby osoby młodsze i inne osoby się w ogóle zaistniały w polityce, to oznacza, no, w Polsce w zasadzie chyba byłoby to nie do pomyślenia. Natomiast kto będzie rządził na Węgrzech za rok, za dwa, za trzy, czy to będzie Péter Modior, aby na pewno, czy to będzie Viktor Orban, chyba nie ma takiej ochoty tak naprawdę. Jak się będzie nazywała partia, która będzie rządziła, bo Węgry weszły w taką postpolitykę, czyli rządzą partie, które, tak jak partia TISO, która ma w swoich szeregach 25 członków płacących składki w tej chwili.
2: No i to dochodzimy do finału. Jakie są największe bolączki Węgrów? Co tak na pierwsze, na czele listy panie profesorze by wymienił?
3: Myślę, że przede wszystkim to, że młodsze pokolenie młodsze, mówię w takim dosyć dużym cudzysłowie, czyli do 35-40 roku życia, ma olbrzymie problemy z tym, aby zapewnić sobie mieszkanie, aby kupić mieszkanie bez kredytu, który jest na 40, zarabia w dalszym ciągu zdecydowanie mniej niż ich odpowiednicy w Austrii albo w Niemczech, chcieliby żyć już tak naprawdę bardzo mocno na zachodzie, a jednocześnie nie chcieliby, aby w życie, które wchodzą w życie, więc są troszeczkę rozdarci w tej chwili i sami chyba się odkrywają na nowo, ale jak sądzę, jak zwykle zresztą w Europie Środkowej, nie mamy małych narodów, mamy mniej liczne narody i to nie jest przypadek, że to Węgier coś takiego wymyślił jak kostka Rubika. Ja jestem optymistą, jeśli chodzi o dalszy przebieg wydarzeń nad Dunajem i Budapeszcie.
2: To będziemy obserwować i kontaktować się również z panem profesorem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu, letnim studiu. Profesor Maciej Szymanowski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Ja żegnam się
3: z profesorem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Olia Szyńska.
1: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest pani Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry pani.
2: Witam serdecznie.
1: No oczywiście temat jest wszystkim pewnie znany, bo to, co się dzieje dookoła służby zdrowia, to jest temat wrzący. Rozmawiałam jakiś czas temu z panem profesorem Krzysztofem Bieleckim, który był ordynatorem między innymi szpitala w szpitalu na Solcu i on powiedział, że on to się cieszy, że do tego w sumie doszło, bo to jest tak jak z rosołem, że jak się zagotuje, to trzeba go zszumować i może to jest taka metafora, od której chciałbym zacząć. Jak pani by skomentowała pomysł na reformę, którą proponuje obecny rząd?
2: Trudno mi się odnosić do reformy, bo trudno nazwać to też reformą. Tak? To jest na razie, można by powiedzieć, łatanie dziur. Reforma to należałoby podejść do tej reformy kompleksowo, systemowo, uwzględniając, ja cały czas podkreślam i będę podkreślała, uwzględniając wszystkich uczestników ochrony zdrowia, nie tylko lekarzy, bo w tej chwili mamy oczywiście sytuację związaną z grupą zawodową lekarzy i z wysokimi zarobkami tej grupy. Natomiast w systemie ochrony zdrowia pracują pielęgniarki, położne, które są największą grupą wśród zawodów medycznych. Pracują fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, farmaceuci, ratownicy medyczni. My wszyscy jesteśmy systemem ochrony zdrowia, w którym pracujemy. I rozmawianie tylko i wyłącznie z jedną grupą zawodową, niestety nie przyniesie oczekiwanych efektów, bo zawsze grupa zawodowa lekarzy będzie mówiła tylko z perspektywy własnej i przemyśleń własnych, jeśli chodzi o system. Natomiast my powinniśmy się skoncentrować właśnie na innych grupach zawodowych, co moglibyśmy zaoferować właśnie przy okazji tej reformy, w jaki sposób moglibyśmy zmienić ten system ochrony zdrowia, wskazując na czynności, zadania, które mają do zaoferowania inne grupy zawodowe. My mamy dużo pomysłów na tym, w tym zakresie, chociażby w zakresie miksowania się naszych kompetencji, ponieważ dość duże kompetencje posiadają już pielęgniarki i położne, poszerzone zostały kompetencje farmaceutom, diagności też mają pomysł na to, żeby w jakiś sposób uszczelnić ten system i zmniejszyć koszty, więc naprawdę warto by było rozmawiać z wszystkimi grupami zawodowymi.
1: A czy ministerstwo przed ogłoszeniem swojego pomysłu reforma służby zdrowia będzie finansowana w 2028 roku, kiedy pojawi się 20 miliardów z Unii Europejskiej, wynika z komunikatu Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. To czy rozmawiał ktoś z państwem, czy była pani na spotkaniu w ministerstwie jako jeden z tych przedstawiciel z tej właśnie tej grupy, która jest najliczniejsza w służbie zdrowia?
2: Niestety, nikt nas nie zaprosił na spotkanie ani przed, ani teraz po. Czyli znów rozmawia pani minister z lekarzami, natomiast nikt nas nie zaprosił. Ja mam nadzieję, że pani minister naprawdę, ja wierzę w pani minister możliwości i wierzę w takie szersze spojrzenie, że jednak mimo wszystko zaprosi do spotkania wszystkich uczestników ochrony zdrowia, żebyśmy mogli naprawdę każdy ze swojej perspektywy powiedzieć, co możemy zrobić, na co należałoby zwrócić uwagę i wspólnie omówić te nasze propozycje.
1: To zacznijmy od początku. Ku mojemu zdumieniu odkryłam niedawno, że zlikwidowano średnie szkoły pielęgniarskie. Jak pani ocenia ten pomysł i dlaczego to zrobiono? Czy to była dobra decyzja, czy zła decyzja?
2: Pani redaktor, te szkoły pielęgniarskie, one zostały zlikwidowane ponad 20 lat temu.
1: No, ja nie uczestniczyłam w systemie edukacji do chwili, kiedy moja córka postanowiła pójść do klasy pielęgniarskiej i wtedy odkryliśmy, że są jakieś klasy medyczne, ale one już nie mają nic wspólnego z tymi szkołami, które ja pamiętam z czasów własnej młodości.
2: Tak, od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, kształcenie pielęgniarek i położnych odbywa się na podstawie dyrektywy unijnej i ta dyrektywa reguluje, jak ma wyglądać kształcenie w krajach Unii Europejskiej. I to jest właśnie na podstawie licencjatu i później oczywiście mogą być studia pielęgniarskie, magisterskie i to jest naprawdę bardzo trudne, ale bardzo też obszerne godzinowo kształcenie. To zmieniło się też kształcenie, jeśli chodzi o w ogóle podejście do pacjenta, ponieważ w tej chwili studenci uczą się w centrach symulacji medycznych, w związku z czym to kształcenie jest bardzo różnorodne i nie można powiedzieć, że jest gorsze od tego, które było kiedyś w liceach medycznych, bo ja kończyłam liceum medyczne i uważam, że to było bardzo dobre kształcenie na tamte czasy. Zmieniły nam się czasy, bardzo nam się zmieniły, w związku z czym też i to kształcenie musiało ulec zmianie. Dlatego też ja uważam, że ponieważ mamy bardzo dobre kształcenie, to należałoby wykorzystać również kompetencje pielęgniarek i położnych.
1: Mm-hmm. I teraz mamy dzisiejsza informacja, to są, być może jeszcze do Pani nie dotarła, bo to są historie, które już zaczynamy wypierać. To jest trochę syf. Ja cytuję teraz portal Zero.pl. To jest trochę syf. Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było. W ten sposób szef prosektorium Szpitala Południowego przedstawił lekarzowi wykonującemu sekcję zwłok sprawę pacjenta, którego znaleziono w łazience po niemal 4 godzinach od śmierci. Ten przytaknął. Okej, dobra. Pracownicy szpitala podczas sekcji byli zaskoczeni, że prokuratura jeszcze się, tu jest brzydkie słowo, więc nie zacytuję, do szpitala. Tych informacji złych o służbie zdrowia w tej chwili mamy tak dużo, że myślę, że autorytet i zaufanie do państwa pracy spada lawinowo. Jak z pani perspektywy należy to zatrzymać? Bo wlewanie do systemu kolejnych 20 miliardów, bo będą pieniądze strukturalne, wydaje się naprawdę skandaliczną decyzją ministerstwa, ponieważ jeśli mówimy o szpitalach, które miały 70% budżetu wydawane na wynagrodzenia, to jest kryminał, bo w tym szpitalu nie istnieje pacjent jako podmiot w służbie zdrowia. Więc jak to można przerwać, jak to zatrzymać, jak państwo zamierzają o to walczyć?
2: 70% to i tak nie jest źle, bo są tu szpitale, gdzie mają ponad 80% wydawanych pieniędzy na wynagrodzenia. I powiem tak, ponieważ gdzieś tam też się w przestrzeni publicznej pojawia, że pielęgniarki generują takie również koszty tego szpitala, to ja powiem, że jesteśmy jedyną grupą wśród zawodów medycznych, która ma nieuznawane przez wielu dyrektorów podmiotów szpitali w Polsce studia magisterskie ze specjalizacją. To jest ta najbardziej kosztowna grupa według niektórych, bo to jest grupa druga w związku z ustawą o wynagrodzeniach, ale też chcę powiedzieć, że trudno będzie odbudować to zaufanie, bo wie pani, na razie mówimy o lekarzach, ale to i tak dotyczy wszystkich uczestników tego systemu ochrony zdrowia. My, ponieważ w tej chwili jako grupa pielęgniarek i położnych przewodniczymy samorządom zawodów zaufania publicznego, podjęliśmy takie wspólne stanowisko, żeby naprawdę powstrzymać i polityków, i też dziennikarzy.
1: A dlaczego państwo chcą nas powstrzymywać? Jak my działamy, tutaj w tym przypadku działamy na rzecz dobra wspólnego, to jest nasz obowiązek informowanie o tym, co się dzieje. To nie jest tak, proszę sobie wyobrazić sytuację, że gdyby Kanał Zero nie ujawnił saloniku VIP i systemu, który, że 28-letni człowiek kieruje SOR-em w sztandarowej, w placówce Szpitala Południowego, ja nie chcę sobie wyobrażać, co czują ludzie, których rodziny, których bliscy zmarli na tym SOR-ze. Nawet jeśli tam nie było błędu, to sama myśl o tym, że ktoś mógł ten błąd popełnić, jest przerażająca, więc proszę, no, z całym szacunkiem do zawodu dziennikarza, który trochę też się dezawuował, ale my nie jesteśmy, kurczę, winni tej sytuacji.
2: No tak, pani redaktor, ale to cały czas gdzieś tam właśnie wybrzmiewa i to też ta skala się nakręca i mamy później właśnie ataki na medyków, ale chciałam też powiedzieć, że ta sytuacja 28-letniego lekarza, który był kierownikiem SOR-u, no znikąd się nie wzięła, ktoś mu na to pozwolił, tak? I przez jedną osobę, no może i dobrze, obnażyła się ta skala również tych dysproporcji w wynagrodzeniach, bo ja powiem szczerze, że ja też nie miałam takiej świadomości. My oczywiście walcząc o wynagrodzenia pielęgniarek, również domagaliśmy się informacji, ponieważ dyrektor cały czas gdzieś tam jednego ze szpitali podkreślał, że pielęgniarki generują te koszty, no bo nas jest najwięcej w systemie, w związku z tym liczebnie, no nie można powiedzieć, że faktycznie tych kosztów jest mniej, ale też chcieliśmy wiedzieć, jakie koszty są lekarzy i tych lekarzy na umowach cywilnoprawnych, bo z reguły nam pokazywano tych lekarzy na umowach o pracę, ale lekarze na umowach cywilnoprawnych, my też, pani redaktor, mamy świadomość i wiedzieliśmy, jak mogą wyglądać te wynagrodzenia, bo to były też wynagrodzenia, to był też procent od kontraktu, procent od wysokości procedury, w związku z czym, no to wie pani, żaden system tego nie wytrzyma. Więc może to był i dobry moment, że wreszcie ktoś pokazał, jak to wszystko wygląda i trzeba to uregulować, ale też trudno mi powiedzieć, że to 240 zł za godzinę, to, które podała pani minister zdrowia, no będzie miało jakąś tam rację bytu, z tego względu, że ten pomysł faktycznie, on już był w ubiegłym roku, pojawił się na jesieni. Później gdzieś pani minister pojechała na posiedzenie Rady, Naczelnej Rady Lekarskiej i później potem ten pomysł już upadł, więc nie wiem, coś się tam pewnie wydarzyło, być może to nie była taka propozycja, która znalazła akceptację też i samej Rady Lekarskiej. Trudno mi powiedzieć, bo ja nie uczestniczyłam w tym spotkaniu, ale naprawdę no będzie teraz niezwykle trudno odbudować to zaufanie no z tego względu, że wie pani, no jeżeli idzie 20% na leczenie pacjentów, to ja też się denerwuję, bo ja też jestem pacjentką, też trudno się dostać do lekarza czy lekarza specjalisty. W związku z czym naprawdę sytuacja nie jest kolorowa.
1: O czym marzą polskie pielęgniarki i położne?
2: Polskie pielęgniarki i położne marzą przede wszystkim o tym, żeby wprowadzić po pierwsze urlop na poratowanie zdrowia, o którym mówimy od wielu lat, bo też chcę podkreślić, że polska pielęgniarka w tej chwili ma już 55 lat, polska położna 52 lata, średnio. Około 100 tysięcy pielęgniarek pracuje na 277 tysięcy zatrudnionych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Więc żebyśmy zadbały o tą grupę i żeby ten system nie runął, to musimy wprowadzić urlop na poratowanie zdrowia, ale też marzymy o tym, żeby wprowadzić w Polsce zaawansowaną praktykę pielęgniarską i zaawansowaną praktykę położniczą. Tak jak jest to w krajach Unii Europejskiej, na świecie, gdzie pielęgniarka po ukończeniu dodatkowego kształcenia może wesprzeć te obszary, gdzie faktycznie ta przepustowość jest bardzo mała. Czy to są podstawowa opieka zdrowotna, czy chociażby opieka długoterminowa, opieka paliatywna, chociażby szpitalne oddziały ratunkowe, czy chociażby obszar anestezjologii, gdzie pielęgniarki mogłyby zdecydowanie faktycznie pewne rzeczy wykonywać już samodzielnie, bo są naprawdę do tego świetnie przygotowane.
1: To będziemy trzymać kciuki i będziemy się kontaktować w tej sprawie, czy pani minister dzwoniła z pytaniem, jak może pomóc. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję. Mariola Łodzińska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, była gościem Poranka w Net. Dziękuję pięknie. Dziękuję za rozmowę.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Wywiadu Wnet jest pani europoseł Anna Bruka, Konfederacja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Parlament Europejski nie zablokował przedłużenia przepisów określanych jako Chat Control 2. Dlaczego pani zdaniem te rozwiązania stanowią zagrożenie dla prywatności obywateli?
2: Przede wszystkim, pani redaktor, Chat Control 1, dlatego że my głosowaliśmy nad Chat Control 1, Chat Control 2 jest w tym momencie jest przedmiotem pracy Rady Unii Europejskiej, więc on jeszcze nie był w żaden sposób tutaj na poziomie Parlamentu Europejskiego głosowany. Już mówię, o co chodzi. Mamy takie przepisy w Unii Europejskiej dotyczące prywatności, to jest dyrektywa o prywatności i na podstawie odstępstwa od tej dyrektywy przyjęto kilka lat temu Chat Control 1, który daje platformom możliwość, nie obowiązek, ale daje taką szansę, aby skanować prywatną korespondencję elektroniczną i jeśli tam znajdą się przesłanki do tego, żeby powiadomić odpowiednie służby, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa dzieci, tutaj chodzi oczywiście w kontekście przestępstw seksualnych, to taki sygnał jest wysyłany do odpowiednich służb. I teraz ja stoję na stanowisku, że zarówno Chat Control 1, jak i Chat Control 2 jest po prostu naruszeniem prawa do prywatności prywatnej korespondencji elektronicznej. Jeśli narażamy dziesiątki, setki tysięcy, miliony niewinnych Europejczyków do tego, żeby ich prywatna korespondencja była skanowana, no oczywiście każdy z nas jest zwolennikiem tego, żeby zwalczać przestępczość seksualną wobec dzieci, również tą, która ma miejsce w internecie. Natomiast w tym momencie doprowadzamy do sytuacji, w której bez żadnych przesłanek, bez żadnych podstaw platforma ma możliwość skanowania takiej treści, takiej prywatnej.

0: naszej korespondencji. No i okazuje się, że przynajmniej z tego, co przekazywali i komisarze, ale też i posłowie w swoich konkretnych krajach, duża część tych zgłoszeń, która trafia do służb, nie ma żadnej wartości. To znaczy często to są, często te zgłoszenia nie mają żadnej wartości takiej operacyjnej. Nic po prostu nie dochodzi w tych zgłoszeniach do przestępstw. Natomiast różnica między Chat Control 1 a Chat Control 2 polega na tym, że Chat Control 2 wprowadza po prostu obowiązek skanowania tej treści, również treści zaszyfrowanej, czyli tej end-to-end, to znaczy na przykład jak korzystamy z WhatsAppa, czy korzystamy z Signala, te treści są zaszyfrowane, no i w momencie, gdyby to Chat Control faktycznie weszło w życie w takim kształcie, jak było proponowane, no to to już jest gigantyczne naruszenie prawa do prywatności. Natomiast przy Chat Control 1 trzeba powiedzieć o jednej bardzo istotnej i ważnej rzeczy. To znaczy, Parlament Europejski nad Chat Control 1 głosował w marcu i Parlament zdecydował, że te przepisy, tak jak to było zaplanowane, mają wygasnąć na początku kwietnia tego roku. Ale oczywiście Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, mówię o kierownictwu, nie podobało się takie głosowanie i przypomnę, że w marcu głosowaliśmy wtedy nad Chat Control 1 zwykłą większością, a teraz wróciliśmy jeszcze raz do tego samego głosowania i głosowaliśmy już niezwykłą większością, tylko większością kwalifikowaną, dla której odrzucenia wniosku Rady potrzeba było aż przynajmniej 361 posłów. Więc nie dość, że głosowaliśmy jeszcze raz nad tym samym, to głosowaliśmy zupełnie inną większością, no bo Komisja Europejska, Parlament Europejski zdawał sobie sprawę, że zwykłą większością to może zostać odrzucone, natomiast już inną większością, w tym przypadku tą kwalifikowaną większością, to jest niemożliwe.
1: To przejdźmy teraz do tematu, którym żyje Polska po ostatnim weekendzie. Jak w Europarlamencie mówi się o Wołyniu? Jak mówi się o decyzjach Ukrainy na temat uczczenia, rozprzestrzeniania kultu UPA i innych historii, które tutaj przetaczają się? Czy w ogóle Europarlament dostrzega takie informacje?
0: Panie redaktor, w moim odczuciu to wygląda troszeczkę tak, że ta wiedza dotycząca rzezi na Wołyniu, ludobójstwa na Wołyniu, ona dopiero zaczyna docierać do świadomości posłów. Ja w zeszłym roku próbowałam zorganizować minutę ciszy podczas posiedzenia plenarnego. To się wtedy nie udało. W tym roku chcieliśmy złożyć rezolucję upamiętniającą 83. rocznicę Krwawej Niedzieli. To też się nie udało. Natomiast sam fakt, że w ogóle ta informacja coraz szerzej się pojawia w mediach europejskich, wśród posłów, no to jest oczywiście wynik tych napiętych relacji między Polską a Ukrainą i po prostu Europa Zachodnia, ale też europarlamentarzyści zaczynam się bardziej interesować, o co chodzi, dlaczego jest tak duży konflikt, konflikt to może złe słowo, ale te napięcia tak silne są między Polską a Ukrainą, z jakiego powodu Polska odbiera Order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu i europarlamentarzyści zaczynają się tym bardziej interesować. No i faktycznie ta wiedza zaczęła, czy do upowszechnienia tej wiedzy w Europie Zachodniej chyba najbardziej przyczynił się sam prezydent Zełenski, wywołując tą kryzysową sytuację, dlatego że właśnie wszyscy zaczęli się tym interesować i tą przyczyną. My staramy się z tą świadomością do posłów docierać i fakt, że w tej rezolucji dotyczącej Ukrainy, tego raportu, który był ostatnio głosowany w sprawie Ukrainy, jednak dodano tą poprawkę. Oczywiście to jest poprawka bardzo delikatna, bardzo taka zachowawcza, przygotowana przez Koalicję Obywatelską, ale jest faktem, że ta poprawka została przegłosowana i w tej rezolucji się znalazła. Więc jest to, więc ta wiedza staje się coraz bardziej powszechna i na pewno w dużej mierze jest to zasługa samego prezydenta Zełenskiego, który moim zdaniem nie spodziewał się, że ten temat wywoła aż tak daleko idące skutki w Europie, czy daleko idące skutki w postaci zainteresowania tym tematem opinii publicznej w Stanach, w Parlamencie Europejskim, ale też w innych państwach europejskich.
1: Jak wygląda sytuacja polskich rolników w kontekście akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej? Czy pojawiają się jakieś nowe rozwiązania, które mają ochronić polski rynek rolniczy? Czy temat na razie przygasł i zajmujemy się tylko wojną?
0: No, pani redaktor, tutaj temat w ogóle nie przygasł, ale moim zdaniem my mamy już teraz kryzysową sytuację w związku z tym, że jednak Ukraina ma dość dobry dostęp do wspólnotowego rynku, w tym również do polskiego rynku. I to, co pan premier mówił na zeszłotygodniowym posiedzeniu rządu, że rząd pana premiera Donalda Tuska tutaj zabezpiecza polskie interesy, interesy polskich rolników, to jest kłamstwo i to jest bzdura, dlatego że polski rząd w zeszłym roku, w październiku 2025 roku, zgodził się na zwiększone bezcłowe kontyngenty na import towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Cukier z 20 tysięcy ton przed wojną, teraz jest 100 tysięcy ton. To dotyczy również mięsa drobiowego, jaj, miodu. Dzisiaj mamy 35 tysięcy ton bezcłowego kontyngentu miodu z Ukrainy. I jeszcze wiele, wiele, wiele innych towarów rolno-spożywczych, więc pan premier tutaj wprowadza opinię publiczną w błąd i moim największym zmartwieniem jest fakt, że Ukraina ma dostęp do wspólnotowego rynku na preferencyjnych zasadach. To jest przywilej, dlatego że Ukraina w standardach produkcji musi się dostosować, produktów żywnościowych musi się dostosować dopiero do 2028 roku, więc tu są odwrócone w ogóle procedury, to znaczy najpierw Ukraina powinna się dostosować do europejskich standardów produkcji i dopiero możemy mówić o otwieraniu rynku, ale nigdy w odwrotnej kolejności. Więc tutaj to już się dzieje, tak? To nie jest tak, że to się wydarzy, kiedy Ukraina będą otwierane kolejne elementy akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, tylko to się już dzieje, to się działo i to się już dzieje. I powinno nas to bardzo, bardzo martwić, bo Ukraina jest gigantycznym producentem żywności. Ukraina, pomimo tego, że tam jest wojna, rozwija kolejne sektory rolno-spożywcze, a ukraiński gigant drobiarski MHP przejmuje kolejne europejskie zakłady, teraz przejął największy zakład drobiarski w Grecji. To nas powinno martwić i nas powinno bardzo mocno niepokoić. Natomiast oczywiście koalicja rządząca czy pan premier Tusk lekceważą te zagrożenia albo nawet ich nie dostrzegają, bo po prostu nie chcą ich dostrzegać. I wygodnie jest o tych tematach nie mówić, dlatego że no, jest to temat rozbieżny między Polską a Ukrainą. I pamiętamy, jak kryzys zbożowy, jak kryzys zbożowy, jaki wywoływał reakcje po stronie ukraińskiej, powodując między innymi to, że ja od ponad 3 lat jestem na tej liście myrotworec, no właśnie między innymi z powodu tego, że bardzo krytycznie wtedy wypowiadałam się o tym, że polski rynek jest otwarty na towary z Ukrainy. Przede wszystkim to wtedy chodziło o import, masowy import zboża technicznego.
1: Rząd Donalda Tuska ma w tej chwili, według ostatnich informacji opublikowanych w Onecie, 51% negatywnych ocen Polaków. To bardzo, bardzo dramatyczna sytuacja dla koalicji rządzącej. Dzisiejszy Newsweek zastanawia się, czy pacjent jest uleczalny i czy Donald Tusk nie straci władzy, co trzeba zrobić. Pojawiła się też informacja o tym, że powstała nowa partia Unia Centrum, która ma być odpowiedzią środowiska liberalnego, między innymi na Konfederację, żeby pokazać, że tutaj jest też taka niezależny byt, który ma być rozgrywką polityczną. Jak pani zdaniem jest pani młodym politykiem? Jak pani zdaniem Polacy będą się budzić? Czy to już jest ta granica, która została przekroczona, że doprowadzi do zmiany władzy, do zmiany na scenie politycznej, o której państwo mówią od czasu, kiedy Konfederacja dołączyła do tej listy partii? Czy to już jest tak, że my żyjemy w tych bańkach dwóch partii?
0: No, pani redaktor, to się bardzo, bardzo zmieniło. To znaczy, moim zdaniem to pokazały wybory prezydenckie. Znaczy, koniec duopolu pokazały wybory prezydenckie. Okazało się, że Konfederacja, moja partia Sławomir Mentzen otrzymał 15% poparcia. Pan Grzegorz Braun otrzymał też bardzo, bardzo dobry wynik, więc okazało się, że na prawicy, na prawo od PiS są partie, które potrafiły uzbierać 20% poparcia. Więc to już jest pewnego rodzaju przełamanie tego duopolu. Natomiast no moim zdaniem te bardzo kiepskie wyniki poparcia dla obecnego rządu. Oczywiście to są tylko pewnego rodzaju badania, to nie są oczywiście wybory. Natomiast tu nie ma co do tego wątpliwości, że to jest oczywiście afera w Szpitalu Południowym, szerzej afera całego systemu ochrony zdrowia, za które odpowiedzialny jest i obecny rząd, ale i również poprzedni rząd. Ale przede wszystkim chyba najbardziej to, co uderzyło zwykłych Polaków, zwykłych ludzi, to fakt, że politycy partii rządzącej, Koalicji Obywatelskiej w głównej mierze, no korzystają z jakiejś szybkiej ścieżki, z jakiegoś VIP-owskiego miejsca, a potem wobec tych polityków nie są wyciągane żadne konsekwencje. I mam tu na przykład na myśli panią poseł Pępek, wobec której nie wyciągnięto, wypchnęła się w kolejkę w szpitalu w Żywcu i nie poniosła żadnych konsekwencji. Koalicja Obywatelska nie wyciągnęła żadnych konsekwencji wobec niej. I mamy ileś takich przykładów, które pokazują, że w jaki sposób rząd, władza traktuje po prostu zwykłych obywateli i w jaki sposób uprzywilejowany traktuje swoich polityków, traktuje członków rodzin tych polityków i jak w różnych rzeczywistościach żyją te grupy społeczne, czyli grupa zwykłych polityków, grupa zwykłych Polaków i uprzywilejowanych polityków. Natomiast to, co się też wydarzyło w Szpitalu Południowym w Warszawie, no to jest coś przerażającego i to chyba zagotowało wielu ludzi i pokazało, że no, że w ogóle do takich patologii mogło dochodzić. No oczywiście to jest pod pewnego rodzaju parasolem politycznym Koalicji Obywatelskiej. Wiadomo, kto rządzi w Warszawie. Wiadomo, kto rządzi od wielu, wielu lat w Warszawie. Wiadomo, że lekarz, który zarobił te gigantyczne pieniądze w Szpitalu Południowym w Warszawie, no miał parasol polityczny swojej partii. I tak naprawdę pewnie nigdy byśmy się o tych wszystkich patologiach, które tam miały miejsce, nie dowiedzieli, gdyby nie to jego oświadczenie majątkowe, które stało się przedmiotem zainteresowania. No skąd takie gigantyczne dochody finansowe? Więc pani redaktor, no wydaje mi się tak, że ten system ochrony zdrowia to będzie takim punktem, które osłabia bardzo, bardzo mocno obecny rząd. I oczywiście pan premier Donald Tusk gra na przeczekanie. Czy to się przyczyni do zmiany władzy w przyszłym roku? Tego nie wiem. I mieliśmy mnóstwo afer, mieliśmy mnóstwo kryzysów. Okazywało się, że te partie wychodziły tak obronną ręką z tego wszystkiego. Natomiast no, tworzenie nowych partii, które są tworzone przez starych polityków, dobrze znanych polityków, którzy nie mają żadnej wiarygodności, którzy właściwie tymi ciągłymi zmianami i mówię o tej najnowszej partii, która została utworzona w ten weekend, no to są ludzie, to są politycy, którzy są dobrze rozpoznani, znani. Pytanie, czy są jeszcze ludzie, którzy się będą na te takie zabiegi PR-owe i na tworzenie nowych partii politycznych nabierać.
1: No będziemy obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
1: Również dobrego dnia życzę. Europoseł Anna Bryłka, Konfederacja, była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego pani poseł życzymy. Jest 28 minut po godzinie 8. Ja zyskałam chrypę z niewiadomych powodów, a teraz dla państwa Nat King Cole.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest dr Łukasz Jasina, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ekspert z spraw dyplomacji międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się pani i państwu.
1: Szanowne panie, zacytuję, żeby nie uronić chociaż jednego zdania, słowa. Pochylając głowę nad polskimi ofiarami ukraińskiej przemocy na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach państwa polskiego przed wojną i w jej trakcie. Nie tworzę symetrii, ale pamiętamy, co było wstydliwe i niegodne, mówi Łukasiewicz, ewidentnie czytając słowa przemowy z kartki. To te słowa padły podczas uroczystości w Wołyce, upamiętniające ofiary rzezi, jakich dokonali na Polakach członkowie ukraińskiej Armii Powstańczej. Piotr Łukasiewicz, jeśli państwo nie wiedzą, jest chef d'affaires, czyli kierownikiem polskiej placówki na Ukrainie. To jakie granice przekroczył i czy przekroczył nasz pan kierownik?
2: Piotr Łukasiewicz jest także byłym ambasadorem w Afganistanie, pułkownikiem Wojskowych Służb Informacyjnych, czyli człowiekiem skąd wywiadu, więc wiele można powiedzieć o ludziach skąd wywiadu, nawet tego, ale powinni umieć myśleć ich. I powiem niestety bardzo ostro, chyba tego wyczucia w głowie chargé d'affaires interim w Kijowie zabrakło. To przemówienie nie było zresztą wygłoszone przez niego z głowy. Ja sam jako człowiek, który sobie po prostu parę razy się pośliznął, mówiąc z głowy, wiem, że to zdarza się. Ale trochę ciężko jest pośliznąć się, kiedy mówi się coś, odczytuje się coś z kartki. To była kartka, przemówienie ewidentnie przygotowane przez Departament Wschodni MSZ-u, czyli wyrażono naszą politykę. Bronił zresztą pana Łukasiewicza potem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. A co pan Szarsz w tym przemówieniu i broniący w MSZ zbroili? Nie można powiedzieć, a ja cię nie chcę urazić, po czym powiedzieć, nie, broń Boże, nie chcę cię urazić i potem będzie tylko, że ty świnio. No. Można powiedzieć, że się nie chce symetryzować, ale się symetryzuje. Nie zrobiłby tego ambasador ukraiński w Polsce podczas obchodów ku czci ukraińskich ofiar. Nie zrobiłby tego izraelski ambasador w Jedwabnem, gdyby się tam pojawił, mówiąc, że może jacyś Żydzi mieliby coś na sumieniu, bo przecież jacyś mieli. Polska w ciągu ostatnich 30 lat bardzo dobrze się rozliczała ze swoich błędów i zbrodni popełnianych również na Ukraińcach polskich. Teraz naszym ważnym celem jest pokazanie, że Ukraina nie umie rozliczyć się z ludobójstwem na Wołyniu. I polski ambasador nie może dawać argumentu swoim ukraińskim kontrahentom. Jego przyjaźń z Ukraińcami nie jest czynnikiem ponad wszystko. Interes państwa polskiego jest ważniejszy.
1: No dobrze, ale jaki jest protokół? Bo tak trochę wchodząc w kuchnię takich wystąpień, czy nawet jeśli pan Łukasiewicz nie jest ambasadorem, tylko jest kierownikiem placówki, to czy te główne wystąpienia powinny być akceptowane przez MSZ, czy on jest osobą samodzielną i to było wystąpienie, które nie było konsultowane?
2: Bez względu na to, czy jest kierownikiem placówki, czy nie, jest osobą nią kierującą, więc reprezentuje tam polskie państwo, bo tak postanowił minister spraw zagranicznych. Na szczęście, i to państwo pewnie zauważyli, podczas tej uroczystości byli wyżsi przedstawiciele tego państwa. Był wicepremier Kosiniak-Kamysz, który wygłosił bardzo dobre przemówienie, moim zdaniem. Może nas wiele różnić z panem wicepremierem, ale to było bardzo dobre przemówienie, dobrze reprezentujące interes państwa polskiego. Zatarło pewnie wrażenie. Natomiast w praktyce bywa bardzo różnie. Ambasador silny, charakterny, mający dobre przeloty z ministrem spraw zagranicznych, z prezydentem, z premierem, może sobie pozwolić na wygłaszanie samodzielnych przemówień. I to jest ta ironia, bo pan Łukasiewicz jest ambasadorem mającym duże wsparcie ze strony Radosława Sikorskiego, ale to niestety prowadzi nas w drugą stronę. To było przemówienie bardzo ważne, zatwierdzane przez ministra Sikorskiego, pisane, bo widać było, jak pułkownik się starał bardzo mocno żadnego słowa nie pomylić, przez odpowiednich przedstawicieli państwa polskiego. Od razu ruszyła też obrona tego przemówienia przez ludzi związanych bardzo blisko z MSZ-em, dziennikarzy, dyrektora Departamentu Strategii Łukasza Pawłowskiego i tak dalej. Więc widać wyraźnie, że nie jest to żadne samodzielne działanie pana Piotra Łukasiewicza, ale decyzja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że takie przemówienie ma być wygłoszone i że teraz będziemy go bronić.
1: Bycie w prawdzie, upamiętnienie, ekshumacja i godny pochówek dla nas są sprawą niezwykłej wagi, mówił wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do tego szanowny ekspert się odniósł, ale czy to, że premier Polski, czyli Donald Tusk, nie uczestniczy właściwie w większości świąt narodowych, to jest informacja, która już powinna być standardem? Czy na świecie występuje drugi taki przedstawiciel najwyższych władz, który nie uczestniczy w tych obchodach?
2: Nawet Donald Trump, proszę państwa, który w drugiej kadencji stara się ograniczać swoje wystąpienia do niezbędnego minimum, co być może wynika z powodów ograniczeń pewnych związanych z wiekiem już u niego. Tak samo było z Joe Bidenem. W tych najważniejszych uroczystościach państwowych związanych z pamięcią uczestniczy i nie śmiałby nie pojechać do Normandii, czy nie wystąpić 4 lipca albo na jakimś dniu weterana. Donald Tusk niestety w tej drugiej zwłaszcza kadencji, bo podczas jego pierwszego urzędowania bywało różnie, ignoruje większość tego typu wydarzeń, uznając widocznie, że albo go ktoś tam zastąpi, albo że wystarczy kolejny wspaniały, mniej lub bardziej filmik nagrany przez pana premiera w jego mediach społecznościowych. To jest bardzo niedobra rzecz, bo zwłaszcza teraz, na początku lipca, jest bardzo wiele takich uroczystości. Ja rozumiem, że premier nie chce może urażać pewnych ludzi nieuczestniczących w obchodach w Augustowie, w rocznicę obławy augustowskiej, czy w Michniowie, na Dniu Wsi Polskiej, ale kwestie wołyńskie są jednak bardzo ważne w ciągu ostatniego miesiąca. Premier się na nich potknął potwornie politycznie, dając się rozegrać Zeleńskiemu, więc powinien troszkę wziąć w tym udział. Ale myślę, że to jest niestety całościowa polityka Donalda Tuska. Ja nie pamiętam, żeby on był 1 sierpnia na obchodach Powstania Warszawskiego. Nie ma też regularnie premiera na obchodach naszych obydwu najważniejszych świąt narodowych. Więc Donald Tusk przyjął taką taktykę, moim zdaniem nieelegancką i niegodną, być może z jego punktu widzenia trafną politycznie.
1: I ostatni temat, który chciałabym z panem ekspertem poruszyć, dr Łukasz Jasina jest gościem Poranka Wnet, przypomnę, to komunikacja, którą prowadzi szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli Radosław Sikorski. W ostatnich właściwie godzinach pojawiają się informacje, że Rosja szykuje zbrojną prowokację przeciwko Polsce. Wiemy, że coś przygotowują. W wywiadzie mówi nasz minister spraw zagranicznych, ale to nie o Rosję tutaj chcę zapytać. O to, według jakich standardów funkcjonuje obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Jak wygląda komunikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych i w jakich standardach się poruszamy? Bo ja mam wrażenie, że obaj panowie, szczególnie premier Donald Tusk, prowadzą politykę jedynie na platformie X.
2: Standard polityka komunikacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeżeli byśmy ją wyabstrahowali od pana ministra, jest zgodna ze standardami. Problemem jest jednak to, że nikt tak naprawdę w Polsce nie interesuje się i na świecie komunikatami ministerstwa, jego kontem twitterowym, czy nawet kontem rzecznika pana Macieja Wiewióra, który zresztą także ulega pewnej histeryzacji pod wpływem tego, co robi właśnie minister Radosław Sikorski. Bo minister Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych prowadzi chaotyczną, bardzo zróżnicowaną, nieregularną politykę komunikacyjną od polityki komunikującej to, co robi jako minister, poprzez niestety działania polityczne, różnego rodzaju retweety polityczne polskich, mniej lub bardziej z nim związanych polityków, takich jak chociażby pan Giertych. I to można wywoływać, bo jednak Twittera pana ministra X-a, pana ministra Sikorskiego czytają nie tylko polscy dziennikarze i polscy politycy, ale także czyta cały świat. Wrażenie jakiegoś permanentnego chaosu i do tego jeszcze, co tu dużo mówić, nie sprawia to wrażenia stabilności. W wypadku pana ministra Radosława Sikorskiego. Nie jest to pierwszy taki wypadek. Ostatnia końcówka jego poprzedniego urzędowania w latach 2013-2014 także dowodziła tego, że pan minister powinien być bardzo wstrzemięźliwy w używaniu mediów społecznościowych. A wspomniała pani redaktor rzeczy bardzo ważne, jakie jest rosyjskie zagrożenie. Kiedy się tak cały czas do niego odwołuje, podaje się też retweety ludzi takich jak Roman Giertych, to nikt za pewien czas nie będzie cię brał poważnie, a to jest bardzo niedobre. Ja bym jednak wolał, żeby ostrzeżenia przed rosyjską agresją kierowane przez ministra spraw zagranicznych mojego państwa były brane poważnie.
1: To de facto, jak patrzymy teraz na politykę Radosława Sikorskiego, jakie ruchy powinno wykonywać Ministerstwo Spraw Zagranicznych wobec tak silnego zagrożenia? Jeśli patrzymy na no właśnie to, o czym pan wspomniał, panie doktorze, czyli o tym, że tam jest po prostu śmietnik informacyjny, trochę trudno jest zrozumieć, że polska dyplomacja właśnie w ten sposób się komunikuje. Mnie to, szczerze mówiąc, jako obywatela przeraża, że w obliczu tak poważnych problemów my bawimy się platformami społecznościowymi, bo inaczej trudno to nazwać. Jakie ruchy powinny być wykonywane, a może są wykonywane, tylko my tego nie wiemy, jakie decyzje zapadają, bo pan wspomniał optymistycznie, że znaczy to jest bardzo dobra informacja w poniedziałek, że ministerstwo wbrew tej komunikacji, która się dzieje na platformie X, działa prawidłowo według tego, co pan obserwuje. Ale co powinniśmy robić w takiej sytuacji, jeśli chodzi o poważne zagrożenie atakiem z Rosji?
2: No, nasi dyplomaci uprzedzają, informują dobrze o tym swoich kolegów zagranicznych. Nasze placówki działają, żeby to nagłaśniać. Sam pan minister Sikorski, kiedy nie ma X-a i nie ma szaleństwa mediów społecznościowych przy nim, też podejrzewam, walczy, działa, jego wiceministrowie, zwłaszcza ci fachowi z MSZ-u, też to robią. Więc ja bym się tutaj wielu rzeczy nie bał, tylko no niestety przydałoby się jednak wykasowanie tego elementu dezinformacyjnego bardzo potężnego, który jest coraz większy, czyli właśnie mediów społecznościowych samego pana ministra, ale niestety pani redaktor, bardzo się boję, że to uzależnienie w wypadku ministra Sikorskiego, zresztą nie tylko jego, będzie postępowało i może któregoś dnia stworzy dla nas wszystkich bardzo potężne zagrożenie, bo minister poda jakiegoś tweeta albo coś napisze i ktoś wyciągnie na podstawie tego jakiś daleko idący wniosek.
1: Czy to nie jest taki moment, że trzeba by było, standaryzując polską politykę, bo afera ze szpitalami pokazuje, że sytuacja jest już bardzo ostra, zabronić po prostu jak dzieciom, polskim politykom, ministrom, używania po prostu social mediów. Jeśli mają coś do powiedzenia, zapraszamy na konferencję, do telewizji, można opowiadać.
2: Panie redaktorze, próbowałem tak zrobić choćby z moim kolegą, przyjacielem Marcinem Przydaczym, do tej pory jest na mnie obrażony czasami polityką. Mówię, żeby wyjść na osobę jednak tę obiektywną, że to się w znacznie mniejszym stopniu, nie chcę, może tutaj porównywać, zdarza się i po naszej stronie. Więc trudno jest politykom zabrać to narzędzie, które jest dla nich narzędziem po pierwsze prestiżu, po drugie dystrybucji informacji, po trzecie poczucia swobody komunikacyjnej. Rzecznicy mają tutaj bardzo ciężko i bardzo często dostają po łapach, a rzeczywiście byłoby lepiej wrócić do takiej bardzo dawnej, starej, fajnej formy, zwłaszcza w sprawach zagranicznych, bo gdzie indziej to jeszcze nie wywołuje takiej tragedii. W sprawach zagranicznych
1: każdy
2: No dobra, pewnie bym się zgodził, ale ponieważ ja się akurat o sprawach zagranicznych znam lepiej niż na innych, to chcę powiedzieć, że tam każde słowo może naprawdę wywołać wielki problem międzynarodowy. Ale niestety, panie redaktor, to sobie może Katarzyna Adamiak i Łukasz Jasina tak ładnie tej chwili ten idealny świat omawiać, a ta rzeczywistość chyba nie nastąpi. Chyba że jakiś cud się zdarzy i ktoś wyłączy nam wszystkie media społecznościowe na 3 miesiące. Najpierw będzie trochę samobójstwo, ale potem uspokojenie.
1: Tak, to może z tymi samobójstwami to niekoniecznie, ale uspokojenie, nie, jak wiadomo, ale to uspokojenie by nam bardzo przydało. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Życzę wspaniałego dnia. Doktor Łukasz Jasina był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie doktorze.
2: Dziękuję.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Karolina Romanowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie, jest gościem Poranka w net. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę. Pani wspomniała o tym, że oburzyły panią słowa premiera Donalda Tuska a propos ekshumacji, które zapoczątkował. To jaki komentarz jest w tej sprawie?
2: Oburza mnie w ogóle podejście polityków z obu stron odnośnie ekshumacji, odnośnie tego, że są przepychanki, odnośnie tego, kto odblokował ekshumację i że jakby politycy zajmują się cały czas, już od dłuższego czasu tego, że jakby ważne jest, żeby postawić, czyli to jest sukces, nie? Czy to jest sukces tej strony, czy to jest tej... I powiem szczerze, że za każdym razem, kiedy słucham tych wypowiedzi, zarówno jednej, jak i drugiej strony, nie będę ukrywać, polityków z obu stron, to jest to dla mnie, czy instytucji zajmujących się także tym, jest to dla mnie naprawdę bardzo oburzające, ponieważ znam prawdę i wiem doskonale, kto odblokował ekshumację i jak to wyglądało od samego początku, ponieważ z moim stowarzyszeniem składamy wnioski od lat razem z rodzinami wołyńskimi, bo przypomnę tylko, że mam moralne prawo zajmować się tym tematem, ponieważ 18 osób z mojej rodziny zostało zamordowanych 12 maja 1943 roku we wsi Ugły na Wołyniu i ja walczę przede wszystkim o pochówek mojej rodziny, moich bliskich. Jest to dla mnie misja mojego życia, żeby tych ludzi po prostu pochować, żeby mieli godny grób. I teraz zacznijmy może od początku, jak to wyglądało. Zaczęło się od tego, że rozpoczęła się wojna i pamiętam, że to ja akurat przypadkiem, bo nie wiedziałam jeszcze, że to jest informacja, powiedzmy, taka trochę tajna, powiedziałam o tym jako pierwsza właśnie tutaj na antenie Radia Wnet, bo dostałam taką informację, że toczyły się już poszukiwania w miejscowości Późniki na Podolu, o które walczył Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja, swoją drogą potomek pomordowanych tych ludzi i pomógł mu zdecydowanie w tym wtedy jeszcze minister Michał Dworczyk. Oni, udało im się uzyskać tą zgodę, omijając Polski Instytut Pamięci Narodowej i Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, gdzie był, wiadomo, pamiętamy, pewien konflikt, tak? Nie, ukraińska strona nie akceptowała wniosków Instytutu Pamięci Narodowej i oni zrobili to przez Ministerstwa Kultury Polski i Ukrainy i udało im się uzyskać po cichu tą zgodę na te poszukiwania. I to się od tego zaczęło. Następnie ja...
1: Momencik, bo to jest jednak tak, że ministerstwa są placówkami również rządowymi, więc to nie jest tak, że ktoś po cichu załatwił.
2: Po cichu, ktoś
1: nie organizuje konferencji,
2: tak.
1: To nie znaczy, że sobie jedzie z łopatką,
2: nie,
1: za przeproszeniem.
2: Nie, to nie było tak. Nie. Była zgoda formalna wydana, ale mówię o tym, że nie zajmowały się wtedy tym, tak jakby instytucje. Tylko pod pewnym, powiedziałabym, może naciskiem rodzin, tak? Bo pamiętajmy, że prezes Fundacji Wolność i Demokracja jest potomkiem pomordowanych.
1: Tak jak pani.
2: Tak jak zresztą ja.
1: Czyli ma też do
2: I
1: tego
2: teraz,
1: prawo.
2: Chciałam, żeby państwo tutaj zwrócili na pewną rzecz, tak, uwagę, że te wszystkie poszukiwania, czy niedługo ekshumacje, które się zakończyły w połowie już w Późnikach, a teraz rozpoczynają się lada dzień w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, to chciałabym taką zwrócić państwu na pewną rzecz uwagę. Późniki, Maciej Dancewicz, potomek ocalałych. Ostrówki i Wola Ostrowiecka, dr Leon Popek, obecnie pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, ale kiedy zaczynał to w latach 90. był pierwszą osobą z rodzin wołyńskich, która rozpoczęła ten proces i jemu udało się w 91 roku już uzyskać pierwszą zgodę, a teraz zobaczmy, ile jest lat, tak? A wciąż kontynuowane są prace tam, znaczy po tej blokadzie w Ostrówkach. Dr Leon Popek także z rodzin wołyńskich. Walczył o to. Pani Gośniowska-Kola, Huta Pieniacka, to także jest potomkini pomordowanych.
1: Chcę pani powiedzieć, że po prostu instytucje nie...
2: Prawda jest taka, że,
1: że
2: cztery zgody, powiem jak to wygląda z mojej perspektywy, cztery zgody na poszukiwania, które się odbyły, były wywalczone przez rodziny wołyńskie. Nieważne, kto był tam rządzącym, ale widzę to z własnego doświadczenia. Jeżeli ja nie walczyłabym o to, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej, i czekałabym, aż instytucja IPN po polskiej stronie, nie, pisałam pisma, mam pisma, dostałam odpowiedzi, że muszę czekać w kolejce na 30 miejscu, może byłyby ugły, czyli tak patrząc na może za 30-40 lat, już moja rodzina by pewnie nie doczekała tego. Patrząc na to, jak to wygląda to wszystko, to muszę powiedzieć szczerze, że wywalczyły to sobie rodziny wołyńskie i naciskały na polityków, czy z tej strony, czy z tej strony. Ale to, że te ekshumacje w ogóle są i te poszukiwania w jakiś sposób, to jest tylko i wyłącznie determinacja rodzin wołyńskich.
1: Tak, ale to oczywiście jest słuszna koncepcja, tylko też stając po stronie instytucji państwa polskiego, my jesteśmy przedstawicielami narodu, który porusza się zgodnie z standardami prawa europejskiego. To znaczy, że IPN nie może przeskoczyć pewnych procedur, no nie może przeprowadzić ekshumacji bez zgody.
2: Oczywiście, ale dlaczego się w takim razie udało w późnikach zrobić to, omijając IPN?
1: To są rzeczy, które ja nie umiem, bo ja nie jestem ekspertem od... Natomiast to, o czym teraz rozmawiamy, pani Karolino, to jest i tak wycinek jakichś informacji. Skala ekshumacji, która powinna być przeprowadzona, jest...
2: To nie są
1: cztery zgody, które ktoś... Komuś się nie udało. Ale jak pani z perspektywy wystąpienia pana prezydenta Karola Nawrockiego, z perspektywy wystąpienia Charge d'Affaires Piotra Łukasiewicza, jak pani ocenia Dzień Pamięci o zbrodni wołyńskiej?
2: To powiem tak, ja byłam wtedy w Warszawie. Razem Polacy i Ukraińcy złożyliśmy wspólnie po raz czwarty już wieniec. Nie tylko zresztą byli z nami Polacy i Ukraińcy, ale także ludzie ze świata, którzy dołączyli do naszej grupy i złożyliśmy wspólnie razem wieniec w milczeniu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co było niedopuszczalne i wydarzyło się niestety w Warszawie, o czym też nie mówimy, też wykracza poza pewne standardy. Są miejsca takie, gdzie rodziny przede wszystkim przychodzą w zadumie, w ciszy, po prostu, żeby oddać hołd, no w moim przypadku tak, rodzinie, która została zamordowana, ale też innym Polakom, którzy zostali zamordowani w bardzo brutalny sposób. I naprawdę jest kilka kwestii. Po pierwsze, nie potrzebujemy w tych miejscach i nie powinno być polityki, żadnej polityki. Po drugie, krzyki, bo było tam masa krzyków. W pewnym momencie ja myślałam, że to się po prostu nie uda, bo ludzie zaczęli po prostu krzyczeć, przepychać się. No próbowali zakłócić naprawdę ważne dla nas. To było przykre. Kiedy ja widziałam, że rodziny wołyńskie zaczęły krzyczeć do tych, co krzyczą do tych przemawiających, zaczęły mówić: proszę pani, proszę pana, proszę przestać. My tu przyszliśmy tylko złożyć wieniec, pamiętać o naszych bliskich. Nie potrzebujemy tego. To było przykre. Powiem szczerze zupełnie, że dla mnie po prostu to było przykre i są pewne takie rzeczy, które nie powinny mieć miejsca.
1: Nie da się mówić o Wołyniu bez polityki, bo to polityka wywołała ten temat po wielu latach, dlatego że jak pani widzi, bez polityki doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że Banderys podniósł głowę.
2: I
1: nie da się bez emocji w tej chwili już mówić.
2: To jest bardzo poważny problem. To prawda. Byliśmy może od samego początku trochę za miętcy w tej właśnie polityce i jak widać tutaj w tym przypadku powinniśmy od samego początku mówić jasno, od samego początku wojny, oczywiście pomagać, nie przestawać pomocy Ukrainie. Ja jestem za tym, żeby wspierać Ukrainę w wojnie, w czasie wojny. Ale powinniśmy od samego początku być w tej polityce historycznej, która jak widać jest naprawdę niezwykle ważna w Polsce i będzie zawsze wzbudzać emocje. A dlaczego będzie wzbudzać emocje? Dlatego, że ci ludzie wciąż tam leżą w dołach po prostu bez pogrzebu. I naprawdę to jest... Dla mnie to jest fundamentalna kwestia, żeby tych ludzi po prostu pochować. To jest rzecz, bez której naprawdę będzie nam ciężko budować pojednanie polsko-ukraińskie. Jeżeli, no i teraz mogę powiedzieć jedną rzecz. Są Ukraińcy w moim stowarzyszeniu, którzy właśnie wspierają nas w tych, oczywiście oni nie mają głosów bardzo często, ale oni nas wspierają w tym, wspierają mnie. Oni wysyłali pisma do prezydenta Zełenskiego z prośbą o to, żebyśmy my, Polacy, mogli pochować tych ludzi. I wydaje mi się, że nie możemy zapominać właśnie o tym, że nie wrzucać wszystkich do jednego worka. Są Ukraińcy, którzy nawet pod pomnikiem Rzezi Wołyńskiej w tym roku w Warszawie wypowiadali się do mediów i mówili: Bandera i UPA to nie są moi bohaterowie. Nie wrzucajmy wszystkich do... Nie mówmy, że każdy Ukrainiec jest nacjonalistą, bo to nie jest prawda.
1: To zdecydowanie i tak, taką też myślę, że linię powinniśmy przyjąć jako Polska, ale powinniśmy domagać się jednak prawdy o Wołyniu.
2: Oczywiście, że tak. Pojednanie możemy budować tylko i wyłącznie na prawdzie.
1: I tu już musimy skończyć tą piękną puentą. Karolina Romanowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Polsko-Ukraińskie Pojednanie, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie
2: dziękuję. Ja też dziękuję.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
2: Minęła godzina 9.10, Adam Czerpak, audycję realizuje Grzegorz Milko. Witam, zapraszam na Studio Mundial do godziny 10.00. Jesteśmy na etapie półfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Zostały cztery reprezentacje, czy cztery najlepsze drużyny tego turnieju. No skoro znalazły się w półfinałach, to pewnie tak można uznać. Francja-Hiszpania, ten mecz zostanie rozegrany jutro we wtorek 14 lipca o godzinie 21 na stadionie w Dallas. Natomiast dzień później Anglia zmierzy się z Argentyną, również godzina 21, Atlanta, Stany Zjednoczone. I pamiętam, kiedy po innych mundialach czasami jedna czy druga reprezentacja na przykład wnosiła, oczywiście poprzez wypowiedzi trenerów, czasami zawodników, że jeden dzień dłużej odpoczynku na imprezie tak dużej, na wielkim turnieju jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tak jak teraz, to jest dużo. I teraz właśnie pytanie, no jedna z reprezentacji, ta, która wygra, czy Francja, czy Hiszpania, będzie do finału odpoczywała dzień dłużej niż reprezentacja Anglii i Argentyny. Ale to nie ma co się martwić na zapas, bo przecież z jednej strony turniej i tak jest długi i wszyscy się przygotowali na to, na pewno sztaby medyczne, trenerskie, sami piłkarze, że po prostu trzeba wytrzymać. Myślę, że też psychologowie danych reprezentacji po prostu jakieś takie właśnie no można powiedzieć myślenie o tym, że nie wcześniej niż 20 właśnie lipca dopiero wtedy będzie można wrócić do domu, a najlepiej z Pucharem Świata, z złotym, pięknym pucharem, bo to oznaczało będzie wykonane zadanie i przejście do historii w postaci zdobytego Mistrzostwa Świata. Teraz chciałbym Państwu puścić piosenkę grupy AHA. Dlaczego AHA? Ano dlatego, że grupa AHA to jest legenda Norwegii. Tak, właśnie. I to jest legenda norweskiej sceny muzycznej. Ba, wręcz nawet Norwegowie mówią, że to ich dobro narodowe. Myślę, że na pewno też będą tak teraz traktować swoich piłkarzy, którzy odpadli, przegrali z Anglią 1-2, ale przecież walczyli bardzo i zostawiają po sobie na jak najlepsze wrażenia. Wyeliminowali Brazylię, wcześniej także wygrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej. No także świetna postawa w swojej grupie. Ta Norwegia myślę, że wszystkich oczarowała, że tak naprawdę szkoda, że jedna z tych reprezentacji akurat musiała odpaść, albo Norwegia właśnie, albo Anglia. No i jeśli popatrzymy na to, że to też był mecz zacięty, mecz z podtekstami, mecz z tą nieszczęsną linką od kamery, po prostu, która na tak zwanych szelkach jeździ i tam piłka musnęła, ale mimo wszystko jednak spadła na tyle, dostała takiego lekkiego przyspieszenia i Jude Bellingham pobiegł w stronę bramki i strzelił gola. I ta Norwegia wcześniej wygrała 4-1 z Irakiem, wygrała z Senegalem 3-2. Ta Norwegia przegrała co prawda z Francją 1-4, no ale to był ostatni mecz grupowy i po prostu też było pewnie oszczędzanie sił, a później ten pochód aż do meczu z Anglią. To myślę, że właśnie taka synchronizacja legendy norweskiej muzyki rozrywkowej, grupy AHA, która jest dobrem narodowym właśnie z piłkarzami z Norwegii. No i generalnie w ogóle z Wikingami, no i to słynne dziu, prawda, które roznosi się po całym świecie niemal, to co zapoczątkowali norwescy kibice, to co przecież piłkarze tak się cieszyli z kibicami, a więc ten gest wiosłowania łodzią wikingową, prawda, łodzią wikingów, a więc

dwie ręce na jednym wiośle i oczywiście dynamiczny ruch, coraz szybszy w rytm wybijanego bębna. I to są teraz, można wszędzie zobaczyć różne filmiki, gdzie i w norweskich domach seniora, w domach starców, w jakichś takich ośrodkach dla ludzi starszych, gdzie są naprawdę panie bardzo dostojne z Norwegii i panowie, i oni w rytm właśnie wiosłują słynne ziół, ale oczywiście też kierowani przez kogoś, kto prowadzi jakiegoś terapeutę, ale także w przedszkolach, wśród najmłodszych właśnie to się rozprzestrzeniło. To myślę, że teraz oddajmy tej Norwegii po prostu co jej należne i posłuchajmy ich wielkiego zespołu, z którego są bardzo dumni, będą pewnie zawsze, grupa AHA i z taką dedykacją dla norweskich piłkarzy.

0: A my od rana, zdradzę Państwu taką kuchnię radiową, próbujemy dodzwonić się do pana Grzegorza Lato, z którym ja dzisiaj rozmawiałem o godzinie 8:00. I pan Grzegorz Lato, nasz wspaniały, legendarny piłkarz, król strzelców, mistrzostw świata z 1974 roku, odebrał i chwilkę porozmawialiśmy. Oczywiście zacząłem od pytania, jak zdrowie, mistrzu? Odpowiedział: dobrze, zawsze w dobrym humorze. Pan Grzegorz Lato, który już z nami kilkukrotnie rozmawiał na antenie Radia Wnet. Ostatnio to było dwa razy. Mieliśmy okazję rozmawiać przy okazji rocznicy meczu na Wembley 17 października. Ta ostatnia rozmowa dwa lata temu i to była rzeczywiście taka długa, treściwa. Myślę, że w archiwach Radia Wnet ona wciąż jest. Postaram się, żebyśmy jeszcze do końca mundialu po prostu tę rozmowę także no, mieli i zaprezentuję ją Państwu chociażby w fragmentach, bo warto, bo Grzegorz Lato to jest naprawdę kopalnia wiedzy, anegdot, wspaniały człowiek. To, że był wybitnym piłkarzem, to nawet, no nie trzeba mówić nikomu, no to po prostu absolutnie wśród, tak można powiedzieć, wymieniając wśród czterech największych piłkarzy w historii tej dyscypliny sportu w Polsce. Biorąc pod uwagę i kolejność, myślę, że dowolna, bo każdy pewnie będzie miał swoich faworytów, a więc Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek, Robert Lewandowski, Kazimierz Dejna i myślę, że jeszcze można oczywiście do tego grona dołożyć Włodzimierza Lubańskiego. Tu kolejność dowolna, każdy ma swoje pewnie przemyślenia, starsi kibice mają pewnie swoich faworytów, młodsi być może uważają, że Robert Lewandowski, ale biorąc pod uwagę dorobek na Mistrzostwach Świata, to Grzegorz Lato ma absolutnie największy, bo on brał udział we wszystkich sukcesach polskiej piłki. On był w reprezentacji w 1972 roku, która zdobywała Mistrzostwo Olimpijskie w Monachium w 1972. Nie był wtedy zawodnikiem pierwszego wyboru, bo tam atak to był Włodzimierz Lubański. W ataku też grywał, raczej był napastnikiem niż środkowym pomocnikiem, Kazimierz Dejna. Do pewnego momentu wchodził Jarosik, ale kiedy odmówił wejścia z ZSRR, to oczywiście już Kazimierz Górski go nie wpuszczał, ale oczywiście na skrzydle Robert Gadocha i to tak wyglądało. Ale 74 rok, poprzez oczywiście eliminację, poprzez to, że Grzegorz Lato fantastycznie zagrał w meczu towarzyskim w Starej Zagorze przeciwko Bułgarii, tam na pewno z Bułgarią, tak na wyjeździe, strzelił dwa gole, no i w zasadzie już reprezentacja Polski nie mogła się obejść bez tego bardzo szybkiego napastnika Stali Mielec, młodziutkiego, który po prostu pędził szybciej od wiatru. On był nawet swego czasu postrzegany jako najszybszy napastnik na świecie. Zresztą o to też wtedy pana Grzegorza pytałem. I taka sytuacja, że właśnie 73, a więc to Wembley słynne, Grzegorz Lato wychodzi, wcześniej piłkę zabiera Henryk Kasperczak, ale podanie do Laty, Lato fantastycznie pędzi i ma z lewej strony Gadochę, ale z prawej kątem oka widzi wychodzącego kolegę klubowego ze Stali Mielec, Jana Domarskiego, podaje, ten strzela i Shilton puszcza pod brzuchem, słynny komentarz. A więc Grzegorz Lato i później zostaje królem strzelców Mistrzostw Świata w 74 roku, 7 goli, wicekrólem oczywiście Andrzej Szarmach, królem asyst Robert Gadocha i jeszcze w 11 mistrzostw oczywiście Kazimierz Dejna, nasz charyzmatyczny kapitan, wspaniały. I no właśnie, dlaczego mierze Grzegorz Lato był we wszystkich tych sukcesach, bo w 82 roku on także grał. Wtedy kapitanem był Władysław Żmuda, który w 74 też oczywiście debiutował jako młodziutki, 20-letni piłkarz, zastąpił Mirosława Bulzackiego, ale właśnie Kazimierz Górski postanowił wtedy na taką roszadę, że w związku z tym, że nie było kontuzjowanego Włodzimierza Lubańskiego, to zamiast Domarskiego, strzelca bramki na Wembley, takiego no, zaprawionego w bojach, jednak wolał młodziutkiego Andrzeja Szarmacha. I jeszcze młodszego Władysława Żmudy na tej newralgicznej pozycji Zabulzackiego, wojownika z Wembley, a jednak obok Gorgonia, czy też, bo to była para stoperów, z jednej strony obrony Musiał, z drugiej strony obrony Szymanowskiej, a na środku Gorgoń i Żmuda. Ja kiedyś miałem okazję jeszcze, jak właśnie pan Kazimierz Górski żył i to było jakieś takie spotkanie przy okazji meczu Polska-Anglia na Wembley, kiedy to przegraliśmy 1-3, wtedy Paul Scholes strzelił 3 gole i takie było spotkanie z panem Kazimierzem Górskim i właśnie zapytanie, dlaczego pan dokonał takich roszad, tak ryzykownych wtedy, patrząc przed meczem z Argentyną w 1974 roku, że zaprawionych w bojach zawodników ogranych, jak Domarski i Bulzacki, posadził pan na ławce rezerwowych, a jednak wybrał pan Szarmacha w ataku i na obronie Żmudę. A pan Kazimierz z rozbrajającą szczerością powiedział, bo zawsze może być jeszcze lepiej. Przepraszam, że cytuję pana Kazimierza, no oczywiście z całym sercem, wielką sympatią. To był wspaniały, złoty człowiek. Zresztą byliśmy wtedy w mieszkaniu pana Kazimierza na Madalińskiego i wtedy także była małżonka pana Kazimierza. Przyszedł syn Dariusz, także to było wspaniałe spotkanie. Ale właśnie dlaczego ty mówię? No dlatego, że do pana Grzegorza jeszcze będziemy się próbowali dodzwonić do godziny 10:00. A jak nie dzisiaj, to jutro. Jak nie jutro, to pojutrze. Do pana Grzegorza zawsze będziemy starali się po prostu dodzwonić, bo pan Grzegorz Lato wybitną postacią jest. No później oczywiście kariera trenerska może nie wyszła. Ciężko czasami wybitnemu zawodnikowi zostać też dobrym trenerem. No to wie o tym i Kazimierz, przepraszam, o Kazimierz Dejna akurat nie zdążył. On był trenerem młodych piłkarzy, kiedy zginął w tym tragicznym wypadku na autostradzie już na obrzeżach San Diego. Zbigniew Boniek, ciężko, prawda? Wybitne nazwisko, trenerem został, czy był. Przez chwilę, w sumie w krótkim czasie, bez sukcesów, wręcz z porażkami. Grzegorz Lato no także nigdy nie był dobrym trenerem. Dobrym. Dobrym jak dobrym, to jest pojęcie względne, ale na pewno nie był trenerem, który osiągał sukcesy. Podobna kolej spotkała Jana Tomaszewskiego. Mówię o tych wielkich, wybitnych nazwiskach. Nigdy w zawodzie trenera Włodzimierz Lubański nie osiągnął, być może oczywiście bardziej jako menadżer gdzieś w Belgii, to było na pewno istotne, także przecież miał pod swoją opieką piłkarzy z Polski, jak braciarze Włakowowie na początku swoich karier. Ale patrzę na te wielkie nazwiska piłkarskie, no to Henryk Kasperczak, rzeczywiście on został wybitnym trenerem. Wielki piłkarz, wspaniały, także piłkarz z Orłów Górskiego, znakomity środkowy pomocnik, taki w duecie z Kazimierzem Dejną. Dejna był tym artystą, wirtuozem. To Dejna grał solówki, ale Henryk Kasperczak był zawsze blisko, był zawsze obok. Jeszcze z drugiej strony był Maszczyk i oni tak grali i rzeczywiście kariera trenerska Henryka Kasperczaka była wybitna, bo jednak on trenował reprezentacje z Afryki, wprowadzał je na Mistrzostwa Świata, zdobywał z niej Puchary Narodów Afryki, a z Wisłą Kraków osiągnął wielki sukces w europejskich pucharach, doprowadzając tę Wisłę nie powiem końcowego sukcesu, ale naprawdę dużo osiągnął z tamtą Wisłą, słynną Wisłą, taką można powiedzieć tą Wisłą Telefoniki za czasów Bogusława Cupiała, gdzie mieli fantastycznych piłkarzy, ale Henryk Kasperczak był tym przywódcą tej drużyny jako charyzmatyczny trener. No, pracował oczywiście we Francji, Saint-Étienne, Metz, Lille. To wszystko no, gdzieś oczywiście myślę, że z całej plejady naszych nazwisk 82-70 to pan Henryk, jeszcze 86 też można dołożyć, bo przecież byliśmy na tych mistrzostwach, to z całej plejady tych wszystkich wybitnych nazwisk Henryk Kasperczak zrobił największą karierę, no chyba, że pominąłem jakieś nazwisko, wiem, że słucha nas nasz wspaniały redaktor Sławek Orwat, który jest wielkim fanem także piłki nożnej i znawcą piłki nożnej, oczywiście naszym redaktorem muzycznym, też podpowiada pewne piosenki związane z danym krajem i też z no powiedzmy związanym, takim połączeniem, tak jak przed chwilą puściłem Aha i związany absolutnie z Norwegią, no to tutaj też jest pewien pomysł na utwór ze Szwajcarii. A proszę sobie wyobrazić, i to wyemituję Państwu już w tym studiu Mundial od godziny 17.10, że Haaland nagrał piosenkę ze swoimi przyjaciółmi, jeszcze kiedy był młodszym człowiekiem. Haaland Song, i tak między innymi w tekście: chłopcy, czy możecie przestać tyle gadać, bo to przestaje być zabawne, wolę rozmawiać o światowym kryzysie, myślę, że to jest ważniejsze, i tak dalej, i tak dalej. Long, pseudonim muzyczny z czasów młodości Erlinga Haalanda i jego Haaland Brunes, a więc to dwuczłonowe nazwisko, które zaprezentował na koszulce teraz w meczu z Anglią, a przecież Jonathan Brunes to jest jego kuzyn, który gra w Rakowie Częstochowa. A więc, jeśli chodzi właśnie o tą wielką sprawę, jeśli chodzi o Grzegorza Lato, do którego cały czas będziemy się próbowali dodzwonić, no to oczywiście był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, i tutaj ktoś zawsze, no, gdzieś może w zasadzie wrócić do spraw i na przykład powiedzieć, ale prezesem za dobrym nie był. Nie wiem tego nie wiem, bo ciężko jest oceniać, ciężko jest mierzyć jakąś miarą bycie prezesem. Oczywiście poprzez sukcesy danej reprezentacji, no ale to prezes nie gra, tylko jednak nominuje selekcjonera i później ewentualnie ten selekcjoner oczywiście dobiera drużynę, ale przecież prezes mu się nie wtrąca, więc tutaj bym był ostrożny. Natomiast za prezesury Grzegorza Lato Polska zorganizowała Mistrzostwa Europy 2012, oczywiście wespół z Ukrainą. Wtedy, kiedy Polska dostała już tą nominację na to, żeby organizować Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, prezesem był Michał Listkiewicz, ale po nim był właśnie Grzegorz Lato. I pamiętam, jak to Grzegorz Lato latał na różne konferencje bardzo ważne, między innymi kiedy były jakieś takie, powiedzmy, niesnaski w związku, bo był przecież miał grupę oponentów, grupę opozycyjną, a mimo to on po prostu jakoś funkcjonował w tych różnych ważnych spotkaniach UEFA. I też leciał do Kijona, niezwykle ważne spotkanie właśnie związane z organizacją. I te mistrzostwa się odbyły i były bardzo dobre, jeśli chodzi przynajmniej o stronę taką gospodarczą, taką stronę tą, która, no, można powiedzieć, rzeczywiście dała dużo Polsce. Nie myślę o piłkarskiej, bo tam jednak przegraliśmy z Kretesem. Trener Franciszek Smuda, już nie żyjący, świętej pamięci, rzeczywiście w jakiś sposób być może w jaki sposób to jego sztab, jego drużynę przerosło. 2,12 euro, o tym myślę. Ale wtedy Grzegorz Lato był prezesem i czy to się komuś podoba, czy nie, z faktami się po prostu no nie zamierzam tutaj polemizować. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że Grzegorz Lato właśnie dzisiaj, cały czas wierzę w to, że do godziny 10 będzie gościem poranka tego studia Mundial Radia Wnet. Ale właśnie, teraz jest pytanie następujące. Czy my możemy właśnie popatrzeć na to, jak ta drabinka ćwierćfinałowa się układała? Bo Francja wygrywa z Marokiem zdecydowanie. Byłoby wyżej, 2-0, gdyby jeszcze Mbappé strzelił rzut karny, ale tutaj Francja po prostu zjadła swojego rywala. Belgia, no męczyła się, przepraszam, Hiszpania męczyła się z Belgią i wygrała 2-1, i to też można tak powiedzieć, że ta Hiszpania być może się rozkręca. Ta Hiszpania naprawdę, no jeszcze Jamal nie pokazał wszystkiego, co ma najlepszego w zanadrzu. Być może właśnie to jest też drużyna turniejowa, która będzie się rozkręcała. Teraz popatrzmy na drugą stronę. 1/4 finału, a więc ćwierćfinały. Argentyna wygrywa po dogrywce ze Szwajcarią 3-1, i tam oczywiście ta czerwona kartka, NDAA, ale słuszną drugą żółtą dostał, to wczoraj w magazynie Porozmawiajmy o Sporcie też analizowaliśmy, że nie powinien tak się zachować, takiego taniego kabaretu odstawiać reprezentant Szwajcarii, pokazywał Padolino zupełnie bez kompletnie sensu, bo przecież powinien pamiętać o tym, że gra z żółtą kartką, a wszystko, każda symulacja jest pretekstem dla sędziego, żeby pokazał drugą żółtą kartkę. W efekcie osłabił bardzo swój zespół, Argentyna w podogrywce. No i właśnie, ta Argentyna zagra w półfinale z Anglią. Anglia, która pokonała Norwegię 2-1, być może pokazała swoją coraz lepszą turniejową twarz po tym charyzmatycznym zwycięstwie nad Meksykiem 3-2. Wcześniej także no, wymęczyła, ale jednak wygrała z Demokratyczną Republiką Konga. I właśnie, i tak to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o takie historie. Mam teraz propozycję, żebyśmy po prostu posłuchali chwilę spotkania tego piątkowego, bo ono było bardzo ciekawe, z Kazimierzem Rońcem, a więc ekspertem piłkarskim, znawcą piłki, prawnikiem od prawa sportowego, Encyklopedia Fuji, wydawnictwo GIA, we fragmencie Kazimierz Romaniec.
1: No, Francję oceniam bardzo wysoko, bo to nie jest kwestia tylko wczorajszego meczu, ale uważam, że no, prezentują się no, bodaj najlepiej na tych mistrzostwach świata do tej pory. Oczywiście najważniejsze to jest to, jak się drużyny zaprezentują w meczu finałowym, ale po tym, co Francuzi pokazali i w grupie, i w meczach pucharowych, w systemie pucharowym rozgrywanych, no, są w formie, są w gazie, mają jeszcze ciągle rezerwy, mają świetnie skomponowany skład, mają świetnych trenerów na ławce, bo to nie tylko Didier Deschamps, ale również Guy Stéphane, który przejął drużynę na jeden mecz, kiedy Deschamps pojechał do Francji na pogrzeb zmarłej matki. Widać, że jest chęć do gry, jest taka żądza zdobycia tego tytułu mistrzowskiego. Świetnie to było widać we wczorajszym meczu, kiedy w zasadzie do momentu tego rzutu karnego, który został podyktowany na faulu na Mbappé, no Francuzi no, pokazywali pełnię swojej możliwości. Potem ten rzut karny wytrącił ich trochę z rytmu i w zasadzie ta druga część drugiej połowy była troszeczkę, przepraszam, druga część pierwszej połowy była troszeczkę słabsza, ale potem znowu w drugiej połowie weszli w mecz, był głęboki oddech w szatni, było kilka pewnie dobrych słów celnych od obu prowadzących drużynę. No i to poszło, a trzeba przyznać, że przynajmniej ja tak uważam, Maroko rozczarowało wczoraj. Maroko wyszło, trochę przegrało przed meczem, wydaje mi się. Trochę ich ten mecz pokonał mentalnie, trochę głowa nie dojechała za umiejętnościami, a może było też tak po prostu, że po tych kilku bardzo dobrych meczach na mistrzostwach, no przyszedł ten słabszy dzień, który czasem się przydarza i nie było, no Francja to były za wysokie progi. Jeżeli porównamy mecz wczorajszy i mecz sprzed 4 lat, kiedy Marokańczycy grali w półfinale z Francuzami, to trzeba powiedzieć tak, to są inne dwie drużyny marokańskie. Tamta drużyna grała bardziej defensywnie, miała lepiej wyważoną grę obronną i miała lepszych zawodników w obronie. Natomiast nie miała aż tak dobrych atutów z przodu, jak ma ta drużyna w tej chwili i jest pewna taka troszeczkę nierównowaga, ponieważ zawsze sukces się buduje od obrony, to ta różnica w poziomach między Marokiem a Francją 4 lata temu była mimo takiego samego wyniku
0: 2-0. Troszeczkę mniej. 2-0.
1: Tak, 2-0
0: było też. Czyli tam, więc no właśnie.
1: Tamta drużyna, nie powiem, że była bliżej, bo obie drużyny były równie daleko, żeby wyeliminować Francję. Ale myślę, że powiedzmy sobie do 3 razy sztuka i Maroko za 4 lata, kiedy mistrzostwa będą również na jego terytorium, kiedy wreszcie, no to wszystko wymaga czasu. Mają teraz młodego, świetnego trenera, który poprowadził ich do Mistrzostwa Świata Juniorów w zeszłym roku. Mają zawodników, którzy okrzepną. Pokazali ogromne możliwości w grupie, chociażby w meczu z Brazylią, które zwłaszcza w pierwszej połowie grali po prostu kapitalnie. Swoboda, wymiana, szybkość wymiany piłek, tempo, na którym się to odbywa, atrakcyjność dla kibica jest bardzo duża i ta drużyna naprawdę, naprawdę rośnie. Kazimierz, to nie jest jej ostatnie słowo.
0: Ale właśnie skupmy się na tym, co jest, bo Francja gra dalej i wszyscy podkreślają jej moc, jeśli chodzi o każdą formację. No, oczywiście ma absolutnie trzy największe gwiazdy światowego futbolu, Mbappé, Olisech i Dembele. Dzisiaj gra Hiszpania, Belgia. Czego się spodziewać po tym meczu? Bo jeśli ktoś mówi, że może być półfinał Francja, Hiszpania, bo z tej lewej strony tak drabinka może wyglądać, to Belgia dzisiaj będzie takim prawdziwym arbitrem tej, no, tego, jak ta Hiszpania gra, bo wydaje mi się, że Belgia pokazała moc ze Stanami Zjednoczonymi. Jak właśnie dzisiaj spodziewać się tego meczu Hiszpania, Belgia?
1: Ja dzisiaj wietrzę niespodziankę, to znaczy pokuszę się o... Zaryzykuję twierdzenie, że Belgia ma szansę dzisiaj wygrać z Hiszpanią, dlatego że Belgia jest podrażniona, Belgia niesie sukces. Są to ostatnie prawdopodobnie mistrzostwa dla De Bruyne'a, dla paru innych zawodników też.
0: Lukaku.
1: Natomiast Hiszpania jest dla mnie największą enigmą tych mistrzostw. To znaczy Hiszpania jeszcze tak naprawdę dla mnie tych mistrzostw nie zaczęła.
0: To
1: do tej pory...
0: Z Portugalią wygrali 1-0.
1: Tak, ale po bardzo kiepskim meczu moim zdaniem. Dla mnie to był bardzo mecz kiepski. Bardzo się źle ten mecz oglądało. Hiszpanie grają cały czas na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Chcą tracić jak najmniej sił, mają określony styl. Trener narzucił ten styl. Jest to styl dla mnie na przykład absolutnie nieatrakcyjny do oglądania. No ale oczywiście to nie chodzi o to, czy coś jest atrakcyjne do oglądania, tylko chodzi o to, czy drużyna skutecznie przed do przodu. Natomiast ja czekam na pierwszy mecz, kiedy Hiszpanii zostaną postawione warunki. Bo do tej pory żadna z drużyn, która grała z Hiszpanią, nie postawiła tej drużynie żadnych warunków. Hiszpanie grają swoje, oni się bawią. Oni się bawią tymi, co oczywiście świadczy jak najlepiej o nich, dlatego że są na pewno kapitalnie przygotowani. Natomiast oni się do tej pory bawią ze swoimi przeciwnikami. Liczę na to, że dzisiaj wieczorem Belgia, będąca na fali, postawi im warunki i rzeczywiście Francuzi będą musieli zacząć walczyć. Będą musieli dać, przepraszam, nie Francuzi, tylko Hiszpanie. Będą musieli dać coś z wątroby, pokazać nie tą wyższość taką, którą pokazują nad każdym do tej pory przeciwnikiem, bo rzeczywiście oni są o klasę lepsi od każdego przeciwnika, z którym grali. A w meczu z Portugalią, no mecz się tak ułożył, ale jak popatrzymy na chłodno, no to mieli więcej sytuacji. Może niewykorzystanych, ale oni czekali, oni spokojnie, oni mają ogromną pewność siebie, Hiszpanie. Pytanie, czy jest szansa, że ktoś tą pewność siebie zachwyci.
0: Jeżeli
1: będzie półfinał, póki nie przegrali, to nie jest ona zbyt duża. Jeżeli przegrają, to wszyscy będą mówili wtedy, że jest zbyt duża, prawda? Bo to tak to bywa. Natomiast jeżeli by doszło, to mówię, mamy scenariusz, że jest niespodzianka i Belgia wygrywa. Ale mamy scenariusz, że no, bo co by nie powiedzieć, Hiszpanie są faworytami tego dzisiejszego spotkania. W przypadku zwycięstwa Hiszpanii, no myślę, że półfinał Francja-Hiszpania, no to będzie się zapowiadał elektryzująco. Wielki rewanż będzie za półfinał Mistrzostw Europy Francja-Hiszpania, który był doskonałym widowiskiem. W ogóle mamy sytuację w tych ćwierćfinałach, że mamy powiedzmy cztery pary i mamy czterech faworytów w tych parach. Mimo że oczywiście wszystkie drużyny grają na bardzo wysokim poziomie, no to jednak ci faworyci tak w układzie powiedziałbym 55-45% jednak są. I to są Hiszpania, to jest Francja, to jest Anglia i to jest Argentyna, prawda? Natomiast i tu jest kwestia, czy będziemy świadkami choć jednej niespodzianki w tych czterech parach. Historia podpowiada, że może ta jedna niespodzianka będzie. Więcej niż jednej to nie będzie, myślę, ale jedna może być. No i pytanie, mamy trzy mecze teraz, no i konia z rzędem temu, kto to nam po prostu trafi.
0: Ja usiadłem dzisiaj nie bez kozery w żółtej koszulce, replice koszulki swetra bramkarskiego Gordona Banksa z 70 roku. Później Roy Clemens także zakładał taką żółtą koszulkę w reprezentacji Anglii i Peter Shilton przede wszystkim kontynuował ten żółty kolor, ba, on był nawet żółty przecież na Wembley, no tam były dwa żółte swetry, bo Jan Tomaszewski miał żółty swetr bramkarski i Peter Shilton, ale to w Anglii jest taka tradycja tych żółtych swetrów bramkarskich i ten Gordon Banks to zaczął, więc ja też dlatego właśnie dzisiaj usiadłem w takiej replice.
1: Rezerwowe niebieskie.
0: Rezerwowe niebieskie. Pickford nie używa tego żółtego koloru, niestety. Już, chyba nawet David Seaman nie używał, on takie pstrokato grał, prawda?
1: Seaman używał.
0: Tak, na początku,
1: miał
0: ale...
1: takie żółte z czarnymi nałokietnikami miał.
0: Tak, no, jak Peter Shilton. Tak, natomiast też pamiętam rzeczywiście ten 2002, kiedy mu Ronaldinho przelobował tego Simana, on był w takim kanarkowym, jakimś takim pstrokatem, tak jak papuga. Tak, jak papuga.
1: Kanarkowo-czarnym,
0: takie z domieszkami czerwonego, ale to już ja po prostu specjalnie założyłem się ten swetr bramkarski, replikę reprezentacji Anglii z tą jedną gwiazdką za mistrzostwo w 66 roku, gdzie też Gordon Banks bronił, prawda? I potem 70. rok...
1: Może będą dwie?
0: Może będą dwie.
1: Nie możemy tego wypluć.
0: No właśnie, jej też tak trochę gdzieś podpowiada mi sentyment za tą Anglią, ale bardzo szanuję Norwegię za to, co robi na tym mundialu. I nie chodzi tylko o Erlinga Haalanda, ale co całą grę drużyny po prostu norweskiej z tymi charyzmatycznymi pomocnikami. I tutaj właśnie chciałbym dwa zdania. Anglia, Norwegia. To może być bitwa o Anglię?
1: No to tutaj cofnijmy się do wczesnego średniowiecza, jeżeli w tych kategoriach rozmawiamy, i to będą Wikingowie na Wyspy Brytyjskie, prawda, na Anglię. Znaczy ja powiem tak, rozmawialiśmy chyba przed mistrzostwami, ja powiedziałem, i jeżeli bawimy się w zabawy tutaj różne typowania, ja typowałem Anglię na mistrza świata.
0: Tak, i to było typowanie Anglii na mistrza świata. Bardzo ciekawe. Oczywiście Hiszpania z Belgią wygrała, a więc tutaj niespodzianki nie było. Kazimierz Romaniec, mówiąc o półfinałach Francja, Hiszpania, Anglia, Argentyna, no przewidział, ale to nawet nie chodzi o przewidzenie, tylko po prostu wielką znajomość tematu. Kazimierz Romaniec, wielki ekspert piłkarski, prawnik prawa sportowego, oczywiście Encyklopedia Fuji, także zaprzyjaźniony z naszym radiem Wnet, i właśnie tutaj też taka ciekawa historia, że powiedział, iż Anglia będzie mistrzem świata, że może być mistrzem świata, biorąc pod uwagę naszych gości na przełomie tego mundialu od ponad miesiąca, bo przecież zaczęliśmy jeszcze tydzień przed mistrzostwami, to pamiętam, że były takie typy, może będzie też okazja właśnie spytać o nie, ale były typy mówiące o Anglii. Redaktor Jakub Kwiatkowski, TVP Sport dyrektor, także pamiętam jeszcze jednego eksperta, a więc będzie okazja zapytać po raz kolejny właśnie, może po tych ekspertów jeszcze raz, czym się kierują i myślą o tym, że to właśnie Anglia może być, bo może, no bo przecież teraz będzie ten półfinał Anglia-Argentyna. Rewanż za to, co stało się 40 lat temu, a więc albo powtórka z historii, wtedy Stadio Azteca w Meksyku, wtedy Anglia przegrywa z Argentyną, dwie bramki Diego Maradony, jedna ręką, jedna po najlepszym rajdzie w historii piłkarskich mistrzostw. Gary Lineker jeszcze strzelił przed końcem, ale już Anglikom nie starczyło czasu. A Argentyna oczywiście w półfinale zmiotła Belgię wtedy... Maradona, który poprowadził tą Argentynę, i ten też finał, jeden z największych finałów w całej historii piłkarskich mistrzostw świata, bo przecież Argentyńczycy prowadzili z ówczesnym RFN-em 2-0. Wtedy Karl-Heinz Rummenigge i Rudi Feller doprowadzają do remisu 2-2, i kiedy po prostu Argentyna widać, jak była załamana tym, co się stało. Upał nieprawdopodobny, pewnie z 50 stopni w słońcu, no czy wiadomo, Argentyńczycy przyzwyczajeni, czy nie, może nie aż tak bardzo, ale chodzi o... No coś się zaczęło, jakaś burza wisiała nad tym wszystkim, nad tym meczem, bo 2-2 i nagle geniusz Maradony, który ten jeden jeszcze raz się uwolnił spod opieki tych hardych, takich naprawdę pilnujących go niemieckich piłkarzy, którzy w meczu akurat go bardzo pokryli. Tam było podwójne, potrójne krycie Maradony. Hans-Peter Briegel, taki niesamowity piłkarz niemiecki, który zresztą zaczynał jako lekkoatleta. Tam był Lidbarski, tam byli inni piłkarze i właśnie taka sytuacja, że jednak ten Maradona znalazł jedną taką setną sekundę, kiedy podał lewą nogą do wychodzącego po prostu na czystą pozycję Burruczagi, a ten na wykroku złapał Haralda Toniego Schumachera i strzelił mu między nogami. Wtedy właśnie się okazało, że to Argentyna wygrała Mistrzostwo Świata, a takie jeszcze potem wspomnienia można było na przełomie lat, bo to przecież 40 lat minęło, no co prawda Diego już z nami nie ma, zresztą nie tylko jego nie ma, także Kiutiufo, taki obrońca, także zginął niestety. Breme też już niestety nie żyje. No, Franz Beckenbauer, prawda, więc ówczesny trener RFN-u, ale Maradona, pamiętam, powiedział w takiej książce, można było przeczytać, że my byliśmy potwornie zmęczeni. Ja już nie widziałem na oczy. Pot przesłaniał mi oczy. Ja już nie widziałem nic, ale pomyślałem sobie, ale Niemcy są samo zmęczeni. I wtedy właśnie zagrał tą piłkę do Burruczagi. Burruczaga strzela na 3-2. Proszę Państwa, Szymon Marciniak jednak nie będzie, przepraszam, mamy informację taką właśnie, że czekamy na obsady Szymon Marciniak, a właśnie jest już taka informacja, FIFA zdecydowała, hit nie dla Polaka, więc w pierwszym półfinałowym meczu Mistrzostw Świata pomiędzy Francją a Hiszpanią wiadomo, że sędzią tego pojedynku nie będzie Szymon Marciniak i my czekamy po prostu, bo rzeczywiście ta sytuacja z meczu Argentyna-Algieria, Messi, który nadepnął na rywala, nie powinien na pewno dostać kartki czerwonej, być może żółtą, ale przecież później polski sędzia sędziował mecz także Iran-Egipt. Zobaczymy, bo przecież polscy sędziowie cały czas są zgrupowani w Miami, a więc rzeczywiście może, tak jak na przykład wspominamy finał z Kataru, gdzie polski sędzia, właśnie polska obsada, sędziował ten wielki, wspaniały mecz Argentyny z Francją. Argentyna po rzutach karnych została mistrzem świata, ale wtedy pamiętam, że takim naszym cichym bohaterem, no bo nie reprezentacja Polski, która jednak w słabym stylu odpadła, bardziej chodzi o styl niż to, że wyszła z grupy, tak. Ale wtedy takimi naszymi bohaterami byli nasi sędziowie z Szymonem Marciniakiem i bardzo szybko udzielił nam wywiadu na antenie Radia Wnet, właśnie dzieląc się swoimi wspaniałymi wrażeniami z Mistrzostw Świata w Tarze. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. W każdym razie, wracając do tych żółtych kolorów bluz bramkarskich, to dzisiaj także gościem studia Radia Wnet będzie wybitny bramkarz i bardzo serdecznie na to spotkanie zapraszam Jerzy Dudek, Jerzy Dudek, którego brat jest akurat ekspertem w TVP Sport. Właśnie Dariusz Dudek, to Jerzy będzie dzisiaj naszym gościem wieczorem, a jeśli chodzi o to, co właśnie mówił Kazimierz Romaniec i o bluzach bramkarskich, o tym właśnie, co też charakteryzuje. No to myślę, że mimo wszystko to, że naprawdę bramkarze bronią dobrze raczej i ten Pickford nawet się właśnie w tej bramce coraz pewniej czuje, nie nosi takiej stricte żółtej bluzy, takiej rażącej, bardziej takie żółć, ale taka wpadająca w pomarańcz, więc ta tradycja angielskich, tych żółtych kolorów bluz bramkarskich może została. Natomiast no na pewno bardzo szkoda bramkarza Norwegii, bo bronił tak wspaniale w meczu z Brazylią. Obronił rzut, może nie obronił rzut karny Neymara, bo przepuścił, ale jednak był bohaterem. A więc Einar Nyland, bramkarz, który podczas tego mundialu skończył mu się kontrakt z Sevillą, proszę sobie wyobrazić. I tu jest, mimo że w skarbach kibica jest wpisany jako Sevilla FC, ale on jest teraz bez przynależności klubowej. No i odbiła mu się piłka po tym strzale. To tak się zawsze mówi, że bramkarz wypluł piłkę przed siebie, że to jest taki największy błąd, jeden z większych błędów w sztuce bramkarskiej, że no nie przed siebie, no na bok, nad poprzeczkę, obok słupka, ale jednak odbiła mu się wręcz od klatki piersiowej. Być może próbował złapać, może trzeba było piąskować. Zapytał to na pewno dzisiaj Jerzego Dudka podczas tego naszego spotkania, ale na pewno szkoda, tak po ludzku. Proszę Państwa, jeszcze jedna piosenka w takim razie. Posłuchajmy piosenki, bo mamy 5 minut do godziny 10. Już się z Grzegorzem Lato dzisiaj tego poranka nie połączymy, ale będziemy do skutku. Codziennie będziemy się starali, żeby pan Grzegorz jednak z nami był podczas któregoś spotkania. Przecież teraz od dziś do piątku włącznie, także od 9 do 10 Studio Mundial. Później oczywiście tradycyjnie od 17.10 poranki, po 7, po 8, po 9. I tak właśnie jesteśmy z państwem. Posłuchajmy Andrzeja Dąbrowskiego w takim utworze mundialowym. Było przed mundialem w 1974 roku, a ty się, bracie, nie denerwuj. Thank you.

0: Andrzej Dąbrowski, wielki finał, złotą Nikę wygra lepszy z nich. Tak brzmiały ostatnie słowa tej piosenki w refrenie. Piosenka, która została wyśpiewana na 74. rok. Tam Lubański gra. Oczywiście Włodzimierz Lubański na ten mundial nie pojechał ze względu na ciężką kontuzję, której doznał, zerwania wiązadeł krzyżowych w kolanie. Bardzo ciężka kontuzja, która zahamowała tak naprawdę wybitną karierę Włodzimierza Lubańskiego. I on na ten 74. rok nie pojechał. No ale oczywiście zostało to przesłanie obok Dejna, który poprowadził w roli kapitana w 74 roku tą naszą wspaniałą drużynę Orłów Górskiego. No ale piosenka została, myślę, że wspaniała. Prezentujemy w Państwu w studiu Mundial od rana, od pierwszego studia, od ponad tygodnia. Wszystkie piosenki właśnie związane z piłką nożną ogólnie. Bardzo dziękuję. W tym momencie mija godzina 10. Adam Czerpak audycję zrealizował. Ja Państwa zapraszam na godzinę 17.10. Grzegorz Milko, do usłyszenia.
1: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
2: Nocne powtórki Wnet.